Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, gorąco, aż śmiesznie wymawiać takie słowo, przy konsolecie Tomek Rosłon, no a moim wydawcą jest jak zwykle Hania Tracz. Słuchajcie, zacznę od razu ostro. Takiego ani podobnego filmu to ja w życiu nie widziałam. Vaterland, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który na ostatnim festiwalu w Cannes otrzymał znowu nagrodę za reżyserię. Uprzednio była jego Ida oraz Zimna wojna. Inna sprawa, że mam szczególny sentyment do Tomasza Manna. Posiadam bogaty jego księgozbiór, także w oryginale, na przykład 11 tomów dzienników, czy Czarodziejska góra, wydana w Berlinie w roku 1930. Film Vaterland jest czarno-biały, niemieckojęzyczny, grają znakomici aktorzy, właśnie niemieccy. Powolna narracja to kilka dni Tomasza i Eryki, jego córki, w strefie zachodniej Niemiec, potem w NRD. Wrażenie, jakby kamera towarzyszyła im jesienią roku 1949. Film jest ogromnej wagi. To dokument historyczny ukazujący stany ducha Niemców w podzielonym na strefy państwie. I co w tej sytuacji przeżywa wybitny pisarz, humanista światowej sławy, gdy wraca do ojczyzny po 16 latach emigracji w USA, co zresztą mają mu niektórzy za złe, a my posłuchamy adekwatnej piosenki, śpiewa Marlena Dietrich.

Tak, to była Marlena Dietrich. Powrót do Vaterlandu tej gigantycznej artystki także spotkał się z pretensją o zdradę, choć ona mieszkała od lat w USA, a przyjechała pod koniec wojny do Europy, by śpiewać dla amerykańskich żołnierzy. A tu mamy w filmie Tomasza Manna z Eriką, która jest w ostatnich latach jego asystentką, no bo ona bawiła się w kabarety, tak bardzo, bardzo zresztą awangardowe na początku swojej kariery. Przybywają najpierw do Frankfurtu nad Menem, by odebrać nagrodę Goethego. Pojawia się tam pierwszy mąż Eriki, aktor Gustav Gründgens. Rozmowa kończy się spoliczkowaniem go przez Erikę. Aktor ten zaprzedał się Hitlerowi, o czym napisał książkę Mefisto Klausmann, syn Tomasza. W roku 1981 reżyser węgierski István Szabo tworzy na jej podstawie znakomity film z kreacją Karla Marii Brandauera. A film Vaterland Pawlikowskiego rozpoczyna obszerna sekwencja z Klausem Mannem, który niebawem popełnia samobójstwo. A my posłuchajmy wielkiego światowego przeboju, zaraz wyjaśnię dlaczego.

0: Tak, to był węgierski zespół Omega, a nadałam go dlatego, że Węgier István Szabot stworzył film Mefisto. Swoją drogą to zadziwiające, żeby wylansować światowo taki przebój w języku tak dziwnym, tak trudnym, tak skomplikowanym, no to świadczy o potędze muzyki. A ja dopiero kilka dni temu poznałam tekst tej wspaniałej pieśni, przetłumaczony na polski. Jest szalenie poetycki, w klimacie przypomina Małego Księcia, bo jest w nim poezja, dobro i miłość, co nieuchronnie kojarzy się z arcydziełem Antoine de Saint-Exupéry. Wracam do filmu Vaterland. Imponujące jest to, że reżyser ograniczył się do kilku dni spotkania z ojczyzną, zamykając w nich istotę sprawy, zderzenia pisarza z nową historią. No, jest tam pokazane przekraczanie granicy strefy zachodniej z Volksrepublik opanowanej przez Sowietów. To cała afera zakończona pomyślnie przy pomocy wysokiego wojskowego. Mercedes Manów otrzymuje obstawę przewodnika w postaci ruskiego gazika, który towarzyszy im do Weimaru, gdzie padają śmiałe propozycje nieprzyjęte przez pisarza. A my posłuchajmy songu Mecki Messer z opery Za trzy grosze Bertolda Brechta.
1: Und der Heil

0: nur die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht, doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
1: To słynny song, tym razem w wykonaniu wspaniałej aktorki teatru i filmu lat powojennych, Hildegard Knef. Niezwykle interesująca interpretacja. Tak, Nagrodę Nobla otrzymał Tomasz Mann w roku 1929. W tymże roku odbyła się prapremiera właśnie opery Za trzy grosze Bertolda Brechta. Była to teatralna rewolucja. Ze sceny padają słowa: z kogo się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie. Przypomnieć warto, że w dekadenckiej Republice Weimarskiej po przegranej wojnie Niemcy przeżywali kryzys, potworną inflację i w tym czasie kaprys historii sprawia, że Berlin staje się konkurencją Paryża, gromadząc elity intelektualne Europy, co dokładnie opisuje Elias Canetti. To Nagroda Literacka Nobla w roku 66 w swoich wspomnieniowych opowieściach. Ale to potwierdza też teorię Stanisława Wyspiańskiego, że nie ma tak złych okoliczności, z których nie można wyciągnąć korzyści. No na przykład bohaterka mojej audycji Edith Piaf w czasie II wojny śpiewała w obozach jenieckich w Niemczech dla swoich rodaków, Francuzów, dostarczając im przy okazji fałszywe paszporty, żeby mogli uciekać. Więc posłuchajmy Edith Piaf, tym razem w wersji anglojęzycznej.

Tak, to był Edith Piaf oczywiście, a my wracamy do filmu Vaterland Pawła Pawlikowskiego. Aż dziw bierze, gdzie on znalazł takie plenery, stare, zniszczone kamienice secesyjne, jakieś horrendalne pustkowia, starożytne drogi, puste zupełnie. To także wielki walor filmu. Trudno dociekać, bo Vaterland to wielka produkcja międzynarodowa, gdzie Polska jednak odgrywa ogromną rolę. Film kończy się melancholijnie. Najpierw jednak muszę przytoczyć fragment dialogu pisarza z córką. Po spotkaniu z publicznością i oficjalami w Weimarze, gdzie Goethe spędził ostatnie lata życia, Erika mówi: dość tego, wracamy. A gdzie wracamy? Pyta Tomasz Mann. Jadą Mercedesem pustymi drogami, mijają jakiś budynek w ruinie. Erika zawraca i znajdujemy ich w pustej kaplicy. Ktoś na organach gra Bacha. I tu maksymalne zbliżenie twarzy Tomasza Manna, zamknięte powieki. Za chwilę pojawią się łzy, ale tego już nie zobaczymy, więc słuchamy Jana Sebastiana Bacha.

Jakaż to piękna, kojąca muzyka. Pamiętam, jak znalazłam się w Lipsku z jakimś koncertem. Poszłam do tamtejszego kościoła i tam jest grób Jana Sebastiana. To jest niesamowite wrażenie. Jedno z największych przeżyć w moim życiu. A wracając do Thomasa Manna, najbardziej autobiograficzna jest Śmierć w Wenecji. No tak, ale kto czyta dzisiaj Manna? Dlatego czuję się w obowiązku przypomnieć, że ostatnią powieść Doktor Faustus, ogromną, pisał podczas wojny w Kalifornii właśnie. Narrator tej powieści mieszka w Niemczech i opowiada o tym, co się tam dzieje właśnie, że jest wojna. Pod koniec wojny Thomas Mann nagrywał dla radia BBC audycję, odezwy do swojego narodu, bardzo inteligentne, bardzo błyskotliwe i piękne. No właśnie, a wracając do tej autobiograficznej śmierci w Wenecji, została kongenialnie ekranizowana przez Luchino Viscontiego, co nie zdarza się często, prawie wcale. To arcydzieło literatury wyprzedza Dżumę Alberta Camusa. Takie przypowieści symbolizują ludzkie losy, wobec których jesteśmy bezradni. Natura zwycięża siłę życia, a my słuchajmy mojej ulubionej pieśni.

Całkiem inaczej potoczą się dzieje drugiego wielkiego Niemca, którego już tu wspomniałam, Bertolda Brechta, który również przebywał wiele lat na emigracji w USA, gdzie poznał mechanizmy działania systemu w dziedzinie sztuki. Nie udało mu się dostać scenariuszowo do Hollywood. Szybko ucieka z Ameryki zaraz po wojnie, gdy zaczynają tam działać polowania na czarownice, które dotkną nieco później nawet Amerykanina Artura Millera. Jeszcze nie ma muru w Berlinie. Bertolt Brecht zamieszkuje tam w zachodniej części i wkrótce odwiedza go ważny oficer radzieckiej administracji NRD. Proszę pana, my ofiarujemy panu teatr, dom, rezydencję pod miastem. No tak, w tym wielkim domu jest to ogromna willa przy cmentarzu Hugenotów. Jest teraz piękne muzeum Bertolda Brechta, bo on przyjął tę wspaniałą ofertę, dzięki czemu teatr dostał między innymi Mutter Courage i Dobrego Człowieka z Szechuanu. Jego teatr istnieje do dziś, cieszy się ogromnym powodzeniem, a koło teatru pomnik Laweczka. A my posłuchajmy songu z Mutter Courage.

jest pan.

To był fragment songu, bo dramat jest wstrząsający. Mówię o wojnie, o marketance, która tam jeździ z wózkiem, z towarami. Ja poznałam bliżej ten dramat, pomijając to, że oglądałam go na scenach polskich, ale w teatrze telewizji zaśpiewałam songi Mutter Courage, bo Lidia Zamkow w teatrze rapowała tekst, ale tutaj i tam jest taki wspaniały ten fragment tekstu w polskim przekładzie. Twój mundur lach, twój wikt pomyje połowę żołdu, pułk ci skradł. Lecz jeśli kto cudu dożyje do końca wojny, czas już mat. No tak, i ciągle mamy znowu wojnę, to straszne. Opowiadam o tym wszystkim, bo przenikanie kultur przynosi wielkie rezultaty, zaskakujące mieszaniny problemów, zjawisk, wydarzeń. Niedawno oglądałam na TVP Kultura dokument o Banksym. Kilka miesięcy temu zdążyliśmy z Witusiem zobaczyć wielką wystawę tego artysty na Pradze. Bardzo słabo była reklamowana, a przecież to potęga, o jakiej nie mamy pojęcia. Banksy urodził się w Bristolu. Jego wykształcenie jest iluzoryczne, prawie nieznane, bo ukrywa się on w anonimowości. Nawet istnieje podejrzenie, że za pseudonimem kryje się cała grupa artystów, bo Art Street urodziła się z buntu. Tworzyły jej początki środowiska dość podejrzane, jak kibole czy inni chuligani. Początki Art Street to nowojorskie metro, gdzie zapisywano odezwy, czasami nawet dość nieparlamentarne. Z Nowego Jorku przywieźli je do Londynu i Bristolu młodzi buntownicy, którzy nie chcieli, by wszelka sztuka docierała jedynie do bogatych. W tym momencie można słuchać tylko jednego utworu.

Tak, coś jest w pierwocinach sztuki wysokiej, że zaczyna się ona często w nizinach. Nie jedynym przykładem jest moja bohaterka Edith Piaf, która zaczynała od śpiewania na ulicach, także w środowisku pigalnie obcym policji, czego ona nie ukrywa. Zamierzam przetłumaczyć jej autobiografię, okrutną chwilami w swoich wyznaniach. Niedawno rozmawiałam z osobą ze środowiska, która stwierdziła, że Kazik Staszewski strywializował twórczość swojego ojca z wykształcenia architekta, który w Paryżu śpiewał jedynie początkowo na ulicach, potem miał swoją publiczność. Zbyt mało znam sprawy, by się wypowiadać, ale baranek Kazika, odziedziczący częściowo po ojcu, pozostaje pozycją nadzwyczajną pod każdym względem.

0: jeden z moich ulubionych utworów. A teraz żegnam moich kochanych słuchaczy razem z Tomkiem i Hanią. I na koniec daję znowu Lajze Minelli z filmu Kabaret, bo o nim będzie mowa w następnej audycji. Pa!
1: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!
2: You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo.

0: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence nie tylko francuskiej.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Wieczór w net.
1: Upalny dzień, upalny, bo my dzisiaj nie wieczorem, chociaż myślę, że wieczorem o 19 będzie równie upalnie jak teraz, tuż po 12, kiedy nagrywamy wyjątkowo nasz podcast, czy nadcast Wieczór w net, Łukasz Jankowski i kto ze mną nagrywa? Tak jest, Józef Orzeł. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować bez kłopotów to nagranie. My dzisiaj jesteśmy z odtworzenia, także na YouTubie. Witamy widzów bardzo serdecznie. Oczywiście, jeżeli Państwo nas oglądają, to mogą zasubskrybować kanał Radia Wnet, gdzie co tydzień mamy osobność rozmawiać. Staramy się w studiu, ale czasami się nie da. No dobrze, tyle tytułem wytłumaczeń się przed Państwem, że jest to zdalnie, ale teraz poważne tematy, bo wydaje się, że afera służby zdrowia jest aferą bardzo poważną. Dzisiaj trwa, niech to świadczy, że jest to poważna afera, że Rafał Trzaskowski pofatygował się na Radę Warszawy, czego nie zwykł robić na co dzień. No i tłumaczy się między innymi mówiąc, że nie było żadnego saloniku VIP w szpitalu południowym, mimo że lekarze to potwierdzają, ale pewnie chodzi o to, że nie było pokoju z nalepką. Salonik VIP dla działaczy Platformy Obywatelskiej to, jak rozumiem, zamyka sprawę. Jak ty oceniasz, drogi doktorze, całą skalę afery? A nade wszystko, zanim przejdziemy do meritum, do systemu, do naprawdę rzeczy ważnych, to tą powierzchniowną warstwę polityki sobie omówmy. Reakcję obozu rządzącego na tą aferę, bo ona też wydaje mi się bardzo symptomatyczna dla aktualnej kondycji tej koalicji.
2: No więc jest tak, że premier Donald Tusk natychmiast pojął rozmiar nadchodzącą katastrofę i po prostu poważnie do tej afery podszedł pod tytułem: co by nie było, to wszystkich ukażemy, którzy są winni. Tyle tylko, że tu się tak naprawdę nic nie da zrobić. A znaczy ta koalicja nie jest w stanie nic zrobić poważnego. Bo jeśli to się będzie rozwijało, jeśli dziennikarze będą szukać w dokumentach innych szpitali, nie mówię nawet o politykach opozycji, jeżeli to dotrze na tak zwaną prowincję, do miast wojewódzkich i do miast powiatowych, i tam dziennikarze też będą szukać, no bo to przynosi chwałę i sławę, znalezienie fałszowania dokumentacji, nielegalnych faktur i w ogóle zwykłych patologii służby zdrowia, to tej afery nie da się opanować i żadne kary wymierzane pośpiesznie, orzekane, przynajmniej zarzuty wobec lekarzy i menadżerów nie zatrzymają tego. Wszystko zależy od napięcia społecznego w tej sprawie, nacisku na media, a jest on ogromny, no bo wystarczy, że dziennikarze czytają komentarze w X-ach, Facebookach i innych Spotify'ach na ten temat, a dla ludzi, dla Polaków od wielu lat sytuacja, czy jak to woli, katastrofa w służbie zdrowia jest pierwszym problemem we wszystkich sondażach pod tytułem co dolega, co trzeba poprawić. Tyle tylko, że Polacy z biegiem lat stali wierzyć, że jakakolwiek elita polityczna jest w stanie coś tak zreformować w służbie zdrowia, żeby dawało to odczuwalną poprawę, żeby kolejki na przykład do specjalistów nie były dłuższe niż 3 miesiące. To jakieś minimum cywilizacyjne jest. Chociaż tak naprawdę czas oczekiwania na wizytę do specjalisty w normalnym państwie, nie wiem, czy jeszcze są jakieś normalne państwa na świecie, powinien wynosić do 2 tygodni. Przecież do specjalistów lekarz rodzinny kieruje wtedy, albo powinien kierować wtedy, kiedy sam nie może sobie dać rady i sytuacja jest pilna. I już. Więc wydaje się, że taka aktywność dziennikarzy będzie, poszukiwanie dokumentów będzie i to się będzie rozlewało falą po kraju, a na boczku prokuratura Żurka będzie stawiała zarzuty trzem, czterem lekarzom i na więcej się pewnie nie zdobędzie. Pytanie natomiast, czy politycy zareagują na to, na tyle na przykład, że podejmą zmiany we wszystkich radach nadzorczych i usuną z nich polityków koalicji rządzącej albo członków ich rodzin. To się w Warszawie zaczyna dokonywać. Pytanie, czy to okaże się prawdą i czy, bo można złapać Donalda Tuska za słowo i ja bym to zrobił. Mianowicie, on próbując oddalić oskarżenie od konkretnych lekarzy, którzy przypadkowo są politykami albo są związani z politykami koalicji rządzącej, szczególnie Platformy, on próbuje powiedzieć, to nie jest kwestia osób, to jest kwestia systemu. Jeśli i sam sobie kręci bicz na siebie i trzeba ten bicz uchwycić, a nawet nim tam strzelić, jak to z bicza, mianowicie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jak z takiego starego bicza konnego, skórzanego, długiego bardzo się strzelało, to na końcu naprawdę był strzał, ponieważ końcówka tego bicza przekraczała prędkość dźwięku, jak samolot odrzutowy. Nie do uwierzenia, że technologie takie już były z 200 lat temu albo 300. Otóż jeśli to, co się dzieje, jest także systemowym brakiem, systemową cechą ta patologia systemu zdrowia, no to po prostu rząd powinien dokonać reformy systemowej tej służby zdrowia i takiej zmiany i debaty nad nią publiczną, bo ludzie się na tym znają. Wszyscy się znają na służbie zdrowia, bo wszyscy są jej pacjentami. Na kanale wszyscy starsi. Więc należy się domagać i takiej debaty, i takiej reformy i zobaczymy, czy rząd coś potrafi, bo według mnie raczej nie, ale jak złożył obietnicę, bo naprawdę to była obietnica, jak problem jest systemowy, to podmiotem za to odpowiedzialnym jest rząd. Czekamy na reformę służby zdrowia.
1: I rzeczywiście zobaczymy, czy Donald Tusk w ogóle jest zdolny do tego typu działań. A co ta afera mówi systemowo? Bo to wydaje się, że Platforma w swoim mateczniku faktycznie też w tym sensie uwiła bicz na własną tylnią część ciała. Dlatego, że dopuściła do powstania, albo chciała, żeby powstała, tylko myślała, że nigdy nie wyjdzie, układu czy zgoła mafii.

taka. Kiedy PiS rządził 2 kadencje, czyli 8 lat, ja na początku 2. kadencji zacząłem sygnalizować, że zaczyna się demoralizacja, czyli nielegalne korzystanie z majątku państwowego, z domeny państwowej. Tak jak kiedyś komunistyczna uwłaszczająca się nomenklatura, która zdobywała majątki na przykład przez przejmowanie niezłych przedsiębiorstw państwowych, przekształcając je w majątki prywatne, też nie potrafiła prowadzić zwykłej gry rynkowej i korzystała z domeny państwowej, korzystała z układów, jakie miała i po prostu pasożytowała na majątku państwowym, na przykład wygrywając lewe przetargi instytucji państwowych. Tak system w wielu, wielu dziedzinach usług publicznych zaczął się zachowywać, nie wiem, pewnie na początku XXI wieku albo na końcu lat 90. I to nie tylko służba zdrowia, ale jakby prześledzić wszystkie domeny usług publicznych, to na pewno, także samorządowych, to na pewno by się okazało prześledzić, to znaczy wysłać prawdziwych śledczych, których nie mamy. Czasami prawdziwymi śledczymi są dziennikarze, a nie policjanci czy prokuratorzy. To by się okazało, że rządząca klasa korzysta z tego majątku państwowego wszędzie, gdzie się da, w każdej dziedzinie. I nie jest tu służba zdrowia wyjątkiem, ale pamiętam taka anegdota. W jakimś roku 91-92, czyli na początku transformacji, jeden z moich przyjaciół posłów poszedł do Ministerstwa Zdrowia na taką jeszcze wtedy niesformalizowaną kontrolę poselską. Wrócił z niej i powiedział coś takiego. Kochani, tam jest wielki worek pieniędzy, który otwiera się codziennie i te pieniądze wylatują przez okno. My powiedzieliśmy, chyba zwariowałeś. Służba zdrowia, przecież to po PRL-u jeden kryzys, brak pieniędzy, bieda straszna, na nic nie starcza kasy, nie ma za co leczyć ludzi. A on mówi, może i nie ma, ale za to te pieniądze leżą w tym ministerstwie. I nie uwierzyliśmy mu, a teraz widać, jakie ogromne pieniądze tam przeskakują. Przedtem było tak, że przedtem, to znaczy 15-10 lat temu, szczególnie za PiS-u, co roku jakaś specjalność lekarska, to kardiolodzy, ginekolodzy, położnicy, okuliści, wyrywała dodatkowe pieniądze z NFZ-u, za zgodą Ministerstwa Zdrowia, dofinansowując swoją kastę. I opłacało się w jakimś roku właśnie leczyć na raka, leczyć na serce, bo tam właśnie dodatkowy worek pieniędzy został wysypany. I wydawało się, że to jest jakby szczyt tej demoralizacji, można powiedzieć, że to jakoś sprawiedliwe. Co prawda dobrze byłoby, żeby wszystkie te dziedziny były dobrze sfinansowane, ale jak nie mogą, no to raz jedna, raz druga. A ta demoralizacja poszła dalej i ja się obawiam, że to tak wygląda w każdym dużym, czy w prawie każdym dużym szpitalu, tam gdzie przepływają duże pieniądze. Jeżeli jest wiadomość, że ponad 80% wszystkich pieniędzy, jakie mają szpitale, idę na płace, to oznacza, że to jest tak źle, jak za przeproszeniem w oświacie i w wojsku, gdzie chyba z 90% jeszcze niedawno szło na płace. To znaczy, że dziedzinę usług publicznych, którą państwo hoduje,

0: dba o nią, żeby społeczeństwo było zadowolone, że te dziedziny usług publicznych naprawdę służą prawie wyłącznie temu, nie żeby tam leczyć pacjentów, uczyć uczniów, obronić Polski, tylko żeby płacić swoim pracownikom. I PiS chyba wymyślił taką ustawę za swoich rządów, która podnosiła pensje lekarzy i nie mamy górnej granicy. Teraz Ministerstwo Zdrowia coś popiskuje, że może taką górną granicę wprowadzi, ale problem jest taki, że tak jak nam nie brakowało nauczycieli, aczkolwiek Ministerstwo Oświaty zawsze mówiło, że nauczycieli jest za mało, a potem ich zwalniało. Tak jak w wojsku mówi się, że i w policji część etatów jest niepełna, nie ma ludzi, którzy by tam pracowali, to tak jest właśnie z lekarzami. Od wielu lat lekarzy brakuje, albo mówi się, że brakuje. Może dlatego, że duża część z nich wyjechała na zachód lepiej zarabiać, teraz opłaca się wracać i pracować w tych szpitalach na kontrakty, a nie na umowę o pracę. Tak przy okazji, jeden z dziennikarzy sprawdził, że w Niemczech wszyscy lekarze w służbie zdrowia pracują na etaty w konkretnych szpitalach. Nie dowiedział się, czy to jest na wyłączność, że jak pracujesz w jednym szpitalu, to tylko w nim, ale tam są na etaty i ci lekarze zarabiają nawet mniej niż ci nasi milionerzy. Coś wyszło takiego, że specjalista zarabia jakieś 600 tysięcy złotych rocznie, średnio, a wysoko wykształcony i z dużą praktyką, a u nas taki potrafi 1,5 miliona, nawet jak ma 26 lat. Jest bez specjalizacji. Więc do tego dodać trzeba jeszcze, jak ta kasta lekarzy walczy o swoje interesy. Jakaś wysoka komisja lekarska, która opiniuje ilość miejsc na studiach medycznych, zdecydowała, żeby ograniczać te miejsca, bo Polaków będzie coraz mniej, co jest podwójną bzdurą, to znaczy albo nawet potrójną. Po pierwsze, lekarzy teraz jest za mało i trzeba ich uzupełnić. Nie można zmniejszać liczby miejsc na studiach medycznych. Po drugie, to, że będzie nas mniej, wcale nie znaczy, że będziemy bardziej zdrowi. Wręcz przeciwnie, społeczeństwo się starzeje, chorób jest coraz więcej i potrzeb leczenia będzie coraz więcej. Ale po trzecie, to jest pytanie, dlaczego w ogóle wprowadzono limit miejsc na studiach medycznych. Oczywiście odpowiedzą, bo tam są potrzebne laboratoria, nie można więcej i tak dalej. Ale właśnie wyraźnie widać, jak to kasta lekarska dba o to, żeby było ich za mało, czyli nieważny jest interes pacjenta, ale jak będzie ich za mało, to będzie tak wielka konkurencja ze strony przychodni i szpitali, że lekarze bezpiecznie będą zarabiać bardzo dużo albo nawet bardzo, bardzo dużo. Więc tu wszystkie czynniki działają przeciwko pacjentom, a w interesie tej kasty lekarskiej i to jest fatalne po prostu. I ten system trzeba zmienić i zobaczymy, czy ten rząd zrobi cokolwiek, a powinien zrobić poważną jeszcze przez ten rok poważną reformę zdrowia i to by mogło mu dać napęd nawet w kampanii, gdyby ludzie w taką reformę uwierzyli.
1: To pytanie, czy Donald Tusk jest do tego zdolny, bo to jest właśnie pytanie, dlaczego, to jak słuchałem to, co mówiłeś, drogi doktorze, no to Donald Tusk był kiedyś zdolny do tego typu ruchów. Nie wiem, czy jest zdolny zrobić reformę. Do wyborów żadnej reformy w służbie zdrowia się nie da zrobić. Ale da się tak.
0: Dać... i debatę publiczną przeprowadzić.
1: O, właśnie, to się da zrobić. A z jakiegoś powodu Donald Tusk nie wychodzi. To nie jest skomplikowane. Wyjść teraz i powiedzieć kilka haseł. Koniec z łączeniem praktyki prywatnej i publicznej. Nie trzeba tego robić. W polityce często wyborcom wystarczą słowa albo gesty, prawda? To coś zgasić, coś zapalić, nieistotne. Gest. Niech wyjdzie premier do szpitala południowego i powie, wyrzucam Kierwińskiego, zakazuję wszędzie, żeby działacze partyjni byli w zarządach i ci nasi, i ci z PiS-u, więc wszystkich tam umorusać, tak jak to idąc za zasadą naszego własnego rodzimego Goebbelsa, czyli Jerzego Urbana, panświnizm, tak? Pojechać panświnizmem, wszyscy są żni, usuwam lekarzom limity zarobków, koniec z kontraktami od jutra, tu są ustawy, piszemy, mam nadzieję, że prezydent nie zawetuje, prawda, tych ustaw jeszcze tu takie i załatwione i pożar jest w jakimś sensie zgaszony. A Donald to z tych prostych kroków, bo skoro ja mogę to wymyślić, no to tym bardziej premier, taki inteligentny człowiek, byłby skłonny na to wpaść, a szczególnie jego zaplecze z panią de Barbaro i z panią Ostachowiczem razem wzięty. Donald Tusk tego nie robi, nie gasi tego pożaru taką porządną detonacją polityczną. I pytanie, dlaczego? Nie chce, nie może. O co chodzi?
0: Pewnie w końcu byłby do tego gotów, gdyby to tylko właśnie debata, posiedzenia zespołu reformującego służbę zdrowia, nawet z transmisjami, co to komu szkodzi, byłaby nadzieja i szanse wyborcze. A z dołu ciśnie go jego własny aparat, który mówi, ty nie przesadzaj z tym wszystkim, bo gdzie my się będziemy leczyli? Przecież nie będziemy stali w tych kolejkach, człowieku. Jak nam teściowa dostanie raka, to przecież nie będziemy ją zapisywać w kolejce do onkologa za pół roku czy za 2,5 roku, tylko musimy już, człowieku, ja będę miał piekło w domu. Żona mi żyć nie da, ja w ogóle nic nie będę w stanie zrobić. To ciśnienie, o tyle to jest ciekawe, to ciśnienie demoralizacji w przypadku PiS-u wypadło w połowie drugiej kadencji, czyli tak po 6 latach rządzenia, a tym misiom wypada już po 2 latach rządzenia, a pewnie objawy były dużo wcześniej, czyli to, co się zaczęło, obsadzanie spółek Skarbu Państwa przez układy rodzinne i znajomościowe, i partyjne, i korzystanie z tego dobra, jakim jest majątek państwowy i te dziedziny usług publicznych, wszystkie. I pewnie dziennikarze nie wystarczy, żeby zobaczyć, jak ta koalicja uwłaszcza się po prostu na majątku państwowym, tak jak kiedyś te stare komuchy. I to ciśnienie na chapanie, na korzystanie z tego dobra publicznego jest tak duże, że na pewno i Donald Tusk jest z nim związany, ale też musi wiedzieć, że jak dalej pójdzie, to Platforma, Koalicja przegrają te wybory nawet z tym ledwo dychającym PiS-em. Więc powinien to zrobić i zobaczymy, na ile on jest samodzielny, niezależny od własnej partii, czyli na ile jest dyktatorem. Po to kumulował całą władzę, tak jak Kaczyński przed nim, żeby móc rządzić samowładnie, w razie czego właśnie, żebym sam mógł podejmować decyzje wtedy, kiedy grozi jego koalicji katastrofa. I zobaczymy, w jakim stanie ta koalicja, czyli dyktator, jest. On przynajmniej do takiej debaty powinien być zdolny. Tylko że, Łukaszu, jest jeszcze jeden problem. Raz dopuścisz do debaty publicznej przed decyzjami, zorganizujesz tę debatę, ludzie usłyszą, jak jest, i usłyszą wnioski, jak z tego wyjść, to stracisz swoją amunicję wyborczą. Przejmą ją wyborcy. To oni się będą domagać ma być taka, tak, jak to w tej debacie powiedziano, jak ci wybitni lekarze tam w telewizji mówili, a nie inaczej. Ograniczą ci prawo do rządzenia i wolność decydowania o tym, jak to w Polsce ma być. To są wszystko dla tej władzy bardzo groźne rzeczy i to pokazuje, jak bardzo ta władza jest ograniczona w swoich decyzjach. Jak nie może robić rzeczy, które wydawałyby się, że są konieczne. Więc możemy taki zakład teraz zrobić. Czy Tusk to wykona, czy nie, ma bardzo mało czasu. Myślę, że co najwyżej tydzień, bo jeśli dłużej, to ta afera się rozleje po kraju.
1: Czyli co, tydzień dla Tuska, Tuskowi został tydzień, żeby tą aferę jakoś ograć, a dlaczego potem nie? Jak ona się rozleje, to co, że zaczną ludzie mówić, że pęka jakiś system, bo ja wiem, swoistej omerty, już takiego słowa użyję z wokabularza mafijnego, że nagle ludzie zaczną masowo, nie tylko ludzie, ale lekarze mówić o tym, jak to wygląda naprawdę i to powiedział profesor Czauderna, bardzo dystyngowany chirurg, doradca prezydenta, lekarz uznany, jest w 2% najczęściej cytowanych naukowców, to się rzadko polskim naukowcom chirurg zdarza. Tak, chirurg dziecięcy, który powiedział, szambo wybiło. Czyli profesor Czauderna jest taki rzeczywiście bardzo taktowny, a użył słowa się do takiego bardzo powszechnego i to szambo to jest też, że nagle, no bo tu słyszymy jeden, kolejny szpital, że nagle coś pękło, że ludzie zrozumieli, że ten system jest do gruntu patologiczny i że warto tą patologię naświetlić. To może być groźne dla Tuska?
0: Tak, ale to nie znaczy, jak powiedziałeś, że lekarze masowo zaczną mówić, jak jest i domagać się naprawy. Pamiętam, że kiedyś, chyba koło 89 roku, już po okrągłym stole, chyba już jak rząd był, odbyła się demonstracja pracowników cenzury z hasłami zlikwidować cenzurę. No to za młodu tej transformacji to było możliwe, żeby ludzie żądali likwidacji ich miejsc pracy dla dobra, sprawiedliwości i demokracji, ale bądź pewien, że kasta lekarzy, jak żadna inna, nie będzie masowo występować i tłumnie przeciwko warunkom własnej pracy, no, i ku jej utrudnieniu. Wystarczy, że to masowo zajmą się tym dziennikarze dla własnej sławy, chwały i dobra kraju, a znajdą w każdym szpitalu po dwóch, trzech lekarzy, którzy na przykład ze złości na innych lekarzy, na to, że nie byli dopuszczani do tych największych fruktów, o, tak jak ten doktor Jędrzejewski, czy Jędrzejewski, zaczną mówić. I to już spowoduje, że ta afera kraj zaleje. Bo wystarczy właśnie kilku odważnych, żeby pokazać całą prawdę. Więc Tusk ma mało czasu, bo ja wierzę, że dziennikarze tę pracę, także ci regionalni, wykonają. I że się okaże, że tych afer jest dużo. I nawet jeżeli przyjdzie rozkaz z Warszawy, gasimy tę aferę, to się już nie da tego zrobić. Ale przez tydzień spokojnie mamy upały, poczekamy sobie w domu, na razie starsi ludzie, jak ja, i będziemy patrzeć w telewizor czy w inny internet, jak ta afera się rozwija. Ale na szczęście poza nią jeszcze jest dużo bardzo ważnych rzeczy.
1: A właśnie, to chciałem tych innych rzeczy przejść. Pół godziny, czy prawie pół godziny na aferę w szpitalu Sol, czy w ogóle w aferę służby zdrowia. Co ciekawe, teraz Platforma próbuje przekuć termin. Oni są dobrzy w nazywaniu afer i to ładnie nawet brzmi, afera tego doktora Emila Jędrzejewskiego, afera Jędrzejewskiego, tak? Czyli afera sygnalisty, a to rzeczywiście trudno mówić o aferze Kacprzyka, no bo to nie o Kacprzyka chodzi, to trzeba by mówić chyba o aferze Tuska albo aferze Kierwińskiego, ale ten bój na słowo jest zawsze ciekawy i o to, kto nada czemu nazwę. Taka biblijna nawet, prawda? Dajemy jak Adam nazwę i wtedy mamy nad tym władzę.
0: Oczywiście to jest zarządzanie aferą. Afera Jędrzejewskiego, skończmy właśnie, już nigdy tego nie używajmy, oznacza, że źle zrobił sygnalista. Być może zresztą ten konkretny tak, ale to się dowiemy albo nie. Natomiast to jest właśnie sposób gaszenia afer. Nie system, tylko jedno nazwisko, a nazwisko gdzieś tak znikające, takie nazwisko, które nie budzi sympatii, bo ten pan ma taki pyszczek, że jak w telewizji, że nie wyglądał sympatycznie, szczególnie jak nie chciał odpowiadać na żadne pytania. Zresztą mu się nie dziwię, bo nie miał adwokata. Bez adwokata.
1: No dobrze, ale teraz to przejdźmy, bo czasu mamy mniej, dzisiaj to jeszcze krótszy odcinek. Ukraina, to byś chciał, czy Ormus na początek?
0: Już ci mówię. Chciałbym trzy miejsca. Ormus, Ukraina i Białoruś. Dwa króciutkie, jeden trochę dłuższy. Chodzi mi o wyjaśnianie, a może od krótszego, bo wtedy zdążymy na pewno.
1: No dobrze, króciutki, tak rozumiem, Ormus króciutko i Białoruś króciutko.
0: Białoruś jest strasznie krótka. Otóż mało kto się zainteresuje, bo chodzi mi o trzy wyjaśnienia, które według mnie panują w debacie publicznej i w ogóle nie są wystarczające albo są po prostu nieprawdziwe. Rosjanie przenieśli broń atomową na Białoruś i pytanie po co albo dlaczego. I ja nie jestem zadowolony z tych wyjaśnień. Wyjaśnienie jest szalenie proste. Kraju, który ma broń atomową, nawet jak mu ktoś ją przywiezie i nad nią panuje, nikt nie zaatakuje. Rosjanie w ten sposób chcą utwierdzić istnienie Białorusi w ramach tej Rosji putinowskiej i tylko o to chodzi. Czy to jest skuteczne? Myślę, że nie, ale ta broń atomowa nie ma służyć zastraszaniu Ukraińców i ich armii, bo Ukraińcy już od razu na straszenie pierwszy raz bronią atomową, taktyczną zresztą, czyli tą mniejszą, odpowiedzieli, no to próbujcie do Rosjan. My się tego nie boimy, dalej się będziemy bronić. A kompromitacja Rosji, gdyby użyła gdziekolwiek, jakiejkolwiek broni atomowej, będzie bezgraniczna po prostu. I resety z Rosją oddalą się na dziesiątki lat. Wszyscy o tej bombie, będzie bomba w Hiroshimie, Nagasaki i będzie bomba rosyjska, oczywiście przeciwko Ukrainie. To jest straszenie zachodniej Europy, a dokładnie społeczeństw zachodniej Europy i to się Rosjanom daje. A to też oznacza, że Rosja sobie zdaje sprawę z tego, że sama Białoruś nie bardzo chce się bronić. Chciałaby na pewno zmienić swojego prezydenta i ten swój reżim i na pewno nie zaczęłaby się bronić, gdyby jakaś brygada ukraińska weszła na Białoruś i trzy dni Mińsko panowała, być może bez strzału. To pierwsza bajka. Druga na temat Ormuzu. A tutaj już na całym świecie jest tyle bajek, że to się we łbie nie mieści, a szczególnie jeśli chodzi o to, kto wygrał, Ukraina, Rosja czy Boże Święty. To jednak koszula bliższa ciało, bez przerwy ta wojna mi chodzi po głowie. Ameryka czy z Izraelem czy Iran? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, odpowiedź jest szalenie prosta, aczkolwiek wcale nie jednoznaczna. Jest takie, a po co była ta wojna? Ta wojna naprawdę ma jeden cel. Obronić Izrael, zlikwidować broń atomową w Iranie i niech wojska amerykańskie odchodzą z Bliskiego Wschodu, żeby zająć się Chinami, co też jest bzdurą i bajką, ale tak jest w strategii napisane i tak ta ekipa Trumpa chce robić. Otóż Izrael by został sam w sojuszu z państwami arabskimi, albo przynajmniej neutralnością tych krajów, szczególnie tych bogatych nad Zatoki Perskiej, gdyby on miał broń atomową, a Iran był jej pozbawiony na długo czy na zawsze, no to ma przewagę. Może robić z tym Iranem co chce, co już było widać. Natomiast jeśli Iran zbuduje broń atomową, to będzie remis i zaczną rozstrzygać znowu nie właśnie starcia na poziomie atomowym, tylko nawet nie starcia armii, tylko przede wszystkim terrorystów Iranu. Znowu się odtworzy sojusz Iranu z Hezbollahem, Hamasem i tam wszystkimi innymi Houthi. Iran znowu nie będzie rozpalał konflikty na Bliskim Wschodzie i nie pozwoli Izraelowi panować nad tym wszystkim. Otóż jeśli o to chodzi, to wbrew temu, o to co jasne, co mówi Trump, on bajki opowiada na ten temat, Iran nie zgodził się na oddanie tego materiału rozszczepialnego, szczególnie tego wzbogaconego. I jak znam życie, to się nie zgodzi, ponieważ jedyną sankcją za to są następne bombardowania amerykańskie. Iran już te bombardowania przeżył, przeżyje i następne, a po drugie, Trump nie ma swobody w takiej akcji równie intensywnego drugiego bombardowania, jak było na początku tej wojny, ponieważ zbliżają się wybory midterm, czyli połówkowe, i musi być spokój na Bliskim Wschodzie, jeżeli on chce, żeby Republikanie wygrali. A Irańczycy wręcz przeciwnie. Chcą to wszystko przedłużyć, przeczekać, przedebatować, udawać negocjacje. Są świetni w tym, Amerykanie słabi, i Irańczycy będą to przewlekać do wyborów, a tego materiału według mnie nie oddadzą. Jeśli oddadzą, Ameryka wygrała. Jeśli nie oddadzą, Iran wygrał. I tyle. A to będzie oznaczało, że Iran, że Bliski Wschód spokojny nie będzie. I Ukraina. Moja teza, ja nie słyszałem, żeby ktoś coś takiego mówił, aczkolwiek bliskie temu jest parę debat i paru komentatorów, mianowicie to, że Ukraina zdecydowała się dać gwarancję bezpieczeństwa Bałtom. To oznacza groźbę albo w realu przesunięcie kilku czy kilkunastu tysięcy żołnierzy z zaplecza frontu ukraińskiego, tam jest pewnie z 700 tysięcy żołnierzy na zapleczu. Oni nie muszą być wcale gotowi do walki, bo oni mają straszyć Rosjan, przesunąć ich do krajów Bałtów i stworzyć gwarancję, że Rosjanie nawet malutkiej ani dużej inwazji nie zaczną. Oczywiście, ponieważ Bałtowie za Ukraińcami nie przepadają, to trzeba będzie doposażyć tych Ukraińców w nieduże oddziałki Niemców albo innych Holendrów i Bałtowie być może to przyjmą. Jeśli Ukraina chce to zrobić, zrobi to w lipcu niedługo na szczycie w Ankarze, szczycie NATO. Co to oznacza? To oznacza wyeliminowanie Polski z systemu bezpieczeństwa wschodniej flanki. Polska nie będzie potrzebna, a Ukraina równocześnie jest z automatu gwarantem tego, że Rosjanie nie dokonają dużej inwazji na Europę, bo gdyby chcieli, nie wiem, zaatakować Bałtów, bo o Polsce raczej nie myślę, to na poważnie i zająć te kraje, to musieliby ściągnąć ze 100-200 tysięcy żołnierzy z frontu ukraińskiego, a to by się dla nich zakończyło fatalnie, bo Ukraińcy by zaczęli natychmiast ofensywę. Więc Ukraina staje się gwarantem bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ale i całej Europy, i w przypadku małej, i w przypadku dużej inwazji. Jeśli Ukraina pójdzie tą drogą, to jest, Polska jest im do niczego niepotrzebna, poza jakimś terenem logistycznym, ale tym się nie martwią, że my to zamkniemy, bo jak zamkniemy jakąś Jasionkę czy inny Lublin, no to nam natowscy sojusznicy to wyperswadują szybko. I przypomnę case, jak to Tusk z Siemoniakiem zamknęli granicę z Białorusią, ale tak dokładnie, że także dla przejść kolejowych na Oszewiczach, a to znaczy dla lądowego jedwabnego szlaku chińskiego. I po paru dniach tej blokady przyleciał ni stąd, ni zowąd minister spraw zagranicznych Chin i powiedział tym naszym Tuskom taki oto tekst. Chcecie zamykać? Jesteście suwerennym krajem? Proszę uprzejmie. To my jedwabny szlak przyniesiemy do Petersburga albo przez Budapeszt. To będzie dłużej, to będzie drożej, ale jak wy możecie podejmować suwerenne decyzje, to my też. I po paru dniach Tusk tę granicę z Białorusią otworzył. Otóż Polska, a szczególnie ta władza, nie jest suwerenna, podlega takim naciskom z zewnątrz i Ukraińcy to widzą, że myślą, że z nami nie warto w ogóle o niczym rozmawiać poważnym, ponieważ naprawdę za nas decyduje, a to Ameryka, a to NATO, a to Bruksela albo Berlin i dlatego wolą sojusz z Niemcami, myśląc sobie, że oni są tacy sprytni, że i twardziej, że co pokazuje wojna z Rosją, że nie dadzą się podporządkować i skolonizować Niemcom, tak jak cała wschodnio-środkowa Europa, łącznie z Polską. Czy Ukraina ma rację, tego nie wiem. Na pewno to, co robi, jest przeciwne interesom polskim, ale to nie znaczy, że jest nielegalne, sprzeczne z prawem międzynarodowym. Mają do tego prawo, co więcej, duża część krajów zachodniej Europy przykraśnie temu się ucieszy, że Ukraińcy zdejmą z nich rosyjskie niebezpieczeństwo, bo wtedy będą mogli mniej wydawać pieniędzy na swoje armie, czego nie chcą robić przecież. I to oznacza, że Polska chce się dalej bronić przed tą kolonizacją niemiecko-brukselską, to musimy szukać sojuszników, a tych sojuszników właśnie nam Ukraina podbiera, bo na przykład ze Skandynawią rozmawia już o biznesach zbrojeniowych od dawna i to obopólnie korzystnych i na pewno z tego będzie duży biznes. I w tej dziedzinie nam będą odbierać rynki zbytu. Także Ukraina okazuje się taka podupadła, zniszczona przez Rosjan, połowa ludności jej została, okazuje się państwem nie z kartonu, tylko z porządnej, czerwonej, przedwojennej cegły, a może nawet szamotowej. I oni potrafią swoje państwo i jego rolę w polityce międzynarodowej budować.
1: I co? I tutaj na tej opowieści o trzech punktach na świecie stawiamy kropkę. Dzisiaj troszkę krócej, tak jak mówiliśmy, z odtworzenia za tydzień. Słucham?
0: Wygłupiłem się. Powiedziałem, ale mądrzej za to. Krócej, ale mądrzej.
1: A, w tym sensie, tak właśnie gdzieś tam to umknęło. Nie, my mówimy zawsze mądrze, nieważne czy długo, czy krótko, to jesteśmy jak czas w fizyce, zanim przed Einstein jesteśmy stali poziom, niezależnie od tego, jak długo program trwa, ale dzisiaj trochę krócej, za tydzień może będzie dłużej, ale nas upały nie wykończą, to już zobaczymy się po Bożemu w studiu o godzinie 7:07, czyli 19:07 wieczorem, a tymczasem naszym gościem był dr Józef Orzeł. Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Który pyta, kiedy Einstein przyjdzie do geopolityki? Dziękujemy Państwu, dziękuję Łukaszu.
1: Skoro Tutenchamon staje się argumentem nad procesem tomografii w szpitalu, to może i Einstein zawita do naszej audycji. Wszystko jest możliwe. Trzymajcie Państwo rękę na pulsie.
0: Oby czasem... zdrowia nie został Bóg śmierci z Egiptu starożytnego.
1: Już wystarczy, że był Bartosz Arłukowicz ministrem zdrowia, to już myślę, że nam wystarczy. Chodzi o plagi również egipskie. Józef Orzeł, dziękuję bardzo za rozmowę, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wieczór wnet. Nocne powtórki wnet.
3: Bydgoszcz. 104 i 4 FM.

mruk, tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś. O, słuchajcie mnie, chłopcy, znad Nilu, znad Tamizy, Sekwany, znad Wołgi. Wasz kolega znad Warty dziś zginął, kiedy szedł ze sztandarem biało-czerwonym na czołgi. To słowa już z ponad 70 lat poety. Kolega jego zginął i o tym napisał wiersz. A dzisiaj w studio gościmy dr Justynę Błażejowską, historyka i analityka, oraz Marcina Gawędę z Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego, premiera. Czy premier Olszewski mógł czytać te słowa? Czy wiedziałby, o kogo chodziło?
1: Szczerze powiedziawszy, nie mogę powiedzieć, że wiedział, o kogo chodziło. Więc uchylę się odpowiedzi na to pytanie, ale nawiązujemy do czerwca 1956 roku, do tak zwanych wydarzeń w Radomiu, a faktycznie do powstania. Przepraszam, do wydarzeń w Poznaniu. Radom był później, 20 lat później, w czerwcu 76 roku. To dwie rocznice, dwie duże rocznice, które w tym roku obchodzimy. Jan Olszewski w 1956 roku miał 26 lat. Był absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ale tak się złożyło, że był w tamtym czasie od przełomu 1955 i 56 roku redaktorem Po Prostu, tego tak zwanego nowego Po Prostu, który stał się tygodnikiem działającym na rzecz odwilży politycznej w Polsce. Jan Olszewski bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych autorów publikującym teksty w tym piśmie. Czerwiec 56 roku to było już po tym, jak razem z Jerzym Ambroziewiczem i Walerym Namiotkiewiczem napisali ten słynny tekst Na spotkanie ludziom z AK. Był to niezwykle ważny tekst, jeden z donoślejszych tekstów w tamtym czasie, a Jan Olszewski z racji obecności w zespole, w redakcji tygodnika Po Prostu miał bieżące informacje na temat tego, co się działo w Poznaniu.
0: Po Prostu, pismo studentów i młodej inteligencji, ono wychodziło na takiej, prawda, jakiś odbitkach, jakichś kopiach, bo skąd mogli wydawać taką, mieli oficjalne pozwolenie?
1: Tak. Pismo Po Prostu przed 1955 rokiem, przed jesienią tego roku, było po prostu pismem Zarządu Głównego ZMP, Związku Młodzieży Polskiej. Później nabrało zupełnie nowego charakteru. Było pismem niezwykle poszukiwanym od momentu, kiedy zmieniło swój charakter. Wychodziło w bardzo dużym nakładzie, jeśli dobrze pamiętam, to chyba nawet ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Było to pismo, które podlegało cenzurze, ale ze względu na ówczesne walki frakcyjne, ze względu na ówczesne przetasowania w aparacie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, niejednokrotnie udawało się z tą ówczesną cenzurą toczyć boje, które były zwycięskie.
0: Tak. Pani książce Justyny Błażejowskiej Ta historia wciąż trwa, wspomnienia Jana Olszewskiego. Pani dużo rozmawiała, na pewno się wypytywała też i o czerwiec 56 i o Radom 76. Obchodziliśmy rocznicę 70 i 50. Jak z tej perspektywy, tam znalazłem, że właśnie pan Jan Olszewski, przyszły niepodległościowiec i premier Polski, był na katedrze teorii. I była też druga katedra ustroju radzieckiego. Czy takie kierunki jeszcze w waszych latach, jak studiowaliście, były na Uniwersytecie Warszawskim?
1: Ja studiowałam akurat historię na Uniwersytecie Warszawskim. Takich kierunków już nie było, ale można tak na marginesie powiedzieć, że ani Uniwersytet Warszawski, ani wiele innych uczelni czy instytutów Polskiej Akademii Nauk, niestety to są placówki, które nie rozliczyły się do końca ze swoją komunistyczną przeszłością.
0: Właśnie, studenci w Poznaniu, czy robotnicy bardziej, napisali na zamku starym, albo na, to był dom, taka ruina, otworzyli tam okna, jak weszli, zdobyli to i napisali na tym dom, czy Polska do wynajęcia, czy Polska dzisiaj jest do wynajęcia, czy studenci tak wtedy patrzyli na świat?
2: No to jest świetne pytanie, Polska do wynajęcia. Ono zawsze powraca jak bumerang w kontekście no, chociażby tego, na ile my jesteśmy sami decyzyjni u siebie, na ile to, jak kształtuje się nasza rzeczywistość w Polsce, pochodzi, jak gdyby decyzje zapadają z zewnątrz. To nie jest oczywiste. Polska do wynajęcia. Myślę, że dzisiaj pod wieloma kątami to pytanie mogłoby tutaj powracać i nie byłoby bezzasadne, prawda? To są różnego rodzaju kwestie dotyczące właśnie suwerenności państwa, kwestie związane z taką autonomicznością, wolnością, na ile sami możemy się czuć dobrze, wolni u siebie, prawda?
1: Mhm. Oczywiście to pytanie Polska do wynajęcia nawiązuje, jak rozumiem, w wykonaniu pana redaktora, do pytania Jana Olszewskiego z czerwca 92 roku, tego słynnego pytania, czyja będzie Polska i jaka ona będzie.
0: Osłuchajcie mnie, dziewczęta, znad wszystkich rzek polskich, ale też świata. Chcemy wam powiedzieć o koleżankach z Poznania, które wołały: dajcie nam chleba i wolności. Religii w szkole chcemy dla naszych dzieci. Czy dzisiejsi studenci, tak, by o tym, czy matki Polki, czy robotnicy, by się tego dopominali, czy by w ogóle to wybrzmiało? Czy było tak zgaszone, jak w Poznaniu w 56 roku? Chociaż wydarzyły się wcześniej też tragiczne rzeczy. Nie wiem, na ile polskie społeczeństwo wtedy to wiedziało, no bo pan Bierut, czyli pełniący obowiązki, tak, nie wiem, premiera, prezydenta, jak to
2: Polaka.
0: Się nazywa, sekretarza, tak, Polaka nawet, możemy powiedzieć, wrócił z Moskwy w trumnie, tak? Otruty prawdopodobnie, nie? Tak dzisiaj też niewiele o tym jeszcze wiemy.
1: Ale mówiąc o tych studentach, o których pan redaktor wspomniał, to przywołam jedno zdjęcie, które się znajduje w zbiorach naszej Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego. Zdjęcie, które pochodzi z Archiwum Jana Olszewskiego. To zdjęcie z początków lat 90. Wielki transparent wywieszony na bramie głównej przed wejściem na kampus Uniwersytetu Warszawskiego, na którym wielkimi literami jest napisane: NZS, żądamy lustracji. Czy dzisiaj studenci domagaliby się lustracji?
0: Nie, bo to tam często studiują też wnukowie, tak? To są niestety taka historia, jest to dobrze wiemy, ale Jan Olszewski na Uniwersytet Warszawski miał, przecież nie zapisał się do ZMP, do Związku Młodzieży Socjalistycznej, czy jak to tam się nazywało, przepraszam, to miał duże trudności, że tam w ogóle się dostał. Wszystko byłoby tak, jakby opatrzność go tam chciała, żeby tam był taki człowiek, który skończy prawo.
1: To prawda, Jan Olszewski rozpoczął studia w 1948 roku. To był ten moment, kiedy obowiązywały już opinie wystawiane przez tę młodzieżową organizację komunistyczną, do której Jan Olszewski w szkole średniej nie należał. Był zresztą jedyną osobą w klasie, która do tego związku nie przystąpiła. Wiadomo było, że spowoduje to ogromne trudności podczas starań o przyjęcie
0: to kolega, na towarzysz nie należy
1: Uniwersytet
0: do najpiękniejszego, najlepszego związku. Jak to by przyjęto.
2: No, to jest trochę, tak się zastanawiam, trochę to, co pan redaktor podrzucił. Hasła, pytania o to, co z tego zostałoby dzisiaj, jakby to wyglądało, i tak szybko analogię znalazłem do Szpitala Południowego w Warszawie, może niecodzienną, ale w prostą, prawda, w przynależność do
1: związku.
2: Partyjna, gdzieś te czasy się, kurczę, nie zmieniają tak jakoś specjalnie, niestety. Prawda? Gdzieś te analogie można dostrzec, smutne.
0: Ale czy takie słowa też by były, bo w Poznaniu to mocno zabrzmiało. Razu pewnego w czwartku strajk my urządzili, wolność niech nam żyje, UB kajdanami brzęka, czyli Urzędu Bezpieczeństwa, tak? Lecz żaden poznaniak tego się nie lęka. A czy żaden warszawiak się tego nie lęka?
2: Myślę, że jeszcze trochę, że tak powiem, tej cierpliwości może wśród ludzi zostało. Warszawa też jest specyficzna, ale jak teraz mam to po prostu taką chyba szybką refleksję dotyczącą tego, że gdzieś może istnieje taki punkt, w którym zaczyna się Poznań, w którym zaczyna się Radom, w którym zaczyna się jakieś takie kontestowanie rzeczywistości,
0: wybrzeże,
2: powiedzmy tak, wybrzeże.
0: Tak.
2: Nie chcę tutaj jakoś specjalnie może za głęboko w to wierzyć, ale pewnego
0: oby to było w tych środowiskach, które dzisiaj potrzebują tego, prawda? Lekarzy odważnych.
2: Tak.
0: Bo tam głównie chodzi, tak, pacjentów odważnych, którzy powiedzą, no faktycznie korzystałem. I teraz, no, gdzie jest to ten zryw? Powiedzmy, ten czerwcowy zryw.
2: Tak, tak.
0: Kończy się czerwiec, jakoś tego zrywu nie widzimy. No jeden lekarz, tak, którego też jest podważana wiarygodność, no bo chociaż oficer wojskowy, bo to też lekarz wojskowy, więc, ale ktoś inny był wiarygodniejszy dla kogoś niż ten wojskowy lekarz.
2: No ja w zeszłym tygodniu, gdy mieliśmy chyba wszyscy lekki szok poznawczy związany z tą historią, przyszła mi kolejna refleksja dotycząca historii, w sensie, no, Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego mieści się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej. Tam jest taki obiekt z roku 50, który się nazywa Pałac Cudów. Miejsce, tak zwany pawilon śledczy. Nie jest on dzisiaj dostępny do zwiedzania, natomiast pawilon śledczy, właśnie nazwany Pałacem Cudów na ulicy Rakowieckiej, znany był z tego, że po prostu wydobywano tam różnego rodzaju zeznania, które koniec końców okazywały się być prawdziwymi, w cudzysłowie, cudami. Czuć pewnego rodzaju taką analogię ducha czasu, który zatacza jakiś taki krąg w tym wszystkim.
0: Byłem przerażony, widząc ten pawilon cudów, jak to nazywacie, tam na
2: Pałac Cudów,
0: takim taboretem odwróconym do góry nogami, tak, którego nazywano koniem Andersa.
2: Dokładnie.
0: I na nim przesłuchiwano, tak, torturowano, kazano siedzieć skazanym. No, straszne różne inne rzeczy, tam cuda, tak?
2: Przesłuchania. No to jest ten, jak gdyby, ta nagonka, która na tego lekarza, sygnalistę, została w pewien sposób skierowana, no, przynosi w sposób oczywisty analogię. Więc pytając, czy tak szukając...
0: Czyli co, funkcjonuje do dzisiaj Katedra Teorii Ustroju Radzieckiego w polskich sposobach?
2: Nie, tak? Tyle teorii, co może prak-

0: to pozwoli, ale rzeczywiście nawiążę do tej ostatniej książki pana redaktora Alfabet RP, 24 historie, nie bajki ze stolicy i okolicy, która jest wspaniałym kompendium, źródłem informacji o naszych wielkich bohaterach narodowych. I może o ile przykłady sprzed stuleci mogą nie robić już większego wrażenia, o tyle pamiętajmy o tych bohaterach też z ostatnich dekad, o żołnierzach niezłomnych, o uczestnikach buntu w czerwcu 56 roku, o bohaterach Wybrzeża w roku 1970, o tych studentach, którzy wyszli na ulicę w marcu 68 roku, w końcu o pracownikach wielkich zakładów przemysłowych w czerwcu 76 roku. Pamiętajmy o ludziach, którzy ich bronili, o członkach, założycielach KOR-u.
1: No właśnie, bo przecież proces później ich wszystkich spotkał, tych w Poznaniu, proces z 9 się nazywał, ale zginęło przecież tam więcej niż 11, tak? I ten symboliczny Romek Strzałkowski, młodzieniec, tak jak Zbyszek nie pamiętam już
0: Godlewski.
1: Tak, na Wybrzeżu, tak, w latach 70. To były symboliczne postacie. Śpiewaliśmy Janek Wiśniewski padł, tak, ale nie przebiły się nawet do pamięci ich imiona i nazwiska prawdziwe. A później wiemy proces Solidarności w 86 jeszcze trwał. To jest też ciekawe i ginęło też 9 księży, też, których bronił zresztą mecenas Jan Olszewski. I to był ksiądz Zych, tak? I
0: Stefan Niedzielak.
1: Niedzielak, przyjaciel zresztą chyba pana mecenasa.
0: Tak, no i oczywiście Stanisław Suchowolec. To byli ci księża, którzy...
1: Znane te trzy, ale tam było wielu innych, tak?
0: Tak.
1: Którzy też w niewyjaśnionych okolicznościach
0: zginęli. Tak, natomiast akurat ci zostali zabici, zamordowani przez tak zwanych nieznanych sprawców, czyli po prostu przez bezpiekę w 1989 roku. Dwaj księża...
1: A dzisiaj nie giną ludzie w niewyjaśnionych okolicznościach?
0: Giną liczba śmierci po tragedii smoleńskiej była zatrważająca. Przecież nie bez powodu powstało to określenie seryjny samobójca. Ono miało umocowanie w rzeczywistości, miało umocowanie w faktach, w przypadkach śmierci, co do których nie było wątpliwości, że ludzie po prostu zostali zamordowani ze względu na swoją działalność, ze względu na posiadaną wiedzę dotyczącą tragedii nad Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.
1: Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. To z tamtych lat dawnych, Pijama Porno, tak się nazywał zespół. Posłuchamy tego utworu, a tylko chcę powiedzieć takimi słowami Stanisława Wyspiańskiego, czy one się wypełniły. Krwi przelanej nie zmarnuje, krwią tą pola i rolę użyźnie. I synów, i córki polskie z krwi tej dom kiedyś zbudujemy na nowo ojczyźnie.
0: Mam wrażenie, że część Polaków nie docenia tej krwi i robi wszystko, żeby ta przelana krew została zmarnowana, niestety.

0: Nie mam w obowiązku poddać się. To ulubione słowa niepodległościowego premiera Rzeczpospolitej Jana Olszewskiego. I Fundacja Archiwum, pani Justyna Barzejowska i pan Marcin Gawenda, z dedykacją od was w książce, taki dostałem, Głos Polski, tak? Czy jak to się nazywa ta seria?
1: Głos o Polsce.
0: Głos o Polsce.
1: Głos o Polsce.
0: I takie słowa. Nie mamy w obowiązku poddać się. Dziękujemy za zaproszenie do misia. Justyna i Marcin. To parę miesięcy temu. Rzeczywiście nie boicie się dalej poddawać i mówić o tym, żeby się ludzie nie poddawali?
2: To ja może zacznę od tego, że rzeczywiście Jan Olszewski był osobą, która nigdy się nie poddawała, ale on tego nie artykułował w codziennym funkcjonowaniu. Te słowa, które pan redaktor przytoczył, były to ostatnie słowa Jana Olszewskiego, które wypowiedział w szpitalu na kilkadziesiąt godzin przed śmiercią. I myślę, że rzeczywiście są to słowa, do których warto nawiązywać, które powinny być naszym mottem, naszym hasłem i w chwilach, kiedy jest nam ciężko i wydaje nam się, że już nie mamy siły, aby dalej walczyć, aby dalej funkcjonować. Możemy pomyśleć o takich osobach jak Jan Olszewski, który ogromną większość swojego życia, kilkadziesiąt lat swojego życia, począwszy od 1956 roku, aż do ostatnich swoich dni, poświęcił na działania na rzecz niepodległości. Jan Olszewski był osobą zastraszaną, był osobą przepraszam, że użyję tego określenia, ale po 90 roku, zwłaszcza po 92 roku, rozjeżdżaną medialnie, nazywaną oszołomem, funkcjonował w okropnej rzeczywistości, najpierw komunistycznej, potem rzeczywistości stworzonej przez zwolenników tak zwanego porozumienia przy okrągłym stole, przez ludzi, którzy do tego porozumienia doprowadzili, z jednej strony ludzi z aparatu władzy, a z drugiej ludzi z Solidarności, którzy te ideały solidarnościowe zdradzili i porozumieli się z dawnymi prześladowcami.
0: Pani Justyno, biskup Michał Janocha nazwał premiera Jana Olszewskiego prorokiem XX wieku w Polsce. Dlaczego użył takiego sformułowania?
2: Jan Olszewski, działając na rzecz Polski, działając na rzecz niepodległości, najpierw w głębokiej komunie, potem już w tak zwanej trzeciej RP, która miała być Polską wolną, Polską niepodległą, a wcale w rzeczywistości taką nie była, działał mając na względzie perspektywę kilkudziesięcioletnią nawet. On podejmował różne działania przy pomocy tych narzędzi, tych środków, które miał do dyspozycji, ale wiadomo było, że to, co on robi, nie odniesie natychmiastowego skutku. On przewidywał różne rzeczy. Był w stanie już w 1976 roku, kiedy zakładał razem ze Zdzisławem Najderem Polskie Porozumienie Niepodległościowe, przewidzieć, że ta niepodległość na pewno w jakiejś perspektywie nastąpi. Przecież PPN pisał programy, pisał ekspertyzy z taką myślą, że miały one podsuwać rozwiązania wtedy, kiedy Polska już będzie wolna. Więc Jan Olszewski rzeczywiście różne rzeczy przewidywał i był w stanie wpisać to swoje działanie w większą perspektywę czasową.
0: Takie spojrzenie na Polskę miał całościowe, bo napisał takie słowa. Gdy spojrzymy na mapę Polski, to zauważamy z rzadka porozrzucane metropolie. ale zaraz potem dostrzegamy setki małych i średnich miast i miasteczek. Te miasta i miasteczka, to jest prawdziwa Polska. Przez lata, on mówił, była pogardliwie nazywana prowincją, ale duchowo i materialnie ona stanowi prawdziwą twarz Polski.
1: Nie tylko twarz Polski, ale nośnik polskości, prawda? To jest bardzo trafne, co pan redaktor tutaj przytoczył. I wszyscy chyba się zgodzimy, że jak się jedzie w Polskę, im dalej od Warszawy, tym dalej, tym bardziej czuć to polskie DNA, polską tradycję i kulturę, i to wszystko można w tym wszystkim odnaleźć.
0: Duchowy wymiar, ale też ten wymiar prawdy. Jak właśnie fundacja archiwum, jak dba o to? Słyszeliśmy, jak Czerwiec przebiegał w latach 56-76 w Radomiu, może mniej powiedzieliśmy, ale później też przecież mecenas Janoszewski był zaangażowany, przesłuchiwał później, słuchał tych raportów różnych robotników już później w latach 80. I jak to właśnie dzisiaj fundacja, jak wy, czy macie do czynienia z podobnymi wydarzeniami, jakimi miał mecenas, i czy robicie, przybliżacie te fakty nieznane Polakom, tak?
1: Staramy się oczywiście przybliżać, tak jak pan redaktor zauważył. My organizujemy głównie taką podstawową jednostką naszej pracy, są spotkania, które organizujemy takie otwarte, gdzie można przyjść, posłuchać takich bardziej poszerzonych, powiedziałbym, wykładów. W zeszłym tygodniu prowadzimy w ogóle w fundacji taki cykl Głos o Polsce i w tym roku on się odbywa pod hasłem Siła ducha, siła państwa. Coś, co tak nienamacalnie nazywa się dzisiaj soft power państwa, czyli pewnego rodzaju atrakcyjność instytucjonalna, taka siła, która przyciąga do państwa albo sprawia o jego atrakcyjności na zewnątrz w sposób miękki, taki mniej, to jest mniej zdefiniowalne, ale ciekawe. W zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie w tym temacie z ambasadorem Piotrem Wilczkiem, byłym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych i w Zjednoczonym Królestwie. W tym tygodniu będziemy mieli również spotkanie z byłym ambasadorem Bartoszem Cichockim. Byłem ambasadorem w Kijowie. To jest człowiek, który z Kijowa nie wyjechał. On chyba i tylko nuncjusz apostolski zostali, kiedy Kijów na początku wojny był bombardowany.
0: To podobnie jak kiedyś w Polsce, też tylko nuncjusz został. Wszyscy uciekali ambasadorowie, jak bolszewicy szli na Warszawę.
1: Polski ambasador wtedy zachował się jak trzeba i faktycznie trzeba mu to oddać. No, jest to dzisiaj, prawda, można się zastanawiać, co poszło nie tak w tych relacjach polsko-ukraińskich, ale jednak, jak pamiętamy początek wojny, to Polska dawała, moim zdaniem, świetny przykład.
0: Tak, wezmę takie pytanie. Być poddanym i uległym, czy niepokonanym i zapamiętanym? Bo to odnosimy do tych osób, które, prawda, dla Polski właśnie dali wiele i nawet swoją krew, mówiliśmy. Ja czytałem w tym głosie o Polsce, że wy też lokalnie robiliście takie sympozjum, na przykład gdzieś tam w Lublinie.
1: Tak, w ogóle.
0: O tej płaczącej Madonnie, czy gdzieś tam. Takie nieznane mało fakty.
1: Jesteśmy bardzo
0: z tego dumni,
1: Polski, że ten nasz program Głos o Polsce zyskał wsparcie województwa lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i tego, że został on tam dostrzeżony, że my też mamy partnera po stronie właśnie Urzędu Marszałkowskiego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, gdzie możemy też te nasze wykłady przenosić do Lublina, trochę Lublina do Warszawy. To jest troszkę w kontekście budowania pewnego rodzaju takiego mostu, szukania tego podstawowego nośnika polskości, polskiej kultury, tych rzeczy, które są dla nas tutaj ciekawe i istotne, więc jak najbardziej
0: stanowią o naszym być i nie być.
1: Tak.
0: Ale pani Justyno, też spotkania historyczne, chyba słyszałem o takich czwartkach, na których pani chodzi, co to za nowe, bo głos o Polsce to już jest znane, wychodzą materiały, a czwartki.
1: Panie redaktorze, ja może jeszcze tak
0: to powiem. To chyba z prezydentem jakieś spotkania.
1: My mamy w ogóle...
0: Nie chcecie się wydać.
1: A nie, ja powiem od razu, bo to jest dosyć zabawne. My z Justyną czasami się gubimy w formatach, które tworzymy, ale nie dlatego, że nie rozpoznajemy. Po prostu jest ich sporo. Bo mamy tak, Głos o Polsce. To jest w tym roku Siła Ducha, Siła Państwa, ale mamy też cykl spotkań Historia i Bezpieka. Mamy cykl spotkań Widzenie na Rakowieckiej, na które dzisiaj bardzo serdecznie Państwa zapraszamy o godzinie 17. Na Rakowiecką.
0: Piotra i Pawła, tak, uroczystość.
1: W uroczystość Piotra i Pawła.
0: Czy wszyscy działają tak jak wy w duecie, bo Wyszyński działał, prawda, z Wojtyłą. Olszewski działał z Macierewiczem, nie wiem z kim tam jeszcze.
2: Ale ja muszę uzupełnić wypowiedź Marcina, ponieważ zapowiedział on spotkanie z ambasadorem Bartoszem Cichockim, ale nie powiedział, kiedy ono się odbędzie.
1: To miał być na koniec.
2: Na koniec też możemy to powtórzyć, teraz, tak. Ale no. Odbędzie się ono w najbliższy piątek o godzinie 17, piątek 3 lipca na Rakowieckiej 37, czyli w dawnym więzieniu mokotowskim, dziś Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych
0: PRL. 4 lipca to padną pytania właśnie o to, przecież niepodległość... 250 lat, tak?
1: Stanów Zjednoczonych.
0: A jak z naszą niepodległością, tak? Więc na pewno będzie pan ambasador się też do tego odnosił.
1: Ja bardzo bym chciał zapytać pana ambasadora o ten moment, który dzisiaj mamy w relacjach polsko-ukraińskich i to, czy tak naprawdę ta cała nieprzyjemna dla nas, myślę, historia związana z orderami, prawda? Czy my ją jako Polska możemy w jakiś sposób konstruktywnie wykorzystać? Na przykład promując wiedzę o Wołyniu, prawda? Czy jesteśmy w stanie dzisiaj pokazać światu, czym była masakra wołyńska? Czy jesteśmy w stanie opowiadać naszą historię?
0: Tak, rzeź wołyńska, a dzieci jeszcze pamiętają, które przeżyły tak. Gdzieś tam ukryte w kopce ziemniaków czy pod łóżkiem i widziały, prawda, całą rodzinę, jak
1: my w Polsce wszyscy wiemy o tym. My w Polsce wszyscy wiemy, czym był Wołyń, natomiast na świecie świadomość jest gorzej niż niska. I powinniśmy też jako państwo, jako naród powinniśmy dbać o to, żeby tę wiedzę rozpowszechniać.
0: Czy ją trzeba tylko w takich mediach jak Radio Wnet, jak inne media takie niezależne? Bo powiedzmy sobie szczerze, pani Justyna napisała taki artykuł, nie pamiętam, ale to było, na pewno tam była wzmianka o Janku Kusocińskim, tym słynnym biegaczu, który zginął w Palmirach, rozstrzelany. I pani pisała, że on miał taki zwyczaj, pracował gdzieś w restauracji w czasie okupacji, pod kogutkiem taki był i zawsze pod talerz kładł biuletyn, tak, kartkę o tej wiedzy. Bo dzisiaj pewna wiedza nie dociera do pewnych środowisk, które oglądają tylko jedne media i nawet...
1: Bo dzisiaj sprzedają się emocje. Jeżeli za wiedzą nie stoją emocje, jeżeli nie stoi przekaz, nie budzi to absolutnie żadnego zainteresowania.
0: Czyli jak emocje, to ludzie oczekują spektakli.
1: Oczywiście. Wszyscy oczekują dramatów, wszyscy oczekują spektakli. I prawda jest taka, że dzisiaj, jeżeli chcemy przyciągnąć uwagę, powinniśmy też wykorzystać ten moment, no nie ukrywam, też emocjonalny w relacjach polsko-ukraińskich, do tego, żeby niektórą wiedzę promować i żeby ona zyskała ten moment. W słusznym, mam nadzieję, jak gdyby w słusznej sprawie.
2: Z kolei pan redaktor, przywołując postać Kusocińskiego, odwołał się do wykładu i artykułu opublikowanego w książce Głos o Polsce. To był akurat artykuł o drugim obiegu wydawniczym, a warto dziś o tym wspomnieć, ponieważ w tym roku obchodzimy też, no można powiedzieć, 50. rocznicę początków niezależnego ruchu wydawniczego. Lubelskiego. To było środowisko lubelskie, które sprowadziło z zachodu wiosną 76 roku pierwszy powielacz, a potem podjęło bliską współpracę ze środowiskiem Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego w ramach Komitetu Obrony Robotników, dzięki czemu w pewnym momencie korowskie komunikaty wydawane od końca września 76 roku przybrały formę drukowaną i był to moment, kiedy te zręby niezależnego ruchu wydawniczego, pozacenzuralnego, niezależnej poligrafii powstały i w efekcie narodził się cały drugi obieg wydawniczy.
0: Tak. Ludzie sierpnia 80 i późniejsi harcerzy, także wtedy, to jest ciekawe, dzisiaj chyba mniej, tworzyli te programy dla Niepodległej. Ten program przede wszystkim dla Niepodległej tworzył Jan Olszewski ze swoimi ludźmi, współpracownikami. Dzisiaj kontynuują ten program Justyna Błażejewska, Marcin Gawęda w Głosie o Polsce. I posłuchajmy takiego utworu. Słuchaj, może właśnie Cztery pory miłowania.

0: Towarzysze, może z was drwi? To pytanie zanadto śmiałe. Towarzysze, czy w waszej krwi nie za mało czerwonych ciałek? Nie wiem, do kogo to było skierowane pytanie, ale ja kieruję do Justyny Barzejowskiej i do Marcina Gawędy. Kto powinien słuchać lekcji historii i kto powinien te lekcje historii przygotować, żeby one były o ważnych rzeczach i o tym, co naprawdę jest związane z naszym życiem dzisiaj.
1: Cytat, który pan redaktor przytoczył, tym razem mnie nie zaskoczy, bo to cytat
0: ja znalazłem w pani książce.
1: Studenckiego Teatru Satyryków z połowy lat 50., ale mniejsza z tym.
0: Song do widowni tak nazywał się. Pytał Witold Dąbrowski. Ale taki wiersz byśmy dzisiaj song do rządu.
1: Tak.
0: Towarzysze, czy nie za dużo czerwonych ciałek krwi?
1: Tak, ale też pan redaktor nawiązał w swoim pytaniu, w swojej wypowiedzi do wydarzenia, które miało miejsce w ostatni czwartek, 25 czerwca, w rocznicę buntu 76 roku. Była to żywa lekcja historii zorganizowana w Kancelarii Prezydenta, na którą zostali zaproszeni uczestnicy buntu, strajku, demonstracji w Radomiu, Ursusie i Płocku, ale też byli obecni Jan Krzysztof Kelus i Urszula Sikorska-Kelus. Jan Krzysztof Kelus, wspaniały bard opozycji, czy może on sam wolałby, aby użyć określenia pieśniarz, którzy najpierw mieli do czynienia z władzą komunistyczną w 68 roku, kiedy jakimś cudem uniknęli aresztowania za ulotki. Potem byli więźniami politycznymi w sprawie tak zwanych taterników. Po prostu uczestniczyli w przenoszeniu zakazanych książek przez Tatry. A potem w roku 76 zaangażowali się w akcję pomocy zorganizowaną przez Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego. Przez wiele miesięcy jeździli do Radomia z pomocą dla okrutnie prześladowanych, represjonowanych, pobitych i właśnie na tej kanwie powstała też ta słynna ballada o szosie E7 Jana Krzysztofa Kelusa.
0: Mm-hmm. To mnie tak zaciekawiło, bo ja jako młodzieniec, jeszcze niepełnoletni, przewoziłem zapiski więzienne prymasa Wyszyńskiego, zrobione na takim sitodruku. I nie wiem, jak to się stało, bo wracałem oczywiście z takiego miejsca, jakim było historyczne miejsce, tak na Żoliborzu. I w Szczecinie ktoś już wiedział, że ja w worku niosę takie ulotki i to. I po prostu podeszli do mnie, wymienili to i mnie zatrzymano. Wytrzepano ten worek marynarski i nieprzyjemności do szkoły. Miałem być niedopuszczony do tego, ale w mojej klasie był jeszcze większy działacz, bo był Paweł Woźniak, syn Woźniaków, którzy państwo Woźniakowie. Ona w kiosku pracowała i takie biuletyny, więc sprawa się zrobiła głośna. No i czy właśnie takie sitodruki, czy inne, czy ci wszyscy działacze, przecież oni narażali biednych uczniów, czy innych na takie to. Dzisiaj nikt nie chce się angażować, bo po co ja mam się narażać? Za chwilę będę przesłuchiwany w sprawie tej. Pracowałem w ministerstwie i zaraz mnie wezwą, tak? Bo jakieś niewłaściwe to. No, ludzie dzisiaj mają takie obawy jak w tamtych latach. No, się nie oszukujmy.
1: To prawda, ale też mimo wszystko, mimo tego, co się dzisiaj dzieje, sytuacji nie można porównywać do sytuacji ludzi, którzy podejmowali decyzje w okresie PRL-u czy w okresie okupacji. Tam naprawdę chodziło o życie, ludzie poświęcali swoje życie. My co najwyżej możemy dzisiaj przypłacić naszą działalność więzieniem, prześladowaniami w rodzaju przesłuchania czy przeszukania, ale te ostateczne środki nie są jeszcze stosowane.
0: Tak zapytam, bo to jest, myślę, ważne, bo mówią właśnie państwo o Kelusach, o takiej rodzinie. Dzisiaj, prawda, oni dalej są zaangażowani, mają to, co gdzieś wynieśli wcześniej, być może jeszcze od rodziców, tak? I dlaczego pani Urszula była jest nazywana tak Kuba? Po co taki pseudonim? Przecież...
1: Nie, to akurat jest element uczucia łączącego Jana Kelusa i Urszulę Kelus. Janek nazwał swoją ukochaną Kubą.
0: Ale to chyba tak ładniej już... niż nazwać Gruba. Na przykład mi się to ostatnio zdenerwowało, jak tam jakiś ważny celebryta swoją żonę nazwał Gruba.
1: No to i tak już zostało. Natomiast historia Kuby i Janka to rzeczywiście z jednej strony historia ludzi, którzy ogromną część swojego życia poświęcili na zmagania z komuną, bez zważania na represje, przeszukania, bez względu na to, że mogli trafić do więzienia, ale z drugiej strony to historia wspaniałych ludzi, wspaniałego uczucia, które trwało przez kilkadziesiąt lat i nadal trwa.
0: Tu jeszcze taki drażniący temat, być może nawet państwa. Uważam, że cała myśl Solidarności Walczącej została zapomniana. Uważam to za krzywdę i za słabość, którą wyrządzono nam, Polakom. Nie wiem, czy państwo się domyślili, czyje to słowa.
2: Kornel Morawiecki.
0: O, dobrze, to nie ja on mówił. Tylko mecenas Siła Nowicki określił pierwszych uczestników Okrągłego Stołu tego gestu przebiegłego mianem Targowiczan. Jak wy podchodzicie do tych Targowiczan dzisiaj?
1: W pierwszej kolejności nie możemy dać sobie narzucić narracji tamtej strony. To nie Tadeusz Mazowiecki był pierwszym niekomunistycznym premierem. Pierwszym premierem wybrany przez Sejm, wybrany w wolnych wyborach był Jan Olszewski. To nie Tadeuszowi Mazowieckiemu należy stawiać pomniki, choćby...
0: Ale tak mówi się liberalizm demokratyczny, otwarty dzisiaj, demokracja walcząca. To ślepy tor. Postęp, zmiana tego świata odbywa się zawsze. A chociażby inni działacze mówili wprost, prawo, które nie służy narodowi, to jest bezprawie. I dzisiaj tak się dzieje. Jeśli my wtedy wierzymy w taką narrację, to skąd mamy poznać tą prawdziwą?
2: No, tak zastanawiam się, mam taką refleksję dotyczącą naszej dzisiaj całej rozmowy i tego, że faktycznie gdzieś nam czegoś brakuje, gdzieś nam coś ucieka po drodze, że przecież z jakiegoś powodu historia dzisiaj nie budzi emocji albo przyciąga uwagę tylko wtedy, kiedy jest kontrowersyjna. Pomijamy i tracimy najważniejsze elementy z rzeczy, które nas kształtują i powinny kształtować, przez co koniec końców dochodzimy jako społeczeństwo do takiego momentu, kiedy sami siebie nie traktujemy poważnie. Mam na myśli to, mówiąc, że w ostatnich latach jest wiele przekłamań dotyczących historii, najnowszej historii. System edukacyjny sprawia, że młodzi ludzie kończą licea w najlepszym przypadku na II wojnie światowej. Nie ma w ogóle świadomości tego, co działo się w Polsce w PRL-u. Nie ma świadomości tego, co działo się w Polsce w latach 90. Jest wiele przekłamań. Wystarczy przejść się tutaj niedaleko.
0: Ale jest też wiele obaw, się nie oszukujmy, bo jak ja przeczytałem takie słowa, ukraińskie wojska przeszły na stronę Moskwy. W 2018 roku jeszcze te słowa były wypowiedziane. No to też są obawy, tak? Więc nie tylko są przekłamania, ale też są lęki.
2: Lęki biorą się też z tego, że sami nie wiemy, co jest prawdą, bardzo często. Skoro nie wiemy, co jest prawdą, to wszystko może nią być. Prawda? To jest rzecz, którą my chyba tutaj jako społeczeństwo co jakiś czas odczuwamy i przekuwamy to w jakąś mniej lub bardziej określoną rzeczywistość, prawda? Bo te lęki się bardzo często pojawiają i one się materializują bardzo często w formie czegoś, co się nazywa prawda, jakąś propagandą, jakąś takie powiedzmy fake news, tak? Bo to z angielskiego można by było powiedzieć.
0: Ale ja jak sięgam po książkę, ta historia wciąż trwa, Justyny Błażejowskiej, sięgam po Głos o Polsce, autorstwa też Marcina, to bardzo się cieszę, bo się uspokajam tak wewnętrznie. Widzę tą stronę duchową, tą świetlistą, która pominie i myślę, że ona, ta idea Jana Olszewskiego, niepodległościowa, ona zwycięża.
1: Ale my też sięgamy po 24 historie, nie bajki, autorstwa Wacława Pokrzywnickiego.
0: Ja, którą, z alfabetu Rzeczpospolitej. Którą... I ta książka będzie też u was w księgarni na więzieniu w Mokotowie, w fundacji.
1: Postaramy archiwum. Się, żeby była dostępna w fundacji i jako Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego najmocniej ją
0: i też
1: polecamy.
0: Plakietki z Basią i Krzysztofem Baczyńskimi z powstania i z królową Boną i z królem Zygmuntem związaną z tą książką, historię, które znajdziemy. Mogą państwo poczytać, bo krótkie są, ale myślę, że zwięzłe i zawierają takie właśnie fakty nieznane, ale ważne dla Polski.
1: Myślę, że różne organizacje, inicjatywy niepodległościowe powinny się jednoczyć, współpracować ze sobą, bo w tych czasach, które dzisiaj mamy, razem raźniej.
0: Posłuchajmy Kelusów, a Justyna Błażejowska i Marcin Gawenda. Kolejny raz zapraszam państwa do Radia Wnet. Dziękuję za realizację Tomaszowi i Rosłonowi. Dobrego dnia i szczęśliwego lipca i wakacji, i lata.
2: Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
1: Dziękujemy bardzo
2: serdecznie.

By nam było dobrze, czy po prostu źle. Amarantem kwitnie modrzew, czy też by nam było dobrze, czy też by nam było dobrze, czy po prostu źle. Krople wody drążą kamień, rdza przegryza stal.

0: rzeczy, co odwlecze się, ciecze, potem będzie żal. Człowiek w krzywdę, świnia w szkodę, kij i worek, krzyż na drogę, kamień w wodę, woda w kamień, co też po nas pozostanie? Czy choć ludzkie pamiętanie, czy choć ludzki żal? Kamień w wodę, woda w kamień, ślad na wodzie, cień na ścianie, wszystko co nie wyśpiewane, wszystko co nie wyszeptane. Z jednej strony płotu droga, z drugiej strony las. Siędę sobie na przyjaciół, będę patrzył, jak przyjaciół pozamieniał czas, pozamieniał czas. Twarz obrócę w stronę słońca, będę patrzył, jak bez końca przemienia się świat, przemienia się świat.
1: Po co jest ten miś w Radio Wnet?
2: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Witam Państwa gorąco, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Rekordowo wysoka temperatura w Polsce. Rocznica poznańskiego czerwca. Zełenski o panteonie bohaterów Ukrainy odpowiedział mu Morawiecki.
1: Wiadomości wnet.
0: W Polsce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów. W Słubicach w województwie lubuskim termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza.
2: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: Mówiła rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. W weekend padł rekord ciepła także w Czechach i w Niemczech. W Niemczech odnotowano temperaturę 41,5 stopnia Celsjusza, a w Czechach 41,1. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. Wygłosił przemówienie na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza.
3: W tym powstaniu brało udział około 100 tysięcy ludzi. Śpiewali rotę ze zmienionymi nieco hasłami. Krzyczeli i śpiewali: nie będzie, Sowiet pluł nam w twarz. Niech się obróci w proch i w pył sowiecka zawierucha. Zginęło co najmniej 73 osoby. Jedna czwarta z ofiar była nastolatkami. Oczywiście ich symbolem pozostaje Romek Strzałkowski, ten 13-letni chłopak. Ten 13-letni chłopak, który zginął z biało-czerwoną flagą w ręku.
0: 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu doszło do pierwszego masowego wystąpienia robotniczego przeciwko komunistycznej władzy w Polsce. Robotnicy zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów imienia Stalina, oraz innych poznańskich fabryk rozpoczęli strajk generalny, a następnie demonstrację uliczną. Protest przerodził się w bunt, który został brutalnie stłumiony przez milicję i wojsko. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy szanować, powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w Kijowie w trakcie obchodów Dnia Konstytucji. Poinformował, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o panteonie narodowym, który wskaże ukraińskich bohaterów. Dzisiaj wniosłem do parlamentu ustawę o ukraińskim narodowym panteonie. Nikt i nigdy nie będzie nam mówił, jak mamy żyć, mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięczni i jakich bohaterów możemy szanować.
4: Komu bути вдячними і яких героїв шанувати.
0: Ukraina nie będzie nam mówić, że ludobójcy z UPA i Bandera są bohaterami, których nikt nie ma prawa oceniać. Polska ma nie tylko prawo, ale obowiązek powiedzieć jasno. Kult zbrodniarzy odpowiedzialnych za mordowanie polskich dzieci, kobiet i całych wsi zamyka Ukrainie drogę do europejskiej wspólnoty wartości, napisał były premier Mateusz Morawiecki. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1450. Liczbę ofiar zaginionych szacuje się na ponad 50 tysięcy. Dwa trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Wiele budynków w Caracas i innych miastach zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i w Krakowie do 37 stopni w cieniu, we Wrocławiu do 34, a w Białymstoku do 35, w Lublinie do 39.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Andrzej Karaś, dzień dobry Państwu. Zapraszam na serwis mundialowy, ale też sportowy szerzej, ponieważ zaczniemy od informacji wyczekiwanej przez kibiców i sympatyków polskiej piłki nożnej przez ostatnie tygodnie, jeżeli nie miesiące. Dotarła informacja o tym, że już pewne jest to, gdzie zagra Robert Lewandowski w przyszłym sezonie. Mówiło się od kilku dobrych tygodni o Chicago Fire i już padło słynne Here We Go. Fabrizio Romano potwierdza na X-ie, że doszło do porozumienia i podpisanie kontraktu nastąpi w najbliższych dniach. Polak odrzucił oferty Milanu i Juventusu. Włoskich klubów nie było stać, jak dowiadujemy się z przecieków na kontrakt dla polskiego snajpera, polskiego napastnika, i dlatego zagra za oceanem, w przeciwieństwie do Luki Modricza, który po odejściu z Realu Madryt kontynuuje właśnie końcówkę swojej kariery w Milanie. Natomiast jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakończyła się faza grupowa i w pierwszym meczu 1/16 finału sensacyjnie znajdująca się w tej fazie Republika Południowej Afryki uległa w Los Angeles, Kanadzie 0-1 po bramce Stevena Eustachio w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Mecz został okrzyknięty przez część obserwatorów jako być może najsłabszy mecz na tych mistrzostwach. No rzeczywiście nie działo może się wiele. RPA momentami przejmowało zupełnie niespodziewanie inicjatywę. Kiedy wszyscy już przygotowywali się do dogrywki, padł gol. No tak, decydujący. Więc już Republika Południowej Afryki kończy swoją przygodę. Kanadyjczycy grają dalej. Dzisiaj jeszcze o 19 polskiego czasu Brazylia zmierzy się z Japonią. O 22:30 Niemcy podejmą Paragwaj. O 3 w nocy Holandia zagra z Maroko. O godzinie 8 szerzej zapowiem te spotkania i też a o 9 przejdziemy też do informacji pozapiłkarskich. Do usłyszenia za godzinę.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama. Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
14: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
15: To była autopromocja.
16: Pełne poświęcenie. Pozwól, że cię zapytam. Czy podoba ci się pojęcie poświęcenia? Poświęcenia swoich potrzeb, wygody, swojego sposobu załatwiania spraw dla kogoś innego. W przypadku większości z nas odpowiedź brzmi nie za bardzo. W rzeczywistości często coś poświęcamy. Czy chodzi o wychowywanie dzieci, naukę, budowanie kariery? Wszystko, co jest w życiu wartościowe, wiąże się z tym przerażającym słowem na P – poświęceniem. Ale jeśli chodzi o poświęcenie życia dla Jezusa, zazwyczaj wolimy wybrać łatwą opcję, tak jakby taka istniała. No cóż, wiesz, wiem, że On mnie wzywa do wzięcia swojego krzyża i podążania za Nim, ale no wiesz. A potem? Zastanawiamy się, dlaczego to chrześcijańskie życie nie jest wcale takie, jak oczekujemy. Naprawdę, Posłuchaj, jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać swoje życie, to powiem ci, że będzie to życie poświęcenia.
9: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. In the

Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak, poranek Radia Wnet. Pora zacząć. Jest 13 minut po godzinie 7, a już właściwie 14. Dziś 29 dzień czerwca 2026 roku. No i oczywiście nie zaskoczę Państwa, powiem, że jest tu ciepło, bardzo ciepło. W naszym studiu radiowym są otwarte okna, więc te dźwięki, które będą docierać być może w trakcie naszych audycji, to po prostu okoliczności przyrody. My jesteśmy w dobrych nastrojach, choć atmosfera w polityce również gorąca dziś w poranku Wnet. Najpierw rozmowa z redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, później Jan Śpiewak, kolejno Tobiasz Bocheński i Andrzej Sośnierz. A na koniec porozmawiamy z redaktorem Tomaszem Szymborskim o restytucji dzieł sztuki z Ukrainy. Nadal nie doczekaliśmy się zwrotu naszych dzieł sztuki, więc to jest kolejny temat, który Tomasz Szymborski na stronach Tysolu porusza. O tym będziemy rozmawiać tak w skrócie w poranku Wnet. Przegląd prasy Rzeczpospolita otwiera mocnym wywiadem z pułkownikiem Pawłem Szotą, szef agencji wywiadu. To jest o tyle ciekawy wywiad z tego powodu, że zazwyczaj szefowie agencji wywiadu nie pokazują się w mediach, przynajmniej w czasach służby takie persony nie udzielają wywiadów, a główna teza tej rozmowy to Rosja traktuje Polskę jak wschodnią flankę NATO, jako przeszkodę w realizacji swoich imperialnych celów. Szef agencji ostrzega w ten sposób, że niebawem istnieje ryzyko konfrontacji militarnej, a Polska musi działać tak, jakby konflikt z Rosją był blisko. W rozmowie pojawia się też ocena, że Władimir Putin został zakładnikiem wojny z Ukrainą i niełatwo może się z tego wycofać, bo będzie się musiał przyznać do strategicznej porażki. Obecny przebieg wojny w Ukrainie to powód do wstydu dla Rosji i Władimira Putina. Agencja wywiadu stara się o to, by strona białoruska przekazała Polsce Marokańczyka, który zabił polskiego żołnierza Mateusza Sitka. To cytaty z tego wywiadu. Drugi ciekawy wywiad w Rzeczpospolitej. Musimy przyspieszyć repatriację. To rozmowa z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, przypominam. Kandydatką na prezydenta Polski. To już taka informacja, która gdzieś przepadła w naszej historii. To wywiad, którego udzieliła pani marszałek po wizycie w Kazachstanie. Tematem są Polacy i potomkowie polskich zesłańców, którzy po 90 latach od deportacji nadal żyją w Azji Centralnej. Pani marszałek podkreśla, że młode pokolenie chce wracać do Polski, chętnie sięga do polskich korzeni, ale napotyka formalne bariery również finansowe. Jest to też problem ze zdobyciem certyfikatu znajomości języka. Pani marszałek wnioskuje, żeby przyspieszyć po prostu repatriację. O tych repatriacji Polaków mówimy od 30 lat i myślę, że to jest temat, który powinien zajmować przestrzeń publiczną. Jeszcze szybko, zanim połączymy się z naszym komentatorem, analiza, czy Kańczyńskiemu uda się ograć Brauna, to tekst do rzeczy. Na podstawie tego tekstu można wyciągnąć wniosek, że to jest ostatnia gra Kaczyńskiego. Tak jest zatytułowany wywiad z Marcinem Paladę, socjologiem polityki. Według Paladę Konfederacja i Korona sprowadziły PiS do notowań z dwójką z przodu i wydaje się, że to nie jest ostatnie słowo, bo zmienia się w zawrotnym tempie struktura elektoratów. A na podstawie tego tekstu można wyciągnąć wniosek, że jest to jakby ostatni polityczny bój prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dlatego on też już rok przed wyborami wznieca tyle gorących dyskusji i zainteresowania. Pokolenie stresu to tekst tygodnika Sieci. Gdy pojawia się kolejny raport o młodzieży, reakcje są zwykle przewidywalne.
Tymczasem okazuje się, że raport Młodzież 2025, przygotowany między innymi przez CBS i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, nie daje jednak satysfakcji żadnej ze stron tego sporu, bo młodzież ani nie upada, ani nie rośnie, dlatego że to jest kompletnie inne pokolenie. Okazuje się, że stare zagrożenia słabną. Pojawiają się nowe, które coraz częściej nie mają związku z buntem czy potrzebą przekraczania granic. Otóż okazuje się, w tekście Doroty Łosiewicz pojawia się informacja o tym, że to młode pokolenie mniej pali papierosów, mniej pije alkoholu niż poprzednie pokolenia, mniej nawet sięga po narkotyki, ale żyje w permanentnym stresie i te zagrożenia lękowe powodują, że bardzo duża grupa przebadanych dzieci, młodzieży, czuje się ciągle źle, ciągle depresyjnie, czuje też potężne osamotnienie. Mówimy właśnie o pokoleniu internetu, które właściwie cały czas, czy rozwojowi tego pokolenia towarzyszy internet, i to dlatego jest to pytanie bardzo ciekawe. Reakcja władzy, arogancja i agresja, to tekst Piotra Gursztyna, afera Warszawskiego Szpitala Południowego nie chce się zakończyć. Donald Tusk próbował ją przeczekać na próżno. To, co teraz się dzieje, to nie już kryzys, to kataklizm. Koalicja Obywatelska i rząd walczą za żarcie, ale to jest walka tylko o to, by nie stracić swoich najwierniejszych wyborców. Cała reszta Polaków ma jasny pogląd na to, że to, co się teraz dzieje w służbie zdrowia, i opinia jest całkowicie negatywna dla rządzących. To też temat, który będę poruszać w dzisiejszych rozmowach. I jeszcze na koniec Państwa ulubiony Newsweek.

0: ekologię i tak dalej, i tak dalej. Czy te certyfikaty i te dyplomy, które mają potwierdzać kompetencje, nie są poważnym zagrożeniem dla nas Polaków? To pytanie, które stawia Newsweek, i to jest ciekawe pytanie. Dlatego też mam nadzieję, że w najbliższych audycjach spróbuję na nie odpowiedzieć, a już się łączę, bo widzę, że mamy połączenie. Gościem Poranka Wnet jest Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Poznański czerwiec, bunt robotników o chleb, wolność, godność. Czy trzecia RP potrafi dziś opowiadać o takich wydarzeniach? I od razu zadam to pytanie, chociaż być może jest to zbyt wcześnie na taką diagnozę, ale skoro przy takich rocznicach mówimy o ciągłości polskiej wolności, od Poznania przez Radom i Solidarność, to dlaczego część współczesnych elit z Donaldem Tuskiem na czele sprawia wrażenie, jakby unikała świąt narodowych i wielkich symboli wspólnotowych?
1: No, wydaje się to w każdym razie dość logiczne, ponieważ taka dominująca ideologia u tych elit, u tego establishmentu, to jest antytożsamościowa. To znaczy, retoryka tożsamości pojawia się oczywiście, jeżeli tylko się tam badania wskazują, że jednak Polacy przywiązani są do swojej tradycji, przywiązani są do wspólnoty narodowej, przywiązani są do swojej historii i kultury, no to wtedy Donald Tusk i jego otoczenie zaczynają cały czas używać określenia patriotyczne, nawet nacjonalistyczne. To nawet okazało się, że premier Tusk propaguje nacjonalizm gospodarczy, choć jeszcze wcześniej wyśmiewał się w ogóle z czegoś takiego jak patriotyzm gospodarczy, bo podobno kapitał nie ma ojczyzny i w związku z tym to takie hasło trochę absurdalne, które funkcjonowało bardzo długo u nas w rejestrze absurdalnych haseł. Jest to nie tylko w Polsce, to jest to hasło dominującej ideologii. Ale ja przypominam, bo my często zapominamy o tym, że my żyjemy w czasie ideologii, która nie jest nazwana, więc ona dość często jest, przez wielu ludzi jest niedostrzegana powszechnie. Jest traktowana, no to jest po prostu wykwit nowoczesności, wykwit nowoczesnej racjonalności, europejskości, modernizmu. A w rzeczywistości to jest par excellence ideologia, nie ma nazwy ani jednego proroka, ma cały tabun proroków i bibliotekę książek swoich takich, które tą doktrynę umacniają, się nic nie, siebie nie różnią, tak jak ci prorocy zresztą intelektualni. I to generalnie jest po prostu ideologia, która nas wyzwalać z wszystkich tradycyjnych form bytowania. Uwalniać ma nas, uwalniać po to, żebyśmy przeszli na wyższy poziom. My to możemy obserwować choćby w wymiarze Unii Europejskiej. To jest uderzenie w tożsamości. W ogóle ta ideologia uderza w tożsamości, począwszy od religijnej, kulturowej, narodowej, a skończywszy na rodzinnej, nawet płciowej, prawda? Wszystko ma być kwestią naszego wyboru, prawda? To jest oczywiście taki niesłychanie szkodliwy mit i to jest taka optymalna droga do samobójstwa gatunku człowieka, ale to już zostawmy to, bo to jest temat złożony bardzo. No ale jeśli podważamy tożsamości narodowe, mówimy, mamy się rozpuścić w Unii Europejskiej, kwestionujemy nasze to, co jest wartościowe w naszej tradycji, w ogóle kwestionujemy tradycję jako obciążenie wręcz, lansujemy tą pedagogikę wstydu, bez przerwy opowiadamy o tym, jak to o tych ciemnych stronach, które oczywiście się pojawiły, tylko trzeba znać proporcje. Nie ma narodów i w historii, których nie byłyby ciemne strony, tylko należy to zestawiać. My najbardziej ostentacyjnie to widzimy w odniesieniu do historii II wojny światowej, która jest wyjątkowa dla Polaków, bo akurat powinna być obiektem naszej dumy, bo rzeczywiście zachowaliśmy się wspaniale. W sumie tą wojnę formalnieśmy wygrali, realnie żeśmy przegrali. ale zachowywaliśmy się naprawdę na tle innych narodów cały czas tak, jak należy. I teraz cały czas słyszymy, usiłuje się nam wmówić, że tak naprawdę to myśmy się źle

0: zachowywali, żebyśmy współuczestniczyli w Holokauście i tak dalej, i tak dalej. A więc i w tym wszystkim bardzo mocno uczestniczy obecny establishment, który przecież stawia mocno na to, żeby zrezygnować z polskiej suwerenności, czy też w ogóle podmiotowości na rzecz instytucji europejskiej. No zwróćmy uwagę na stosunek do instytucji prawnych. To jest fundamentalna rzecz, ponieważ system prawny to jest kościec państwa. Jeżeli my delegujemy nasze władze, wbrew traktatom, nie musimy tego robić, do Brukseli. No czasami to de facto oznacza wcale nie Bruksela, ale w dużej mierze również Berlin czy Paryż, bo tak jest, że poza tymi utopijnymi opowieściami i strukturami to pojawiają się naga gra sił i walka, bo po prostu nie wypleniliśmy tego tak naprawdę na szczęście narodowych postaw, a więc i interesów, a więc tylko ukrywa się je za fasadą europejską. No ale jeszcze raz wracając do naszej, do pani podstawowego pytania, no to celebrowanie narodowej pamięci jest niewygodne. I celebrowanie na przykład czerwca 1976 roku pokazuje nam, czym był PRL. Jakim strasznym, niesuwerennym, złym państwem, totalitarnym systemem był PRL. A my w tej chwili usiłujemy, ponieważ ta władza w dużej mierze jest związana z takim postkomunistycznym układem. Taką twarzą tego układu jest Włodzimierz Czarzasty, ale to nie tylko on, to chodzi o pewną ciągłość, bo to w dużej mierze wymierają ci bezpośredni członkowie nomenklatury, chociaż niektórzy mają bardzo długie życie i stają się, jak się nie mieszczą po lewej stronie, to okazuje się, że wygodne pozycje znajdują po prawej stronie. Przykład Leszek Miller, który jest w tej chwili autorytetem prawicy z kolei polskiej, tylko dlatego, że prowadzi politykę de facto konsekwentnie prokremlowską, tylko ona się objawia w ten sposób, że jest antyukraińska. No to w tym momencie bardzo się cieszymy i pokazujemy go jako naszego...
1: Stara, dobra moskiewska szkoła. No to
0: słucham?
1: Stara, dobra moskiewska szkoła.
0: Tak, bo Moskwa doskonale wie, że na prorosyjskości daleko w Polsce nie zajedzie. Ale na ukrainofobii zajechać może daleko. To, co ja mówię, w tej chwili nie kwestionuje naszych problemów z obecnymi władzami ukraińskimi, w ogóle naszych problemów z Ukrainą. Tego to wcale nie kwestionuje, ale trzeba mieć do tego racjonalny stosunek i zdać sobie sprawę, że oni są naszymi sojusznikami wobec naszego największego zagrożenia, takiego egzystencjalnego, którym jest Rosja. No ale dobra, ale wracamy do tej celebracji, więc ten PRL nie jest tak specjalnie, nie celebruje się rzeczy, które pokazują, jaki on jest naprawdę. Ja przepraszam bardzo, ja mogę pro domo sua powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ na podstawie mojej powieści został zrobiony w TVP, kiedy jeszcze ona nie była w likwidacji, serial Czas Niedokonany. Nie ja pisałem scenariusz, Wojciech Tomczyk napisał ten scenariusz, nie ja reżyserowałem, to Dariusz Gajewski reżyserował to. Film został skończony dokładnie, znaczy serial został skończony w momencie, kiedy zmieniała się władza i tak, że został bezpośrednio po zmianie, po wkroczu, po wdarciu się bojówek Sienkiewicza do telewizji, został skolaudowany, przyjęty pozytywnie i wylądował na półce. I leży tam 2,5 roku. Telewizja specjalnie nie ma nowych produkcji, nie jest tak, że musi czekać on w kolejce, wręcz przeciwnie. No ale jakoś się nie ukazuje i jest pytanie dlaczego, bo on nie ma żadnych takich politycznych, bezpośrednich odniesień. Natomiast on się dzieje współcześnie, ale pokazuje ciągłość z PRL-em, pokazuje to ten długi cień PRL-u, to obciążenie PRL-u, jakie jest. Więc być może to jest podstawową przyczyną, dlaczego ten serial stał się pułkownikiem. Przepraszam, że zajmuję swoją sprawą, ale sądzę, że ta sprawa ma również charakter szerszy. No więc, bo nie mamy jednocześnie, on dużo ten serial mówi z kolei o buncie 76 roku, też w czerwcowym, trochę wcześniejszym, którego rocznicę żeśmy właśnie niedawno obchodzili, prawda? I to taką ładną, 50. okrągłą. I też żeśmy nie zauważyli jakichś takich wielkich obchodów. On tu mówił, a te wydarzenia w czerwcu, te protesty robotnicze w Radomiu, Ursusie, w innych miastach, miały ogromne znaczenie, ponieważ one doprowadziły do powstania w dużej mierze takiej już bardziej oficjalnej pozycji antykomunistycznej, która miała ciągłość z powstaniem Solidarności. Czy myśmy naprawdę widzieli takie obchody, które świętują to? W ogóle, czy Solidarność jako taka jest należycie świętowana? No ja tego nie widzę. Zamiast Solidarności jest świętowany Lech Wałęsa, prawda? Jakby on ma przesłonić ten wielomilionowy obywatelski, republikański ruch. Więc poniekąd to, co ja mówię tak naokoło, to wydaje mi się, że jednak odpowiada na pani pytanie. To znaczy, że no, ten rząd niespecjalnie, prawda, formalnie oczywiście Donald Tusk będą jego akolici, będą opowiadali o tym, jakim to wielkim działaczem podziemia antykomunistycznego był Tusk, co sprawie jest takie, powiedzmy, zostawmy. To był, miał związki z tym opozycją, wielką tam postacią żadną nie był, ale miał związki z tą opozycją, przyjmijmy to. No ale to nie znaczy, że to jest realne odwoływanie się i pokazywanie tego dziedzictwa, bo to Solidarność jest wspaniałe dziedzictwo polskie. To jest coś niezwykłego. Jest ani nieprzemyślana, ani nieopowiedziana. Tak jak te wszystkie zrywy antykomunistyczne, które doprowadziły jednak do upadku komunizmu.
1: No i ta właśnie opowieść, pan redaktor wspomniał o cenzurze, która chyba istnieje w telewizji w likwidacji, bo takich produkcji, które zostały skasowane ze stron VOD Telewizji Polskiej albo zniknęły tekstów, które nie można już ich odnaleźć. I pana serialu, który powstał według pana książki, to są rzeczy, które wydawało się, że już właściwie w Polsce się nie pojawią, że nie jesteśmy w takim czasie, że ktoś będzie odsuwał emisję jakiegoś projektu albo dokumentu, który został wyprodukowane, tylko też szkoda tych rocznic, bo dzięki wizycie pani Ewy Tomaszewskiej rozmawiałyśmy w piątek o właśnie obchodach w Ursusie buntu robotników i tam pani Ewa wspominała o tym, że Warszawa też protestowała, że poza samymi zakładami Ursus była też grupa w zakładach protestująca, że ten protest był dużo szerszy niż wspominamy, a mi wpadło do głowy, żeby sprawdzić, dlaczego czy młode pokolenie wie, dlaczego Radom jest symbolem dowcipów, żartów i co to znaczy warchoły z Radomia. I okazuje się, że te nasze młode pokolenie nie ma pojęcia, skąd wzięła się ta fala po prostu nieprzyjaznych opowieści o Radomiu, dowcipów, wyśmiewania Radomia i te historie. Właśnie dlatego stąd moje pytanie, dlaczego premier władze państwa, minister Kierwiński, unikają tak ważnych rocznic? Dlaczego te obchody stają się dla nich jakimś miejscem, gdzie oni się już nie pojawiają? Wraz z panem prezydentem w Poznaniu pojawił się wicepremier, minister obrony narodowej, pan Kosiniak-Kamysz i prezydenci innych krajów europejskich, a zabrakło przedstawicieli rządu, więc wydaje mi się, że to już przy tej skali oczywiście tych naszych złych informacji, problemów, które się pojawiają, to umyka naszej uwadze, ale to jest chyba jedna z podstawowych rzeczy, które powinny się wydarzyć. 28 czerwca, proszę państwa, prezydent podpisał ustawę. Będzie to dzień, kiedy będziemy obchodzić dzień bohaterów antykomunistycznych, czy tych ludzi, którzy walczyli z komunizmem. Myślę, że to jest dobra data.
0: No tak. To bardzo dobrze w ogóle, że przypominamy, że antykomunizm ma ciągle jeszcze w Polsce znaczenie, usiłuje być, bo jednocześnie usiłuje się nas tą pamięć o komunizmie zrelatywizować. I to nie tylko zresztą w Polsce. I to ma ogromne znaczenie, bo to próba zrelatywizacji tej pamięci to jest próba relatywizacji pamięci o zbrodniach komunistycznych i o tym, do czego to prowadzi komunizm. komunizm, a więc do systemu totalitarnego. Zdajmy sobie sprawę, że wszędzie, gdzie komunizm był zrealizowany, pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, we wszystkich tradycjach kulturowych, wszędzie on był jednakowo, objawiał się w jednakowej formie totalitarnego, zbrodniczego, pozbawiającego jakiejkolwiek podmiotowości ludzkiej, dyktatorskiego, despotycznego państwa. I takiego, które w ogóle, no nie będę tego rozwijał, bo sprawa już właściwie o tym jest powiedziane, to jest powiedziane. A więc to ma ogromne znaczenie, bo pokazuje również, no to z czego wyrasta komunizm? Z myśli Marksa i z marksizmu. Z tej właśnie opowieści o tej emancypacji, o tej wyzwoleniu człowieka, bo tak naprawdę my mówimy, znaczy widzimy Marksa poprzez tę jego wizję determinizmu ekonomicznego, walki klas, rewolucji jako taki krwawy apokalipsy, ale gdzieś u początku leżało wezwanie do wyzwolenia człowieka z tradycyjnych form, z religii, z tradycyjnej kultury, z tradycyjnej moralności, która była tylko zdaniem Marksa i jego następców, tylko uprawomocnieniem hierarchii klasowej. I współcześnie mamy do czynienia z nową formą tej ideologii. Ta pomyłka jest trochę znacząca, bo ideologia to jest quasi taka świecka religia, taki erzac religii. Otóż ta lewicowa, dominująca lewicowo-liberalna współcześnie, odwołuje się do tych idei. To jest bardzo znaczące, że jak się pamiętam, był taki szef Komisji Europejskiej przed panią von der Leyen, który nazywał się Juncker. I ten Juncker był działaczem chrześcijańskiej demokracji długo funkcjonującej. Otóż kogo on uhonorował w rocznicę? To był 2018 rok. Uhonorował Marksa właśnie. Żadnych innych filozofów nie honorował. Marksa honorował jako taką wielką postać. Obejrzyjmy Dom Historii Europejskiej. To jest coś niesamowitego, bo to jest w ogromnej mierze apologia rewolucji. Tam w ogóle na dobrą sprawę tego, co się działo w Europie, co stworzyło Europę, o tym się w ogóle nie dowiemy. Natomiast dowiemy się o tym, jak wspaniali byli burzyciele. Prawie nie do końca wiemy, co oni burzyli, ale wiemy, że dobrze, że burzyli. Prawda? Więc mamy burzyć naszą tradycję, naszą kulturę, a ta kultura europejska to jest coś niezwykłego, bo ona swoją wielkość osiągnęła poprzez to, że ona była, to jest jedność wielości, jedna kultura, ale tworzona przez rozmaite narody, a więc przez rozmaite odmiany tej kultury, które są jednak różnią się od siebie, ale wspólnie dopiero tworzą tą wielką panoramę europejską i zachodnią, która dała siłę temu, te napięcia, siłę tej kulturze, te napięcia, te zderzenia czasami prowadzące do niebezpiecznych i złych konsekwencji, ale generalnie dające życie tej kulturze. Otóż to wszystko to usiłuje się w tej chwili w tym tygle unijnym wyeliminować, stworzyć taki homogeniczny kształt. A więc do historii to podejście jest takie, że tradycja europejska to kolonializm, patriarchalizm, różne inne izmy, wszystkie bardzo złe i że teraz, i że jedyne co, jeżeli można coś dobrego powiedzieć o tej kulturze, to, że stała się drabiną niejako do tego, żebyśmy osiągnęli obecny wyższy poziom rozwoju, a więc trzeba ją teraz tak czy siak odrzucić, ale generalnie to lepiej o niej zapomnijmy. Oczywiście wierzenie mierzone z religią, chrześcijaństwo, które było podstawą tej kultury. No i to my obserwujemy w różnych wymiarach, a w Polsce obserwujemy poprzez uderzenie w naszą polską tożsamość, która jest niezwykła, wspaniała i niezwykle trwała, bo Solidarność była odrodzeniem się takiego głębokiego republikańskiego ducha. Wydawało się takiej pustoszącej historii komunizmu, a wcześniej strasznej wojny. A mimo to potrafiliśmy ten republikański duch, ten się obudził, no, między innymi na skutek tego, że nie byliśmy osadzeni w religii, do której przywrócił nas w dużej mierze jeszcze Jan Paweł II swoją wizytą. Wszystko to powodowało, że ten fenomen Solidarności odrodził się. Teraz o tym fenomenie Solidarności nie mówimy, ale mówimy o jego nieszczęsnym, dwuznacznym przywódcy, prawda? Który ma nam przesłonić 10-milionowy ruch. Niezwykły, wspaniały ruch, nieprzemyślany dotąd.
1: No i jeszcze młodzi ludzie, którzy nazywają swoje inicjatywy knajpy, kawiarnie słowami takimi jak kooperatywa, nie znając jakby znaczenia też tego, które dla mnie jest pejoratywne i trochę to mną wstrząsa. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Życzę wspaniałego
0: dnia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Bronisław Wilsztajn był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego życzymy panu redaktorowi i państwu również w ten cieplutki, miły poranek. Na Placu Zamkowym jest naprawdę bardzo ciepło, ale myślę, że w całym kraju dziś państwo będą odczuwać te wysokie temperatury, ale my zaczniemy 7:41 Monday morning.

0: Gościem Poranka Wnet jest dr Jan Śpiewak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor i państwa w ten upalny poranek.
0: Jest ciepło właśnie też, myślę, że ciepło witamy ciebie, Janku. Co wydarzyło się na walnym zgromadzeniu spółdzielni budowlano-mieszkaniowej Torwar? Bo my żyjemy wszyscy szpitalem południowym i żyjemy tymi informacjami, do nich też dojdziemy, ale co wydarzyło się, bo to jest kolejna odsłona tego, jak wygląda nasze życie w Warszawie.
1: Spółdzielcy odwołali zarząd, który ich zdaniem działał na szkodę spółdzielni. No taka typowa sytuacja, tak? Duża spółdzielnia bogata w Warszawie, w samym centrum Warszawy i zabudowująca kolejne działki, a jednocześnie no nie potrafiąca zadbać o same starsze budynki. I jednocześnie mieszkania w tych nowych budynkach, no zdaniem mieszkańców i też widziałem to dość mocne dowody, no były rozdawane po prostu po kluczu, no właśnie nie wiadomo do końca jakim kluczu, takim znajomościowym, tak? Tam rodzina prezesa ma wiele mieszkań i tak dalej, ale to, co budzi też no, moje zainteresowanie, jest fakt, że no właśnie bardzo duża ilość polityków Platformy Obywatelskiej kręci się wokół tej spółdzielni. W Radzie Nadzorczej jest dwóch polityków Platformy Obywatelskiej. Przewodniczącym zebrania jakby miał zostać wybrany Aleksander Pociej, którego nazwisko też pojawia się w sprawie afery szpitala południowego, no ale mieszkańcy jakby wybrali kogoś innego, no i udało się faktycznie ten zarząd odwołać. No ale to pokazuje, że nawet spółdzielnie mieszkaniowe w Warszawie padają ofiarą no, polityków Platformy Obywatelskiej, którzy no, weszli praktycznie w każdą szczelinę życia publicznego w Warszawie, tak? Jakby te 20 lat rządów tej partii, no to już jest, myślę, że no naprawdę poziom przejęcia Warszawy przez interesy partyjne jest nieprawdopodobny.
0: To jest niesamowite, bo jest to przecież miasto, gdzie mieszkają najbardziej przedsiębiorczy ludzie, najbardziej najzdolniejsi. Przepraszam państwa, że powiedziałam, myśląc też tutaj o naszych słuchaczach w Krakowie, Poznaniu. Ale to jest kwestia tego, że teoretycznie stolica zawsze ściąga taki mocny kapitał ludzki, który powinien mieć zdolność oceny jakby rachunku zysku i strat i takiego biznesowego chociażby spojrzenia na miasto i tkankę społeczną. Tymczasem od 20 lat mówimy o zabetonowaniu struktur w Warszawie. Janek, to zacznijmy od takiego prostego pytania. Dlaczego Warszawa jest tak zabetonowana? Mówimy o ośmiornicy wręcz, w tym razem Kierwińskiego, ale ja bym nie szarpała aż tak daleko pana ministra, bo tych odsłon, tych wpływów było już wiele.
1: To po pierwsze rządzi już 20 lat, no jeśli się rządzi w jednym miejscu 20 lat, to się jest zdeprawowanym po prostu niesamowicie, tak? Każda władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie i Platforma po prostu rządzi za długo Warszawą i to się przekłada na tego typu układy i skandale. No to, na pewno to jest kwestia tego, że mamy absolutną zapaść wymiaru sprawiedliwości. Właściwie prokuratura i sądy właściwie przestały funkcjonować jako, można powiedzieć, jako organ w Polsce. Nikt nie został skazany po aferze reprywatyzacyjnej poza mną. Procesy, nawet najprostsze procesy, gdzie wydawać by się mogło dowody korupcyjne, są stuprocentowe, jak sprawa tego Artura W., burmistrza dzielnicy Włochy, który dostał łapówkę w gotówce po prostu i został złapany na gorącym uczynku, to ten proces też się nie może skończyć nawet w pierwszej instancji, już chyba mija 8 lat. Tak? Więc mamy absolutną bezkarność, zapaść instytucji publicznych, zapaść instytucji kontrolnych, długość tego systemu, te 20 lat. No trzecia rzecz to jest słabość opozycji w Warszawie, bo w ogóle mamy dopiero teraz tak naprawdę jakąś silniejszą opozycję w ostatnich latach, ale tak przez długie, długie lata nie było praktycznie niczego w Warszawie. No i mieszkańcy Warszawy, którzy głosują w Warszawie przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, tak? No i Prawo i Sprawiedliwość póki była takim straszakiem na tych liberalnych mieszczan, no to siła Platformy była niezwyciężona. Pytanie, co się będzie działo w najbliższym czasie? No jeśli Platforma straci władzę w kraju, to jestem przekonany, że w Warszawie znowu będzie wielki lament i będzie no takie właśnie bicie do dzwonów alarmowych, żeby głosować na Platformę, bo trzeba bronić Platformę przed Prawem i Sprawiedliwością. Więc to jest taki niekończąca się, zupełnie nakręcająca się sama spirala, gdzie polaryzacja polityczna zastępuje jakąkolwiek politykę. I wystarcza tym ludziom, którzy naprawdę nie mają żadnych osiągnięć. Warszawa już nawet inne miasta w Polsce zaczynają na wiele sposobów Warszawę pokonywać, jeśli chodzi o jakość zarządzania. No i właśnie ten to prowadzi to naprawdę do fatalnego jakości zarządzania i tych kolejnych afer korupcyjnych. Ten układ, który po prostu jest nie do rozbicia przez tą polaryzację, długość trwania, słabość opozycji, słabość organów kontrolnych.
0: Ale też to, co się odsłoniło przy tym szpitalu południowym, to też jest twoja historia i stąd cieszę się, że możemy rozmawiać, bo ty byłeś, trochę nie do końca lubię to słowo, ale byłeś sygnalistą przy aferze reprywatyzacyjnej, byłeś osobą.
1: Tego słowa.
0: Nie lubię, jakoś tak sygnał mnie źle kojarzę, może dlatego, że mam wrażliwość dźwiękową i sygnał. To są te...
1: Myślałem, że nie lubisz, wiesz, bo to confidential.
0: Nie.
1: Mówić i to też jest problem, tak? Że my żyjemy w świecie, w którym to jest konfidentem, donosicielem, 60. Ja to słyszałem wielokrotnie, więc z jednej strony mamy po prostu taki klimat, gdzie duża część, myślę, że mamy takie właśnie postwschodnie sposób myślenia, że brudy pierze się w domu, że nie wolno mówić głośno o różnych rzeczach. I to jest, myślę, bardzo silnie w polskiej kulturze, niestety, chociaż staramy się to zmienić. Na drugiej stronie, no po prostu bardzo łatwo w Polsce takiego sygnalistę dezawuować, tak? No ja byłem kilkadziesiąt razy pozywany, to też są tak zwane...
0: Przypomnijmy, bo chodzi o słynną aferę reprywatyzacyjną czyścicieli kamienic, jak kolokwialnie się mówi. To jest historia, która tutaj miała wiele wątków. To jest dramatyczna historia. I ty byłeś w tej historii właśnie taką osobą, która walczyła o prawdę, o informacje, o to, jak to naprawdę wyglądało. I byłeś kilkadziesiąt razy pozywany.
1: Tak, no byłem ciągany po sądach. No były takie okresy, kiedy po prostu nie wychodziłem. Co tydzień miałem jakąś rozprawę. W Polsce jest bardzo łatwo kogoś pozwać. Jest i tryb karny, i cywilny, więc można człowieka naprawdę zakopać w tym. Sądy wydają bardzo różne, często bardzo dziwne wyroki, które nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego. No i efekt jest taki, no, że ja właśnie byłem skazywany w tych procesach. Nie wiem, na przykład ujawniłem rolę córki minister sprawiedliwości, tak, w dzikiej reprywatyzacji jednej kamienic w Warszawie, tak, czyli w innych sprawach. Więc to jest bardzo skuteczny sposób zamykania ludziom ust. No i też oczywiście Gazeta Wyborcza na przykład robiła ze mnie dosłownie praktycznie złodzieja przy jednej ze spraw właśnie związanej z córką pana Ćwiąkalskiego, gdzie Roman Giertych miał dostęp do akt sądowych, mimo że były one w teorii niepubliczne, tak, i obowiązywała jakaś tajemnica. Widziałem teksty na mój temat właśnie, no myślę, że głównie to było wybocze, albo blokowano materiały, też kojarzę kilka takich sytuacji, gdy ktoś nagrał on mi materiał jakiś telewizji czy radiu, który nie był wystarczająco krytyczny i ten materiał potem nie był blokowany. Więc ze mnie też próbowali robić wariata, przestępcę, człowieka, który jest nieodpowiedzialny, który rzuca słowa na wiatr. No i niestety się do tego przyzwyczaiłem, no ale tak to wyglądało, tak? No zanim afera reprywatyzacyjna, że tak powiem, została nagłośniona i pierwsze areszty się pojawiły, no to minęło 4 lata naszej nieustającej pracy. Ja to, co robiłem tutaj, jeśli mogę tylko wiedziałem, że będzie wykorzystywany każdy krok przeciwko mnie, no i tutaj w tym sensie się zabezpieczałem trochę inaczej niż jeśli mówimy o panu doktorze Emilu, no że ja, że rozumiem, że on mógł tego nie zrobić, bo może nie wiedział, może nie był wystarczająco świadczony. Ja zawsze składałem zawiadomienia do CBA i do prokuratury, zawsze, za każdym razem, żeby mieć podkładkę dla tych ludzi, że to nie jest tylko tak, że sobie gdzieś tam gadam, tylko żeby to robię. No i tych zawiadomień złożyłem kilkadziesiąt, myślę. Większość tych zawiadomień była umorzona, niestety, i była umarzana do 2015-2016 roku, były umarzane wszystkie, no ale w pewnym momencie na szczęście zmieniła się władza w kraju, no i te zawiadomienia gdzieś tam się potem przydały, tak? No ale nie zmienia to faktu, no, że to był bardzo trudny okres dla nas, dla stowarzyszenia i też gdyby nie pomoc prawna, którą mieliśmy też darmowa, uświadczona przez 3 adwokatów, bo to potrzeba było w pewnym momencie aż 3 adwokatów, żeby to wszystko ogarnąć, no to byłoby dla mnie niesłychanie trudno. A i tak kary i grzywny, które zostały nałożone na mnie, no myślę, że spokojnie przekraczają 100 tysięcy złotych.
0: I mamy taką sytuację, że dr Emil Jędrzejewski, bo o nim wspominamy, jest... Czy machina, która była uruchomiona już przeciwko tobie, jest podobnie stosowana wobec doktora Emila? Ja nie wiem, czy moi słuchacze Radia Wnet wychwycili taką na przykład sytuację, kiedy doktor Emil Jędrzejewski zostaje wezwany w trybie po prostu natychmiastowym do prokuratury na przesłuchanie. Odmawia składania zeznań, dlatego że nie pozwolono mu wejść do prokuratury ze swoim adwokatem. Wtedy prokuratura wychodzi i oznajmia, że doktor Emil Jędrzejewski odmówił składania zeznań, co oczywiście wskazuje na to, że nie do końca jest pewny tego, co powiedział w słynnym wywiadzie w Kanale Zero. Ta machina właśnie, która działa naprzeciwko takim osobom jak ty, czy doktor Emil, wskazuje na to, że sygnaliści w Polsce mogą być w odwrocie. To znaczy, że ludzie, którzy mają wiedzę na temat nieprawidłowości, mogą się w pewnym momencie przestraszyć? Myślisz, że to nastąpi? Czy to już nastąpiło?
1: To się dzieje cały czas. W ogóle te procedury dla sygnalistów są czymś wirtualnym. No pamiętamy sprawę tej sygnalistki, która ujawniała jakieś nieprawidłowości na, zdaje się, to był Uniwersytet Szczeciński i potem została natychmiast zwolniona. Ja w Warszawie też kojarzę taką postać wiceburmistrza Bemowa, który ujawnił aferę bemowską, też natychmiast został zwolniony, też go tam zakopali w procesach i tak dalej. No niestety, tak, no, w sytuacji, w której prokuratura nie działa, tak, znaczy jeśli organy kontroli nie działają i są właściwie do tego wykorzystywane, żeby, no właśnie, żeby odbierać wiarygodność świadkowi, żeby go zastraszać, żeby robić z niego jakiegoś wariata, no to nie ma właściwie miejsca dla sygnalistów w takim miejscu, tak, no bo... To jest po prostu układ zamknięty, tak? Ja pamiętam, że na tej, wracając do tego walnego, no zapytałem pana Aleksandra Pocieja, czy zawiadomi prokuraturę w związku z tym, co się wydarzyło na walnym, bo tam na walnym zostało ujawnionych bardzo wiele niepokojących faktów. No i w teorii osoba publiczna, która pełni jakieś funkcje publiczne lub żąda, lub chciała pełnić funkcje publiczne, tak, on już nie jest senatorem chyba od 2023 roku. Ale on ma obowiązek niby coś takiego złożyć. Oczywiście powiedział, że się zastanowi, tak? Zapytałem 2 innych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy są w tej Radzie Nadzorczej. Też mi nie udzieli odpowiedzi, tak? Więc to jest po prostu fikcja, tak? Nie ma prokuratury. Ludzie, którzy są powołani do różnych instytucji i tak dalej, oni są, działają w świadomości tego, że często, że łamią prawo, wiedzą, że są bezkarni. No i ta bezkarność, myślę, że to jest po prostu źródło całego zła w Polsce, tak? No jeśli proces, najprostszy proces trwa w Polsce po 10 lat pierwszej instancji, to znaczy, że nie mamy państwa, tak? I naprawdę jeśli są sprawy korupcyjne tak jasne i tak oczywiste jak w Warszawie, afera śmieciowa też nie ma wyroku, afera reprywatyzacyjna nie ma wyroku, afery deweloperskie, przynajmniej 2 burmistrzów było aresztowanych w ciągu ostatnich lat za korupcję, żaden z nich nie ma wyroku do tej pory. Znaczy, jeśli wiemy, że prokuratura i policja tak rzadko ścigają korupcję, jak to się już wydarza, to potem nie ma winnych, nie ma skazanych, to myślę, że to jest bardzo jasny sygnał do tego, że można kraść, tak? Że można ten system wykorzystywać. I wydaje mi się, że tu jest całe źródło problemu. No i to, że my niestety, przez to, że jakby uznaliśmy, że polityka to jest wojna 2 zwaśnianych plemion, no to dajemy carte blanche po prostu tym naszym, tak? Nieważne, czy kradną, co robią. No i to prowadzi jeszcze do większej degeneracji po prostu polityki i tego, że nawet na poziomie politycznym nie można wyciągnąć odpowiedzialności, bo na poziomie karnym to już się dawno nie wydarzyło. Nie jest niemożliwe, to zostaje tylko odpowiedzialność polityczna i ten mechanizm odwoływania polityków w sytuacji tak strasznej polaryzacji jest po prostu, nie działa po prostu.
0: No to było optymistycznie. Poniedziałek,
1: no, poranek. Było bardzo niestety, no jeszcze tak, no więc nie jest dobrze. No naprawdę, znaczy ja się czuję, jakby to były czasy przedrozbiorowe, tak? Znaczy w sensie, że państwo już jest tak zdemoralizowane, poziom przejęcia państwa przez interesy specjalne jest tak wielki, no że przypomina naprawdę XVII czy XVIII wiek, tak? My się szczycimy, że nie ma korupcji, że się różnimy od Ukrainy, czy Białorusi, czy Rosji, ale ta korupcja jest naprawdę, jest gigantyczna w Polsce, tak? Układy, nepotyzm. Ja robiłem materiał teraz o Częstochowie, gdzie aresztowano prezydenta, wiceprezydenta, partnerkę wiceprezydenta i szefa Rady Miasta. I Rada Miasta dała absolutorium prezydentowi ostatnio, tak? Znaczy nawet zatrzymanie pod zarzutami korupcji prezydenta nie jest wystarczającym powodem w Polsce, żeby kogoś odwołać z funkcji prezydenta. Więc no naprawdę poziom demoralizacji tu jest naprawdę gigantyczny, a myślę, że największa korupcja jest jednak na poziomie samorządowym, a nie centralnym, bo na centralnym to jeszcze gdzieś tam patrzy, ale na poziomie samorządowym to już hulaj dusza piekła nie ma. Zatrudnianie po znajomości, te układy, ale też ta sama afera szpitalna, wpisywanie poza kolejnością, to jest przecież korupcja, tak? A to jest powszechne, wszyscy o tym wiemy, tak? Że można pójść prywatnie do lekarza i załatwić sobie wcześniejszy termin. To jest zwykła korupcja i my ją zaakceptowaliśmy, bo to są koneksje czy coś tam, bo tak wygląda system. No nie, kochani, tak wygląda korupcja. Jak zgadzamy się na takie rzeczy, to potem się nie dziwmy też, że politycy kradną.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu doktorowi za wizytę w Poranku Wnet. Doktor Jan Śpiewak był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, Janku, i do zobaczenia. Do zobaczenia już godzina 8:00, za chwilę serwis dla państwa.

0: Witam Państwa gorąco, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Czy za aferę Kacprzyka Rafał Trzaskowski zostanie odwołany? W lipcu rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Rekordowo wysoka temperatura w Polsce. Rocznica poznańskiego czerwca.
1: Wiadomości wnet.
0: W drugiej połowie lipca rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Ewentualne referendum odbyłoby się w grudniu, powiedział w Polsat News prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, inicjator akcji referendalnej Maciej Wilk.
2: Oficjalnie zbiórka rozpocznie się w drugiej połowie lipca, a teraz kolejne parę tygodni będziemy poświęcać na bardzo precyzyjne przygotowania do tej akcji.
3: Co to znaczy?
2: Musimy zebrać ludzi, musimy zebrać finansowanie, musimy ludzi rozdzielić na zespoły, wyposażyć zespoły w karty, w materiały, w druki. Operacyjnie jest to ogromne wyzwanie, zebrać 132, a tak naprawdę 150 tysięcy podpisów
3: dlaczego,
2: w ciągu 60 dni.
3: Dlaczego 132 versus 150?
2: 132 tysiące ważnych podpisów należy przedłożyć, a zawsze jest jakiś procent odmów. W Krakowie to było bodaj 20%.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. Wygłosił przemówienie na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza.
4: W tym powstaniu brało udział około 100 tysięcy ludzi. Śpiewali rotę ze zmienionymi nieco hasłami. Krzyczeli i śpiewali: nie będzie, Sowiet pluł nam w twarz. Niech się obróci w proch i w pył. Sowiecka zawierucha. Zginęło co najmniej 73 osoby. Jedna czwarta z ofiar była nastolatkami. Oczywiście ich symbolem pozostaje Romek Strzałkowski, ten 13-letni chłopak. Ten 13-letni chłopak, który zginął z biało-czerwoną flagą w ręku.
0: 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu doszło do pierwszego masowego wystąpienia robotniczego przeciwko komunistycznej władzy w Polsce. Robotnicy zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów imienia Stalina, oraz innych poznańskich fabryk rozpoczęli strajk generalny, a następnie demonstrację uliczną. Protest przerodził się w bunt, który został brutalnie stłumiony przez milicję i wojsko. W Polsce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów. W Słubicach w województwie lubuskim termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza.
5: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: Mówiła rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. W weekend padł rekord ciepła także w Czechach i w Niemczech. W Niemczech odnotowano temperaturę 41,5 stopnia Celsjusza, w Czechach 41,1. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy szanować, powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w Kijowie w trakcie obchodów Dnia Konstytucji. Poinformował, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o Panteonie Narodowym, który wskaże ukraińskich bohaterów. Wniosłem do parlamentu ustawę o ukraińskim narodowym panteonie. Nikt i nigdy nie będzie nam mówił, jak mamy żyć, mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięczni i jakich bohaterów możemy szanować.
6: Komu bути вдячними і яких героїв шанувати.
0: W związku z kolejną prowokacją prezydenta Zełenskiego i zbliżającą się rocznicą 11 lipca chciałem Państwa poinformować, że nasza grupa złożyła wniosek o debatę i rezolucję Parlamentu Europejskiego upamiętniającą ludobójstwo Polaków oraz przypominającą, czym było OUN UPA. Cała Europa powinna się o tym dowiedzieć, napisał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Dodał, że wniosek zostanie rozpatrzony w środę, 11 lipca 1943 roku, w tak zwaną Krwawą Niedzielę, doszło do apogeum rzezi wołyńskiej. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1450. Liczba ofiar zaginionych szacuje się na ponad 50 tysięcy. Dwa trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Wiele budynków w Caracas i innych miastach zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i w Krakowie do 37 stopni w cieniu, we Wrocławiu do 34, w Białymstoku do 35, a w Lublinie do 39.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Andrzej Karaś, 8.07, wiadomości sportowe. Zaczynamy od informacji, która rozgrzewa polskich kibiców piłkarskich i całe środowisko od wczorajszego wieczora. Dotarła informacja, której się już wszyscy spodziewaliśmy, o przejściu Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire, do MLS, do Amerykańskiej Ligi Piłki Nożnej. To kończy wielotygodniowe rozważania o przyszłości naszego najlepszego napastnika i kończy jego przygodę z europejską piłką. Prawdopodobnie już to będzie ostatni klub ze względu na jego 38 lat w tym roku. I koniec naprawdę wielkiej drogi, która zaczynała się w Lechu Poznań, przez Borussię Dortmund i Bayern Monachium, aż po FC Barcelonę. W każdym z tych klubów pozostawił swoje, no tak, bardzo trwały ślad, trwałe piętno i to taki epilog, ostatni rozdział. Jesteśmy wszyscy ciekawi, jak zaprezentuje się w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy też ciekawi, jak dalej potoczą się piłkarskie mistrzostwa świata, właśnie w USA, w Kanadzie i w Meksyku. Wczoraj już wiemy, że Republika Południowej Afryki przegrała w Los Angeles z Kanadą 0-1 po meczu bardzo takim przeciętnym, niezbyt miłym dla oka, a jeżeli chodzi o RPA, zaskakująco wyrównanym, gdyż Kanada była wyraźnym faworytem, tymczasem dopiero w doliczanym Eustacio czasie gry zdobywa bramkę, kiedy już wszyscy spodziewaliśmy się dogrywki. Co dzisiaj? Brazylia, Japonia o godzinie 19, Brazylijczycy osłabieni brakiem Rafini, ale wciąż chyba zdecydowanie faworyzowani. Potem o 22.30 Niemcy podejmą, osłabieni brakiem Nico Schlotterbecka, podejmą Paragwaj. Zaś o 3.00 w nocy zobaczymy spotkanie Holandia-Maroko. To już będziemy wiedzieli o wiele więcej, jeżeli chodzi o 1.08 finału. Za godzinę jeszcze podam kilka informacji spoza piłki nożnej. I teraz bardzo dziękuję i do usłyszenia.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Gorąco?

0: KFC.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Wnet Kultura.
5: O kulturze szeroko.
4: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
5: głęboko.
6: De Profundis.
7: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
3: To była autopromocja.
8: Poranek w Radiu Wnet. 11 minut po godzinie 8 to moment, żeby przypomnieć jeden z utworów projektu Jugopolis. To był taki polski projekt muzyczny, oparty na pomyśle przeniesienia przebojów z byłej Jugosławii na polski grunt w nowych aranżach z polskimi tekstami, z udziałem znanych wokalistów. Projekt odniósł się do wcześniejszego projektu Jugotonu i ten projekt odniósł sukces, a ja dziś przypomnę Państwu utwór, który jest zatytułowany Warszawski Lot.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest pan Tobiasz Bochański, doktor nauk prawnych, były wojewoda łódzki i mazowiecki, dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Polityk młodego pokolenia na prawicy, który w 2024 roku był kandydatem tej partii na prezydenta Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim w ten jakże chłodny poranek.
1: Myślę, że to jest taki moment, ponieważ pan obserwował, uczestniczył pan w kampanii przeciwko prezydentowi obecnemu Rafałowi Trzaskowskiemu. To jest ten moment, żeby zadać pytanie, dlaczego Warszawa, pomimo tego, że mamy tyle dowodów na korupcję, tyle historii, które się przytoczyło, uparcie głosuje przeciwko PiS-owi. Dlaczego?
2: No właśnie, bardzo dobrze, że pani redaktor powiedziała, że przeciwko PiS-owi, a nie za kimś bądź przeciwko jakiemuś konkretnemu nazwisku, bo w wyborach samorządowych w Warszawie decydują szyldy partyjne. Myślę, że to jest pokłosie dwóch rzeczy. Po pierwsze, polaryzacji sporów ogólnopolskich, a po drugie, małego zainteresowania wciąż obywateli sprawami samorządowymi. To znaczy, myślę, że większość mieszkańców Warszawy nie jest zapoznana z problemami lokalnymi, oni po prostu wierzą, że jakoś tam urzędnicy i politycy w samorządzie się tym zajmą i na bieżąco tego nie śledzą i dokonują wyborów na podstawie jakichś sympatii, antypatii bardziej ogólnopolskich niż lokalnych i to się kończy jak się kończy. Bo myślę, że byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, która mówiła, że Rafał Trzaskowski jest leniem, że nie przychodzi do pracy, bo jako wojewoda mazowiecki pracowałem z nim na tym samym piętrze i mówiłem, że on nie przychodzi do pracy. W ogóle się nie pojawia, przychodzi na godzinę, nagrywa filmy do internetu, a nie wiadomo, kto rządzi miastem. My nie wiemy do dzisiaj, kto rządzi miastem.
1: No, tam trochę informacji wypływa.
2: No właśnie, wypływają informacje, ale tak de facto nie wiemy, gdzie jest ten ośrodek, gdzie jest ta władza. Bo to nie są wiceprezydenci, to jest pan Kierwiński, ale to są też jacyś urzędnicy, to są rodzinnie powiązani z tymi urzędnikami, jacyś biznesmeni, jakieś to są układy mafijne, różnego rodzaju patologiczne, nakładające się na dzielnice, nakładające się na całe miasto. I to się kończy, jak się kończy właśnie.
1: Bo to jest też taki moment, że myślimy sobie o tym, że to jest po prostu niemożliwe już przy tej skali nieprawidłowości. Ja też pamiętam, że prawica, tak szeroko mówiąc o obozie, od 20 lat mówi o tym, że w Warszawie nie ma szans na wybory, że Warszawa po prostu jest przegrana. I myślę, że to też jest trochę tak, że nastawienie aparatu władzy mówię o aparacie władzy warszawskiej wobec kontrkandydatów jest tak nonszalanckie, dlatego że nie pojawiła się determinacja, żeby pokazać Warszawę. Pan prowadził kampanię, ale to proszę darować, ale to, no. to jest to, co wszyscy widzieliśmy. Ja nie miałam wrażenia, że cały aparat pana partii chociażby był zaangażowany w pana kampanię.
2: Ja bym tak radykalnie nie powiedział, ale nie uważam, żeby to było determinantą sukcesu. Ja jednak wybory samorządowe były zaraz po wyborach parlamentarnych, kiedy Koalicja Obywatelskiej no, jakby była najbardziej umocniona, rosła na jakieś nadziei związanej z ich elektoratem, a jednak i tak udało się Prawu i Sprawiedliwości mnie udało się poprawić wynik Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych 2023, czyli wzrośliśmy o 1%, a utrzymaliśmy wszystkie inne wyniki, czego nie można powiedzieć o innych miastach wtedy ogólnopolskich. Ale to, czego dotknęła pani redaktor, to jest kwestia wykraczająca poza nasze polskie zjawiska. Znaczy, spójrzmy na Nowy Jork. Socjalista jest dzisiaj burmistrzem Nowego Jorku, tak? W Stanach Zjednoczonych. I to pokazuje pewne zjawisko, które też socjologowie opisują, gdzie pojawia się w nowoczesnych społeczeństwach, w dużych miastach, taka elita kosmopolityczna, przysiągnięta pewną siatką wartości, odmienną od pozostałych, powiedzmy, reprezentowanych przez społeczeństwo. Często bardzo właśnie wyabstrahowana od problemów zwykłych ludzi, powiązana międzynarodowo, mająca inne kryteria sukcesu, nadziei i tak dalej. Dokonuje innych wyborów politycznych po prostu. I w Warszawie działa ten mechanizm. Tak jak, no, kto by pomyślał, że w Stanach Zjednoczonych, najbardziej jednak klasycznie liberalnym, konserwatywnym, indywidualistycznym państwie, będzie socjalistyczny burmistrz Nowego Jorku. To jest coś nieprawdopodobnego. I podobne mechanizmy działają w Warszawie. Tylko, że no, do tego dochodzi jeszcze sama osobowość Trzaskowskiego i patologię, którą on wprowadził. No bo jeżeli mamy do czynienia też z takim zjawiskiem, że jeżeli oni od 20, Hanna Gronkiewicz-Walc, Rafał Trzaskowski, rządzą tak długo i oni są przekonani, że ci wyborcy Koalicji Obywatelskiej zawsze, czy liberalno-lewicowi, zawsze będą na nich głosowali, będą ich wybierali, to powoduje pewne poczucie bezkarności i braku odpowiedzialności przed wyborcami i zaburzenie procesu demokratycznego. To znaczy to, co widzieliśmy na Radzie Warszawy. Ja to widziałem jako radny. To znaczy, to jest nieprawdopodobna buta, arogancja i poczucie bezkarności.
1: Bezkarności.
2: Po prostu ci radni się śmieją ludziom w twarz, bo i tak uważają, że Tusk ich wsadzi na jedynki i tak zostaną wybrani. Więc uważają, że mogą powiedzieć wszystko, mogą zrobić wszystko, mogą zrobić, nie powiedzieć każdą niegodziwość, zachować się w każdy obrzydliwy sposób i tak im to ujdzie płasem. Tylko, że to postępowanie zakończyło się panem Kasprzykiem i szpitalem południowym, gdzie mamy informację, że prawdopodobnie ludzie umierali, ginęli. Przez to, że wsadzili kolesia, pana Dawidka, po znajomości, bo był aktywnym działaczem Koalicji Obywatelskiej, młodzieżówki. No i do czego to doprowadziło? Poza oczywiście

0: od specjalności, a dzięki temu pan doktor później kieruje nas do na swój oddział szpitalny bez kolejki.
1: Tak, to jest patologiczne. To jest element patologii systemu. Niewątpliwie. I to jest naganne. Bo jak kiedyś w latach 90. nie było tak rozbudowanej struktury prywatnego lecznictwa, to po prostu ludzie, pamiętamy, bardzo często dawali łapówki lekarzom. I te słynne sprawy kopertowe, tak? A teraz to się odbywa w inny sposób, no bo tutaj to nie jest wprost łapówka.
0: Zalegalizowana łapówka, można by powiedzieć.
1: Albo powiedziałbym, że taka łapówka będąca obejściem prawa. No bo jeżeli płacimy w prywatnym gabinecie, ale liczymy na to, że dostaniemy świadczenie przyspieszone w placówce publicznej, bo ten sam lekarz zajmuje ważne stanowisko w publicznym szpitalu, no to jak to inaczej nazywać?
0: No dobrze, ale jakie jest, patrząc na aferę Szpitala Południowego, to jest rzecz, która wstrząsnęła opinią publiczną i myślę, że zgadzam się tu z częścią publicystów, że to będzie rzecz, która będzie długo się w przestrzeni publicznej pojawiać, dlatego że nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej będą pamiętać te zdjęcia z VIP-roomu, którego nie było, i opowieść o lekarzu, który wyjeżdża na wakacje i okazuje się, że podpisał 20 aktów zgonów w czasie, kiedy go nie było w pracy. To są przerażające informacje.
1: Przerażające.
0: I trudno będzie to jakby wytrzeć ze świadomości Polaków, ale co można zrobić w chwili, kiedy my wszyscy się przyzwyczailiśmy do patologii, my żyjemy w patologicznym systemie służby zdrowia, sądownictwa, to co Jan Śpiewak powiedział na koniec naszej rozmowy, że czuje się jak przed zaborami, to ja gdzieś zaczynam z perspektywy tego obserwowania, tej skali takich po prostu skandali, które nas otaczają. Co można zrobić, żeby zacząć jakby restrukturyzować państwo, zmieniać, naprawiać państwo? Ja wiem, że to jest duże pytanie, ale pan jest młodym politykiem. Może państwo mają jakąś wizję tego, co trzeba w państwie zrobić, poza odsunięciem Tuska od władzy?
1: Oczywiście, że mamy. Znaczy, ta afera ma tutaj w wymiarze tego, co trzeba zrobić, dwa elementy, tak? Bo oczywiście trzeba rozliczyć wszystkich tych, którzy do niej doprowadzili. Od pana doktora Dawidka poprzez wszystkich pozostałych, łącznie z dyrekcją szpitala, no bo wiemy o tym, że ten szpital był tragicznie zarządzany. No, mamy coraz więcej informacji od pacjentów, którzy są teraz odważni na tyle, żeby mówić, co tam się działo. Jakie straszliwe sytuacje. No, to jest niedopuszczalne. A drugi element to, że ta afera w związku z tym elementem politycznym i z tym elementem śmierci ludzi straszliwym otwiera, chyba może zaryzykuję tezę pierwszy raz, taką poważną dyskusję o systemie ochrony zdrowia, bo ona w pewien sposób rzuca cień na lekarzy. Znaczy oni się tak czują, prawda? Wielu jest wspaniałych lekarzy, myślę, że większość w Polsce, no ale jakby ludzie zaczynają postrzegać ochronę zdrowia przez to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym, więc to jest też jakby, no, narusza godność tych lekarzy. Z drugiej strony pokazuje patologię systemu, więc otwiera możliwość do tego, żeby podyskutować, jak naprawdę należy to zrobić, bo do tej pory dyskusja za każdym razem, kiedy ktoś podchodził do reform, sprowadzała się do jakiejś awantury, bo tu trzeba pieniędzy, a nam się tu więcej należy i tak
0: dokładnie
1: dalej, i
0: tak
1: dalej. No a tutaj może wreszcie, ja na to liczę, zakończy się to puentą w postaci reformy poważnej, znaczy strukturalnej, tak? Bo rozdzielenie prywatnej i publicznej ochrony zdrowia to jest jeden
0: niezbędne.
1: Po drugie, ta afera obdziera pewien mit, który jest szczególnie przez Koalicję Obywatelską powszechniany, że historia samorządu polskiego to jest jedna wielka historia sukcesu. Ja się zgodzę, że ta reforma rządu Buzka była ostatecznie reformą udaną. Ma więcej plusów niż minusów. Ale minusy też są i są gigantyczne i tu widać. Znaczy widać, no, ktoś zrobił tego dyrektora, ktoś powołał tę radę. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Hanna Gronkiewicz-Waltz zaprojektowała szpital, Rafał Trzaskowski zbudował z różnych dofinansowań wielki, nowoczesny szpital, który jest dobrze zaprojektowany.
0: W międzyczasie zamknął szpital na Solcu.
1: Zamknął szpital na Solcu. Jeszcze do dzisiaj przecież są dokumenty pacjentów nieposegregowane. I w tym nowej przestrzeni za te gigantyczne publiczne pieniądze dochodzi do absolutnie skrajnych patologii, bo brakuje elementu menedżerskiego, bo brakuje odpowiedniego podejścia do przeprowadzania zabiegów, budowania kadry, zakupów sprzętu. Przecież o tym wszystkim słyszymy. I to ja liczę na to, że to pozwoli zbudować konsensus, bo nawet silny rząd bez oparcia w środowisku lekarskim, pielęgniarskim nie jest w stanie tego zrobić. Mamy w Polsce na przykład to jest dość szczegółowa, wydaje się pozornie kwestia, z punktu widzenia pacjenta bardzo istotna. Ponieważ dla pacjenta istotne jest to, że idzie do szpitala, wie, że jest NFZ,

0: że ochrona zdrowia jest finansowana z publicznych pieniędzy i ma dostać świadczenie. Ale od drugiej strony system jest skonstruowany tak, że mamy bardzo dużo konkurujących ze sobą w sposób zły podmiotów publicznych. Bo właścicielami szpitali, czy tak zwanymi organami założycielskimi są akademie medyczne, jest wojsko, jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, są samorządy wojewódzkie, są samorządy powiatowe, są jeszcze jednostki prywatne, to zostawmy. No to już mamy 5, wymieniłem tak z głowy, publicznych. Mhm. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo często oni konkurują w sposób niewłaściwy, windując wynagrodzenia lekarzy. To nie jest wina lekarzy, oni korzystają z tego, tak? No, ale to powoduje zaburzenia systemu, czyli możemy wlewać ile pieniędzy chcemy w system.
1: I tak przepalimy je.
0: A i tak będą wszystkie wydane. Tylko ja nie wiem, czy wszystkie będą wydane w taki sposób, że pacjent przychodzący na SOR zostanie zaopiekowany w ciągu godziny i będzie zaopiekowany. Więc ten system trzeba zmodyfikować. I ta dyskusja jakby to otwiera. No, dla mnie absolutnie szokującym jest, że tego rodzaju placówka medyczna nie ma ewidencjonowanego czasu pracy za pomocą elektronicznych kart. To jest nie do pomyślenia, tak? Znaczy dla mnie jako wojewody, no nic nie do pomyślenia, żeby urzędnicy nie byli w ten sposób ewidencjonowani. Chodzi o to, żeby wiedzieć, ile pracują, że przychodzą do pracy. Każdy musi się odkliknąć. No to tak jest w korporacjach. No to jak to jest możliwe w szpitalu?
1: W szpitalu, którym gościem Poranka Wnet w piątek był wspaniały profesor, który przepracował 40 ponad lat, na profesor Krzysztof Bielecki na oddziale w szpitalu na Solcu. I on mówił o tym, że zaczęło się od tego, że służbę zdrowia zmieniono na ochronę zdrowia. Mhm. Bo to są... tłumaczył proste, najprostsze rzeczy, które powinny być, być może naiwnie, zanim zacytuję, że nie można być dobrym lekarzem, jak się nie jest dobrym człowiekiem, że najpierw wychowanie, a później wykształcenie i tak dalej. To są podstawy. Jesteśmy w sytuacji, w której żaden rząd nie podjął się reformy służby zdrowia. Rząd Jerzego Buzka wprowadził te 4 reformy, ale bardzo szybko wszyscy zrezygnowali. Akurat z tej reformy szybciutko
0: Leszek poza... Siebie cofał.
1: No tak, ale mamy taką sytuację, że na końcu dochodzi do zmiany władzy i wszyscy opowiadają, że jest tragedia, bo to jest bardzo dobre, nośne hasło w kampanii wyborczej. Jest źle, jest beznadziejnie, poprawimy. A później okazuje się, że na końcu i tak, każdy ma mamę w szpitalu, mamę, którą musi zawieźć do szpitala, w związku z tym trzeba mieć jakieś dojścia do lekarzy, bo tak wygląda rzeczywistość polityczna, bo to jest tak, że każdy z nas, i nie będę tutaj oskarżać polityków, każdy z nas w chwili, kiedy jest zagrożenie życia, albo osoba najbliższa, już nie mówię o senatorze Lęcu, który dziecku wycinał paznokieć.
0: To jest patologia,
1: tak, ale jest taka sytuacja, że ktoś ma naprawdę poważną rzecz, szuka jednak kontaktu ponad głowami, więc...
0: Nie ma zaufania do systemu.
1: Nie ma zaufania, ale nie ma też już zaufania do obietnic politycznych. Więc jakby pan, jako pan Tobiasz Bocheński jest gościem Poranka Wnet, ja tylko powiem naszym słuchaczom, którzy może nie oglądają nas na YouTubie, tylko nas słuchają w radiu. Jakby pan jako przedstawiciel tego młodego pokolenia prawicy, młodego pokolenia PiSu, powiedział w 3-5 zdaniach, jak należy to zrobić?
0: Znaczy, po pierwsze, musimy dokonać, moim zdaniem, powiem tak, bo program zostanie zaprezentowany, już były różne spotkania Prawa i Sprawiedliwości na ten temat, ale moim zdaniem, powiem tak, musi nastąpić konsolidacja podmiotów założycielskich. Znaczy nie mogą ze sobą patologicznie konkurować.
1: Czyli powstaje jeden podmiot założycielski, że to...
0: Tak. Po drugie, należy koniecznie wprowadzić zakaz pracowania jednocześnie w szpitalu prywatnym, w prywatnej ochronie zdrowia i w publicznej. Należy wprowadzić ewidencjonowanie czasu pracy i zmienić wycenę świadczeń. To znaczy mamy do czynienia dzisiaj z takimi sytuacjami, że niektóre świadczenia są źle wycenione. I pieniądze w systemie są marnowane. Oprócz tego trzeba wprowadzić zupełnie inne standardy, jeżeli chodzi o zatrudnienie kadry menedżerskiej w szpitalach. Uważam, że powinien się odbyć stół, ale nie taki, jak politycy lubią to robić, że mamy okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia, coś takiego szumnego.
1: Tylko
0: prawdziwa rozmowa z specjalistami wszystkich dziedzin, bo weźmy pod uwagę jedną rzecz, że są na przykład takie dziedziny medycyny w Polsce, które są na światowym poziomie. Centrum Zdrowia Dziecka weźmy na przykład. Tak?
1: Wspaniała placówka.
0: Mamy placówki onkologiczne, czy tak zwanej najwyższej referencyjności, które są rewelacyjnie funkcjonują. Mhm. Tylko, że gigantyczny problem mamy z pierwszym kontaktem z lekarzem, powiedzmy sobie, tak? Szczególnie po pandemii to był duży problem z lekarzem pierwszego kontaktu i mamy duży problem z funkcjonowaniem jednostek jakby to w systemie. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość to robiło i wprowadziło jako pierwszą tak zwaną sieć kardiologiczną, tak? Gdzie pacjent jest zaopiekowany jakby od A do Z. Mhm. Jest prowadzony, koordynowany. Przy dzisiejszych poziomie techniki, organizacji, systemach jesteśmy w stanie to robić. I teraz problem polega na tym, że dla pacjenta tak holistycznie nie stworzono takiego rodzaju systemu i powinniśmy to zrobić. Dlatego, że bardzo często się zdarza i to są doświadczenia wszystkich. To nie jest tak, że politycy, faktycznie niektórzy politycy dokonują patologicznych nadużyć w systemie, jak pani Pępek, ale każdy z nas, ja też, mam bliskich, którzy chodzili normalnie z NFZ-u do lekarzy i kończyło się to bardzo źle albo bardzo poważnymi powikłaniami. To dotyka każdej rodziny i na to patrzymy, czyli rozumiemy, że ten system nie działa w taki właściwy sposób. I tutaj też nieodpowiedzialnym jest, jak powiedziała pani Leszczyna, za pomocą magicznej różdżki wszystko się zmieni, bo to jest zbyt skomplikowany system. I wracając do początku tego, co pani redaktor powiedziała, ja się zgadzam w tym, że wymiar sprawiedliwości szeroko pojęty, czyli sądy, prokuratura i powiedzmy sobie schemat prawny działania, jak i ochrona zdrowia, to są dwie pięty achillesowe państwa polskiego dzisiaj, które rzutują na wizerunek i zaufanie w ogóle do państwa polskiego. One po prostu bardzo działają źle, każdy z innych powodów. System sądownictwa jest patologicznie zarządzany i nie dostarcza tego, czego ludzie oczekują, czyli sprawiedliwości, szybkiego wyroku. Na ochrona zdrowia działa w taki sposób, że i tak lepiej niż w latach 90., ale nadal ludzie nie mają poczucia, że idąc normalnie, zgłaszając się gdzieś, zostaną zaopiekowani, wyjdą z doświadczeniem i wyjdą zdrowi.
1: Musimy kończyć, ale na koniec jest gorąca atmosfera.
0: Ale musimy to naprawić. Znaczy jakby wydatki na ochronę zdrowia są jedną z trzech najwyższych pozycji w polskim budżecie obok obrony narodowej i tak zwanych spraw socjalnych, społecznych, polityki społecznej. I musimy to zrobić. Po prostu musimy to zrobić z różnych powodów. Z powodów oczywiście godnościowych, sprawiedliwościowych, zdrowotnych, żeby Polacy nie chorowali, albo żeby chorowali, to byli leczeni efektywnie. Ale również dlatego, że wydajemy na to tak gigantyczne środki, że te środki powinny przekładać się na wzrost jakości życia Polaków.
1: Mhm. A ponieważ musimy kończyć, jest gorąca atmosfera, są teoretycznie wakacje, ale sytuacja polityczna jest bardzo gorąca. Tutaj pojawiły się zarzuty, że profesor Czarnek zniknął w trakcie najbardziej gorącej batalii politycznej i że już właściwie to koniec tego projektu premier Czarnek. To ta kampania się już zaczęła do przyszłych wyborów? Czy państwo na prawicy mają chociaż fragment wakacji? Prezes pozwolił państwu odpoczywać.
0: To tak nie jest. Znaczy, pan profesor Czarnek nie zniknął. Ja cały czas widzę jego aktywność. Po drugie, zaprezentował pierwszą trójkę obietnic, 21 obietnic planu Czarnka, które są bardzo istotne, które dotyczą...
1: Słowo obietnica jest teraz pejoratywne.
0: No tak, no ale my uważamy w Prawie i Sprawiedliwości, że dla nas nie, bo my dotrzymujemy obietnic, więc z całą odpowiedzialnością składamy te, które składamy i one są też wyważone w taki sposób, żebyśmy mogli je zrealizować, czyli podniesienie drugiego progu do 180 000 złotych, tak zwane srebrne wynagrodzenie dla emerytów, jak i odejście od ETS. To jest pierwsza trójka z 21
1: przed nami Donald jeszcze. Ale Donald Tusk nie dotrzymuje słowa i wygrywa. Chociażby w mieście.
0: Myślę, że Donald Tusk z tą postpolityką postmodernistyczną kłamstwa mocno przeszarżował. I przekroczył kilka granic w ostatnim miesiącu, które myślę, że będą skutkowały spadkami w sondażach. Może nie tych, które zamawia Donald Tusk, ale w tych prawdziwych. Dlatego, że wyjście przez niego i powiedzenie, że będzie budował Izerę 2.0, czyli najpierw zniszczył projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości, nazywając go megalomanią, a teraz będzie sam to robił. Robi ten sam projekt, tylko go nazywa w inny sposób. Czyli to samo, co z CPK. Najpierw chcieli zaorać CPK, a teraz mają Polska. No to to już są pewne granice, które może łatwowiernie najtwardszy elektorat z TVN24 przyjmować i łykać, że tak powiem kolokwialnie brzydko. Ale no nie jakieś 70% zdroworozsądkowych myślących ludzi o różnym światopoglądzie i widzą, że to jest po prostu jedna wielka szopka. W połączeniu z aferą szpitalną ja myślę, że Donald Tusk nie będzie rządził po następnych wyborach, chyba żeby coś bardzo złego się stało na prawicy. Ale wszystko wskazuje na to, że na szczęście ten zły rząd może maksymalnie trwać 4 lata, a nie jak poprzednie 8 lat.
1: I to będziemy obserwować. Ja myślę, że to też może spowodować, że część ludzi po prostu nie pójdzie już na wybory i pomimo tych wielkich naszych sukcesów frekwencyjnych może się okazać. To może być największy problem z tym głosowaniem, że po prostu ludzie, naród się na państwa polityków obrazi i po prostu powie, no skoro to już jest tak, że nie jesteśmy w stanie nic zmienić, rozliczyć politycznie, to nie będzie głosować.
0: W tym kontekście, bo ja to rozumiem, ten argument, który pani redaktor przedstawia, w tym kontekście propozycja prezydenta Nawrockiego jest ważna o zmianie konstytucji. To znaczy, to jest jedna z... Mamy wiele bolączek konstytucyjnych, ale jedną z nich jest to, że obecny system przez swoją niemoc, bo władza wykonawcza jest przedzielona na prezydenta i rząd, powoduje, że politycy mogą być wybierani i mogą zgodnie z prawdą mówić, a my nic nie możemy, bo ktoś tam coś nam blokuje, prawda? A to prezydent, a to rząd i tak dalej. I to powoduje, oczywiście poza tym, że no jakby poważna polityka nie jest realizowana państwa polskiego w różnych wymiarach, to też powoduje utratę zaufania do polityków. No bo co? No ciągle ich wybieramy i oni ciągle nic nie mogą i się nic nie zmienia. I dlatego ta propozycja pana prezydenta jest tak istotna. Bo sprawna władza wykonawcza to jest taka, która przychodzi i ona nie może powiedzieć, o, no nie umiemy, albo źle się stało, albo coś tam, no nie wiem, no za ciepło było, prawda? I to by powodowało, że większą sprawczość również dla obywateli poprzez rozliczanie polityków.
1: I teraz już naprawdę musimy skończyć, bo widzę, że nasz kolejny gość oczekuje, więc pożegnam się.
0: Nie.
1: To ja pytałam. Wszystkiego dobrego. Tobiasz Bocheński, doktor nauk prawnych, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, być może przyszły premier, bo takie informacje Kresie, też się...
0: Czarnek będzie premierem. Może kiedyś za 20 lat.
1: Tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie za wywiad. Teraz wstanę i się pożegnam.
0: Bardzo dziękuję. Proszę się nawadniać w tym tygodniu.
1: Tak, to wszystkiego dobrego. Ja się łączę już z naszym kolejnym gościem. Andrzej Sośnierz, lekarz, były prezes NFZ-u, były poseł od lat zajmujący się reformą zdrowia właśnie i organizacją ochrony zdrowia w Polsce, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To przytoczę fragment proroczego, jak się okazało, pana wywiadu z Gazety Wyborczej. System, na którym ludzie umierają czekając godzinami na SOR-ach, trzeba zaorać. To jest tekst, który ukazał się w Gazecie Wyborczej 5 maja 2026 roku. Czy pan, jak pan by skomentował sytuację dotyczącą dookoła Szpitala Południowego?
2: No to jest tylko jeden z przykładów choroby, która toczy ochronę zdrowia. To są różne choroby. Generalnie to taka zgnilizna już w tej chwili toczy cały system. Stworzonych zostało szereg sytuacji, które ułatwiają takie zdarzenia. Jeśli chodzi o Szpital Południowy, to jest i nie tak często występujące, ale jednak zjawisko, które już pojawiało się od pewnego czasu. Publiczność obywateli denerwują i co jakiś czas informacje o wysokich zarobkach lekarzy, ale tutaj są dwa różne zjawiska. Jedno, to co od dłuższego czasu już funkcjonowało, to bardzo wysokie wynagrodzenia za procedury medyczne, które niektórzy lekarze wykonywali. I to było jedno zjawisko, ale oni naprawdę te procedury wykonywali, oni je realizowali, tylko wycena była bardzo wysoka za pojedyncze zdarzenie. Oni przychodzili wtedy na kontakty, bo to się opłaca i to trwa do tej pory. Natomiast w Szpitalu Południowym pojawiło się nie tak często występujące nowe zjawisko, mianowicie to samo, które dotyczy innych spółek publicznych, spółek Skarbu Państwa, czyli rozkradania tych spółek. To, co w kopalniach, to, co w wodociągach, to, co tam w innych przedsiębiorstwach państwowych, to jest zjawisko specyficzne dla zakładów publicznych, bo o dobrostan zakładu publicznego, państwowego, samorządowego mało kto dba. Tam się sadowi różna grupa znajomych, różna grupa osób i w tej chwili opiekę zdrowotną też objęły to samo zjawisko objęło, czyli rozkrada się spółkę, bo w niej jest dużo pieniędzy. No to tylko też jest objawem tego, że w opiece zdrowotnej pojawiły się duże pieniądze, które jak się rozkrada, bo przecież nikt nie zaprzeczy, wie, że wielkie pieniądze obracają się również w kopalni, prawda? I też się ją rozkrada i doprowadza się do upadku, a potem się zwraca do państwa, dajcie więcej pieniędzy. I tutaj to samo zjawisko. Rozkrada się szpital, a potem się zwraca, więcej pieniędzy trzeba dołożyć i politycy bezradni mówią, tak, no, musimy zwiększyć składkę zdrowotną. Nie, kochani. Dobrze zagospodarujcie to, co jest do zagospodarowania. Więc to zjawisko, tak to obserwuję. Nowy obszar zepsucia w opiece zdrowotnej, no z całą bezczelnością pokazany w Warszawie, tam się nikt niczym nie martwił. Radośnie było.
1: Dobrze, ale bo pan jest lekarzem, to panie doktorze, jak zreformować? To znaczy, co trzeba zrobić? Bo pan mówi o tym, że trzeba po prostu dobrze zacząć zarządzać tymi pieniędzmi, przestać rozkradać, ale jakie są konkrety? Tutaj wcześniejszy gość, pan Tobiasz Bocheński, mówił o tym, że trzeba na przykład skonsolidować te zakłady, które prowadzą, czyli żeby nie było osobno Akademii Medycznej, wojska i samorządu, jeśli chodzi o opiekę publiczną, tylko żeby był jeden organ założycielski, który prowadzi im budżety. Ale ja myślę, że to jest bardziej skomplikowane. Patrząc z perspektywy lekarza, pan na pewno wie, jak należy przeprowadzić tę reformę, żeby ona jednocześnie nie wyrzuciła z publicznej służby zdrowia tych lekarzy, na których nam najbardziej zależy. Bo my nie chcemy mieć najtańszych przecież lekarzy. My chcemy mieć specjalistów. Ci specjaliści muszą być dobrze opłacani, bo inaczej pójdą do prywatnej opieki zdrowotnej. Co należy zrobić, żeby uzdrowić polską służbę zdrowia?
2: Na pewno ten pomysł, żeby skonsolidować, to niczego nie służy. To jest tak, zróbmy coś, no to robimy coś. A co by to miało zmienić? Dlaczego te skonsolidowane zakłady miałyby lepiej funkcjonować? No, będzie ich to inny obsadzał i rozkradał ewentualnie, zamiast tamtego będzie ten. Więc to nie tędy droga. Trzeba zmienić mechanizmy, które funkcjonują w tym systemie, które na przykład utrudniają rozkradanie, bo istotnym jest wynik ekonomiczny. Kto w tej chwili martwi się o wynik ekonomiczny placówki publicznej? To jest problem generalnie tych placówek publicznych, że one nie dbają o ich finanse. Bardziej konkretnie, co zmienić? Zmienić trzeba funkcję ministra. Minister nie może dyktować cen. Na przykład te ceny, które powodują takie wysokie kontrakty, to ustala minister. A potem minister narzeka, że lekarze wybierają rodzynki albo że prywatne zakłady wybierają rodzynki i takie tylko robią rentowne procedury. Przecież to jest normalne. Panie redaktor, panie i wielu z nas, gdyby coś było na rynku, jedno mało rentowne, drugie dużo rentowne, no to biorę to rentowne, prawda? Zachowuje się racjonalnie. Zakład publiczny o to rentowność nie dba, w związku z tym wykonuje czasem te mniej rentowne procedury, a potem mówi, o ja jestem męczennikiem, bo muszę wykonywać. No, robi się dlatego, że po prostu to by cię, mało ciebie to obchodzi. Natomiast, czyli tak, sposób wyceny, żeby to nie minister ustalał cenę i to horrendalnie wysoko, bo minister ulega lobbyingowi. Przychodzi jakaś firma, przychodzi jakiś profesor, mówię, moją procedurę chcielibyśmy, żeby była wysoko wyceniona, panie ministrze, no i tak dalej. Mruganie oczami albo coś innego. Więc nie zmienić sposób wyceniania. To częściowo musi na to wpływać rynek. Mhm. Trzeba zmienić możliwości ministra. Minister nie może rozdawać pieniędzy. To należy zdecentralizować. Należy uruchomić konkurencję między różnymi ubezpieczycielami. Po co? Po to, że jeden ubezpieczyciel będzie kontraktował i za jedną cenę, drugi za inną cenę. Będzie rynek, będzie widoczne, że jeden coś chyba przesadza, a drugi nie przesadza. Całkowicie zmienić trzeba mechanizmy funkcjonujące w opiece zdrowotnej, a to by się objawiało poprzez to, że decentralizujemy system ubezpieczeniowy, że tworzą się kasy czy ubezpieczalnie większa ilość, one między sobą konkurują i pokazują, że mogą różne ceny wynegocjować. Należy zmienić rolę ministra, który nie będzie dysponentem pieniędzy NFZ-u. I w ogóle trzeba mu te ręce tam związać, nie wolno ci się tknąć pieniędzy. On ma wydawać regulacje, jak ma system być zorganizowany, a nie rozdawać pieniądze, jak to teraz panie ministrze, niech pan tam da. I zakład musi wiedzieć, że zarabia poprzez to, że wykonał prawdziwą procedurę, a nie rzekomą procedurę, bo jak wykonał rzekomo, to nie dostanie pieniędzy. I mało. NFZ, ten płatnik nowy, zdecentralizowany, musi właśnie mieć wydolny system monitoringu i sprawdzać, czy to go oszukuje. W tej chwili wszyscy mówią, nie chcą płacić za nadwykonanie. Ale co to jest nadwykonanie? No, do tej pory szpital przejmował co roku, załóżmy, 5 tysięcy ludzi, a naraz zaczyna przejmować 6. Skąd ty wziąłeś ten 1000 pacjentów, kiedy przez lata robiłeś 5? Więc trzeba się przyjrzeć, tak, i może konkuruje i przejął od innych, bo przecież nie można mnożyć świadczeń zdrowotnych w nieskończoność. Populacja polska mało zmienia się, nawet się zmniejsza, więc dlaczego ma być tych świadczeń coraz więcej? Jeśli ktoś powie, że się starzejemy, ale nie w takim tempie, żeby takie wielkie przyrosty były. Więc mnóstwo trzeba zmienić, ale głównie te mechanizmy, czyli zdecentralizować system, trzeba uruchomić konkurencję, nią się posługiwać, zmienić sposób wyceny świadczeń. To tylko niektóre pomysły, o które tutaj wskazałem. Przeorać, bo nie ma sensu te włączenie szpitali, to zabawa, głupia zabawa, która nic nie daje. No.
1: A na koniec takie pytanie. A pan by się zgodził, żeby zostać ministrem sprawiedliwości zdrowia? Bo ja już w 6. segmencie z tego upału. Czy pan by się zgodził, jakby tam dostał taką propozycję od rządu?
2: No, są politycy, którzy by na każdą propozycję, również Ministerstwa Sprawiedliwości, się zgodzili. Ja nie, ja się znam na opiece zdrowotnej. Nie boję się tego. Ja mam pomysł, ja wiem, co trzeba zrobić. No, ale w związku z tym, że ja proponuję rzeczy niepopularne, no to niechętnie się często mnie słucha. No, ja tylko czasem mówię, no miałem rację, prawda? No tak. ale to jest mała radość powiedzieć, no miałem rację. Nie? Więc pani też zacytowała, mało, ja od około 3 lat mówię o tych patologiach. No i jedno jeszcze tu chciałem wyrazić życzenie, może takie trochę jak gdyby poza głównym moim wypowiedzią tutaj, ale pojawił się odważny doktor, pan doktor Jędrzejewski i ja czasem tak mówię z przekąsem i oby z tej całej sprawy wyszedł uniewinniony. Przecież teraz wszyscy się na niego rzucają, żeby wykazać jego niewiarygodność. Zamiast się cieszyć, że pojawił się człowiek, który coś mówi. Może się tam coś myli, może coś przesadzi.
1: Ale ma odwagę.
2: Ale ma odwagę i zamiast trzymać go jako tutaj bohatera, to go większość dziennikarzy, i wstyd mi za tych dziennikarzy, szukają, a może on nie bardzo wie, a przyniósł pan dowody. Ludzie, hieny się rzuciły na niego. Wstyd i hańba dla środowiska lekarskiego. Zamiast go tutaj hołubić i podtrzymać jego odwagę, bo nie będzie mu łatwo. On się sprzeciwił sitwie swojej, bo część lekarskiego środowiska zachowuje się jak
1: gangsterzy. Jak ukłon
2: kto sypie? No, pokażcie mi, kto sypie, to tego musimy wykończyć, prawda? No.
1: Tak, pełna zgoda, panie Andrzeju. Andrzej Sośnierz, doktor. Dziękuję. Przede wszystkim był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję
1: pięknie. Jest 8:50. Na chwileczkę tylko fragment utworu, który zagramy być może. Chyba, że nam się uda już połączyć z redaktorem Tomaszem Szymborskim. Udało nam się, więc już nie będę, niestety nie zagramy państwu utworu La Bamba, nie zagramy wielu utworów, które przygotowuję na ten poranek, ale wiecie, państwo, jest tyle ciekawych spraw i ważnych tematów, które chcemy poruszyć w poranku, że to odkładam na inny moment. Dlaczego Ukraina nie zwróciła Polsce tysięcy dzieł sztuki w czasie, gdy relacje polsko-ukraińskie ponownie koncentrują się wokół sporów historycznych? Powraca także kwestia, nierozwiązana kwestia, los tysięcy polskich dzieł sztuki, archiwów i rękopisów pozostających od dziesięcioleci w ukraińskich instytucjach. mimo ponad 30 lat od rozpadu Związku Radzieckiego nie doszło do ich systemowej restytucji, do lit, tak zwany lit tekstu, który opublikował Tysol.pl autorstwa Tomasza Szymborskiego. Gościem Poranka Wnet jest Tomasz Szymborski, autor tekstu. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Ja patrzę ze zdumieniem, jak pan redaktor jest ubrany. Jeśli państwo nas słuchają w radio, to powiem, że pan redaktor chyba marzni. Ma pan redaktor klimatyzację w domu? W budynku?
3: Nie.
1: Bo tutaj mamy mniej więcej 1000 stopni, więc z zazdrością spoglądam na ten puloverek, znaczy tą kurteczkę, którą...
3: Dla słuchaczy i dla pani redaktor.
1: A to wspaniale, dziękuję. Ale wróćmy do tego naszego tematu, bo chodzi o tysiące polskich archiwów, rękopisów, starodruków, dzieł sztuki przejętych przez Związek Radziecki po 1939 roku, następnie pozostawionych na terenie dzisiejszej Ukrainy. Czy pojawił się ktoś, kto wystąpił do Ukrainy o zwrot tych dzieł? Jak wygląda w ogóle sytuacja i rozmowy, czy w ogóle jakiekolwiek rozmowy toczą się na temat restytucji tych dzieł?
3: Po kolei, dobrze? Więc sprawa ma oczywiście swoje korzenie historyczne, bo była Jałta, był rok 1945. Polska utraciła swoje ziemie na Kresach, no i tam zostały artefakty, zabytki, rękopisy, wszystko to, co chcielibyśmy mieć u siebie. Wydawałoby nam się, że to jest zupełnie oczywiste, no, że skoro to było kiedyś polskie, no to powinno do Polski wrócić. No jednak to nie jest wszystko takie oczywiste. I przygotowując materiały do tego mojego artykułu, z zaskoczeniem stwierdziłem, że właściwie nikt tym tematem się nie zajmował. Ten temat w ogóle w sferze publicznej, śmiałem twierdzić, w ogóle nie istnieje, szczególnie po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej po 2022 roku. Temat jest po prostu niewygodny. Nie można wymagać od sąsiada, który walczy z Rosją, tego, żeby w ogóle zajmował się tematami dzieł sztuki, które są w ukraińskich muzeach czy archiwach, a które były kiedyś polskie. Ukraina bowiem bardzo sprytnie postępuje. Oni uważają, że Ojranie są spadkobiercami ZSRR. To, co Rosjanie zagrabili, czyli przejęli po 1945 roku, czy nawet po 1939 roku po pakcie Ribbentrop-Mołotow, jest prawo terytorialne i te rzeczy, te zabytki powinny pozostać na Ukrainie.
1: No i mamy taką sytuację, że oczywiście, że trudno jest ratować artefakty, które zostały po tamtej stronie w chwili, kiedy prowadzi ktoś wojnę, ale z drugiej strony powstają luksusowe kurorty, powstaje cała infrastruktura, która pokazuje, że jednak państwo ukraińskie działa. To dlaczego zdaniem pana redaktora i kto jest odpowiedzialny za to, że nie walczymy o własne zbiory?
3: No, tak jak już wspomniałem, polskim władzom, politykom wydaje się, że wysuwanie jakichkolwiek roszczeń w sytuacji wojny na wschodzie jest co najmniej niestosowne. Natomiast uważam, że jest to duży błąd, bo im dłużej będziemy zwlekać, tym dłużej te wszystkie zabytki, rękopisy, książki po prostu zostaną pokryte jakby tak błoną niepamięci, nazwijmy to w ten sposób. Przypomnę, że po II wojnie światowej do Wrocławia, do Ossolineum wróciło zaledwie 30% zbiorów, co jest po prostu... I były to... Przeczytałem, że było to nawet traktowane jako dar narodu ukraińskiego dla Polski, prawda? Po 1945 roku zostało jeszcze 70%. Dochodzą mnie takie różne informacje, że stan tych zabytków na Ukrainie nie jest najlepszy. Czemu jakby trudno się dziwić? Właściwie jest to coś, co oni mają i uważają, no, że teraz mają inne priorytety, prawda? No jest wojna, wszystko można tą sytuacją wojenną wytłumaczyć.
1: Ale co jest w tych archiwach, bo na pewno jest Mickiewicz słowacki, czy udało się panu redaktor...
3: Ja Polska, są rękopisy, są autografy, są książki, są pierwodruki, są archiwa kościelne, archiwa urzędów, urzędu wojewódzkiego na kresach ze Stanisławowa i to wszystko tam leży. Dochodzą mnie właśnie głosy, że no, nie jest najlepszy stan tego wszystkiego. Polscy muzealnicy no, stoją przed taką bramą, przed taką barierą niemożności, no bo jedynie co Ukraińcy proponują, to możecie sobie zdigitalizować, czyli zeskanować na własny koszt, czy zrobić zdjęcia i zamieścić w internecie. Możemy, czy wypożyczali Polskim Muzeum jeszcze przed wojną na jakiś czas zbiory z tych muzeów czy z tych bibliotek. Natomiast no, sytuacja moim zdaniem jest patowa, no bo Ukraina za dużo swoich, przepraszam bardzo, takich ukraińskich zabytków nie ma, prawda? Wszystko to jest dziedzictwo pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej. Nie ma się wiedzieć, no, że chcą to mieć. Natomiast to jest pytanie o prawdę historyczną, sprawiedliwość historyczną. Przypomnę, że po 2022 roku polscy muzealnicy bardzo pomagali w planie zabytków, szczególnie we Lwowie. Były zbiórki w środowiskach muzealników. Proponowano jakby transfer tych zbiorów do Polski, natomiast no, Ukraina się nie zgodziła, wietrząc w tym jakikolwiek podstęp, że być może jeżeli nam to tutaj przekażą w depozyt, to nigdy tego nie odzyskają.
1: No i tak mogło się by wydarzyć, bo znam historię pewnej sprytnej dyrektora muzeum pod Warszawą, która wypożyczyła z Wawelu, tu wewnętrzny transfer, artefakt, który był własnością tego obiektu, gdzie dyrektoruje, tylko pod pretekstem, bo nie chciał Wawel oddać, więc ona pożyczyła, a później pokazała, że to jest jednak jej i że trudno. No i ten mały zabieg spowodował, ten spryt tej kobiety spowodował, że artefakt wrócił na swoje miejsce, więc mogłoby to nastąpić. Ale na koniec, bo już kończymy Poranek Wnet, nad czym pan redaktor teraz pracuje?
3: Nie wiem. Nie wiem, bo sytuacja jest tak dynamiczna, jakby ja już nie chciałbym pisać cały czas o Ukrainie czy o Niemczech, prawda? No bo to już jest monotematyczne i jakby nudne. Natomiast no, trzeba reagować na to, co się dzieje. Ja w ogóle byłem zaskoczony, że nikt tego tematu wcześniej nie podjął.
1: Tak, to właśnie to jest to, że to świetna obserwacja, że nikt wcześniej tego tematu nie podjął. Szczególnie, że dużo rozmawialiśmy o restytucji dzieł do Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Kończymy Poranek Wnet. Tomasz Szymborski. Tygodnik Solidarność jest wspaniały, ale tutaj odsyłam Państwa do portalu tysol.pl. Mogą Państwo ten tekst Tomka przeczytać w całości. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. A jaka temperatura u Państwa na Śląsku?
3: Rośnie. 30 już.
1: A, to jeszcze macie chłodek, więc życzymy wszystkiego dobrego, żeby było ciepło. Żegnam się z redaktorem. Żegnam się również ciepło z Państwem. To Poranek Wnet dobiega końca. Dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Proszę słuchać Radia Wnet. U nas atmosfera gorąca. Jeden z moich ulubionych słuchaczy napisał, że dzięki tym palmom, które widać na platformie YouTube, mamy trochę chłodniej w studiu, jakby bryza nas owiewa. Tak do końca nie jest, ale trzymamy się i mam nadzieję, że niebawem się znowu usłyszymy. Nazywam się Katarzyna Adamiak. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
4: Po reklamie.
6: Radio Wnet uszami słuchaczy.
7: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Czy za aferę Kacprzyka Rafał Trzaskowski zostanie odwołany? W lipcu rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Rekordowo wysoka temperatura w Polsce. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Ewidencjonowanie pracy za pomocą elektronicznych kart i zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej służbie zdrowia to pomysły na reformę służby zdrowia opozycyjnego PiSu. Mówił o tym w poranku Radia Wnet europoseł Tobiasz Boheński.
2: Musi nastąpić konsolidacja podmiotów założycielskich, znaczy nie mogą ze sobą patologicznie konkurować.
3: Czyli powstaje jeden podmiot.
2: Należy koniecznie wprowadzić zakaz pracowania jednocześnie w szpitalu prywatnym, w prywatnej ochronie zdrowia i w publicznej. Należy wprowadzić ewidencjonowanie czasu pracy i zmienić wycenę świadczeń. Dla mnie absolutnie szokującym jest, że tego rodzaju placówka medyczna nie ma ewidencjonowanego czasu pracy za pomocą elektronicznych kart.
0: W drugiej połowie lipca rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Ewentualne referendum odbyłoby się w grudniu, powiedział w Polsat News prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, inicjator akcji referendalnej Maciej Wilk.
4: Oficjalnie zbiórka rozpocznie się w drugiej połowie lipca, a teraz kolejne parę tygodni będziemy poświęcać na bardzo precyzyjne przygotowania do tej akcji.
5: Co to znaczy?
4: Musimy zebrać ludzi, musimy zebrać finansowanie, musimy ludzi rozdzielić na zespoły, wyposażyć zespoły w karty, w materiały, w druki. Operacyjnie jest to ogromne wyzwanie, zebrać 132, a tak naprawdę 150 tysięcy podpisów
5: w ciągu 60 dni. Dlaczego 132 versus 150?
4: 132 tysiące ważnych podpisów należy przedłożyć, a zawsze jest jakiś procent odmów. W Krakowie to było bodaj 20%.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz KO zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. W Polsce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów. W Słubicach w województwie lubuskim termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza.
6: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: Mówiła rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. W weekend padł rekord ciepła także w Czechach i w Niemczech. W Niemczech odnotowano temperaturę 41,5 stopnia Celsjusza, a w Czechach 41,1. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy szanować, powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w Kijowie w trakcie dnia obchodów Dnia Konstytucji. Poinformował, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o panteonie narodowym, który wskaże ukraińskich bohaterów. Dzisiaj wniosłem do parlamentu ustawę o ukraińskim narodowym panteonie. Nikt i nigdy nie będzie nam mówił, jak mamy żyć, mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięczni i jakich bohaterów możemy szanować.
7: Komu bути вдячними і яких героїв шанувати.
0: W związku z kolejną prowokacją prezydenta Zełenskiego i zbliżającą się rocznicą 11 lipca, chciałem Państwa poinformować, że nasza grupa złożyła wniosek o debatę i rezolucję Parlamentu Europejskiego upamiętniającą ludobójstwo Polaków oraz przypominającą, czym było OUN UPA. Cała Europa powinna się o tym dowiedzieć, napisał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Dodał, że wniosek zostanie rozpatrzony w środę. 11 lipca 1943 roku w tak zwaną Krwawą Niedzielę doszło do apogeum rzezi wołyńskiej.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i w Krakowie do 37 stopni w cieniu, we Wrocławiu do 34, w Białymstoku do 35, a w Lublinie do 39.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Wiadomości sportowe.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
10: Andrzej Karaś, dzień dobry. Od rana informujemy o końcu sagi transferowej z udziałem Roberta Lewandowskiego. Polak ostatecznie trafi do Chicago Fire, tak jak przewidywano w mediach od kilku dobrych tygodni. Przebywał w Stanach Zjednoczonych i podpisał umowę około 2 tygodni temu, jak informuje na portalu X znany dziennikarz Fabrizio Romano. Oczywiście trwają w USA, w Kanadzie i w Meksyku Mistrzostwa Świata. Wchodzą w coraz bardziej decydującą fazę. W grze jest 31 zespołów. 17 odpadło, do tego grona wczoraj dołączyła Republika Południowej Afryki po porażce z Kanadą 0-1. W doliczonym czasie gry Stephen Eustacio, bramka i gospodarze grający na wyjeździe w Los Angeles, tak trzeba powiedzieć, grają dalej. Dzisiaj mecz Brazylia-Japonia, Niemcy-Paragwaj i jutro już nad ranem Holandia Maroko. To są te mecze, na którymi będziemy najbardziej skupiać swoją uwagę i też będą nawiązania do nich zapewne w studiu Mundial po godzinie 17. Natomiast nie tylko piłka nożna. Zakończył się turniej Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach. I Polska pokonała Argentynę 3-1. W pierwszym secie padła absolutnie rekordowy wynik, jeżeli chodzi o Ligę Narodów, a Argentyńczycy wygrali 50-48. I rusza również Wimbledon. Dzisiaj Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch swoje pierwsze mecze rozegrają. Iga Świątek wejdzie do gry we wtorek. No i jeszcze wracając do piłki nożnej, taki epilog. Pierwszy selekcjoner, jeżeli chodzi o drużyny, które już odpadły, pomijając sytuację w kadrze Tunezji, którą pamiętamy jeszcze w czasie fazy grupowej, zmiana selekcjonera. Tutaj, jeżeli chodzi o reprezentację Szkocji, Steve Clark po 7 latach prowadzenia kadry rezygnuje ze stanowiska. Odbywa się to w dosyć przyjaznej atmosferze. Selekcjoner dziękuje zawodnikom. Pisze w oficjalnym oświadczeniu, że był to dla niego bardzo, bardzo udany czas, pełen sukcesów, które są zasługą zawodników, jak podkreśla, i podziękował za zaufanie. Kontrakt Clarka obowiązywał do roku 2030, jednak selekcjoner zdecydował się odejść ze stanowiska już teraz i poszukać innej pracy. Tak jak mówiłem, Studio Mundial po godzinie 17. Zapraszam do słuchania. Jutro serwisy poranne mundialowe również, tak jak dzisiaj, o godzinie 7, 8 i 9. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Wiadomości sportowe.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
11: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
12: Reklama.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
14: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Wnet Kultura.
17: O kulturze szeroko.
16: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i
17: głęboko.
15: de profundis.
0: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
8: To była autopromocja.
18: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
19: Godzina 9.11, przy mikrofonie Hania Tracz, ze mną Tosia Bartyś, 29 czerwca i zaczynamy podróże małe i duże, nawet bardziej wakacyjne podróże małe i duże przez, mam nadzieję, przynajmniej cały lipiec. Gdzieś ktoś o tej godzinie 9 będzie się skądś meldował, o czymś opowiadał, ale ten tydzień jest pod znakiem Ameryki, pod znakiem Stanów Zjednoczonych, 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych, 4 lipca, czyli to jest już ta sobota. W związku z tym cały tydzień będziemy Państwu o Stanach Zjednoczonych opowiadać z różnej perspektywy, w różnym kontekście. Nie jesteśmy teraz za oceanem, nie jesteśmy w Stanach. To być może jakaś destynacja i jakiś cel do zrealizowania. Być może jeszcze w tym roku byśmy Stany Zjednoczone odwiedzili i tam Państwu o Stanach Zjednoczonych opowiadali, ale Stany Zjednoczone są też w Polsce. Więc my w tym tygodniu, przynajmniej ja i Tosia Bartyś, poszukujemy tych amerykańskich wątków w Polsce. Jednym z pierwszych, które udało się odkryć, odnaleźć i będziemy się starać je Państwu przybliżyć, będzie futbol amerykański. Ale zanim o futbolu amerykańskim, no to też muzycznie będzie nam towarzyszyła muzyka prosto ze Stanów Zjednoczonych, a chyba najbardziej amerykańskim utworem, mimo że na pewno jego wykonawca nie jest zwolennikiem partii konserwatywnej, partii republikańskiej, ale jego twórczość muzyczna jest, wydaje mi się, lubiana przez wszystkich Amerykanów, a przynajmniej wszystkim tutaj w Europie kojarzy się z tą prawdziwą Ameryką, z tą esencją tego, czym Ameryka jest. No to jest to Bruce Springsteen, więc my tak zaczniemy ten tydzień, ten cykl amerykański od Bruce'a Springsteena, Born in the USA. Jeszcze Państwu powiem tak, że nawet my nie musimy do Stanów Zjednoczonych pojechać, żeby się przenieść tam. Dziś u nas ma być prawie 37,9 stopni Celsjusza, a w Teksasie 34, więc u nas jest nawet bardziej amerykańsko. Bruce Springsteen, Born in the USA.

To słów parę, co udało nam się dowiedzieć o futbolu amerykańskim, czego udało nam się dowiedzieć. Wywodzi się on z rugby i piłki nożnej. Powstał pod koniec XIX wieku. Za jednego z twórców tych nowoczesnych zasad uważa się Waltera Campa, a NFL, czyli National Football League, Liga Narodowa Stanów Zjednoczonych, została utworzona w 1920 roku. Super Bowl to jest ten finał, który kończy zawsze sezon tej ligi futbolowej. To jest wielkie wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, nie tylko pod względem sportowym, ale też wielu znanych artystów przygotowuje tam swoje wystąpienia i o tym też Państwu parę słów opowiemy. I tak, NFL i w ogóle futbol amerykański jest wiodącą dyscypliną sportu w Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę istnieje głównie właśnie ta liga NFL. Jest jeszcze college football, a więc w college'u te rozgrywki na niższym poziomie są i tam ci zawodnicy grają. No i powstała też UFL, czyli liga niższego poziomu, ale to jest kwestia dosłownie paru lat. Stąd też ci wszyscy futboliści, którzy całe lata trenowali, uczyli się, a do NFL się nie dostali, trafiają właśnie do Europy, o czym zaraz Państwo się więcej dowiedzą. To jeszcze słów parę o National Football League. Jest to najważniejsza właśnie liga futbolu amerykańskiego na całym świecie. Składa się z 32 drużyn. I właśnie finał nazywa się Super Bowl, który jest jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń sportowych na świecie. Na boisku znajduje się 11 zawodników na 11 zawodników. Oczywiście w drużynie jest ich dużo więcej, nawet kilkadziesiąt zawodników. Celem jest zdobycie punktów przez wniesienie piłki do pola punktowego przeciwnika, czyli tak zwany touchdown, lub kopnięcie jej między słupy field goal. Wtedy taki punkt jest przyznawany i drużyna atakująca ma 4 próby, aby zdobyć 10 yardów. Jeśli to się nie uda, dostaje kolejne 4 próby. No i mecz, mimo że trwa tylko 60 minut, czyli 4 kwarty po 15 minut, zajmuje czasami nawet 3 godziny, czego wczoraj same doświadczyłyśmy, dlatego że pomiędzy tymi kwartami są przerwy. Zegar też się zatrzymuje w pewnych momentach meczu, no ale żeby Państwo się teraz przenieśli jeszcze do Stanów Zjednoczonych, poczuli, jak to jest, jak brzmi ten futbol w wydaniu amerykańskim, to teraz posłuchamy dźwięku takiego hymnu National Football League. Każda stacja telewizyjna ma swój motyw muzyczny, który jest emitowany w trakcie, kiedy te mecze są pokazywane. No i ten najbardziej znany jest emitowany przez telewizję Fox.

0: Tak, rozpoczynane są mecze, które są emitowane w stacji Fox. Taki dźwięk, taki motyw muzyczny można usłyszeć przed właśnie rozgrywkami NFL. A jak brzmi telewizja amerykańska, jak brzmią amerykańscy komentatorzy, którzy Super Bowl komentują, no to teraz fragment właśnie takiej relacji meczowej.
1: Patriots are Super Bowl champions, the best team in the National Football League. In regulation. It is caught by Dyson. Can he get in? No, he cannot. Mike Jones made the tackle.
0: Bardzo dużo emocji, jak Państwo słyszeli, bardzo żywe komentowanie. To był jeden z komentarzy, który się pojawił na Super Bowl. Dużo jest takich zestawień, tych najciekawszych zagrywek, które przez lata właśnie w tym finale miały miejsce. No ale amerykański futbol, nigdy nie miałyśmy okazji ani możliwości być na takim meczu do dnia wczorajszego, kiedy pojechałyśmy do Katowic. W Katowicach rozgrywała Polska Liga Futbolowa mecz dwóch drużyn, Silesia Rebels, drużyna z Katowic, i Panthers, drużyna z Wrocławia. Mogłyśmy zobaczyć, jak ten mecz wygląda, mogłyśmy porozmawiać z zawodnikami, dowiedzieć się czegoś o tej polskiej lidze futbolu amerykańskiego, troszkę się zaznajomić z zasadami, bo to nie jest gra łatwa do wyjaśnienia, trochę czasu trzeba poświęcić, żeby wiedzieć, co na tym boisku się dzieje, żeby zrozumieć, ile tam tak naprawdę trzeba myśleć, żeby takie zagranie było udane. No, ale jakie były emocje? No to teraz się przeniesiemy na trybuny stadionu w Katowicach.
2: Jest kopnięcie dosyć krótkie. Również bezpośrednio aut, poza linię boczną boiska. Jeśli dobrze widzę ustawienie sędziego, piłka będzie ustawiona w okolicy 40 yarda. A na boisku już wkroczył Jeremy. I teraz bardzo dobra akcja biegowa. I teraz fantastycznie w obronie Sione Taufalele. Nie pozostawił ani chwili rozgrywającemu Panthers na zastanowienie się.
0: I tak brzmiały trybuny wczoraj na meczu w Katowicach. To było trochę takie nierealne dla nas wydarzenie. Ten futbol amerykański, który gdzieś tam tylko z ekranów telewizji, z filmów amerykańskich przedstawiany, a tu w Katowicach z polskim komentarzem, z polskimi zawodnikami i kibicami. Ci zawodnicy w strojach, czyli w tych ochraniaczach na uda, na barki, w kaskach. Naprawdę było to coś nowego, no i w trakcie przerwy udało nam się porozmawiać z obecnymi na tym meczu paniami.
3: Ja pomagam w drużynie już od 7 lat.
4: Jakiej drużynie?
3: Silesia Rebels Katowice.
4: Co to jest za drużyna?
3: Najlepsza na świecie.
4: Bo?
3: No dla mnie drużyna rodzina po prostu. Idziemy z każdym rokiem do przodu i się nie poddajemy. No, mam nadzieję, że w końcu w tym roku zdobędziemy ten medal.
4: A co trzeba zrobić, żeby ten medal zdobyć? Bo dzisiaj jest mecz i o

0: czym on przesądza?
1: Trzeba zostać najlepszym. Prawda, panie Mirku?
2: Ciepło tu, Gosia.
0: No dobra, to ja się zapytam, na czym polega ta praca, współpraca z Silesia Rebels?
1: Moja?
0: Tak.
1: No ja jestem wolontariuszem, pomagam po prostu prezesowi Jarkowi w organizowaniu meczy domowych i we wszystkim, w czym mogę. Po prostu.
0: A jak to się zaczęło?
1: Od znalezienia ogłoszenia na Instagramie, że szukają wolontariuszy do drużyny w 2019 roku.
0: A wcześniej coś pani wiedziała o futbolu amerykańskim?
1: Tak, chodziłam na mecze, bo tam chłopak koleżanki grał, nie? Ale to było bardziej takie, choćby na mecz klaszczmy, kiedy ludzie klaszczą, bo nie wiedziałam, o co chodzi.
0: A teraz już pani wie wszystko?
1: Tak, teraz wiem wszystko.
0: Ciekawsze niż piłka nożna?
1: O wiele ciekawsze, no. Ja piłki nożnej nie oglądam.
0: Będzie tak kiedyś, że futbol amerykański będzie tak popularny jak piłka nożna w Polsce, czy raczej to jest niszowy sport?
1: Raczej niszowy, na pewno jest bardziej popularny niż był kiedyś, ale co będzie za kilka lat najbliższych, nie wiem. No na pewno jest coraz większa świadomość.
0: Dużo jest drużyn w Polsce?
3: Takim osobom jak pani, które pomagają popularyzować ten sport. Ja jestem fanką przeciwnej drużyny, ale gratulacje dla pani.
0: Skąd pani się wzięła, żeby fanką być przeciwnej drużyny?
3: Córka jest, działa w drużynie Panthers Wrocław, Karolina Janas. W tej drużynie dzisiaj na boisku gra mój siostrzeniec, Maciej Raczek. W piątek ma dyplomatorium, kończy medycynę. Także obiecałam mu, że będę, ponieważ mieszkam w pobliżu.
0: Czyli to jest tak, że łączy się sport z nauką jeszcze.
3: Tak, dokładnie tak.
0: Można być zawodowym graczem futbolu w Polsce i tylko i wyłącznie karierę po prostu futbolową uprawiać? Czy to jest niemożliwe na tym etapie?
3: Myślę, że nie. Myślę, że na tym etapie nie jest to możliwe. Chyba, że w drużynie, tak jak Panthers Wrocław, ma dwie drużyny. Jedna drużyna jest tutaj amatorska, a druga drużyna to jest drużyna, która gra w lidze międzynarodowej. Dzisiaj wygrali we Florencji bardzo pięknie.
0: To jeszcze tylko zapytam, jak siostrzeniec zaczął grać w futbol amerykański?
3: Ćwiczył na siłowni. No i odwiedzał moją córkę, która jest jego kuzynką.
0: I tak się zaczęło.
3: Tak się zaczęło, tak. Jest teraz bardzo wkręcony.
0: Czym się zajmują członkowie drużyny Rebels, poza tym, że grają w futbol amerykański?
1: W sensie zawodnicy?
0: Mhm.
1: Wszystkim. W sensie niektórzy są ojcami, niektórzy pracują, znaczy myślę, że praktycznie wszyscy pracują. Mamy jeszcze paru studentów, no... Prowadzą po prostu życie swoje prywatne, praca, dom, dzieci, rodzina, żona.
0: I futbol amerykański.
1: I futbol amerykański.
4: I ta młodsza z pań, którą Państwo usłyszeli, to właśnie była wolontariuszka w drużynie Silesia Rebels i to jej pani, której siostrzeniec grał w przeciwnej drużynie, dziękowała za to, że swój wolny czas poświęca, żeby tej drużynie pomagać, żeby ten sport popularyzować. Tak jak Państwo słyszeli, w większości to jest tak, że to jest sport amatorski w Polsce. Ci zawodnicy, którzy biorą udział w tych rozgrywkach, mają inne prace. Jest to coś dodatkowego, na co czas poświęcają, ale jeszcze się Państwo dowiedzą, że nie tylko z takich zawodników te drużyny się składają, no ale z jednym z takich zawodników właśnie, dla których jest to coś dodatkowego. Po meczu porozmawialiśmy, był to zawodnik właśnie drużyny Silesia Rebels, która niestety wczoraj ten mecz przegrała, ale i tak zagra w ćwierćfinałach, które już w przyszłym tygodniu.
5: Mateusz Sobala, defensywny liniowy Silesia Rebels Katowice.
0: Jak długo pan gra w futbol amerykański?
5: No to jest 15 sezon już.
0: Jak to się zaczęło?
5: A to się zaczęło tak, że wracałem z siłowni pewnego wieczoru i zobaczyłem na skrzyżowaniu plakat do rekrutacji wtedy już nieistniejącej z drużyny Zagłębie Steelers Interpromex.
0: I już pan przyszedł i został na zawsze?
5: Tak, tak. Potem już tylko czas pokazywał, że no, się zmieniłem drużynę na Rebels, bo Steelers już przestało istnieć, więc kontynuację trzeba było podtrzymać. Tak?
0: 15 lat to długo. Jak ten futbol amerykański w Polsce się zmienia? Zmienia się?
5: Zmienia się, jak widać, na lepsze. Także też jakby ilość stadionów w Polsce jest coraz większa, także promocja futbolu i tutaj w ogóle pod względem drużyny Panthers Wrocław mają tutaj dużą zasługę, bo grałem też w Europie, więc ta promocja w Polsce idzie coraz jakby do przodu, tak.
0: Ale da się być zawodnikiem na pełną skalę futbolu amerykańskiego, czy trzeba mieć inną pracę i to jest coś dodatkowego na ten moment?
5: Trzeba mieć oczywiście pracę zawodową, ale futbol amerykański to jest taki sport w Polsce ciągle amatorski, więc tutaj wymaga to nie tylko od nas dużego poświęcenia, ale i od naszych rodzin, więc tutaj ukłon w ich stronę.
0: A czym się pan na co dzień zajmuje?
5: Ja jestem zawodowym ratownikiem górniczym w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
0: Dlaczego futbol amerykański, a nie inna dyscyplina?
5: No, futbol amerykański po tylu latach pokazał mi, że to jest jedyna drużyna, w której każdy musi dać z siebie wszystko na boisku, żeby ten sukces przesunął się na tablicę wyników.
0: Myśli pan, że kiedyś futbol amerykański będzie tak popularny w Polsce jak w Ameryce?
5: No słuchaj, nigdy nie mów nigdy, tak? Natomiast wszystko zależy od ludzi. Jeżeli ludzie znajdą, zobaczą tutaj w tym futbolu coś, taką pasję jak my, no to myślę, że wszystko zmierzy w dobrym kierunku.
0: Najlepsza drużyna w Polsce?
5: Na chwilę obecną jest to Warsaw Eagles, tak? Podwójni mistrzowie zajęli pierwsze miejsce jakby w sezonie zasadniczym, więc to oni na chwilę obecną.
0: Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
4: Warsaw Eagles, ponoć najlepsza drużyna w Polsce, może i Radio Wnet uda się tę drużynę odwiedzić i Państwu o niej opowiedzieć, ale tak jak Państwo słyszeli, ten zawodnik, który właśnie wczoraj brał udział w tym meczu, na co dzień jest ratownikiem górniczym, także to jest ich dodatkowy czas, ich poświęcenie, zresztą często nieodpłatne, a nawet dopłatne, bo muszą dopłacać często do tego, żeby trenować i właśnie futbol amerykański w Polsce uprawiać. Ja Państwu wspomniałam o tym, że jest w Stanach Zjednoczonych Super Bowl i nie jest to tylko wielkie wydarzenie sportowe, ale jest to też wielkie wydarzenie artystyczne dla wielu artystów. Jest to muzyczny sposób, żeby swoją karierę często uświetnić, bo zazwyczaj są to już znane gwiazdy. Jest to duży prestiż, żeby na Super Bowl wystąpić i my zaraz posłuchamy jednego z artystów, który chyba w ostatnim Super Bowl właśnie występował. Powiedzmy, był tą gwiazdą główną, ale na czym polegają te występy, kto tam występował, no to lepiej o tym wie Tosia Bartyś.
2: Tak, dzień dobry Państwu. Super Bowl Halftime Show, czyli koncert, który odbywa się w przerwie mistrzostw NFL, to jest takie wydarzenie już z wieloletnią tradycją, co po niektórzy mogą kojarzyć, że właśnie, tak jak wspomniała Hania, największe gwiazdy występują w trakcie tego koncertu, choć nie było tak na początku, przez pierwsze tak naprawdę kilkadziesiąt lat, od lat 60. do 90. były to parady, pokazy musztry, zespoły muzyki country. Dopiero w 1993 roku, kiedy wystąpił Michael Jackson, no jakby podniósł poprzeczkę tych występów. To zrobiły się wielkie amerykańskie show z takim rozmachem, jak tylko Amerykanie mogą sobie pozwolić. Oprócz tego występował m.in. Prince w 2006 roku. Też występ uważany za jeden z najznakomitszych, który też jeszcze bardziej podniósł poprzeczkę właśnie m.in. poprzez to, że w trakcie piosenki Purple Rain na scenie pojawił się deszcz. I te występy są naprawdę spektakularne. Bardzo zachęcam Państwa spojrzenie na YouTubie, wyszukanie sobie właśnie na przykład tegorocznego występu Bad Bunny'ego albo występu Prince'a czy Michaela Jacksona, czy też z 2022 roku występu hip-hopowego, który gdzie na scenie wystąpiły wszystkie takie gwiazdy, klasyki amerykańskiego hip-hopu, czyli tam był Snoop Dogg, tam był Dr. Dre, tam był Eminem. I tak, jest to naprawdę niesamowite widowisko, zachęcam do obejrzenia, a w tym roku wystąpił Bad Bunny, co już przed występem spotkało się z kontrowersjami, dlatego że Bad Bunny, pochodzący z Puerto Rico, mimo że posiada obywatelstwo amerykańskie, tak jak wszyscy Puerto Ricańczycy, Puerto Ricanie,
4: to jednak śpiewał po hiszpańsku i cały występ był po hiszpańsku, co nie wszystkim się spodobało. Jednak pozostawię Państwu do oceny. Zachęcam, żeby obejrzeć ten występ właśnie z wizją na YouTubie. A teraz posłuchamy Bad Bunny'ego DTMF, czyli The Beat Rar Mas Fotos.

0: Abad Banim to też laureat nagrody Grammy, najświeższy, najnowszy, także już mam nadzieję, że Państwo słyszeli jego utwory na antenie Radia Wnet i trochę opowieści o tym, kim jest ten artysta. To my wracamy do Katowic, do dnia wczorajszego. My rozmawialiśmy z trenerem właśnie drużyny z Katowic, drużyny Silesia Rebels, o tym, co to za drużyna, ale też o futbolu amerykańskim w Polsce. Silesia Rebels, pan jest trenerem tej drużyny, czy może się pan przedstawić?
1: Michał Kołak.
0: Od ilu lat jest pan trenerem tej drużyny?
1: To jest mój piąty rok teraz.
0: Jak to się zaczęło? Jak zostaje się trenerem drużyny futbolu amerykańskiego w Polsce?
1: Dziwny przypadek jakoś w szkole średniej, w liceum, kiedy byłem gdzieś tam z kolegami, po prostu nas to zafascynowało. No i najpierw stworzyliśmy tutaj zresztą drużynę, trenowaliśmy na tym boisku 20 lat temu. No i tak małymi kroczkami gdzieś to poszło do przodu. Po zakończeniu grania przeniosłem się po prostu na trenerkę. No i jakoś tak leci cały czas dalej.
0: Na jakim stanowisku pan grał?
1: W rozgrywającego i również w defensywie na samym początku.
0: Futbol amerykański w Polsce to jest ostatnie 20 lat?
1: Tak, raczej dłużej futbol już gości w Polsce, bo pierwsza drużyna powstała w 99 roku. Nasza tutaj w 2006, jeszcze wtedy pod inną nazwą. Natomiast my jesteśmy jakby kontynuacją tej drużyny pierwszej na Śląsku, Silesia Miners, która powstała w 2006. No, także przez to 20 lat naprawdę progres niesamowity i można pozazdrościć chłopakom, którzy teraz grają, tak patrząc na to, jakie my mieliśmy warunki, a jakie oni teraz mają, jakie mają możliwości po prostu do rozwijania się w tej dyscyplinie.
0: I jakie są możliwości?
1: Baza treningowa, trenerzy, zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, profesjonalna, można powiedzieć, tak, jak na nasze warunki, oprawa ligi. Także bardzo wiele rzeczy, które mogą zachęcić młodych ludzi do tego, żeby przyszli i spróbowali taką niecodzienną dyscyplinę.
0: Ilu jest zawodników w drużynie?
1: Z reguły do meczu można dopuścić maksymalnie 53, natomiast wiele drużyn ma nawet więcej, także około 60, czasem 70 zawodników aktywnych na jeden sezon.
0: Kim są zawodnicy? Bo są zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, którzy są w pełnym wymiarze zawodnikami, natomiast są też zawodnicy z Polski, którzy mają swoje prace, swoje zadania, to jest coś dodatkowego, co robią.
1: Tak, dokładnie. To jest w pełni amatorski sport dla naszych zawodników z Polski. Nikt za to nie dostaje żadnego wynagrodzenia. Mamy strażaków, ratowników górniczych, prawników, także to jest mieszanina z każdej tak naprawdę dziedziny życia i wszyscy spotykają się tutaj jakby w jednym celu właśnie, żeby grać i wygrywać.
0: Czy ten sport staje się bardziej profesjonalnym sportem, dyscypliną w Polsce?
1: Tak, wszystko dąży do tego, żeby coraz bardziej profesjonalizować tę dyscyplinę. Taką najbardziej można powiedzieć profesjonalną drużyną są właśnie Panthers Wrocław. Oni mają jeszcze jedną drużynę, która występuje na poziomie europejskim i to nie ta sama drużyna, która grała dzisiaj z nami, ale no to można powiedzieć jest najwyższy poziom w Polsce. No i tam już można powiedzieć, że to jest półprofesjonalny w ich wydaniu sport, patrząc po prostu pod kątem benefitów na przykład dla zawodników, tak?
0: Dużo jest chętnych zawodników ze Stanów Zjednoczonych, żeby tu przyjechać, żeby grać w polskiej lidze?
1: Tak, bardzo dużo, z tego względu, że wielu z nich nie dostaje się po karierze na uniwersytecie, gdzie również grają w futbol, czasem na bardzo wysokim poziomie. Nie dostają szansy gry w najwyższej lidze w Stanach, profesjonalnej i w tym momencie szukają po prostu możliwości kontynuacji gry dalej, a przy okazji przyjechać do Europy, zobaczyć troszkę więcej świata i jeszcze jakby mieć pokryte koszta, to jest kuszące dla bardzo wielu zawodników ze Stanów.
0: Oni później czasami rozwijają te kariery, czy już raczej nie?
1: W Europie jak najbardziej. Jest wielu zawodników, którzy w Europie zostają podpisani do coraz lepszych drużyn i jakby tutaj budują swoją karierę albo osiedlają się w Europie, prowadzą jakieś swoje biznesy. Natomiast były też przypadki zawodników, którzy grali w lidze polskiej właśnie na tym poziomie europejskim, ale udało mi się później jeszcze wrócić i grać w najwyższej lidze NFL w Stanach Zjednoczonych.
0: Dlaczego ten sport nie jest tak popularny w Polsce?
1: Dalej to jakby piłka nożna wiedzie prym, nie ma się co oszukiwać. Staramy się jak możemy, żeby popularyzować to wśród młodych ludzi szczególnie, bo to jest przyszłość. Natomiast no, nie ma co się oszukiwać, finansowanie, tak? Czyli pozyskiwanie sponsorów przede wszystkim przez drużyny, budowanie tych budżetów, to w bardzo wielu przypadkach stoi na przeszkodzie wielu drużyn, żeby po prostu mogły się rozwijać i zapewnia i dawały zawodnikom takie możliwości, jakie by chciały, no bo wszyscy chcemy, żeby nasi zawodnicy jakby mieli jak najlepiej, no ale nie zawsze są na to środki. Często zawodnicy nawet muszą dopłacać z własnej kieszeni, więc no jakby profesjonalizacja na pewno idzie w parze z pieniędzmi i tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast tak, jeśli chodzi od strony ligi, od strony drużyn, no to staramy się jako pasjonaci robić wszystko, żeby gdzieś krok po kroku, rok po roku po prostu pięło się to do góry.
0: Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby w ogóle myśleć o futbolu amerykańskim?
1: Powiedziałbym, że przede wszystkim wytrwałość. Jakieś podłoże atletyczne również, ale my przejmujemy zawodników do naszej drużyny juniorskiej tam od już 14 roku życia, więc nie wymagamy jakby tego, że każdy ma przyjść być topowym sportowcem w swojej szkole, natomiast jakieś podłoże atletyczne jak najbardziej, ale też taka wytrwałość właśnie po to, żeby jakby zyskać, tak, tą tężyznę fizyczną i przy okazji rozwijać tak zwane IQ futbolowe, czyli rozumieć grę, rozumieć zasady, rozumieć schematy taktyczne, których również tutaj jest cała masa tak naprawdę w porównaniu do niektórych sportów, dajmy na to piłki nożnej czy koszykówki. Wydaje mi się, że tutaj no poprzeczka jest czasami wyższa, więc również trzeba mentalnie się rozwijać, a nie tylko fizycznie.
0: Dlaczego futbol amerykański?
1: Dla mnie czy... Okej. Tak jak mówiłem, robię to od 20 lat ze zbiegu okoliczności prawdopodobnie. Po prostu to była jakaś rzecz, której się chwyciłem. A zostaję przez to, bo uwielbiam atmosferę, uwielbiam zawodników. Nieważne, czy mecz jest wygrany, czy przegrany. To ile osób, tak jak wspomniałem, z różnych środowisk jesteśmy w stanie zebrać tutaj i oni, niezależnie od tego, czy są kibicem jednej czy drugiej drużyny, czy pracują w takim czy w innym zawodzie, są w stanie jakby połączyć się tutaj w jeden zespół i rywalizować.
0: Także to... A jako dyscyplina? Dlaczego zakładam, że jeśli jest pan trenerem futbolu amerykańskiego, robi to od tylu lat, to uważa, że jest to najlepsza dyscyplina, jaka istnieje. Dlaczego? Aha. Dlaczego jest lepsza od piłki nożnej?
1: Tak jak wspomniałem przed chwilką, może się powtórzę troszeczkę, tak, ale zbudowanie teamu z tylu zawodników, z takim różnym tłem, którzy robią to tak naprawdę czysto amatorsko, często poświęcają zdrowie i pieniądze, pozwala wykrzesać naprawdę takie nowe relacje i emocje, które często nie są dostępne, że tak to nazwę, gdzie indziej, bo mimo, że to, tak jak wspominałem, jest sport amatorski i robią to, można powiedzieć, hobbystycznie, to ich podejście nie jest i nasze jako trenerów, jako zarządu drużyny i jako zawodników nie jest hobbystyczne. Oni robią naprawdę bardzo wiele, żeby być na treningach, często dojeżdżają po kilka godzin w jedną stronę, no i naprawdę bardzo dużo oddają i to mnie urzeka zawsze, tak, że zawodnicy są w stanie bardzo dużo poświęcić, żeby w to grać, więc według mnie warto jakby to pielęgnować i starać się ciągnąć jakby tą dyscyplinę jak najwyżej.
0: To już na koniec zapytam, myśli pan, że za 15-20 lat futbol amerykański będzie już tak popularny, chociaż w połowie, jak piłka nożna?
1: Mam taką nadzieję, okaże się. Teraz powstały dwie nowe ligi europejskie, także liczę, że tutaj ich popularyzacja również wpłynie na popularyzację lig krajowych troszeczkę bardziej. Natomiast w każdym kraju europejskim, czy to są Niemcy, czy to jest Austria, czy to jest Hiszpania, takie ligi istnieją. Natomiast pewnie póki gdzieś Stany Zjednoczone, ich ta najwyższa liga NFL, na którą przychodzą na setki tysięcy osób, nawet kiedy mecz jest w Europie, jakby nie wkroczy troszeczkę i nie pokaże swojego wsparcia, wydaje mi się, że będzie to ciężkie do zrobienia. Natomiast no, wszystko rozwija się w dobrym kierunku, także nie ma co narzekać. Przykład gdzieś tam idzie od góry, także im lepiej będzie szło drużyną, tym, który rywalizował na najwyższym poziomie, tym lepiej też będzie szło tym drużyną na niższym levelu. Także no, wszystko przed nami, zobaczymy. Przez ostatnie 20 lat na pewno jest bardzo duży progres, także liczę, że ta tendencja się utrzyma.
0: Jest infrastruktura w Polsce do trenowania futbolu amerykańskiego? Powstają stadiony, miejsca?
1: Tak, jak najbardziej. Niedawno został otwarty nowy obiekt w Poznaniu, stricte boisko do futbolu amerykańskiego. We Wrocławiu również jest w Zielonej Górze, także powstają te nowe obiekty coraz szybciej, mimo że to jest dyscyplina niszowa. Niektóre miasta decydują się na inwestycje i budowę boiska, często za kilka milionów, po to, żeby właśnie futbol amerykański gdzieś wspierać. Także to zdecydowanie się chwali i mam nadzieję, że taki trend też się utrzyma i może doczekamy się też boiska kiedyś w Katowicach.
0: To już naprawdę ostatnie pytanie. Ile jest drużyn w Polsce, w polskiej lidze, wie pan? Mniej więcej.
1: Tak, obecnie to jest 13 drużyn. Mogę teraz, może palnąłem głupotę, 12 lub 13. Ale było dziś ciepło, także proszę mi wybaczyć, jeśli to jest jakaś nieścisłość. Ale w każdym razie w najwyższej klasie rozrywkowej to jest 13 drużyn. I później mamy jeszcze ligę juniorską, która będzie zaczynać się na jesień. Tam też czekamy jeszcze na to, ile będzie zgłoszeń, ale też co najmniej w okolicach 8-10 drużyn z reguły co sezon występuje w lidze U19. W tym roku to będzie U20 akurat, ale też czekamy na to, czekamy na mecze kadry narodowej, które też się zapowiadają właśnie na jesień, więc jest co robić.
0: Najbliższy mecz Silesia Rebels?
1: Najbliższy mecz za tydzień, w sobotę, z drużyną Olsztyn Lakers, mecz ćwierćfinałowy, także pierwszy mecz w fazie playoffs. Także musimy się dobrze przygotować, żeby go wygrać i wtedy bardzo duża szansa, że ponownie spotkamy się z drużyną Panthers Wrocław w półfinale.
0: A później finał?
1: No taki jest cel zawsze. Co sezon tak naprawdę od ostatnich 3 lat kończymy w półfinale, także apetyty mamy wielkie, żeby jednak zrobić ten krok wyżej i dojść do finału, no i wreszcie wygrać to mistrzostwo. Na 20-lecie jakby futbolu amerykańskiego w Katowicach, no to lepszej okazji by nie było, także bardzo na to liczymy, ale no wszystko jeden mecz na raz trzeba brać pod uwagę i nie wybiegać za daleko w przyszłość.
0: Bardzo dziękuję.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: I to była rozmowa z trenerem Silesian Rebels z zespołu. To my teraz przez chwilę posłuchamy występu Prince'a właśnie z Super Bowl sprzed paru lat, a na koniec jeszcze rozmowa z amerykańskimi zawodnikami, którzy w polskiej lidze futbolowej grają.

0: Tak brzmią te występy na Super Bowl. Kto wie, być może kiedyś w Warszawie finał Polskiej Ligi Futbolowej tak będzie wyglądał, ale teraz rozmowa z czteroma zawodnikami ze Stanów Zjednoczonych, z dwóch drużyn, które wczoraj ze sobą rywalizowały, po dwóch zawodników z każdej drużyny. Taka krótka rozmowa, której teraz Państwo wysłuchają. Czy moglibyście się przedstawić i powiedzieć, skąd dokładnie jesteście? Exactly?
1: Sure. What's going on, everybody? My name is Rial Mitchell, and I'm from California.
2: Jeremiah Tucker from Fort Worth, Texas.
3: Siona Tafalele, I'm from California as well.
4: Will Strickland from San Diego, California.
0: For how long have you been playing in Poland? To mój mniej więcej 10 tydzień, więc wciąż jestem tu całkiem nowy. To właściwie mój drugi rok w Polsce. W zeszłym roku spędziłem tu 6 miesięcy, a w tym roku minęło już około 5 miesięcy. Ja też jestem tu drugi rok, a ja jestem tutaj pierwszy rok. Jak to się stało, że trafiliście do Polski? Jak się tu znaleźliście? Świetne pytanie. Jest taka strona internetowa o nazwie Europlayers. Zarejestrowałem się na niej i po prostu miałem szczęście, że tu trafiłem. U mnie było tak samo. Wydaje mi się, że tak wygląda historia większości osób grających w Europie. Trenerzy się z tobą kontaktują i tak to się zaczyna. U ciebie też tak było? Nie, nie do końca. To znaczy, technicznie rzecz biorąc, tak, jeden z moich najlepszych przyjaciół ze studiów był Polakiem. To on powiedział mi, żebym zarejestrował się na Europlayers i dodał: hej, Panthers są niedaleko miejsca, z którego pochodzę. Jeśli masz szansę się tam dostać, spróbuj. I udało się. Czy futbol jest dla was pracą na pełen etat? Tak. Będę patrzył w kamerę, kiedy to powiem. Wiele osób uważa, że nie, bo trenujemy może tylko dwa razy w tygodniu i rozgrywamy mecz mniej więcej raz na tydzień lub dwa. Ale żeby utrzymać formę przez cały sezon, każdego dnia wykonujemy mnóstwo dodatkowej pracy. Podnosimy ciężary, przechodzimy zabiegi regeneracyjne, studiujemy playbook, analizujemy nagrania. Ja na przykład codziennie odbywam z trenerem 3-godzinne spotkania, podczas których analizujemy zachowania rywali w obronie. Jeśli chcesz być naprawdę dobry, to jest praca na pełen etat. Ale czy jest to praca na pełen etat również pod względem finansowym? Czy da się z tego wyżyć w Polsce? Tak, zdecydowanie. Nie chcę mówić za wszystkich, bo nie znam ich kontraktów, ale mogę powiedzieć, że zarabiamy więcej niż płaca minimalna w Polsce. To dobre życie. Nie musimy się o nic martwić.
2: And yeah, it's a good life. We don't have to worry about anything.
5: How is Polish league?
0: Jak oceniacie polską ligę?
2: I'm the only one talking.
6: Yeah, because you've been here two years.
0: Jeśli chodzi o Europę, powiedziałbym, że Polska ma prawdopodobnie piątą najlepszą ligę. Są dwie ligi, które wyraźnie dominują. Potem jest GFL, następnie Finlandia, Francja i Austria, a zaraz za nimi Polska. Tak to widzę.
2: Poland right after that. That's the way that I feel about it.
0: Czy uważacie, że futbol amerykański w Europie zyskuje na popularności? Oczywiście, zdecydowanie tak. Znam wielu zawodników, którym nie udało się od razu przebić do NFL albo grali tam tylko przez krótki czas. Wielu z nich przyjeżdża do Europy. Dzięki rozpoznawalności, jaką zdobyli w NFL, ludzie z ich rodzinnych stron nadal śledzą ich kariery i oglądają mecze rozgrywane w Polsce czy innych krajach Europy. To zdecydowanie pomaga w popularyzacji tej dyscypliny. Jakie są wasze cele? Czy grając w polskiej lidze można jeszcze trafić do NFL? Nie powiedziałbym, że to niemożliwe, ale jeśli pytasz o nasze cele, to w tym sezonie wszyscy mamy jeden – zdobyć mistrzostwo. To najważniejsze. Każdego dnia musimy trenować i robić wszystko, co konieczne, żeby wygrać ligę. Co będzie później? Zobaczymy. Co jest najlepszego w graniu w futbol amerykański?
6: Each person's answer is going to be different, for sure.
0: Każdy z was pewnie odpowie inaczej, więc możecie odpowiedzieć po kolei.
5: You can start.
6: I'll start. I like to hit.
0: Ja zacznę. Lubię kontakt fizyczny. To moja ulubiona część tej gry. Kocham jej fizyczność najbardziej. Dla mnie najważniejsze są relacje budowane poza boiskiem. Poznajesz ludzi, których wcześniej w ogóle się nie spodziewałeś spotkać, a potem zostają z tobą wspomnienia na całe życie. Z perspektywy rozgrywającego najbardziej podoba mi się aspekt mentalny. To trochę jak partia szachów rozgrywana w trakcie meczu, której kibice często nawet nie dostrzegają. Rozpoznajesz presję, podejmujesz odpowiednią decyzję, przekazujesz piłkę biegaczowi i nagle akcja przynosi 25 yardów. Dla widzów wygląda to zwyczajnie, ale ty wiesz, ile pracy i analizy za tym stoi. Studiujesz tę sytuację, przewidujesz, co się wydarzy, a potem wszystko układa się dokładnie tak, jak zakładałeś. To świetne uczucie. Zgadzam się z tym, co powiedział. A poza tym po prostu uwielbiam wygrywać. Niezależnie od tego, co robię na boisku, moim celem jest zwycięstwo. Jeśli zajmuję się czymkolwiek innym, też staram się wygrać. Lubię wykorzystywać swoje ciało w tak fizycznym sporcie i wygrywać jak najwięcej. Wszyscy zaczęliście grać już w liceum, czy jeszcze wcześniej?
5: How it started, yeah?
0: Ja zacząłem, kiedy miałem 3 lata. Mama musiała podpisać zgodę. Grałem z 7-latkami.
5: High school.
0: Ja zacząłem w wieku 4 lat. Ja pochodzę z Teksasu, więc również zacząłem jako 4-latek. Mój pierwszy mecz zagrałem w wieku 4 lat. Kask był większy od całego mojego ciała. Za czym najbardziej tęsknicie w Ameryce, będąc w Polsce? Domowe jedzenie. Tacos, Wingstop, Jack in the Box. Po prostu za jedzeniem.
3: Jack in the Box. Just all the food.
0: Ja tęsknię za naprawdę zimnymi napojami. Kiedy kupuję napój gazowany, chcę, żeby był lodowato zimny. Jeśli znasz kogoś z kierownictwa Żabki, powiedz im, żeby zamontowali w lodówkach drzwi, bo całe zimne powietrze ucieka. Napój musi być zimny. Ale muszę przyznać, że w Żabce mają kostki lodu o smaku Mango Passion. Wrzućcie je do Sprite'a, są świetne. Znacie jakieś polskie słowa? Nauczyliście się czegoś? Potraficie coś powiedzieć po polsku?
5: Polish?
2: Uczę się polskiego, ale jestem w tym naprawdę kiepski.
5: Nie, całkiem nieźle. Thank you very much.
0: Bardzo dziękuję.
5: And good luck, because I understand
0: powodzenia.
5: Both of
0: rozumiem,
5: your
0: że obie wasze drużyny mają szansę awansować do finału.
5: Final, right? Can you
0: na koniec
5: also
0: moglibyście
5: say
0: jeszcze podać nazwy swoich drużyn?
5: For at the end?
2: Yeah. Oh, man.
6: Y'all are both the captains.
2: Zalesia Rebels.
1: Wrocław Panthers.
5: Thank you very much. Yeah,
1: thank you, guys. Thank you.
0: I to była rozmowa z amerykańskimi zawodnikami, zarówno drużyny z Wrocławia i drużyny z Katowic. Później jeszcze się dowiedziałyśmy, ile taki kontrakt wynosi, więc mając miejsce do mieszkania już opłacone i wyżywienie, miesięcznie jest to 1400 euro. Tyle wynosi taki kontrakt dla zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, którym gra i tak naprawdę jest tym przodownikiem, czy tym rdzeniem tych drużyn, która składa się głównie tutaj z amatorów z Polski. Takie to było odrealnione trochę wydarzenie, żeby rozmawiać z Amerykanami z Teksasu, z Kalifornii, w Katowicach, którzy w Katowicach grają w futbol amerykański, ale bardzo miło nas wszyscy tam przyjęli, zarówno Katowice, jak i obie drużyny i z Wrocławia i z Katowic. Ja Państwa zachęcam, żeby udać się na taki mecz futbolu amerykańskiego. Naprawdę jest to bardzo widowiskowe. Akcja dzieje się tak szybko, tyle dzieje się w bardzo krótkim czasie. To trochę wygląda jak taki rój pszczół albo mrówek, które się przesuwają i mają na to bardzo krótki czas i każdy ma swoje zadanie. Nie wiadomo za bardzo na kim się skupić i ta piłka gdzieś wędruje między tymi wszystkimi zawodnikami. Wygląda to absolutnie niesamowicie. Jeszcze o futbolu amerykańskim może Państwu uda się nam opowiedzieć. Tymczasem mówimy Państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Tosia Bartyś. Jutro specjalny program amerykański Mikołaj Murkociński dla Państwa przygotuje, a ja jeszcze w imieniu Sławka Orwata, bo to wszystko w związku z 4 lipca my będziemy Stany Zjednoczone celebrować, a może bardziej opowiadać o Stanach Zjednoczonych, przybliżać Państwu różne aspekty tego kraju, może aspekty amerykańskie w Polsce, ale Sławek Orwat Państwa zaprasza 4 lipca we Wrocławiu na piknik wietnamski społeczności wietnamskiej. Taki piknik we Wrocławiu odbędzie się w najbliższą sobotę. Życzymy Państwu dobrego dnia. Hania Tracz i Tosia Bartyś mówią Państwu do usłyszenia. Teraz już czas na serwis informacyjny.
7: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże małe i duże.

0: Dzień dobry. W wiadomościach powiemy o programie Orka, rekordzie polskiego Foresta Gumpa i rekordzie temperatury w naszym kraju.
1: Wiadomości wnet.
0: Dzisiaj w Gdyni na pokładzie fregaty ORP Kościuszko zostanie podpisana umowa wykonawcza na dostawę 3 okrętów podwodnych. Mówił o tym wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest wielki dzień, to jest wielki kontrakt, jeden z największych historycznie kontraktów, jakie zawieramy. Praca dziesiątek osób i tak naprawdę pokolenia, które na to czekały. Bardzo ważne dla mnie było, żeby to nie był tylko zakup dla Polski, ale również Szwecja zobowiązała się. Okręt ratownik zostanie zakupiony przez stronę szwedzką.
0: W ramach programu Orka Polska kupi 3 okręty podwodne A26 od Szwecji. Szacuje się, że kontrakt będzie warty około 20 miliardów złotych. Obecnie marynarka wojenna dysponuje tylko jednym okrętem podwodnym ORP Orzeł, który został zbudowany jeszcze w Związku Sowieckim i ma 40 lat. Tomasz Sobania jako pierwszy człowiek w historii przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni, ustanawiając tym samym nowy rekord świata. Finał odbył się w sobotę na Times Square w Nowym Jorku, gdzie na biegacza czekali fani. Przez prawie 2 miesiące każdego dnia pokonywał on dystans maratonu. Tomasz Sobania to ultramaratończyk Stoszka na Śląsku, nazywany polskim Forestem Gumpem. Ewidencjonowanie czasu pracy za pomocą elektronicznych kart i zakaz łączenia zatrudnienia w publicznych i prywatnych jednostkach. To pomysły na reformę służby zdrowia opozycyjnego PiSu. Mówił o tym w poranku Radia Wnet europoseł Tobiasz Bocheński.
3: Musi nastąpić konsolidacja podmiotów założycielskich, znaczy nie mogą ze sobą patologicznie konkurować.
4: Czyli powstaje jeden podmiot.
3: Należy koniecznie wprowadzić zakaz pracowania jednocześnie w szpitalu prywatnym, w prywatnej ochronie zdrowia i w publicznej. Należy wprowadzić ewidencjonowanie czasu pracy i zmienić wycenę świadczeń. Dla mnie absolutnie szokującym jest, że tego rodzaju placówka medyczna nie ma ewidencjonowanego czasu pracy za pomocą elektronicznych kart.
0: W drugiej połowie lipca rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Ewentualne referendum odbyłoby się w grudniu, powiedział w Polsat News prezes stowarzyszenia Tak dla CPK, inicjator akcji referendalnej Maciej Wilk.
5: Oficjalnie zbiórka rozpocznie się w drugiej połowie lipca, a teraz kolejne parę tygodni będziemy poświęcać na bardzo precyzyjne przygotowania do tej akcji.
6: Co to znaczy?
5: Musimy zebrać ludzi, musimy zebrać finansowanie, musimy ludzi rozdzielić na zespoły, wyposażyć zespoły w karty, w materiały, w druki. Operacyjnie jest to ogromne wyzwanie, zebrać 132, a tak naprawdę 150 tysięcy podpisów
6: dlaczego,
5: w ciągu 60
6: dlaczego
5: dni.
6: Dlaczego 132 versus 150?
5: 132 tysiące ważnych podpisów należy przedłożyć, a zawsze jest jakiś procent odmów. W Krakowie to było bodaj 20%.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. W Polsce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów. W Słubicach w województwie lubuskim termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza.
7: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: Mówiła rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. W weekend padł rekord ciepła także w Czechach i w Niemczech. W Niemczech odnotowano temperaturę 41,5 stopnia Celsjusza, a w Czechach 41,1. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Wygłosił przemówienie na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza.
8: W tym powstaniu brało udział około 100 tysięcy ludzi. Śpiewali rotę ze zmienionymi nieco hasłami. Krzyczeli i śpiewali: nie będzie Sowiet! pluł nam w twarz. Niech się obróci w proch i w pył. Sowiecka zawierucha. Zginęło co najmniej 73 osoby. Jedna czwarta z ofiar była nastolatkami. Oczywiście ich symbolem pozostaje Romek Strzałkowski, ten 13-letni chłopak. Ten 13-letni chłopak, który zginął z biało-czerwoną flagą w ręku.
0: 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu doszło do pierwszego masowego wystąpienia robotniczego przeciwko komunistycznej władzy w Polsce. Robotnicy zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów imienia Stalina, oraz innych poznańskich fabryk rozpoczęli strajk generalny, a następnie demonstrację uliczną. Protest przerodził się w bunt, który został brutalnie stłumiony przez milicję i wojsko. To były wiadomości.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: To jak? Kto wygra mundial?
12: Nie wiem, a co ty myślisz?
11: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
12: No wszystko fajnie, ale z kim?
11: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
12: Dobra, a kiedy?
9: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SP ZOO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: I zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejny upalny dzień. To zdaje się nie jedyny upalny dzień tego lata, bo lato, wakacje dopiero się rozpoczynają. Ma przyjść delikatne ochłodzenie, jak pewnie większość z Państwa wie, bo w takie dni, jak się domyślam, każdy z nas patrzy na prognozę pogody i patrzy, kiedy będzie chłodniej, ma być chłodniej, a potem kolejne fale upałów, więc czeka nas upalne i być może nawet więcej upalne i piękne lato, o ile ktoś upały lubi. A my dzisiaj w Odyseji Wyborczej, oczywiście pogoda determinuje politykę, paraliż na kolej, paraliż zwłaszcza w warszawskiej aglomeracji, dziesiątki, nawet więcej niż dziesiątki pociągów odwołane i setki, a w zasadzie tysiące pasażerów czekających na pomoc. Tak wygląda polska kolej. Nieważne, czy jest zima, czy jest lato, no to taki mamy klimat. Jak jest zimno, pociągi nie jeżdżą. Jak jest gorąco, też pociągi nie jeżdżą. Chociaż możemy sobie wyobrazić, że mogłoby być jednak kiedyś inaczej. Więc jak widać, pogoda na politykę wpływa, no ale też polityka sama dostarcza wysokich temperatur. Zaczniemy od polityki zagranicznej, od relacji polsko-ukraińskich. Naszym gościem Piotr Semka, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu w ostatnich godzinach podkreślił, że nikt nie będzie Ukraińcom wybierał ich idoli, ich bohaterów, nie będzie nam mówił, kogo mamy szanować, kogo mamy kochać, no i zapowiedział budowę panteonu narodowego na Ukrainie. Jak się możemy domyślać po tym wystąpieniu, będzie to panteon, który będzie także skierowany przeciwko Polsce. Jak skomentować, jak się odnaleźć w tych aktualnych relacjach polsko-ukraińskich i właściwie dlaczego kolejny prezydent Ukrainy w pewnym momencie uznaje, że trzeba pójść na zwarcie z Polską?
2: Tutaj jest teorii bardzo wiele. One się bardzo często ze sobą krzyżują. Jedni twierdzą, że to jest człowiek, który chce w ten sposób podlizać się tym oddziałom frontowym, które w tą symbolikę UPA weszły bardzo głęboko. Inni twierdzą, że to jest scenariusz niemiecki, po to, aby zrazić do siebie Polaków, a w ten sposób zrobić kozła ofiarnego za to, że Unia nie przyjmie Ukrainy. I no oczywiście, bo według tej teorii w tej grze grają Niemcy, a ponieważ według znowu tej teorii Zełenski stawia na Niemcy, to nie mogąc powiedzieć, że to jego strategiczny partner stawia weto. Halo, słyszymy się?
1: Słyszymy się głośno i wyraźnie.
2: Zgodzwaliście na Polskę i weźcie wersja trzecia, którą słyszę od niektórych moich ukraińskich rozmówców, że Wołodymyr Zełenski po 4 latach prowadzi politykę, która jest przeraża nawet poważnych polityków w Kijowie. Jest to polityka oparta na gwałtownych ruchach, na emocjonalnych wystąpieniach, na szarpaniu się z prawej w lewo. Ja mam podejrzenie, że to jest suma wszystkich tych trzech elementów. Bo wydarzenia poprzedniego i wczorajszego dnia potwierdzają jak gdyby takie dziwne ruchy. Jeden krok do przodu, jeden krok do tyłu. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że bardzo wyraźnie Zełenski wysłał tą deklarację, że nikt nie będzie nam wybierał bohaterów, co stało się swego rodzaju już takim leitmotivem wzmożenia dużej części opinii publicznej ukraińskiej. Tu niestety wchodzą w grę także rozmaite kompleksy, że polscy panowie coś każą ukraińskim kmiotkom. W cudzysłowie je mogę streścić w ten sposób myślenia. Ale tylko dlatego, że w Polsce postać Iwana Mazepy jest stosunkowo mało znana, to mało kto zwrócił uwagę, że jednak to, że największe uroczystości były właśnie związane wokół Mazepy, który zresztą, bo wczoraj było odsłonięcie popiersia Mazepy przy jednym z cerkwi najbardziej zasłużonych w Kijowie, ale mam jeszcze pomnik, właśnie duży pomnik Mazepy. I teraz, ponieważ w Polsce postać Mazepy jest mało znana, to nikt nie zwrócił na to uwagi, choć przypomnę, że kiedyś był cały film fabularny według dramatu słowackiego Mazepa w Polsce. I to jest postać, która dla Polaków nie jest kontrowersyjna, a nawet, no, można powiedzieć, wywodzi się z rodziny obdarzanej przywilejami przez króla Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta. Sam Mazepa był paziem króla Jana Kazimierza, potem przeszedł do obozu carycy, a potem wykonał rozpaczliwą próbę wywalczenia niepodległości Ukrainy u boku króla Szwecji Karola XII. Dla nas ten epizod jest mało ważny w naszej historii, ale dla Ukraińców jest bardzo ważny. I zwróćmy uwagę, że jednocześnie podkreślając, że Ukraina nie będzie nikomu pozwalała wybierać swoich bohaterów, Zełenski sięgnął po bohatera niekonfliktowego z Polską. No i przy fatalnym stanie stosunków polsko-ukraińskich to zawsze jak gdyby, no, jeden z internautów złośliwie powiedział, dobrze, że nie wybrał jakiegoś esesmana, co pokazuje, na jakim poziomie są nasze nieufności, są nasze relacje. Ale w Polsce ten gest chyba nie jest czytelny, więc wszyscy skupiają się raczej na tym powtórzeniu tej mantry, że nikt nie będzie Ukraińcom wybierać bohaterów, co u nas zostało ocenione jako konfrontacyjny gest, co zresztą pokazało, że Donald Tusk wczoraj rzucił hasło, bo to widać, jak następuje wysyp tweetów u takich szeregowych albo drugoligowych platformersów, to widać, że wyraźnie jest sygnał z centrali, że teraz musimy troszeczkę pokazać, że jesteśmy na dystans wobec Zełenskiego. Na przykład Adam Szeinfeld napisał taki łamaniec, że Ukraina zostaje naszym partnerem, ale chcemy, aby wybierała mądrze i tak dalej. No, a prawda jest jeszcze jedna, że Polacy, i tu też jest słuszna intuicja, zapowiedź zbudowania Panteonu, zrozumieli, że

0: Donald Tusk z wielką pompą zorganizował w swoim rodzinnym Gdańsku spotkanie z ukraińskimi oficjalami, też biznesmenami. No, miał być taki sukces, pokazanie, że prawica się z Ukrainą jest w konflikcie i się kłóci, a liberałowie z Tuskiem potrafią ubijać interesy. Z tej narracji chyba niewiele wyszło po tym Gdańsku. No ile to jest tak, że w tej chwili już wszystkie strony sceny politycznej będą no, mniej lub bardziej z Kijowem wojować?
1: No tutaj Tusk był troszeczkę zakładnikiem sytuacji, bo jeżeli zaprosiło się no, tuzin premierów, a w tym Ursulę von der Leyen jakiś czas temu, a Zełenski wypalił tą bombę w postaci uhonorowania oddziału UPA, to trzeba było to zrobić. Aczkolwiek rzeczywiście Zełenski mógł na przykład wysłać żonę, chociaż nie wysłał. A już przyjazd Andrzeja Sadowego wyglądał jak demonstracja arogancji, no bo człowiek, który właśnie koncertowo wystawił do wiatru polską firmę, przyjeżdża i się chwali kontraktami ze wszystkimi, tylko nie z Polską. Ale to było, minęło. Myślę, że teraz ma większy problem Donald Tusk. To znaczy, jak reagować dalej na te... Oczywiście domyślam się, jak będzie. Znaczy, będzie on wzywał do rozsądku i jak dobry wujek mówił, żeby się porozumieli, to jest w ogóle śmieszne i zresztą chyba go w oczach Polaków ośmiesza. Ale z niepokojem obserwuję amok, który się dzieje w obozie silnych razem, bo teraz widziałem dzisiaj taką, tam panuje taka moda, żeby reklamować Nawrockiego jako rosyjskiego agenta. Zresztą widziałem też takie memy ukraińskie.
0: O, nie od dziś taka, nie od dziś taka moda panuje wśród silnych razem.
1: Tak, ale i to jest już absolutny obłęd. Co więcej, ze smutkiem patrzę, że część środowiska Ukraińców w Polsce jak gdyby kupuje tą narrację. Inny leitmotiv, który, bo przeglądam już teraz bardzo uważnie fora internetowe ukraińskie, inny motyw to jest taka teza, znowu kolejna teza, która ma pokazać, że winą za cały konflikt spoczywa tylko po stronie polskiej. To jest taka, że ta wściekła reakcja Polski, no mówię w cudzysłowie wściekła, bo tak ona jest opisywana, to jest efekt zaniepokojenia Polski, że wyrosła Ukraina, silna, podmiotowa, nie dająca sobie dmuchać w kaszę. No i Polacy, oczywiście znowu przyzwyczajeni do stereotypu polskich panów wobec ukraińskich włościan, nie są w stanie psychologicznie tego znieść. I reagują agresją. To mi trochę przypomina, jak na początku lat 90., kiedy Adam Michnik rozpoczął tą swoją romans z obozem postkomunistów, no i naturalny sposób iluś ludzi dawnej Solidarności się na to oburzało. Taka była sprytna metoda publicystyczna tłumaczenia tego, że ci, którzy ośmielają się zaatakować Adama Michnika, zazdroszczą Michnikowi jego inteligencji i nie mogą znieść tej przewagi intelektualnej, odreagowują to wściekłymi atakami, które są oczywiście irracjonalne i nie mają żadnych podstaw. No i ta metoda jest trochę używana też przez część ukraińskich publicystów czy internautów, bo to bardzo często zaciera się już. Jest właśnie taka teza, że Ukraina wytrzymała atak na Polskę, znaczy atak Rosji, i póki występowała w roli dobrej cioci, która biedniejszemu kuzynowi udziela pomocy, to wszystko było jeszcze dobrze, a jak Ukraina stanęła na własnych nogach i pokazało się, że jest kontrkandydatem do gry strategicznej w regionie, no to wściekłość

0: byłego właściciela niewolników, który zobaczył, że jego wyzwoleniec jest lepszy i sprawniejszy od pana. No, ja to wszystko staram się rozumieć, bo za tym są echa wielu lat rozmaitych pokorzeń. Ja na przykład zawsze kiedyś podam taki przykład. Pochwalę się panu, że mam taką dziwną specjalizację, że się interesuję filmem słowackim. I to jest naród, który też przez wiele set lat był pod władzą Węgier. I ilość nawiązań do takich okrutnych feudałów węgierskich, którzy na przykład słowackiego chłopa każą zaćwiczyć batogiem na śmierć, w filmach słowackich jest naprawdę ponadstandardowa. To pokazuje, że to jest jakaś trauma, która ciągle jest żywa. I bardzo często, jeżeli na przykład premier Magyar w ramach tego pozowania na takiego następcę Orbana bardzo często używa takiego określenia Ujwidek, czyli główny kraj. To określenie z czasów węgierskich. Słowacja dostaje każdego rodzaju szał, jak słyszy to określenie, prawda? No więc coś podobnego jest z Ukraińcami. Znaczy oni mają, jednak okazuje się, że ta trauma, że Polacy uważają ich za niższych od siebie, jest bardzo głęboka i to wychodzi teraz. Nie sprawia to tego, że niestety coraz więcej intelektualistów i publicystów używa już bez jakiejkolwiek refleksji określenia, że Wołyń był terenem okupowanym. No, ludzie, którzy potem padli ofiarą masakry UPA, nie byli urzędnikami czy policjantami, którzy pojawili się tam po roku 1918, ale ich rody żyły na tych terenach przez 400 czy 500 lat. Więc mówienie, że to była okupacja, jest absurdem. A nawet jeżeli używa się tego, to ofiarą UPA padli nie jacyś magnaci w jakichś wielkich zamkach, tylko właśnie ci najbiedniejsi. No. To nie jest przypadek, że bohaterowie filmu sami swoi, jak można się domyśleć z tego, co wiemy o tym filmie, te krużewniki były właśnie na Wołyniu. No to przecież pamiętamy, jak wyglądali ten Pawlak, jak chcieli pokazać korzenie, to się przebierali w takie chłopskie sukmany, no. Więc to nie byli żadni arystokraci. Na tym polegał dramat Wołynia. No i ostatnia rzecz.
1: Na koniec trochę to już ostatnia rzecz, a potem jeszcze raz o politykę zapytam, bo ta sprawa poza historią, polityką historyczną, wydaje się, ma bardzo silne ostrze polityki wewnętrznej.
0: Kampanii wyborczej, to ja już widzę bardzo wyraźnie. Tym bardziej, że ten konflikt nie wygaśnie, bo tu niestety wdał się w to sam prezydent państwa. Co więcej, zorientowaliśmy się, że ten prezydent ma niesłychanie przemożny jest. Znaczy, jeżeli wszyscy byli prezydenci i w równym ordynku oddają swoje ordery, to znaczy, że wszyscy się z nim liczą. Bo Poroszenko, jeden z tych byłych prezydentów, posłusznie oddał, a potem zaczął trochę tam pisać, że może jednak za ostro, ale oddać order oddał. Więc póki będzie Zełenski, ten konflikt będzie bardzo ciężko rozwiązać. Tym bardziej, że on już nabiera takiej cechy osobistej antypatii Zełenskiego do Karola Nawrockiego. I to też jest bardzo niedobre.
1: A mnie bardziej chodzi o ten aspekt polski wewnętrzny. Na ile jest tak, że to będzie elementem polskiej kampanii wyborczej, ale elementem rozgrywania, że Donald Tusk uznał, że jakość Zełenski może być użyteczny w grze przeciwko prezydentowi. Polski
0: Karol. No tak, tylko że tutaj to prezydent, w Polsce owszem, ludzie mają krótką pamięć, ale jednak no, byli w stanie zauważyć, że Donald Tusk zaczął od stwierdzenia, że Nawrocki jest tak samo winny temu konfliktowi jak Zełenski. Potem na chwilę zmienił swoje stanowisko, a potem znowu wrócił do takiej tezy pod tytułem, że nierozsądny chłop, no, nierozsądny Nawrocki psuje stosunki polsko-niemieckie, więc te jego łamańce nie są specjalnie czytelne. No, tak samo z Sikorskim. No, raz atakuje prawicę za politykę, czasami słusznie zresztą, za zbytnią ostrość, a potem nagle oświadcza, no tak, mer Lwowa Sadowy no oszukał, no bo tak można zrozumieć jego tweet, polskich inwestorów. No jaka to jest zachęta do inwestowania w, czy udziału w tej odbudowie? No żadna, no raczej to jest sugestia, że można na takim interesie wyjść jak Zabłocki na mydle.
1: To jest też konstatacja tego, co działo się w Gdańsku, o czym mówił Piotr Semka, dziennikarz publicysta Tygodnik do Rzeczy.
0: Bardzo mi miło, dziękuję. No i nic wesołego Państwu nie powiedziałem, ale tylko na pociechę powiem, że też ze smutkiem przeżywam ten okres smuty polsko-ukraińskiej.
1: No, przynajmniej jest ciepło za oknem, można wyjechać na jakąś rzekę lub jezioro, co też Państwu zalecamy. I tam można słuchać radia.
0: Północna Norwegia jest niezła.
1: O,
0: na takie temperatury.
1: Nie, całkiem nieźle jest po Morze Środkowe, po Jeziorze Pomorskie. O, to jeszcze obszar mało znany, mało kto tam
0: nie,
1: jeździ.
0: Dzwonił można do mnie znajomy wczoraj z okolic Drawska Pomorskiego i mówi, że temperatury są takie, że z domu nie wychodzi w ogóle. Więc proszę mi tu nie wciskać, że na Pomorzu Zachodnim jest chłodniej. Nie jest chłodniej, nie. Mam wiadomości z pierwszej ręki. Haha, ale pana się
1: Żadnych dobrych informacji pan redaktor dzisiaj nie przedstawił.
0: Nie,
1: trudno.
0: Po prostu dużo napojów. O, siłownie, słuchajcie, są świetnie klimatyzowane. Wczoraj spędziłem 1,5 godziny i odpocząłem bardzo, bo ruch daje energię, rzeczywiście. To muszę potwierdzić. Taki napis jest wykuty na mojej siłowni, z której korzystam, więc ruch daje energię. Taki jest duży napis i muszę przyznać, że coś w tym jest.
1: No dobrze, to my będziemy się tym ruchem napawać, ale rzeczywiście w najbliższych dniach lepiej w klimatyzowanych pomieszczeniach. Piotr Semka, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my się teraz w Odysei Wyborczej ruszymy się na inny obszar tematyczny. Za chwilę naszym gościem będzie Mariusz Staniszewski. Porozmawiamy o prezydencie, o tym, co się wydarzyło w kampanii, o tym, co ujawnił profesor Piotr Nowak, ale też wrócimy do afery w warszawskich szpitalach, bo tutaj kolejne informacje. Dzisiaj rozpoczęło się przesłuchanie lekarza Emila Jędrzejewskiego, sygnalisty. Stawił się w prokuraturze w towarzystwie pełnomocnika. No i widać, że to grillowanie i próba zrzucenia odpowiedzialności z działaczy Platformy na lekarza trwa. Jak to daje się wyglądać, o tym za chwilę Państwu powiem, ale zanim Mariusz Staniszewski, to odrobina muzyki w Odysei Wyborczej. Mam nadzieję, że Adam Rosłon ma jakiś dobry, wakacyjny, letni, nawet upalny hit dla Państwa.

0: Reklama.
1: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
2: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Odyseja wyborcza.
2: I wracamy do Odysei Wyborczej. Chciałem powiedzieć do studia Odysei Wyborczej, ale dzisiaj byłoby to stwierdzenie niewłaściwe, nieodpowiadające rzeczywistości, bo dzisiaj moje studio mieści się w lesie pod miastem, a nawet nie opodal mnie. Pewnie znajduje się Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta na YouTubie, kanał Dobitnie, dobitnie.pl i tygodnik Solidarność również oraz portal W Gospodarce. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Zaczniemy od sprawy pana prezydenta. Oczywiście za chwilę powiemy o kryzysie w służbie zdrowia, o aferze warszawskiego SOR-u, bo to jest temat, który w tej chwili się dzieje. Mamy przesłuchanie pana doktora Emila Jędrzejewskiego, ale zaczniemy od tego, co ujawnił we wspólnej książce, w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak, o tym, jak wyglądała kampania prezydencka i o tym, jakie były ruchy, jakie były działania na końcu tej kampanii, łącznie z taką wstrząsającą informacją, ale podawaną przez osobę niezwykle wiarygodną, jaką jest profesor Andrzej Nowak, że system III RP, chyba tak to trzeba powiedzieć, planował wyeliminowanie Karola Nawrockiego, kiedy już widać było, że jest to kandydat, który może wygrać wybory prezydenckie. Jak w ogóle skomentować tego typu informacje i to, że nagle III RP wygląda w latach 20. i XXI wieku trochę podobnie jak u swojego zarania w latach 90., gdzie znikali ludzie?
3: Gdybyśmy mieli do czynienia z informacją pochodzącą od jakiegoś mało wiarygodnego dziennikarza czy jakiegoś obserwatora, oczywiście możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Ale tutaj mamy informację, tutaj mamy przekaz od pana profesora Nowaka, który jednak zwykle trzyma się faktów. Znaczy niezwykle, tylko zawsze trzyma się faktów, przepraszam. Jest historykiem, bardzo, bardzo wybitnym historykiem, który jakby używa tego aparatu badawczego także do opisywania rzeczywistości bieżącej. Więc rzeczywiście sprawa jest poważna. Chodzi oczywiście o wydarzenia z Dolnego Śląska z maja 2025 roku, tuż przed pierwszą turą wyborów, gdzie było widać, że poparcie dla Karola Nawrockiego jest ogromne i narasta, i rośnie. I te tłumy ludzi, które przychodzą na rynek, wówczas w Dzierżoniowie to było, to nie jest jacyś partyjni aktywiści, którzy są zwożeni, spędzani przez działaczy lokalnych, tylko są to ludzie, którzy w Nawrockim widzieli wówczas nadzieję. Widzieli nadzieję na to, że po roku rządów, czy po półtora roku rządów tamtej władzy, coś się musi zmienić, ponieważ było widać, że to jest władza zła, naruszająca wszelkie standardy państwa prawa, państwa demokratycznego. I w związku z tym wielu ludzi wiązało i nadal wiąże z Karolem Nawrockim nadzieję na zmianę. Wówczas rzeczywiście była to kwestia, jak się wówczas mówiło, ja nie lubię tego zwrotu, ale chodziło o domknięcie systemu. Czyli gdyby wygrał dzisiaj, gdyby wygrał wówczas Rafał Trzaskowski, dzisiaj byłby prezydentem, to umówmy się, żadna opozycja dzisiaj nie miałaby szans na cokolwiek. Byłyby ustawy, które by blokowały rozpowszechnianie informacji niekorzystnych dla rządu. Po prostu byłaby regularna cenzura, zmiany daleko idące w ustawach. Tak naprawdę mielibyśmy system takiej już nawet nie kryptodyktatury, ale pewnie dyktatury. I wówczas wydarza się coś takiego, co jest opisane w tej książce i o czym mówił pan profesor Nowak, czyli Karol Nawrocki traci przytomność, jest zatruty, wymiotuje i nie wie, co się z nim dzieje. Człowiek, który jest okazem zdrowia, twardzielem, sportowcem, nagle przeżywa coś takiego. Jest to uznawane przez pana profesora za próbę otrucia. Trudno się z tym oczywiście, trudno przejść na tym do porządku dziennego, ale cóż, w III Rzeczpospolitej śmierć nie jest czymś wyjątkowym, tak naprawdę śmierć polityków. Tych dziwnych zdarzeń.
2: Dopiero co mieliśmy 30. rocznicę zabójstwa generała Marka Papały. No postać trochę innego kalibru i też z innej bajki niż Karol Nawrocki, no ale jednak komendant główny policji.
3: Tak, mieliśmy śmierć Andrzeja Lepera, o którym no już chyba nikt nie wierzy, że było to takie samobójstwo zwykłe. Mieliśmy śmierć paru innych osób, na przykład związanych z, czy obserwatorów, czy badaczy katastrofy smoleńskiej.
2: Generał Petelicki chociażby.
3: Generał Petelicki, mieliśmy szefa NIK-u, mieliśmy jednego z...
2: Ireneusz Sekuła, który popełnił samobójstwo, strzelając sobie, o ile dobrze pamiętam, 3 razy w jamę brzuszną.
3: Tak. Mówimy o Jerzym, o nie o tym, o. Przepraszam, nieważne już. Nie mieliśmy tak daleko w historię, ponieważ jeszcze mieliśmy Walerana Pańko, Michała Falcmana, również z NIK-u badających sprawę FOZ-u. To wszystko się gdzieś tam zawsze opierało o jakieś służby, o jakieś takie bardzo mroczne historie. W związku z tym to nie jest historia absolutnie nieprawdopodobna, a raczej jest to prawdopodobna historia. Zwłaszcza, że służby specjalne były w tej kampanii i w poprzednich również kampaniach. Były używane pełną parą, a ludzie służb, którzy teraz są wokół Tuska, są to ludzie wprost tak naprawdę, którzy są spadkobiercami, czy nawet wywodzą się z UOP-u, czyli tej formacji, która została przekształcona z SB po niewielkiej weryfikacji SB-ków. Więc te działania UOP-u w latach 90., czyli dezintegracja prawicy, usunięcie czy wyeliminowanie z wyścigu o fotel prezydenta Włodzimierza Cimoszewicza, to wszystko się działo. Ale jeżeli spojrzymy sobie na szerszy kontekst, to zwróćmy uwagę na przykład, nie tak daleko od Polski, czyli w Bratysławie, próba zamachu na premiera, czy zamach, na całe szczęście nieudany, na premiera Fico. To nie jest tak, że ta eskalacja przemocy to jest gdzieś daleko. Nie, to się dzieje tutaj. No, widzieliśmy próbę zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeszcze wtedy kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w zasadzie o włos, no, dosłownie o milimetry tak naprawdę ten strzał chybił. Więc rzeczywiście środowiska takiej lewicowo-liberalne, które są bardzo agresywne i mają bardzo agresywną agendę, wymuszają w pewne, czy działają w sposób taki bardzo bezpośredni i bardzo daleko wykraczający poza reguły państwa demokratycznego. W związku z tym dzisiaj należy się w Polsce zastanowić nad tym, czy rzeczywiście ta eskalacja i groźby na przykład składane wobec prezydenta przez na przykład Radosława Sikorskiego, czy to nie są tylko konstrukcje publicystyczne czy retoryczne, czy są to realne groźby, które tak naprawdę są kierowane do najważniejszego polityka w Polsce. Przypomnijmy sobie, że podobne groźby wobec prezydenta Kaczyńskiego kierował swego rozwoju Bronisław Komorowski. Tak w zasadzie zapowiedział to, co się może wydarzyć i się wydarzyło. W związku z tym nie można tego lekceważyć. Nie można lekceważyć tych historii i składać je na karb jakichś wariactw, jakichś sensacji. To się niestety w Polsce dzieje. I to jest bardzo smutne, przerażające nawet, ale to się w Polsce dzieje.
2: Dzieje się, chociaż dawałoby się, że tak spektakularnie i tak blisko, no poza Smoleńskim, katastrofą, zamachem, sprawą niewyjaśnioną, no to no właśnie, no Marek Papała, tak, Pańko i Falcman z NIK-u, ale no, raczej w Polsce nie likwidowano urzędników z najwyższego szczebla. Nie było takich prób, nie posuwano się do chwytów aż tak jawnie gangsterskich, jak to jest w Stanach, jak to miało miejsce no właśnie na Słowacji ostatnio, czy Francja ma tą tradycję również przecież, prawda? A Polska raczej tej tradycji była pozbawiona tak silnych grup przestępczych, które by zabijały ministrów, premierów, prezydentów. No, z wyłączeniem Marka Papały, bo to faktycznie było coś, co było apogeum tego półświatka lat 90.
3: Nie, no jeszcze śmierć Andrzeja Lepera, byłego wicepremiera, tak, przypomnijmy sobie, to nie można zapominać. Natomiast tych takich zagadkowych...
2: Chociaż tu już po czasie, tutaj już rzeczywiście Andrzej Leper najprawdopodobniej został zabity już jakby u schyłku swojej kariery, kiedy miał jeszcze informacje, miał wiedzę, no ale nie był topowym aktorem.
3: Być może, no, jak został zabity, to musiał być u schyłku, ale przypomnę sobie, że...
2: No nie, ale nie był wicepremierem. W tym sensie to nie było zabójstwo kogoś, kto jest u szczytu swojej kariery, jest wicepremierem, zarządza i nagle ktoś go zabija, tak jak trochę mogło to mieć miejsce z Karolem Nawrockim, który ewidentnie już tuż przed pierwszą turą szedł bardzo wyraźnie w kierunku objęcia prezydentury.
3: To prawda, ale przypomnijmy sobie na przykład, nie wiem, posła Gruszkę, który w niewyjaśnionych okolicznościach nagle, który badał aferę Orlenu i nagle no, został no, jego stan się znacznie pogorszył, o tak. Wielu badaczy twierdzi, że nie było to samoistne spowodowanie, czyli samoistne pogorszenie zdrowia i potem to zmarł, a jego asystent został nagle posądzony o jakieś kontakty rosyjskie, jakieś służbę, jakąś zdradę stanu, tak? czy działanie na rzecz Rosji. To się wszystko się okazało nieprawdą. Tych rzeczy, które działy się i dzieją się w Polsce, było naprawdę bardzo wiele. No, oczywiście, że byłoby to pewnie w tej skali wydarzenie bardzo znaczące, ale przecież no, i zagrożenie, i gra była o bardzo dużą stawkę. W związku z tym no, człowiek, który stawał na drodze i stanął na drodze tej ekipie, wydawał mi się bardzo niebezpieczny i to się nie w tej mierze się w tej sprawie się nie pomylili, ponieważ rzeczywiście zablokował tą ewolucję systemu w kierunku takiej dyktatury, która by uniemożliwiała już opozycji na zawsze odzyskanie władzy.
2: Panie redaktorze, naszym gościem Mariusz Staniszewski. Co to też mówi o polskim stronnictwie lewicowo-liberalnym? No bo na Zachodzie widzimy, że lewica zresztą ma swoją dłuższą historię, ale w latach 90., 2000 wydawało się, że to jest mniej obecne, a teraz wraca, no chociażby ten przykład Donalda Trumpa, wraca do używania przemocy jako normalnego i stosowanego instrumentu prowadzenia polityki. Tak jak powiedziałem, to było obecne gdzieś na lewicy skrajnej od zawsze, ale teraz wydaje się, że staje się to bardziej popularne wśród także no, takich niemalże mainstreamowych formacji politycznych.
3: Przez wiele lat przypisywano, to było takie naturalne w mediach liberalnych, ale też w opiniach takich uniwersyteckich, w kołach uniwersyteckich, że przemoc w polityce to jest domena partii prawicowych bądź skrajnie prawicowych. Zresztą często partie skrajnie prawicowe nazywano, partiami skrajnie prawicowymi nazywano partie w zasadzie lewicowe, no ale to już jest inna historia, ponieważ na przykład partie faszystowskie, czy partie, już nie mówię o partii nazistowskiej, były to partie lewicowe, a nie prawicowe. Z prawicą nie miały w zasadzie nic wspólnego. No ale to był pewien zabieg taki socjologiczny, propagandowy, żeby to przypiąć jakby do prawicy. Natomiast to się wiązało z tym, że i na Zachodzie, ale także w Polsce działalność takich organizacji bojówek, wprost bojówek lewicowych, była tolerowana, ponieważ one były traktowane często jako happeningi, jako takie organizacje takich lekkoduchów, którzy no, ubierają się w sposób taki odlotowy, mają kolorowe włosy, w związku z tym są niegroźni, bo oni chcą tylko peace and love. W rzeczywistości jest tak, że przez lata w Warszawie także organizacje lewicowe, które kształciły się, szkoliły się w walkach ulicznych, w przemocy, dostawały dofinansowanie z budżetu Warszawy i były poprzez budżet Warszawy z funduszy unijnych. I ten taki... To takie uniwersum lewicowe zaakceptowało to, że w pewnym momencie trzeba pójść na ostro, trzeba walczyć z prawicą na ulicy w takich walkach bezpośrednich. Chociaż z drugiej strony się z tym nie spotykali tak naprawdę. No, nie było tego rodzaju akcji ze strony prawicy. I początkowo były to takie akcje stosunkowo, można by powiedzieć, właśnie takie happeningowe, niegroźne, nie wiem, zaatakowanie samochodu, który ma, czy wiezie banery przeciwników aborcji, tak? Czy na przykład przez megafon są podawane informacje o aborcji. Tyle tylko, że jeżeli się zaakceptuje przemoc na tym poziomie, to będzie się ją akceptować na każdym poziomie. To wielokrotnie już w historii było przerabiane, że jeżeli się nie postawi szybko tamy przemocy, to ona będzie eskalować. I właśnie eskaluje. Jeżeli wolno było zrobić jedno, to dlaczego nie wolno zrobić drugiego? Jeżeli wolno było atakować Marsz Niepodległości przez Antifę, kopać demonstrantów, którzy gdzieś tam się odeszli trochę od głównego marszu, to dlaczego nie można pójść dalej? Zawsze można pójść dalej. I to jest coś naturalnego. A z drugiej strony mamy taką radykalizację tych środowisk, ponieważ one w pewnym sensie straciły posłuch społeczny. Ten ruch lewicowy, który widzimy tam gdzieś, który ewoluuje tam od 50 lat, ale tak naprawdę w ostatnich 20-25, staje się czymś absolutnie bezideowym. Tam nie ma jakiejś głębszej myśli. Tam jest jakiś zlepek takich głupot, które się powtarza, typu jakiejś tęczowej ideologii i tak dalej. Kwestionowanie zasad biologii, czy nauki, czy doświadczenia życiowego. Natomiast to nie jest atrakcyjne jako takie. W związku z tym atrakcyjne będzie, jeżeli będzie to znacznie bardziej radykalne. Jeżeli nagle pada hasło walki z faszystami, których nie ma, bo tak naprawdę tych faszystów nie ma, ale oni są w wyobrażeniu tych lewicowców, są to wszyscy, którzy nie są nimi tak naprawdę. W związku z tym, jeżeli można z nimi walczyć fizycznie, to się staje atrakcyjne, ponieważ po pierwsze można na to dać pieniądze, a po drugie coś się zaczyna dziać. W tym znudzonym świecie warszawskich elit nagle może coś się zadziać, mogą być jakieś emocje. I to jest niestety zaplanowana, sfinansowana akcja, która będzie prowadziła do eskalacji zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.
2: A to my sobie często zadajemy pytanie, jak się ta koabitacja zakończy, jak się zamknie, no bo Donald Tusk ma tą historię trudnych koabitacji zakończonych tragicznie. Nie wiemy do końca, nie wiemy, czy to była tragedia niezawiniona, czy w pełni zawiniona w postaci zamachu, ale do tragedii niemniej doszło. I teraz jak się czyta, co bardziej krewki zwolenników koalicji rządzącej, no to taki scenariusz tam jest oczekiwany, że nie w sposób demokratyczny, tylko w sposób pozademokratyczny, właśnie w sposób przemocowy rozwiąże się to napięcie między małym a dużym pałacem.
3: Ale rzeczywiście, że tak było od początku, zwróćcie Państwo uwagę, że sam pomysł przecież niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego już był tak naprawdę pomysłem przemocowym, że tak powiem, ponieważ przemoc nie musi być na ulicy, może być instytucjonalna. Natomiast jeżeli w ogóle taki pomysł gdzieś tam się naprawdę na poważnie zagnieździł w umysłach tych ludzi, to znaczy, że oni są bardzo głęboko zdeprawowani i nie cofną się przed niczym, bo jeżeli nie godzą się z przegranymi wyborami, to też nie pogodzą się z tym, że prezydent będzie kwestionował ich politykę w taki czy inny sposób, a przecież pól do konfliktu nie będzie ubywało, tylko będzie ich więcej coraz, ponieważ będzie bliżej wyborów, tej władzy ewidentnie nie idzie, a Karol Nawrocki jest w stanie ich blokować. Drwi sobie często zresztą z tego ich nadęcia, z takiej emfazy, którą oni przybierają jako obrońcy wolności, obrońcy demokracji, patrioci. pokazuje tą hipokryzję, tą słabość tej opowieści, w związku z tym to ich bardzo drażni. Jeżeli tacy ludzie jak Roman Giertych, jak Radosław Sikorski, wreszcie jak Donald Tusk nie mogą tego znieść, to nie cofną się przed niczym. Przecież to jest świat, ci politycy, to jest świat, za którym stoją bardzo silne służby specjalne, dawne służby specjalne i obecne służby specjalne, które są głęboko antydemokratyczne po prostu. No one nigdy nie kierowały się tą logiką demokratyczną, tylko obrony państwa, tylko obrony interesów władzy. Tej władzy, która jest przeciwko właśnie opozycji. Tak było w przeszłości, tak było w latach 2007-2015 i tak jest teraz. W związku z tym dla nich pewne rozwiązania siłowe, antydemokratyczne, wykluczające są w dopuszczalnym arsenale działań politycznych. I to jest strasznie niebezpieczne. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, że to się dzieje także w innych krajach europejskich. To właśnie pan wspomniał Francję, to jest w Wielkiej Brytanii, która co prawda jest poza Unią Europejską, ale widzimy, że to jest teraz taki poligon starcia między skrajną lewicą rządzącą a społeczeństwem, które ma jakieś tradycje, silne tradycje demokratyczne. Próba okiełznania tego społeczeństwa i przerobienia go na własne potrzeby. To się też dzieje w Polsce. To się na razie nie udało, ale przeszkoda, jedna z głównych przeszkód nazywa się Karol Nawrocki. W związku z tym, jeżeli się go w ten sposób potraktuje, to być może to się uda. Przypomnijmy sobie, że po tragedii smoleńskiej nastroje w Polsce były bardzo takie spolaryzowane, wyeskalowane, ale wygrał wybory wówczas Bronisław Komorowski. Niewielką przewagą, co prawda, ale wygrał te wybory. W związku z tym oni liczą na to, że taka historia się może powtórzyć.
2: O czym mówił na naszej antenie Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta. No i o służbie zdrowia nie porozmawialiśmy, ale jeszcze nic straconego. Przed nami jeszcze pół godziny Odysei, to do tematu wrócimy. A tymczasem, panie redaktorze, do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: A ja mam miłą, dużą przyjemność zaprosić Państwa teraz na serwis informacyjny.
0: Odyseja wyborcza.

0: Program Orka, rekord temperatury w naszym kraju i rekord polskiego Foresta Gumpa. Witam Państwa, o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: W Polsce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów. W Słubicach w województwie lubuskim termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza.
2: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: Mówiła rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Dzisiaj w Gdyni na pokładzie fregaty ORP Kościuszko zostanie podpisana umowa wykonawcza na dostawę 3 okrętów podwodnych. Mówił o tym wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest wielki dzień, to jest wielki kontrakt, jeden z największych historycznie kontraktów, jakie zawieramy. Praca dziesiątek osób i tak naprawdę pokolenia, które na to czekały. Bardzo ważne dla mnie było, żeby to nie był tylko zakup dla Polski, ale również Szwecja zobowiązała się. Okręt ratownik zostanie zakupiony przez stronę szwedzką.
0: W ramach programu Orka Polska kupi 3 okręty podwodne A26 od Szwecji. Szacuje się, że kontrakt będzie warty około 20 miliardów złotych. Obecnie marynarka wojenna dysponuje tylko jednym okrętem podwodnym, ORP Orzeł, który został zbudowany jeszcze w Związku Sowieckim i ma 40 lat. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy szanować, powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w Kijowie w trakcie obchodów Dnia Konstytucji. Poinformował, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o Panteonie Narodowym, który wskaże ukraińskich bohaterów. Dzisiaj wniosłem do parlamentu ustawę o ukraińskim narodowym panteonie. Nikt i nigdy nie będzie nam mówił, jak mamy żyć, mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięczni, jakich bohaterów możemy szanować. W związku z kolejną prowokacją prezydenta Zełenskiego i zbliżającą się rocznicą 11 lipca chciałem Państwa poinformować, że nasza grupa złożyła wniosek o debatę i rezolucję Parlamentu Europejskiego upamiętniającą ludobójstwo Polaków oraz przypominającą, czym było OUN UPA. Cała Europa powinna się o tym dowiedzieć, napisał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Dodał, że wniosek zostanie rozpatrzony w środę. 11 lipca 1943 roku w tak zwaną Krwawą Niedzielę doszło do apogeum rzezi wołyńskiej. Tomasz Sobania jako pierwszy człowiek w historii przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni, ustanawiając tym samym nowy rekord świata. Finał odbył się w sobotę na Times Square w Nowym Jorku, gdzie na biegacza czekali fani. Przez prawie 2 miesiące każdego dnia pokonywał on dystans maratonu. Tomasz Sobania to ultramaratończyk Stożka na Śląsku, nazywany polskim Forestem Gumpem. Ewidencjonowanie czasu pracy za pomocą elektronicznych kart i zakaz łączenia zatrudnienia w publicznych i prywatnych jednostkach. To pomysły na reformę służby zdrowia opozycyjnego PiS-u, mówił o tym w poranku Radia Wnet europoseł Tobiasz Bocheński.
4: Musi nastąpić konsolidacja podmiotów założycielskich, znaczy nie mogą ze sobą patologicznie konkurować.
5: Czyli powstaje jeden podmiot.
4: Należy koniecznie wprowadzić zakaz pracowania jednocześnie w szpitalu prywatnym, w prywatnej ochronie zdrowia i w publicznej. Należy wprowadzić ewidencjonowanie czasu pracy i zmienić wycenę świadczeń. Dla mnie absolutnie szokującym jest, że tego rodzaju placówka medyczna nie ma ewidencjonowanego czasu pracy za pomocą elektronicznych kart.
0: W drugiej połowie lipca rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Ewentualne referendum odbyłoby się w grudniu, powiedział w Polsat News prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, inicjator akcji referendalnej Maciej Wilk.
6: Oficjalnie zbiórka rozpocznie się w drugiej połowie lipca, a teraz kolejne parę tygodni będziemy poświęcać na bardzo precyzyjne przygotowania do tej akcji.
7: Co to znaczy?
6: Musimy zebrać ludzi, musimy zebrać finansowanie, musimy ludzi rozdzielić na zespoły, wyposażyć zespoły w karty, w materiały, w druki. Operacyjnie jest to ogromne wyzwanie, zebrać 132, a tak naprawdę 150 tysięcy podpisów
7: dlaczego,
6: w ciągu 60
7: dlaczego
6: dni.
7: Dlaczego 132 versus 150?
6: 132 tysiące ważnych podpisów należy przedłożyć, a zawsze jest jakiś procent odmów. W Krakowie to było bodaj 20%.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz KO zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Wygłosił przemówienie na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza.
8: W tym powstaniu brało udział około 100 tysięcy ludzi. Śpiewali rotę ze zmienionymi nieco hasłami. Krzyczeli i śpiewali: nie będzie, Sowiet pluł nam w twarz. Niech się obróci w proch i w pył. Sowiecka zawierucha. Zginęło co najmniej 73 osoby. Jedna czwarta z ofiar była nastolatkami. Oczywiście ich symbolem pozostaje Romek Strzałkowski, ten 13-letni chłopak. Ten 13-letni chłopak, który zginął z biało-czerwoną flagą w ręku.
0: 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu doszło do pierwszego masowego wystąpienia robotniczego przeciwko komunistycznej władzy w Polsce. Robotnicy zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów imienia Stalina, oraz innych poznańskich fabryk rozpoczęli strajk generalny, a następnie demonstrację uliczną. Protest przerodził się w bunt, który został brutalnie stłumiony przez milicję i wojsko. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1450. Liczbę osób zaginionych szacuje się na ponad 50 tysięcy. Dwa trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Wiele budynków w Caracas i innych miastach zawaliło się albo zostało poważnie uszkodzonych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości, a za chwilę publicystyka z redaktorem Łukaszem Jankowskim.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: To jak? Kto wygra mundial?
12: Nie wiem, a co ty myślisz?
11: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
12: No wszystko fajnie, ale z kim?
11: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
12: Dobra, a kiedy? Kiedy?
9: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
13: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Po reklamie.
14: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie w ten upalny dzień. Jak Państwo słyszeli, rekord ciepła padł i to dwukrotnie przebity. Toruń i Słubice, odpowiednio w Toruniu 40,3 stopnia, a w Słubicach 40,5 stopnia na termometrze. A więc długo oczekiwany, bo ponad wiek czekaliśmy na to, aby rekord ciepła został pobity. I to stało się tego lata i to na początku. Poprzedni rekord ciepła z końca lipca roku 2021, a teraz już pod koniec czerwca zapitały upały i bardzo możliwe, że to nie ostatnia taka fala. Mam nadzieję, że mimo tego, że jest gorąco, Państwo po pierwsze mają czas i możliwość słuchania Radia Wnet, a po drugie, że jakoś sobie Państwo z tymi upałami radzą. Bo rzeczywiście, jeśli ktoś mieszka w dużym mieście, to może to być doświadczenie trudne, o czym Państwo nas informują, że to nie jest sprawa prosta. Kto może, to rzeczywiście lepiej, żeby uciekał tam, gdzie jest cień, gdzie są drzewa i gdzie jeszcze w dodatku jest woda. To może być na najbliższe dni najlepsze połączenie. A propos połączenia, mamy połączenie z Robertem Bagińskim, dziennikarzem, publicystą, portal Inna Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam.
1: W gorące dni u pana redaktora jeszcze goręcej, bo pan redaktor to ziemie zachodnie, województwo lubuskie. To tam padł rekord ciepła, więc nie wiem, jak sobie radzicie tam na zachodzie, bo u nas pod Warszawą jest bardzo, bardzo ciepło, no ale to jednak nie 40,5 stopnia.
2: No, staramy sobie jakoś się radzić, jak każdy, dużo wody, dużo cienia i oczywiście mniej ruchu, więc jest czas na książkę.
1: To jest jakiś pomysł i taka uniwersalna zasada, której warto się trzymać. No, jedyne co jest dobre, to że za 2-3 dni ma już być nieco chłodniej, a najbliższy weekend podobno w nocy z soboty na niedzielę ma być 13 stopni. To już brzmi zupełnie akceptowalnie z naszego punktu widzenia. Oczywiście upałów po 30 parę stopni. Ale gorąco też jest w świecie mediów i my naszą rozmowę, panie redaktorze, mediom poświęcimy, bo wydaje się, że dochodzi do jakiejś istotnej zmiany na polskim, nie tylko rynku mediów, ale także w polskiej debacie publicznej jako takiej. Alicja Defratyka to jest taka analityczka, powiedzmy tak szumnie, związana ze stroną liberalną, między innymi z Instytutem Forum Organizacji Rozwoju, to jest Instytut z Leszka Balcerowicza, no, która napisała na platformie X, że właśnie strona lewicowo-liberalna nie wywiązuje się ze swojego zadania, bo nie powołała żadnej własnej telewizji, tak jakby nie miała dotychczas, a do tego nie zamknęła i nie zlikwidowała telewizji Republika, no i pozwoliła urosnąć takim mediom jak Kanał Zero. Więc to jest coś, co martwi i co powoduje, że część przynajmniej wyborców i ekspertów strony liberalnej no, czuje niepokój, czuje, że coś się zmienia i że bez takich ruchów jak likwidacja mediów opozycyjnych to dalej się nie uda prowadzić debaty publicznej. Panie redaktorze, co to oznacza?
2: No, to przede wszystkim oznacza, że rządzącym, ale jak widać również ich apologetom, bardzo trudno pogodzić się z faktem, no, rzeczywistością właściwie, że media, które były i chyba wciąż mają być, ale dosyć nieudolnie to robią, ich osłoną, nie spełniają do końca funkcji, która miałaby służyć rządzącym, ponieważ nie mają już takich zasięgów, ale przede wszystkim, i to jest chyba kluczowe i może ta pani powinna nad tym się głębiej zastanowić, nie mają wiarygodności, ale również takich umiejętności w kontekście zmieniającej się struktury społecznej, przyzwyczajeń konsumentów informacji, bo ta pani wspomniała o Kanale Zero i myślę, że w stronie rządowej, czyli środowiskom liberalno-lewicowym, no bardzo doskwiera fakt, że nie posiadają swojego odpowiednika Kanału Zero, czyli takiego medium, które mogłoby narzucać cykl narracyjny, co kiedyś się robiła Gazeta Wyborcza, TVN, ale dzisiaj komunikują się głównie i przede wszystkim ze swoją bańką narracyjną przy użyciu, przepraszam, ale bardzo tępych metod, które na co dzień, jak ktoś ma tyle zdrowia, czasu i chęci, to może to zweryfikować w mediach publicznych, choćby w Telewizji Polskiej.
1: Rzeczywiście widać tam wzrost. Zresztą wielu zwolenników Donalda Tuska opuszcza właśnie TVN, uważając tą stację za nie dość radykalną w popieraniu Donalda Tuska, ale rzeczywiście chcą więcej, chcą ostrzej, dlatego wybierają TVP Info. No ale zjawisko jakim jest Kanał Zero, bo to medium, no o ile Telewizja Republika nadaje, powiedzmy, dla osób już prawicowych, to Kanał Zero zdaje się przebijać pewne bańki.
2: No tak, bo w ogóle sam internet, ale przede wszystkim YouTube, który jeszcze kilka lat temu niektórzy położyli w grobie, dużo mówi o polskiej rzeczywistości medialnej, no Dominii 2026, gdzie rzeczywiście jest Kanał Zero i później długo, długo nic. Też można powiedzieć, że to nie jest tylko Kanał Zero, bo jak spojrzymy na dane dotyczące najbardziej i najczęściej wyświetlanych kanałów YouTube'owych, no to tam w pierwszej dziesiątce, oprócz owego Kanału Zero, zobaczymy również Radio Wnet, Republikę, zobaczymy w Polsce 24, które razem potrafią wygenerować miesięcznie, i to nie w takim miesiącu jak czerwiec, gdzie mieliśmy głośną aferę z doktorem Kasprzykiem, ale od w jakimś przeciętnym miesiącu jak marzec, kwiecień czy maj, kiedy nie było tak głośnej afery, razem wspólnie około 75 do 80 milionów wyświetleń, gdzie powiedzielibyśmy mainstreamowe kanały, również będące w tej pierwszej dziesiątce jak Super Express, TVN czy Polsat, wspólnie generują około 17 milionów i to pokazuje, że siła oddziaływania ośrodków absolutnie niezależnych od władzy jest w sieci, w tym wypadku w YouTubie, jest o wiele większa. I to chyba pokazuje, że środowiskom konserwatywnym, chociaż Kanał Zero trudno nazwać środowiskiem konserwatywnym, wolność słowa po prostu służy. I tak chyba zawsze było, że ludzie środowisk konserwatywnych, czyli otwarci na dyskusję, na argumenty, lubili środowisko wolności słowa. Natomiast lewica raczej lepiej czuła się tam, gdzie prawica była petentem, a nie tak jak teraz. Mamy do czynienia gospodarzy dyskusji.
1: Jest też gospodarzem i rozgrywa najgroźniejszą w tej kadencji, zdaje się, dla tej ekipy aferę, czyli aferę Szpitala Południowego.
2: Tak, ta afera i jej rezonowanie na opinię publiczną to jest właśnie przede wszystkim zasługa Kanału Zero, ale nie tylko, bo wszystkie te informacje, które najpierw zostały upublicznione na portalu, później w samym kanale, one były rozpowszechniane i mocno dyskutowane w mediach społecznościowych. I to również pokazuje, że ta piąta władza, czyli komentariat, w ogóle media społecznościowe, no to jest miejsce, które powoduje, że po pierwsze wszystko, co pojawia się w mediach, jest najpierw weryfikowane, później oceniane, i jeżeli jest to afera w opinii odbiorców wiarygodna, mocna, godna tego, żeby ją lewarować i jeszcze bardziej podkreślać jej znaczenie, no to ona się przebija. I ta afera dzięki mediom społecznościowym no bardzo mocno uderzyła w rządzących i chyba mocno liżą rany. 130 milionów zasięgu tej afery, jak pokazuje Res Futura, no to nie jest kij dmuchał. Pokazuje to, że przebiła się poza bańki, czyli poza bańki narracyjne, które dotychczas były dosyć nieprzemakalne, szczelne.
1: rzeczywiście to jest afera, która wydaje się przechodzi, no, trafia także do tych, którzy nie są zwolennikami szeroko pojętej prawicy, bulwersuje i co ciekawe nie chce gdzieś zgasnąć. To jest afera, która cały czas się rozwija. Dzisiaj przesłuchiwany jest dr Emil Jędrzejewski. Stawił się w prokuraturze z pełnomocnikiem, a z kolei obrońca pana Dawida Kasprzyka, pan Cezary Dybuła, zaczyna coraz ciekawiej opowiadać. W tej chwili utrzymuje, że ordynator chirurgii, właśnie dr Emil Jędrzejewski, zarządzał także SOR-em, zdaniem pana redaktora. To wszystko zaczyna wyglądać na taką próbę głębokiego zdezawuowania, odwrócenia tematu i opowiadania trochę tak jak komuniści opisywani przez Józefa

0: doktorem chirurgii, miał mieć na SOR-ze własny jakiś VIP-salonik. Tego typu działania medialno-polityczne pozwolą Platformie wyjść z tego kryzysu?
1: Nie pozwolą, bo oni wciąż nie rozumieją, że czasy się zmieniły. Tak jak powiedziałem na początku, zmieniła się również struktura społeczna konsumentów informacji. Pan Dibuła, premier Donald Tusk i wielu innych. No to jest takie powiedzenie, nie nauczysz starych psów nowych sztuczek. Oni nie rozumieją, że ta rzeczywistość zmieniła się naprawdę bardzo mocno i oceniając tą aferę z doktorem Kasprzykiem, z salonikiem VIP, w kontekście naszej rozmowy wokół mediów, to tu nawet nie potrzeba jakiejś wielkiej analizy politycznej, medialnej, ale taki prosty wniosek. I to jest konsekwencja również tych zmian, które zaszły na rynku mediów, że ludzie nie lubią być traktowani tak niepoważnie, tak, przepraszam za kolokwializm, ale jak matoły, jak stado baranów, kiedy wychodzi adwokat albo premier po przesłuchaniu pana doktora i od razu dezawołuje go. Ludzie to wszystko widzą i zastanawiają się, jak to jest, że z jednej strony mamy rzeczywistość opisywaną przez dziennikarzy, opartą na dowodach, faktach, a z drugiej strony alternatywną rzeczywistość, którą próbuje im się kreować przez utytułowanych mecenasów, przez premiera. Myślę, że ludzie absolutnie tego nie kupią. To nie pomoże Platformie Obywatelskiej, ale bardzo mocno ugruntuje opinię o tej partii, że jest ona niewiarygodna, że utraciła jakiekolwiek prawo do oceniania innych. I kończąc ten wątek, kiedyś, teraz w weekend chyba, był zjazd partii Jedna Rosja z Władimirem Putinem na czele. Kilka lat temu, kiedy jeszcze Putin był premierem, ta partia również rządziła w Rosji i wtedy ukuto takie powiedzenie: partia żuli i złodziei na tą partię. I myślę, że po tej aferze i po tej kontrnarracji, którą próbują kreować wobec faktów, szybko również Koalicja Obywatelska może zasłużyć na jakąś równie ciekawą, a może jeszcze bardziej oryginalną nazwę w Polsce.
0: Rzeczywiście w tej chwili, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, może tak się zdarzyć, że ta partia stanie się trochę partią obciachu, że w tej chwili przyznawanie się do Platformy będzie czymś, co nie będzie wypadało publicznie, no i afera na SOR-ze jest czymś, co ten proces może potęgować. Stąd właśnie to pytanie o media, o ten atak na media i czy to nie jest takie rozpaczliwa próba przez część zwolenników jakoś ugruntowania, czy jakoś powrotu do tej pełnej kontroli nad debatą publiczną przez stronę liberalną.
1: Tak, oni chcą przejąć ponownie tą kontrolę, bo nie mogą pogodzić się z tym, że jednak utracili wpływ na przekaz, dlatego że tak naprawdę największa zmiana na rynku medialnym, jaka dokonała się w ostatnich miesiącach czy latach, polega na tym, że ten lewicowo-liberalny mainstream utracił, może jeszcze nie całkowicie, ja bym takich tez kategorycznych nie stawiał, że oni utracili, niektórzy to próbują robić, wpływ na interpretowanie rzeczywistości. Oni oczywiście dalej mają pieniądze, mają nazwiska wykreowane przez lata, często są to dzieci byłych komunistów, esbeków, mają duże portale, ale i to jest kluczowe, nie mają wpływu na... Nie mają wyłączności na wpływ i po reakcjach rządzących mediów, właśnie tych napastliwych, widać, że oni nie chcą się z tym w ogóle pogodzić. Zapomnieli jednak, że chociaż to już minęło ponad 2000 lat od śmierci Arystotelesa, ale to on powiedział, że przekaz musi mieć trzy rzeczy: etos, logos, patos, czyli musi być wiarygodny, musi być sformułowany umiejętnie i musi wzbudzić emocje, ale to nie mogą być emocje tak jak teraz, zażenowania po takich wypowiedziach pana Dibuła i innych. Więc media głównego nurtu, te mainstreamowe, nie rozumieją, że jeszcze będą żyły.

0: ale jeżeli nie zmienią się, czyli nie spowodują, że w ich działaniach, ich przekazach kluczowy będzie klient, konsument, odbiorca i będą go traktować poważnie, a nie jak stado baranów, no to piąta władza, czyli najważniejsza, komentariat, spowoduje unicestwienie tych mediów.
1: Unicestwienie i przebudowę to będzie efekt obecnej kadencji Sejmu trzecich rządów Donalda Tuska, czyli gruntowna przebudowa świata medialnego i koniec liberalnej dominacji w debacie publicznej, w dyskursie publicznym.
0: No, chciałoby się powiedzieć, że tak, ale ja bym jednak całkowicie nie stawiał tezy, że to będzie koniec, ponieważ oni są wciąż silni, mają dostęp do mediów, mają duże możliwości, ale co najważniejsze, no z pomocą idzie im Unia Europejska, która poprzez różnego rodzaju regulacje, jak ten Digital Services Act, znany w Polsce jak DSA, czyli akt o cyfrowych usługach, próbuje wpłynąć na algorytmy, próbuje wpłynąć na duże big techy, dlatego że liberałowie wiedzą, że nowa cenzura, czyli próba marginalizowania tych mediów konserwatywnych, a zlewarowania tych liberalno-lewicowych, ona musi być no, taka trochę subtelna jak ręka chirurga, ale ubrana w szaty, nie wiem, obrońców rodziny, wartości demokratycznych, czy walki na przykład z mową nienawiści. Więc będą próbowali tutaj, mając świadomość, że na jednym obszarze przegrali, to w innym obszarze, czyli tam, gdzie można ograniczyć wolność słowa w sposób zawalowany, mogą odegrać się. I to wciąż jest duże wyzwanie dla środowisk konserwatywnych, ale również, ja tutaj krytykowałem Koalicję Obywatelską, to nowe media to jest również wyzwanie dla polityków konserwatywnych, również dla PiS-u, bo tutaj często nieraz jednak widać trochę więcej paździerzu niż jakby umiejętności dostosowania się do nowych czasów.
1: I rzeczywiście ten brak dostosowania się może być kluczowy. I to jest jednak ciekawe, że to prawica w tej chwili potrafi do nowych czasów lepiej się przystosować niż liberałowie i lewica, o czym mówił Robert Pagiński, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia gorącego.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia i mam nadzieję, że to będzie piękny dzień. Chociaż oczywiście zapowiada się kolejny dzień upalny. Można się przyzwyczaić, mam nadzieję, można w jakiś sposób także spróbować spędzić te dni miło. A na pewno liczę, że Państwo w dobrym nastroju to trzymają do środka tygodnia, kiedy już w środę ma być mniej upalnia. Tymczasem trzymamy się i do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm
3: Wakacyjne granie.

Upalny poniedziałek. Mam nadzieję, że nie zapominają Państwo o piciu wody. Dzisiaj trzeba trochę jej pić więcej. Chudźcie się jak możecie, żeby nie doznać udaru czy innych dolegliwości. My też w specjalnym trybie pracujemy w Radiu Wnet. Odwołujemy audycje, które były do godziny 17, czyli nie będzie Studia Lwów, nie będzie w samo południe, nie będzie telefonów, nie będzie Kiedy to było, ani Dużego Pokoju, ani Serwisu Międzynarodowego i programu Świetlik Wnet. Wracamy dopiero o godzinie 17 na Mistrzostwa Świata, na Mundial. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
1: Wakacyjne granie.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Po reklamie.
2: Wakacyjne granie.

sofa surfing. Chill out.

0: Reklama.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
0: Po reklamie.
2: Wakacyjne granie.

0: It's crazy. How could you feel this and not love it? At the very least, not want to understand it.
1: Wolski przez świetlik.
2: Czołem. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu.
3: Gorąco się kłaniamy.
2: Niektórzy tutaj wymiękli w Radiu Wnet, ale my do końca na szańcu.
3: Tak, zawodowcy.
2: Przetrzymamy tę upałę do końca ich albo naszego.
3: Tak, 42, czyli ta temperatura, której organizm już nie toleruje, to dopiero jest ta granica, po której tutaj nie przyjdziemy.
2: Albo... Szczerze mówiąc, że ona jest właśnie mniej więcej ją osiągamy.
3: Nie,
2: na zewnątrz,
3: 38,5.
2: W samochodzie pokazywało 40.
3: To jest chłodno.
2: Marcin, w jakiej najwyższej temperaturze w życiu byłeś?
3: Trudno powiedzieć, bo zwykle kiedy tam byłem, to nie miałem przy sobie termometru, no ale byłem i w Tajlandii, byłem i na Saharze, byłem w różnych miejscach, tylko wiesz co, to jest tak, jak stoisz pośrodku pustego placu, na przykład defilat w Warszawie i żar i nie masz gdzie schronić, to się wydaje, że jest 100 stopni, ale jeżeli jesteś w dżungli i obserwujesz aktualnie, powiedzmy sobie, tygrysa albo innego goryla, to nie myślisz, jaka jest temperatura, bo po pierwsze jesteś spocony z wrażenia.
2: Ja byłem i w kopalni, i w hucie, i w licznych saunach.
3: Ale nie pracowałeś tam.
2: Ale byłem też w niektórych ciepłych krajach, ale najwyższą temperaturę, chyba taką odczuwalną, zaliczyłem w Lublinie. Ja się zastanawiam, wszyscy tak narzekają na te temperatury w Polsce, a potem jadą niektórzy na wakacje do Dubaju. No więc ja ze 2 lata temu, na przełomie lipca i sierpnia, byłem w tym Dubaju 4 godziny.
3: Nieźle.
2: 4 godziny byłem. Było 45 stopni, byłem tam 4 godziny. Nie ze względu na temperaturę. Przejechałem ten Dubaj taksówką, zrobiłem sobie zdjęcie pod tym najwyższym budynkiem świata, a potem wróciłem z niego i już więcej tam nigdy nie pojadę. Dubaj wyczerpał swoje możliwości.
3: Znaczy, wiesz co, ja w Dubaju byłem raz wycieczkowo.
2: Zapamiętałem z niego, że było gorąco i że jest miejscem, do którego absolutnie nigdy więcej nie muszę wrócić.
3: Wiesz, do niedawna, nie wiem, czy się to zmieniło, to była jedyna rozsądna alternatywa podróżowania po świecie. Trochę taniej, ponieważ wszystkie... Był to ulubiony punkt przesiadkowy.
2: No, w tych okolicznościach się oczywiście tam znalazłem. Znalazłem się tam jeszcze
3: również... Tylko, że wtedy jesteś w klimatyzacji, nawet nie wiesz,
2: innym razem nie opuszczałem lotniska. Po prostu mówię o sytuacji, w której opuściłem lotnisko. Ale tak mnie zastanawia to, że wszyscy tak narzekają. No rzeczywiście jest dosyć ciepło, nie da się ukryć. Ale potem słyszę, ci do Tajlandii, ci do Egiptu, ci do Tunezji.
3: W tych krajach, które wymieniasz, to ja rzadko głowę z pod wody wyciągam, więc to nie ma problemu. Ale słuchaj...
2: W Warszawie też mamy Wisłę. Tak. Nie, odradzamy, żeby nie było, że ktoś...
3: Za mojego dzieciństwa rzeczywiście chodziło się kąpać do Wisły, a przy moście Poniatowskiego były takie baseny, czy znaczy takie pseudobaseny zbite z bali czy z dech, które się unosiły na wodzie i wewnątrz tam była uregulowana głębokość i oczywiście były pełne, brzegi były również pełne.
2: Była plaża nad Wisłą?
3: Oczywiście. A Wisła była jeszcze czysta. Już powiedzmy sobie, kiedy pewnego dnia poszedłem 20 lat później na tą rzekę, to już był ściek.
2: No ona jest teraz troszkę czystsza niż była.
3: Teraz jest zdecydowanie czystsza, ale to jeszcze...
2: Miała mniej więcej 20-30 lat temu miała swój najgorszy czas.
3: Tak.
2: A powiedz mi, jak jesteśmy przy tym, a w Warszawie ty jako człowiek, który jest odporny, ale troszkę pamięta, nie wypominając, pamiętasz takie upały w Warszawie?
3: No pamiętasz, było takie lato stulecia, które później uwiecznił Przybora z Wasowskim w filmie Upał. Zresztą słabym filmie.
2: Skąd ja to mam pamiętać?
3: No bo ten film pokazywali.
2: Film widziałem oczywiście.
3: Kiedy premier wyjeżdża z Warszawy, można było żart z premiera zrobić, to było jedyne przyzwolenie na tych czasów Cyrankiewicza i zdawał władzę w mieście właśnie starszy panom. I wtedy był rzeczywiście upał.
2: Upały też są uwiecznione w Hydro Zagadce.
3: Tak. Powiem ci,
2: czyli są twórcze. Powinny zapładniać artystę.
3: Jeszcze jedno ci powiem, że klimat był bardziej w kratkę. Że z tego pamiętam obozy harcerskie, to były rzeczywiście piękne, upalne dni, po czym burze, wiesz, było to takie, można powiedzieć, typowy klimat morski, a teraz jesteśmy pod wpływem klimatu kontynentalnego, co wskazuje, że powinniśmy przejść już do tematu
2: wielkiej
3: polityki.
2: Dobrze, to jeżeli jesteśmy pod wpływem klimatu kontynentalnego, to tak na bieżąco. Ibris dla Polsatu.
3: Tak.
2: Właśnie, czasami się tak człowiekowi zdarza. Dzisiaj napisałem tekst o tym, że w sondażach się nie rusza, tak? Pomimo tych afer. I akurat
3: Wybryście przeczytali cię.
2: O zgrozo, nie o zgrozo, w tym samym momencie, kiedy ten tekst został opublikowany w Interii, w bliźniaczym Polsacie, opublikowano badanie, z którego wynika, że właśnie ruszyło.
3: Ale w którą stronę?
2: 30% Platforma, spadek 26, czy tam pod 27 PiS. Bardzo nieduża różnica, te 3, około 3%.
3: A,
2: 15% Konfederacja, pod 10 Braun. Mówiąc krótko, biorąc pod uwagę jeszcze jednak tę tendencję, że sondaże potrafią przeszacować jednak Koalicję Obywatelską, a PiS potrafi, po pierwsze bywa niedoszacowany, po drugie ma dobre te zdolności mobilizacyjne, no to można by się, jeżeli to się utrzyma, to po zabawie.
3: Ja ci powiem, po zabawie, ponieważ i nawet już tu, kto zauważył, oni po prostu potwornie wdepnęli. Ponieważ im się wydawało, że ta sprawa ukraińska to jest jakieś złote jabłko, które pozwoli zdezawołować prezydenta Nawrockiego.
2: Sądzisz, że tak? To mówię, to chyba głupi są.
3: To ty powiedziałeś, proszę państwa, ja tego nie powiedziałem. Powiedziałeś to, oczywiście, przecież zauważ, sytuacja, te sondaże były pół na pół, ale jeżeli 74 czy 5 czy jeszcze więcej ludziom pasuje narracja Nawrockiego, a narracja pani Kidawy-Błońskiej, powiedzmy sobie, która uważa, że my z Ukrainą, cokolwiek by tam Ukraina nam zrobiła i tak dalej, i właściwie przecież masz dziesiątki tych głosów, nie chcę powiedzieć, że głupich, ale ponieważ są bardzo głupie, w to dnie, no to tutaj wygrać na tym nie można.
2: Mhm.
3: Tym bardziej, że jest chyba najistotniejsza sprawa i to też na przykład zmieniło moje podejście. Tutaj w tym studio usiłowałem bardziej ważyć rację.
2: No, powiedzmy sobie szczerze, Zełenski z ekipą nie dali, nie pozwolili ważyć racji. My chyba obydwaj należeliśmy do takich, których ekipa Grzegorza Brauna internetowa nie ma wątpliwości.
3: Ale dlaczego?
2: Natomiast w tym przypadku najzwyczajniej w świecie strona ukraińska nie dała żadnych...
3: Szansy swoim zwolennikom.
2: Może nie swoim zwolennikom, ale nie dała szansy nawet na próbę obrony.
3: Ale ja ci powiem
2: w
3: inaczej.
2: Tym momencie Zełenski dający medale, czy tam mówiący, że będzie w Ławrze Pieczerskiej w Panteonie czcił Mazepę.
3: Mam naszykowanego Mazepę, bo ja bym go też czcił, ale ci powiem dlaczego.
2: No dobra, to dojdziemy i do Mazepy.
3: Ale nie chodzi o zupełnie coś innego. W pierwszej chwili ja odebrałem... Jeden palnął, drugi palnął. Może za bardzo, może nie za bardzo.
2: Oj, to jak Tusk.
3: Może trochę tak. Natomiast w tej chwili te parę dni skupienia za granicą pozwoliło mi zobaczyć, a teraz już widzą wszyscy z całą jaskrawością, że to było zaplanowane. Że to nie była jakaś pomyłka przy pracy, jakieś przeszarżowanie. Rozumiesz? Po prostu... To było świadome dążenie do zerwania. Świadome dążenie do zaognienia sytuacji z różnych powodów. W większości podejrzewam wewnętrznych, żeby się pokazać jako taki macho przechylony mocno na prawo, ale i pewnie ma to związek z interesami, które nad naszymi głowami i za naszymi plecami mają być robione. Więc to spowodowało zmianę wobec stanowiska. Jeżeli chodzi o Mazepę, gdybym budował, dostał zlecenie na budowanie Panteonu.
2: Iwan Mazepa, przypomnijmy.
3: Jan Kołodyński.
2: Wielki hetman koronny.
3: Nie, pozwól. Koronny nigdy nie był, wielki ataman. Wielki ataman, a potem hetman rzeczywiście kozaczyzny. Po pierwsze urodził się jako syn Polaka i Rusinki. Nazywał się Jan Kołodyński. Został dworzaninem króla Jana Kazimierza i znamy doskonale, co tam robił, jakie sprawy załatwiał z tym dość niepobożnym królem, który mógł zostać papieżem, nawiasem mówiąc. Słowacki to opisał świetnie. Po czym pojechał już po całej aferach z Chmielnickim, pojechał jako poseł Rzeczpospolitej do Kijowa. Tam spotkał się z matką. I on, wychowanek jezuitów, nagle odkrył swoje korzenie, swoje początki. I rzeczywiście początkowo dołączył do władz jako pisarz. No bo umiał pisać w odróżnieniu od innych atamanów koszowych, rozumiesz? I powoli piął się po szczeblach, aż osiągnął ten stopień atamana. I tu się zaczyna ta sprawa, gdzie być może wielu ludzi, którzy go krytykuje, że grał z Piotrem I.
2: No, był zdrajcą.
3: Nie. był największym patriotą, jakiego miała Ukraina. Ponieważ z kim miał grać? W Polsce był August Mocny. W Polsce był August Mocny i...
2: No, ale z perspektywy państwa polskiego.
3: Sprzymierzony z carem. Mazepa rzucił na stos swój życia los. Kiedy pojawił się Leszczyński i Karol XII szwedzki, dołączył do nich, walczył z nimi. No niestety sprawa w bitwie pod Połtawą została przegrana. My go oczywiście możemy traktować jako odszczepieńca, możemy go traktować jako zdrajcę, ale przepraszam cię bardziej, dla Ukraińców zrobił wszystko, co mógł. A to, że tak się ułożyła historia i to tak jakbyśmy powiedzieli do Kościuszko, no przegrał. No więc...
2: Marcin, czy, dobra, to jeżeli...
3: A jeszcze przy okazji...
2: Nie, no to jeżeli już...
3: Jeszcze przy okazji historii Orła Białego, no. Moglibyśmy mu odebrać tego Orła Białego, gdybyśmy się tak zaparli, ponieważ on w pierwszej transzy otrzymał tego Orła Białego...
2: Jak powstało?
3: Tuż o początku, tak. W tej pierwszym nadaniu.
2: No dobrze, ale ta teza, że Mazepa był jakimś ukraińskim, czy mógł być rosyjskim, jak już patriotą, tak. Tym bardziej... No,
3: na pewno nie był moskiewskim.
2: No dobrze, no... Był graczem politycznym.
3: Był graczem politycznym.
2: Grającym na pewno o swoje.
3: Tak.
2: O jakieś losy swojej grupy.
3: Ukrainy przede wszystkim.
2: No dobrze, ale przecież on nie... Sądzisz, że on definiował naród, społeczeństwo ukraińskie, te wszystkie inne rzeczy?
3: Oczywiście, jak najbardziej. Wiesz, akurat powiesz, pisałem trochę o tych tematach, więc się orientuję. Powiem ci szczerze, że... W odróżnieniu od rdzennego Polaka Chmielnickiego, to on był dużo nas bliższy. To tak jak Wychowski. No ale rozumiesz, po prostu on stanowił samodzielny podmiot, więc grał przede wszystkim o swoje. Ale to, że w którymś momencie uznał, że tylko sojusz z Polską, bo jedno wiedział od początku, nie z Rosją, tylko że musiał się układać. Wojska rosyjskie tam stały. Więc grał, żeby zachować tą część suwerenności.
2: No, ale stał się sojusznikiem Piotra I, tak? Na jakiś czas.
3: Oczywiście.
2: No to ani w interesie Polski, ani jakichś Ukraińców.
3: No wiesz, wtedy byśmy też byli sojusznikiem Piotra I. August Mocny był...
2: No, bardzo niefortunnie przez makabryczną politykę Sasów, która zniszczyła pierwszą Rzeczpospolitą.
3: Tak jest. No więc wiedzą, ale zostawmy na ZPF, ale podejrzewam. I teraz zobaczymy, kto się w tym panteonie znajdzie, bo przepraszam, każdy naród ma prawo zbudować swój panteon. Dla mnie zdumiewający jest panteon francuski, gdzie są tacy ludzie jak Marat czy Robespierre, więc no. zbrodniarze z trudem...
2: No, ale Francuzi uważają, że oni obronili Paryż tam przed wojskami interwencyjnymi i tak dalej, i tak dalej.
3: Które tak
2: podoba im się to, że pościnali strasznie dużo osób, to jakoś tam we Francji jest ocenione.
3: Teraz pytanie. Jeżeli ten panteon będzie wyciągał ludzi neutralnych, szlachetnych, choćby lub przynajmniej do zaakceptowania przez świat, już nie mówię o Polskę, bo przecież w tej chwili sprawa UPA czy ON, to jest również rzecz, która oddala świat ten cywilizowany. Ale jeżeli tam się znajdą tacy ludzie jak Petlura, właśnie jak wspomniany Wychowski, bo z tego co wiem, Chmielnicki...
2: Myślę, że jednym z następnych kroków zobaczysz będzie Bandera i tyle.
3: Bandera już jest.
2: No, rozumiesz. Znaczy, no w sensie, że zacznie się dyskusja na ten temat.
3: Tak, ja miałem cały czas nadzieję, że oni wykorzystają podarunek losu pod tytułem, nie wiem, jak ona się nazywa, Święta Sotnia. Czyli oni mają teraz tylu bohaterów, ile myśmy nazbierali przez wojnę światową.
2: Ale właśnie, Marcin, państwo, które buduje na całkowitej mitologii, ten Chmielnicki w każdym miejscu...
3: A nie lubią mnie Chmielnickiego, to jest...
2: No dobra, to może teraz przestali lubić, ale stawiali mu pomniki wszędzie, miasto nazwali jego imieniem i tak dalej. Rozmaite lotniska się nazywały Chmielnicki. Może teraz już go przestali lubić, ale Chmielnicki stał w każdym miejscu. Cała historia Chmielnickiego zmitologizowana. No dobrze, powiedzmy, że z historią Mazepy jest tak jak ty mówisz. Ale... Nie masz wrażenia, że to jest trochę takie państwo, które buduje na takich po prostu pozmyślanych mitach?
3: No, każde państwo od Stanów Zjednoczonych...
2: Dobrze, ale ty masz trochę źródeł, masz jakąś interpretację tych źródeł. Jednego króla oceniasz lepiej, drugiego gorzej. No,
3: dlatego trzeba, wiesz co...
2: Kogoś jak tego nieszczęsnego Korybuta Wiśniowieckiego nawet skrzywdzą w związku
3: oczywiście,
2: z tym.
3: Ale słuchaj, należy czytać po pierwsze historyków, chyba się on nazywał Choszczyński, bo wiem, że ulica ta obok parlamentu jest jego imienia, a nie ludzi, ichniejszych, przepraszam, braudów, czy ichniejszych publicystów. Po prostu rozróżnimy. Ja nie wiem, co się dzieje.
2: No, ale może ichniejszy, ichniejszy Braun jest prezydentem.
3: O nie. Oj, chyba mimo wszystko.
2: Tu reżyser, tam aktor.
3: No może, ale mimo wszystko wiesz, to wyżej cenię chociaż indywidualnie on jest dosyć sprawny. Znaczy, ja do końca.
2: Mówisz o Braunie czy o Zaweńskim?
3: Braun jest bardzo sprawny, a
2: Zaweński też jest sprawny. Zaweński też jest sprawny. Tylko stał się chyba królem słońca, jak to napisał Piotr Kieciński. No dobra, Marcin, wróćmy na nasz grunt, ale zostańmy jeszcze chwilę w temacie.
3: Ja mam drugi ważny temat, ale.
2: Mamy dużo tematów i dużo czasu. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy sobie z Marcinem jeszcze tutaj przez godzinkę rozmawiać.
3: Nikt nie chciał do nas przyjść.
2: Nie, to nie jest do końca prawda, ale stwierdziliśmy, że w tym upale będziemy sobie sami rozmawiać. Odbyła się ta cała konferencja.
3: To bardzo ładne.
2: Jak, podobało ci się?
3: Przyjęcie bez solenizanta, no niezłe.
2: Na pewno prezentów nie było, przynajmniej prezenty były dla kogoś innego.
3: No więc nie, no wiesz, znowuż, ale powiem ci szczerze, że akurat przegranym tutaj był Tusk, ponieważ to była jego imprezka, robiona oczywiście dla Zełenskiego, i został spostponowany zdecydowanie bardziej. I co więcej, zemściło się jeszcze podwójnie, bo nie zaprosił Nawrockiego. W związku z tym... Nawrocki nie musiał siedzieć sam.
2: Prezydent się ocalił. Tak. No właśnie, ale Tuska trochę wsadzono znowu do tego osobnego wagonu, prawda?
3: No, zdecydowanie.
2: Ale to tamten osobny wagon to był pikuś przy tym. Natomiast
3: niestety... No bo ten jest zaczepiony do wagonów z nierogacizną. Natomiast tamten był jednak do salonek był doczepiony.
2: To prawda, tylko że tym razem okazała się rzecz trochę poważniejsza jednak.
3: Tak.
2: Bo to już nie Tuska wsadzono do osobnego wagonu. Wtedy też tak naprawdę trochę tak zrobiono.
3: A teraz Polskę wsadzono.
2: Wsadzono Polskę do osobnego wagonu.
3: Tak, tym bardziej, że przecież to będzie miało dalsze konsekwencje, ponieważ sytuacja eskaluje. Ja nie wiem, Ukraińcy nie robią najmniejszego gestu, żeby to zachować. My może nie reagujemy tak jak pan Bosak, który już by dzisiaj pewnie wstrzymał wszelkie transporty idące na Ukrainę, ale do tego może dojść, bo jeżeli my to, oni tamto, przebijam, no to wiesz, to się robi taki no dobra, poker, ale, z którego strona, ktoś odchodzi bez spodni.
2: Ale szczerze mówiąc, to trochę wygląda na to, jakby stronie ukraińskiej na tym zależało.
3: A może, znaczy wiesz co, ja bym wziął poprawkę. Po pierwsze, albo czują się tak pewnie, rozumiesz, albo mają takich sponsorów, którzy im to podszeptują, albo są tak nieprawdopodobnymi hazardzistami, że dochodzą do wniosku, że jeżeli nawet przeczekali furię Trumpa w Białym Domu, to
2: wszystko przeczekają.
3: I powiedziałeś, że się poczuł królem słońca. Chyba coś w tym jest, że jest królem słońca.
2: No dobrze. Sondaż, badanie firmy Res Futura sentymentów sieci. 70% społeczeństwa popiera Karola Nawrockiego, 20% popiera Donalda Tuska w sprawie polityki tej ukraińskiej.
3: Wspominałem na początku.
2: Absolutna pora. To jest, bo ponieważ pojawiły się dwa sondaże tak naprawdę. Jeden to jest ten sondaż partyjny. Mm. Ja rozumiem, że, no bo zaraz przejdziemy do drugiej przyczyny, tak? Bo moim zdaniem no, te przyczyny mogą być dwie bieżące. Jedna to jest Ukraina, druga to jest oczywiście szpital południowy i to, co...
3: A nie. I zaraz do tego,
2: to dojdziemy.
3: To ja się chcę wbić, zasygnalizować, co chcę mówić. To jest domniemane, ale jeżeli mówi o tym profesor Nowak,
2: tego jeszcze badanie, kiedy je przeprowadzono nie objęło. Do tego dojdziemy. Ale teraz, zostając jeszcze na chwilę przy tych sentymentach. Po co Tusk i jego ekipa pchali się w tak ostre atakowanie prezydenta, w tak ostrą narrację, no, biorącą tak naprawdę stronę ukraińską, skoro widzieli, że to nie służy?
3: Rzecz polega na tym, że chyba nie w swoim zadufaniu, które jest charakterystyczne dla pewnych elit, nie brali pod uwagę. Sądzili, że zreflektuje się Zełenski, że może poszedł za daleko i w tym momencie pojawia się rozjemca, który załatwia dwie pieczenie na raz. Po pierwsze...
2: Czyli znowu Zełenski zrobił psikusa Tuska.
3: Zdecydowanie.
2: Bo razem z Zełenskim...
3: się,
2: bo
3: wiesz, Tusk mógłby razem... patrzcie, patrzcie, jak ten narwaniec Nawrocki zepsuł, a myśmy tutaj...
2: A tutaj Zełenski
3: gentleman agreement.
2: A tutaj Zełenski spotka się z Tuskiem, zrobią zdjęcie, jesteśmy przyjaciółmi, trzeba sprawy historyczne wyjaśnić, rozmaite inne rzeczy. No i co? No i tak nie było.
3: No właśnie wtopa poczwórna.
2: No właśnie. Jak twoim zdaniem teraz tu zmieni zdanie w tej sprawie Sikorski? Zaczął atakować nagle ostro Ukrainę? Już zaczęły się
3: powoli, takie powoli tak. Wiesz co, ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, to się, czy to się nazywa arogancja? Ja nie chcę używać wielkich słów, ale to jest coś takie, że ta bańka, w której żyje on i jego elektorat, czasami staje się klatką. To jest tak, jak powiedzmy sobie pierwsze nasze doświadczenie Mazowiecki versus Wałęsa i przegrana już nie z Wałęsą, a z Tymińskim. Po prostu w którymś momencie oni przyjmują swoje tezy za rzeczywistość, do tego się odnoszą, prowadzą politykę pod tę wymyśloną rzeczywistość, a potem jak małe, przerażone dziecko, które się zmoczyło w nocy, siedzą i płaczą.
2: Dobra, Marcin, przejdźmy do tematu, o którym wspomniałeś, bo ja powiem szczerze, że tutaj zanim przejdziemy do szpitala,
3: tak.
2: Bo ja powiem szczerze, że ja mam pewne wątpliwości. Profesor Nowak w swojej książce, co historykowi w wywiadzie w książce wolno zrobić i co wydawca promuje, bo też wilcze prawo wydawcy, zamieścił tę historię, że Karola Nawrockiego przytruwano. Znaczy truto w kampanii wyborczej. No i dowodem na to miała być sytuacja, w której Karol Nawrocki nagle po prostu pada podczas kampanii, prawie traci przytomność, wymiotuje bezwiednie, jest przez kilka godzin
3: Znaczy, nieprzytomny. Ja bym dyskutować nad jednym, czy to był zamach na 100 czy na 50%. Czy chodziło o wyłączenie go na stałe, czy też zakłócenie i...
2: Tylko jest jedna sprawa, Marcin. W tym momencie jakaś tam prokuratura wszczęła śledztwo.
3: W Świdnicy bodajże, tak.
2: No, ona nic nie ustali oczywiście, ale po prawdzie, gdyby tam siedział ktokolwiek inny...
3: Trzaskowski.
2: Gdyby siedział Trzaskowski, ale gdyby siedział sam Elliot Ness w tej prokuraturze, to też by pewnie nie ustalił. No chyba, żeby tam...
3: Ślady zatarte i wiatr rozproszył.
2: No ale czemu te ślady zatarły się i wiatr rozproszył? Wiesz, jeżeli była taka próba, to należało...
3: Ją zgłosić.
2: To należało ją zgłosić w dzień po kampanii wyborczej, w dzień po wyborach. Bo załóżmy, że w kampanii wyborczej, jeżeli by nagle, nie wiem, Szefernaker ogłosił, nasz kandydat się pożygał, za przeproszeniem, no to nie będzie to wyglądało dobrze, tak? I wiadomo, jak tam ci to zinterpretują. Wiesz, ale należało zgłosić dwa dni po kampanii, teraz ujawniamy, była próba otrucia kandydata.
3: Ja ci powiem, gdyby to było takie...
2: Przykro mi, ale w tym momencie... Dla mnie w tym momencie cała historia, być może tak było, jak oni mówią, być może było z innych przyczyn prezydent zasłabł, natomiast nie zmienia to faktu, był wiadomo, że funkcjonował w ogromnym stresie, natomiast po roku odpalenia takiej historii i próba stworzenia z tego głównej narracji politycznej, czy jakiegoś ważnego elementu opowieści politycznej, szczególnie w sytuacji, kiedy jest szpital południowy, kiedy jest to wszystko rozwija się na inne szpitale. Bardzo mi przykro, ale to jest strzelanie sobie samemu w stopy, moim zdaniem.
3: No, ja tak nie sądzę, nie mówiąc o tym, że historie piszą aktywiści, a nie beletryści.
2: Jeżeli,

0: czytaj książki, ale czytałem tę wypowiedź, tak? Jest relacja prezydenta. Za słab, zrobiła mu się źle, to wyglądało w sposób bardzo nienaturalny. Można sobie wyobrazić, moim zdaniem, jeżeli bym przyjął tę wersję
1: skrajną
0: próby otrucia, nie otrucia, bo już oczywiście część mediów pisze, że prezydenta otruto. No ale gdyby doszło do próby...
1: I duch zamierzony.
0: No ale otrucie to przypominam więc kolegom i koleżankom niektórym, że otrucie to jest tak na amen. Natomiast można sobie wyobrazić, że jest ta cała afera z tymi stosami, tak? Strona platformerska, Donald Tusk, ich media, ci wszyscy ich pracownicy.
1: A ona jeszcze ta kołacy się jeszcze?
0: Zaczynają, no nie, ale ja mówię wtedy, tak? Zaczynają odpalać to. Mhm. No i wtedy tam gdzieś tam ktoś dosypuje, żeby Karol Nawrocki, nie przydarzyło mu się to gdzieś nie na zapleczu, tylko publicznie, tak? Facet odleci, zwymiotuje i tak dalej po nim. No świetna metoda na wykończenie kandydata i wtedy tam Giertek i cała kameryla krzyczą, zobaczcie narkoman.
1: Tak, ale ja ci powiem, natomiast, że po pierwsze, ponieważ byłem...
0: Marcin, tylko że to jest jedna z możliwości i moim zdaniem Andrzej Nowak bardzo twardo zinterpretował tę możliwość, chyba że ma inne informacje, albo istnieją inne informacje, o których nie wiemy. Ale było jakieś badanie Karola Nawrockiego wtedy, że dostały się do jego organizmu jakieś substancje. Albo że było badanie jakiejś żywności, którą podawano. Natomiast w tej sytuacji teraz jest to daleko idące domniemanie, bym powiedział. Mhm. I taka próba zbudowania afery obok tych afer, które tak naprawdę dotyczą ludzi, która w dodatku nikt nieprzekonanych nie przekona się, że Karola Nawrockiego otruto, a jeszcze w dodatku wszyscy oni podchwycą, że to oszustwo, albo że brał snuzy i tak dalej. Tak. Rozumiesz, to jest historia mocno tożsamościowa.
1: Ja patrzę na to zupełnie inaczej niż ty. Wiesz dlaczego? Ponieważ dla mnie jest to, gdyby ktoś mi opowiadał historię właśnie jakąś alternatywną albo antycypową, to jest o wiele bardziej prawdopodobne niż to, że autorytety w państwie będą się domagały zmiany wyników wyborów. Przecież słuchaj, popatrz od innej strony. Ja mówię, wszystko toczy się jakby probabilistycznie. Już teraz wiemy, że od któregoś momentu, a był to moment, kiedy Karol Nawrocki już szedł w stronę zwycięstwa, najmądrzejsi ludzie lub ich sympatycy, bo ja nie twierdzę, że to gdzieś, jeżeli nawet to, że to padło z centrali albo jeszcze gdzieś wyżej. Nie. Zorientował się, że to jest grał wszystko. I każdy sposób, że przecież myśmy się spotykali w końcu w tych ciałach doradczych i myśmy się modlili, ponieważ myśmy się straszliwie bali, że coś się stanie Nawrockiemu, który wchodził w tłum, który był bezpośredni, bez ochrony, a jeżeli nawet z ochroną, to nie wiadomo, czy do końca pewną. Więc wiesz, po prostu dla mnie to jest... I poza tym, wiesz co, nie patrzmy na świat jak na grę sztabów prasowych. Że nagle, trzeba dowartościować tego i w związku z tym co? Zaatakujemy konwój tego, naszego podwójnego ministra, dwóch hetmanów w jednym, Kosiniaka-Kamysza. Nie, to się po prostu zdarza. Oczywiście można to podchwycić albo nie podchwycić. Niemniej w całym obrazie tej wojny polsko-polskiej to jest tylko wskazanie na to, ja to że napisałem w moim felietonie, że z jakimi przyszłymi zagrożeniami przyjdź nam się może, nie daj Boże, mierzyć.
0: Czy widzisz z tego, bo jesteś zwolennikiem teorii zamachowej, powiedzmy sobie.
1: Ale
0: Ja rozumiem.
1: Też napisałem tego, że gdyby to robiło KGB, to by to zrobiło zdecydowanie skuteczniej.
0: Inaczej, podanie środka odwodniającego kandydatowi w kampanii jest, nawet jeżeli nie próbą zabójstwa, to dopuszczenie możliwości jego śmierci.
1: A wyobraź sobie, więc zwymiotował i zemdlał na scenie. Bo czas nie wyźle wyliczony.
0: Wiesz,
1: jak to do grzania? Wielki maczo, który tu na scenie nie może się utrzymać.
0: Odwodnił się, ktoś nie zdążył mu pomóc. Więc w tym przypadku spokojnie można by to było pociągnąć pod próbę zabójstwa. Natomiast pytanie, czy ona była. Ja, mówiąc szczerze, po pierwsze mam wątpliwości, po drugie mam wątpliwości do tego, czy ten temat, grzanie tego tematu teraz, jest najlepszym pomysłem.
1: On nie jest w ogóle grzany, ponieważ on jest połowicznie grzany przez, powiedzmy sobie, prawą stronę. W lewej ja chyba nawet enuncjacji na ten temat.
0: No, bo na tym to polega. Jest to przekonywanie przekonanych, a równocześnie trochę przykrywanie, mam wrażenie, że może nie przykrywanie, ale odciąganie od tego, co jest dzisiaj kluczowe.

0: Reklama.
1: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
2: Wolski przez świetlik.
3: No dobrze, witamy serdecznie i ponownie. Świetlik nie został rozbity, ani Wolski przymknięty.
4: Tak jest. No to dobra, no skoro udało nam się, znaczy nie wiem, czy udało nam się, ale nie zaczęliśmy od sprawy, od której wszyscy dzisiaj zaczynają, ale na niej skończymy i pewnie najdłużej o niej będziemy rozmawiać. No bo ja jednak śmiem twierdzić, że jeżeli coś ma na dzisiaj
3: powalić władzę,
4: losy tego układu władzy i coś go wykańcza w sondażach i coś powoduje, że wszyscy się boją po prostu. Moim zdaniem sprawa Szpitala Południowego spowodowała to, że coś, co może zmienić rzeczywiście nastroje wśród ludzi, ale nastroje wśród ludzi może zmienić moment, kiedy zaczynają się bać o siebie. Tak było ze sprawą migracyjną, kiedy przestała być sprawą, to przestała być opowieść skinów, abstrakcyjna opowieść skinów i entuzjastów białej rasy, a zaczęła być autentycznym zagrożeniem widocznym na ulicach i widocznym na ulicach zachodnich.
3: W drugą stronę przykład, doktor chyba D czy doktor G, po prostu ludzie aczkolwiek do pewnego stopnia popierali.
4: 2007 rok mówi, że utracił władzę przez PiS, ze sprawą talentów pana Ziobry.
3: Dopóki nie zdali sobie sprawę, że jak się już robi kompletny szlaban dla łapówek, to w decydującym momencie, kiedy tylko łapówka będzie mogła uratować życie, nie będzie można z tego wyjścia skorzystać. I to był moment krytyczny właśnie.
4: A poza tym zobaczyli, ludziom też się nie podoba, kiedy widzą służby specjalne, które chwalą się tym, że wszystkich dookoła inwigilują i zasuwają za lekarzami.
3: Wróćmy do szpitala popołudniowego.
4: Mam wrażenie, że tym razem ten strach dotknął ludzi, że zobaczyli, że mogą na tym SOR-ze naprawdę umrzeć, podczas kiedy akurat
3: obok w saloniku dla VIP-ów.
4: W saloniku VIP rozpuszczają proszki, które przyjął w weekend panu europosłowi, żeby dobrych setek udzielał na korytarzu w Europarlamencie.
3: Tak, to jest, wiesz, zawsze ta dziwna sprawa, że my, zajmujący się komentowaniem polityki, mamy trochę inną hierarchię wartości. Na przykład nie zdajemy sobie sprawy, że nie wiem, 90% Amerykanów bardziej interesuje sprawa służby zdrowia i cen benzyny, niż tego, czy Ameryka zajmie Iran, czy Irak. więc że po prostu, że ludzie traktują serio powiedzenie bliższa koszula ciału.
4: No to jest oczywiste, ale ta koszula musi się zbliżyć. I wiele, dlatego o czym mówiłem, że historia otrucia z kampanii wyborczej, to jest rzecz, o której się będą spierać. Twardzi pisowcy będą mówić, że próbowano otruć. Giertychowcy będą mówić, że najadł się snusów i od tego zasłab. Natomiast ona się będzie rozgrywać w tym obszarze. Niestety, Marcin, trochę w tym obszarze rozegrał się Smoleńsk. Ponieważ nie dotyczył ludzi. Bo to nie było masowe spadanie samolotów lotowskich. Natomiast SOR jest powszechny i mam wrażenie, że po raz pierwszy ludzi dotknęła powszechność tej władzy. Pisowcy się dziwią, narzekają, czy w ogóle prawicowe media, konserwatywne, że głupi lud, bo go nie obchodza to, że tam księdza Olszewskiego trzymali w areszcie, a że ta sprawa z Funduszu Solidarności, że ona jest taka, przepraszam za słowo dymana, że...
3: I tak dalej,
4: tak? Że tu jakąś kobietę trzymają z dzieckiem w areszcie, żeby zrobić tylko wyjście na Morawieckiego, że męczą dziennikarza, tak? I równocześnie sprzedają jakieś tkliwe historie o jego rodzinie, które nie mają nic wspólnego z tym, za co siedzi. Natomiast ludzi to nie obchodzi. Na decyzje większości osób, oni się mogą nawet wzruszyć niektórzy tymi historiami. Mogą je z zainteresowaniem przeczytać.
3: Tak, ale spróbujmy odebrać zabawkę na typu akta. Spróbujmy młodym zabrać
4: dokładnie zabawkę. Ale ponieważ akta, ponieważ wszyscy oni korzystają z tego internetu, to utrudni ich życie. Oni się tego boją. Ponieważ
3: wszyscy czasami chorują.
4: Wszyscy korzystają z służby zdrowia i widzą, że ta służba zdrowia zmierza ku zapaści. To jest coś, a równocześnie, że jest elita, która się bawi w tej służbie zdrowia. To jest coś, co...
3: Tak, rzeczywiście, że dobrzy propagandyści pokazaliby raz na 2 miesiące celebrytę stojącego w kolejce.
4: No więc właśnie.
3: W ZOZie.
4: Ja na przykład kompletnie nie mam przekonania i też nie ma żadnego badania, które by na to wskazywało, że tak zwane ośmiorniczki wykończyły Platformę Obywatelską w 2015 roku. Moim zdaniem Platformę Obywatelską w 2015 roku wykończyła infantylna premier, wykończyło potworna arogancja, wykończył Tusk nieinteresujący się państwem.
3: Imigranci.
4: Ale przede wszystkim dokładnie tak. Platformę Obywatelską wykończyło imigracja, bezrobocie, beznadzieja, widoczność tego, że owoce wzrostu są niedystrybuowane pomiędzy różne grupy społeczne, że wychodzą politycy na konferencje i chwalą się, jaki mamy fantastyczny kraj, a równocześnie kupy ludzi nie stać na wakacje, kupy dzieci nie dojada w szkołach i wystarczył właściwie prosty manewr, jakim jest 500+. Nawet się okazał nie taki drogi, bo te pieniądze szalały w gospodarce potem po to tylko, żeby wrócić, żeby sprawę rozwiązać.
3: Dobrze, ośmiorniczki może nie, ale ja ci powiem, że tam parę rzeczy padło w tych i zostało rozegranych w Usowej Przyjaciół. Ta pogarda, która się wylewała. Rozumiesz, te wymyślanie Polakom od burzyńskości.
4: Ale dziennikarze to odbierali twardy pisowski elektorat, co i tak im
3: chodzi, że to nie miało
4: Myślę, że nie. Ja myślę, że w tym szpitalu to, że tamten był chłopaszek, co zarabiał 1,6 milion, okej, to jest początek. Ale to, co się daje, dlaczego...
3: Bo się okazało, że w każdym szpitalu jest taki chłopaczek.
4: Tak? Ale skąd ta jazda z tym... byłem ordynatorem chirurgii, który... Mam doktorem Emilem Jędrzejewiczem, który opowiedział o tym, jak ludzie umierają ze względu na błędy lekarskie, czy wręcz na to, że studenci się uczą. Bo to już może spotkać każdego. Bo to jest bezpośrednie zagrożenie dla każdego obywatela. I to jest tak naprawdę killer. Dlatego ten facet, moim zdaniem, jeżeli ktoś może zostać otruty, jeżeli może zostać przypuszczona jakaś potworna prowokacja Giertycha albo służb specjalnych, to ten facet jest dzisiaj najbardziej zagrożonym człowiekiem w Polsce. Bo on może wysadzić, jego historia może wysadzić ten układ władzy, ponieważ to
3: Ale historia już została odpalona.
4: No, ale oczywiście teraz na przykład Dominika Wielowiejska. Moim zdaniem ona jest takim trochę papierkiem. Jest kilka osób, które są papierkiem lakmusowym. Bo to, że Czuchnowski wyśmieje wszystkich świadków, powie, że rząd ma rację i tak
3: albo
4: dalej.
3: Albo Giertych.
4: Albo Giertych, albo Wieliński, to wiadomo. Ale właśnie Dominika Wielowiejska, kiedy przestaje dzielić głos na czworo, znaczy ona zawsze dzieli głos na czworo, ale jak już orzekła, że świadek jest niewiarygodny, a poza tym Kanał Zero to robi wszystko dla pieniędzy.
3: Przepraszam bardzo, Kanał Zero nie ukrywa, bo niezależnie od misji należy się zarobek za pracę.
4: Kanał Zero robi to dla pieniędzy, bo zarabia.
3: Tak.
4: Już Czuchnowski z kolei już wypomniał, że Kanał Zero ma tak dużo reklam. Gazeta Wyborcza nie robi nigdy dla pieniędzy, które zarabia na rynku, tylko robi dla pieniędzy, które dostaje od państwa,
3: reklam.
4: Ponieważ państwo, z reklam publicznych, ponieważ państwo jest jej, Gazeta Wyborcza jest częścią państwa, właściwie...
3: To państwo jest trzeciego z Gazety Wyborczej.
4: Właśnie, dokładnie tak. Przecież te środowiska zawsze tak uważały. Ich ojcowie tak uważali, ich dziadkowie tak uważali, że państwo to jest fragment... To jest to, co do nich należy. I oni będą decydować, kogo do tego państwa dopuszczą, a kogo nie dopuszczą do tego państwa. A jeżeli ktoś inny weźmie to państwo i na przykład kieruje Orlenem, no to wtedy nie tankują na Orlenie, bo to jest okupacja. To państwo to musi być, to jakkolwiek się może nazywać, PRL, może się nazywać Polska Rzeczpospolita Ludowa, może się nazywać Polska Ludowa, może się nazywać Czwarta Rzeczpospolita, mogłaby się nazywać jakimś landem stowarzyszącym z Niemcami albo euroregionem, ale ważne, żeby to było ich, to wtedy będzie ich ojczyzna.
3: I wiesz, i tu jest ten problem, z którym ja sobie nie mogę poradzić, który jest podnoszony przez wielu publicystów. Dlaczego Ukraińcy, którzy nie mają racji, potrafią się w takiej sytuacji zmobilizować i skupić? Nie twierdzę, że to jest słuszne. No w sprawie orderów i tak dalej, podczas gdy właśnie my nawet taką sprawę wykorzystamy jako powód do karczemnej awantury.
4: Marcin, powiem tak, w sprawie orderów to Ukraińcy się potrafią skupić, w sprawie służby zdrowia to na początku lat 90. padł im chociażby powszechny program szczepień, z czym my dzisiaj mamy problemy. Oni nawet nie znają, duża część z nich nawet nie zna czegoś takiego jak powszechna służba zdrowia, znają to...
3: Z opowieści dziadków.
4: Znają to bogaci i starsi. Swoją drogą, nie wiem, czy wiesz, że powszechny program szczepień najsprawniej działał w PRL i w NRD. I byliśmy wśród europejskich liderów w tym czasie, jeżeli w ogóle nie byliśmy najlepsi.
3: Niektóre choroby się okazało, że były kompletnie wyplenione.
4: Tak jest, byliśmy bardzo zdyscyplinowani. No, to są tacy mistrzowie w rodzaju Japończyków, którzy w ogóle te rzeczy porozwiązywali jeszcze za czasów kiedy cesarz miał coś do gadania, przynajmniej nominalnie. Ale dzisiaj akurat ta służba zdrowia nie była najgorsza w którymś momencie. Wbrew temu, co my myślimy, był taki moment, że ta służba zdrowia nie była najgorsza. Ona jednak jakieś bezpieczeństwo Polakom zapewniała, jak na niebogaty kraj, którym jesteśmy. I właśnie to się sypie. To się na naszych oczach sypie. Myślę, że jednak to...
3: To jest tak głęboka sprawa, że się, jak widzisz, zamyśliłem i nie wszedłem ci w słowo. I mówię... Pewnie w różnym stopniu...
4: Ja się Państwu, Marcin jest okazem zdrowia, powie prawdę. Byłeś w ogóle kiedyś w życiu lekarza?
3: Raz byłem.
4: Okulisty byłeś.
3: Nie, no okulisty to jest też beznadziejne. Ale wiesz co, na te 70 ileś lat, które mam, jedna operacja tarczycy i jeden mały udar, to naprawdę niewiele.
4: Ale nie wszyscy są tacy jak Marcin. Niektórzy z nas częściej chodzą i ci mają prawo do narzekania. Słuchaj, gdyby wszyscy mieli tak jak ty, tak? I nie mieli kontaktu z lekarzami,
3: Donald Tusk
4: mógłby spokojnie zbankrutować system zdrowia.
3: Nie.
4: I rządzić
3: system zdrowia pozostałby...
4: i zapewnić sobie kolejną czterolatkę.
3: Tak, ale
4: w przeciwieństwie do ciebie Polacy chorują i zaczynają przeglądać na oczy.
3: Ale nie, wiesz co, poza tym, gdyby nie chorowali, to i tak pozostaliby ci, których trzeba odstruwać. I wtedy lekarze mogliby cały swój wysiłek skierować właśnie na przywracaniu do pionu celebrytów i polityków.
4: Czy twoim zdaniem ta sprawa to jest, uda się ją w jakiś sposób przewektorować, na przykład jeszcze w taki sposób, że, bo to jest próba teraz podjęta, tak, tego, że będziemy dyskutować o tym, ile zarabiają lekarze, a może w ogóle rezydenci za dużo zarabiają, czyli ci początkujący lekarze. Czy już się zaczynają takie...
3: Wiesz to, ale to podejrzewam, że to by było rozpalenie pożaru, żeby ugasić inny pożar. Po prostu to niebezpieczne jest.
4: No tak, ale przekierowanie agresji społecznej na lekarzy odciąga ją od polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Pytanie, czy się uda. I czy ta druga strona podchwyci.
4: Patrzę tak na... Patrzysz na zegar niepewnie, ponieważ Marcin ma książkę, o której
3: chce powiedzieć. Nie mam, bo przy tym upale, wiesz, po prostu staram się nie nosić ciężkich książek. Książka jest sympatyczna. Nie wiem, czy to w tej chwili widać, czy jej nie widać.
4: Rodowód ziemian.
3: Powrót ziemian.
4: Ja nie widzę w takim razie. Bo...
3: Tak, to jest oczywiście rzecz na wyrost, ale jest faktem, że po latach zaniedbań i tak dalej, pewna ilość ludzi próbuje odzyskać dworki albo próbuje dorobić sobie parantelę.
4: Ale oczywiście, przecież nawet w Krakowie niedawno ktoś odzyskał kamienicę. 135 lat. Nie, 160 w Krakowie było chyba 160.
3: A nie, to mówię o innych. Nie,
4: to oczywiście mamy... W Warszawie pan Walc, który zapisu haniebnie kazano mu oddać. Tak. Tam chyba 120 parę lat tylko ktoś żył. W ogóle cała Warszawa.
3: Ale ja mówię o... autentycznych...
4: Wyzłośliwiałem się, mówisz o autentycznych ziemiach.
3: Ale w którym oczywiście różnie jest, bo znamy obaj trudności z zamkiem w Lesku i naszych przyjaciół Krasińskich, ale niektórym się udaje, a niektórzy się nawet w ten sposób uszlachcają, bo... No można powiedzieć, ekstrakt z polskiego chłopa, czyli Wojciech Siemion, który przejął dwór w Petrykozach, zrobił z tego rzeczywiście cacuszko. I książka jest również o tych ludziach, którzy autentycznie odzyskali swoje włości oraz takich, którzy się dorobili i zamiast przegrać to, nie wiem, w kasynie, czy kupić sobie dom w Hiszpanii, albo jeszcze lepiej na Florydzie, inwestują w podupadające dwory. W ogóle ja jestem...
4: Dużo jest takich osób?
3: Coraz więcej. Weź pod uwagę, że w Polsce mówi się, że przeżyło z tych dworów 1/6, tą drugą wojnę. Jeszcze resztę dołożyły czasy komuny, kiedy tam robiono chlewnie, rozumiesz, czy w najlepszym wypadku udawało się i te są do odzyskania, kiedy tam było przedszkole.
4: Jakiś budynek użyteczności.
3: Albo budynek urzędniczy.
4: Jakiś budynek użyteczności.
3: Bo tylko wtedy niszczyli stiuki, tłukli chominki, ale...
4: Wiele dworów po prostu zostało zostało rozebranych przez ludzi, jak budowali domy i tak dalej.
3: Nie zniszczało. Będę robił donosów dwóch moich przyjaciół, dorobiwszy się.
4: Zbudowało domy.
3: Nie zbudowali. Rewitalizowali. Jeden zamek w Wielkopolsce, a drugi piękny dwór na Mazowszu.
4: Nie mówimy o tym ogromnym zamku, który tam powstaje gdzieś nad jeziorem.
3: Nie, to chyba nie arystokrata. Aczkolwiek powiem ci szczerze.
4: Ale zamek na wypasie.
3: Na tle ogólnej brzydoty Polski terenowej, to ja jestem za.
4: Czy to jest taki... tak jak wspomniałeś, tych ziemian tak naprawdę... Oczywiście wiele osób wyszukuje sobie szlacheckich korzeni. No, uwzględniając, ile tej szlachty było, każdy coś tam doszuka. Mhm. Ale nie zmienia to faktu, że... Czy w Polsce jest jeszze w ogóle miejsce
3: na
4: odrodzenie jakiegoś żywiołu ziemiańskiego? Wiadomo, że rzeczywiście na poziomie arystokratycznym, trochę znamy te środowiska, one funkcjonują, bo one też funkcjonują w międzynarodowym otoczeniu.
3: Tak, bo to są międzynarodowe rodziny. Starają się trzymać klasę, rzeczy są.
4: Czy ta 10-procentowa tam w jednych miejscach, 15-procentowa w innych, 3-procentowa, ale mimo wszystko, czy ta ogromna polska szlachta, czy to jeszcze ma jakiekolwiek, może mieć znaczenie, że...
3: Sentymentalne.
4: Pradziadkowie mieli dworek.
3: Wiesz co, sentymentalne oraz jest elementem składowym patriotyzmu. Boże, można być dumnym ze swoich przodków. Ja osobiście bawię się w genealogię i wiem, że tysiące ludzi grzebie w swoich korzeniach.
4: To łatwo sprawdzić w internecie, jak dużo na Zachodzie, a jak mało w Polsce.
3: Tak,
4: bo
3: oczywiście.
4: Bo są rozbudowane przecież całe mechanizmy i aplikacje.
3: Ja ci powiem, że właśnie w Heritage sprawdziłem swoje tam DNA i podali mi całą listę chyba 10 tysięcy ludzi, którzy mają jakiś tam 1% podobieństwa DNA. Większość... Kanada, Australia, Stany Zjednoczone, z Polskiej. Ale wyniki dlaczego? Nie dlatego, żebym tu nie miał bliskich krewów, tylko dlatego, że nikt się nie bada.
4: Czy uważasz, że... Bo to temat ziemiaństwa, tak. Absolutnie tego dotyczy. Nie wiem, czy w książce on jest roztrząsany, czy nie.
3: Nie, czy jest jeszcze umarła miejsce, klasa. Nie?
4: Czy jest jeszcze miejsce na dyskusję o zwrocie zagrabionych majątków?
3: Coraz trudniej.
4: 80 lat po wojnie.
3: Coraz trudniej, bo tym bardziej, że wiesz, co tu zwracać, to trzeba byłoby dawać z odszkodowaniem, bo przepraszam cię bardzo, oddać komuś jakąś ruderę w tej chwili, w którą trzeba włożyć ćwierć miliarda,
4: to inaczej wygląda. Oczywiście, bo jest konserwator zabytków, który każe ci za gigantyczne pieniądze odbudować, ale jest trochę inaczej. Ludzie odzyskiwali, nie mieli pieniędzy, to potem sprzedawali po prostu, albo wpuszczali inwestora i on tam budował hotel, tak?
3: No tak, więc...
4: Właściciel zostawiał, miał tam 20% z tego, a inwestor zgarniał 80 czy 70 i budował tam hotel.
3: Znam też wiele takich przypadków, kiedy ciepło ręką na przykład oddano obory, które były domem pracy twórczej z całą ogromną legendą Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów. Prawo było po stronie pani Potulickiej, tyle że pani Potulicka się tym nie nacieszyła, zupełnie inni ludzie w tej chwili tym majątkiem władają.
4: Pewnie reprywatyzacja miałaby w Polsce sens.
3: Od razu.
4: Tak, po pierwsze od razu i gdyby nie jedna rzecz, że tak jak wiele innych rzeczy w naszym kraju zamieniła się z uczciwego oddania zagrabionych majątków po rozliczeniu w wielki wał.
3: Panowie nie odzyskali, czasami karbowi.
4: Odzyskiwali 140-latkowie i rozmaici mecenasi, którzy dzisiaj mają ważnych klientów i chętnie...
3: No i mają publiczną służbę zdrowia jeszcze na dodatek.
4: I radośnie deliberują na temat moralności i zwyczajów publicznych, bo zauważyłem, że ci adwokaci od reprywatyzacji szczególnie często wypowiadają się na tematy moralne. Nie ma to jak taki solidny polski moralista adwokat.
3: Jako moraliści.
4: Moralizujący...
3: Chwilowo się żegnamy.
4: Moralizujący adwokat, nie ma nic gorszego. Pozdrawiamy serdecznie pana Matczaka. Dziękujemy serdecznie. Marcin Wolski, Wiktor Świetlik. Dziękujemy ślicznie.
2: Wolski przez Świetlik. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Dlaczego? Bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między Wami i między słuchaczami i między personami.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
2: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
1: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
2: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości. Servitori generosi della
1: verità nella carità. O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pański. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
2: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
1: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
8: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
6: To była autopromocja.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
2: 17.10, Studio Mundial, Grzegorz Milko, witam, Szymon Krystianus realizuje, Ksenia Parmańczuk wideo, witam słuchaczy Radia Wnet, ale także oczywiście naszych widzów kanału YouTube. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze jakoś Państwo znosicie te upały. My dzisiaj troszeczkę graliśmy piosenek, żeby umilić Państwu ten czas właśnie tego gorącego dnia, wyjątkowo gorącego dnia, chyba najgorętszego w ostatnich kilkudziesięciu latach być może. I od jutra ma być chłodniej, ale jest bardzo gorąco, jeśli chodzi o sportowe emocje, nie tylko piłkarskie. Maja Chwalińska niestety odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, ale to było coś bardzo przeszywającego serce, bo prowadziła, miała piłkę meczową z Tajką Sawan Jiu i niestety skręciła kostkę. I później walka z bólem naprawdę była bardzo, bardzo dzielna. Nasza wspaniała Maja, która tak pięknie dofrunęła, doleciała w znakomitym stylu do finału Roland Garros. Teraz niestety przegrała właśnie z bólem, ze skręconą kostką, z kontuzją. No straszna historia. Niestety odpadła, ale rzeczywiście ta charyzma, to wszystko, to co w sporcie jest piękne, ale też jakie jest trudne, to właśnie Maja dzisiaj pokazała. No może na otarcie łez mamy informację, że Hubert Hurkacz wyeliminował Kaspera Ruda w pierwszej rundzie. My oczywiście czekamy na Igę Świątek. Natomiast Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 1-16 już się rozpoczęła. Kanada wyeliminowała RPA po dogrywce 1-0 i jest pierwszym zespołem, który melduje się w 1-8. No a dziś wielkie mecze. Brazylia, Japonia, Niemcy, Paragwaj, Holandia, Maroko. Jak tu wyłonić, wytypować zwycięzców? Pewnie każdy ma swoje typy. No i też informacja, która elektryzuje nas od rana, od pierwszego naszego serwisu porannego. Robert Lewandowski, piłkarzem Chicago Fire. A więc jednak stało się, nie AC Milan, nie Manchester United, nie Juventus, nie Arabia Saudyjska, a jednak MLS. No i właśnie między innymi od tego chciałbym zacząć rozmowę z naszym gościem. Witam bardzo serdecznie na naszej antenie. Marcin Kikut, były mistrz Polski z Lechem, były piłkarz, były reprezentant Polski, trener personalny, menadżer. Witaj Marcinie bardzo serdecznie na antenie, na kanale YouTube Radia Wnet.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Marcinie, no więc zacznijmy od tego, że grałeś z Robertem Lewandowskim, oczywiście zdobywaliście mistrzostwo Polski. Już rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet właśnie o tej waszej wspólnej drodze, wspólnej przygodzie, także rywalizacji gdzieś na treningach u trenera Smudy. No ale ty możesz właśnie odpowiedzieć, tak jak myślisz sobie o tym, dlaczego Robert Lewandowski wybrał właśnie MLS po tej wielkiej, wspaniałej no, przygodzie, ale też w swoim wspaniałym życiorysie w Bayernie, najpóźniej oczywiście w Barcelonie. Teraz tak jakby liga, nie wiem, słabsza, mniejsza, być może nie, być może ja się mylę, być może tak myślałem o Milanie, myślałem o Juventusie, to też serce gdzieś mi podpowiadało, a tutaj jednak Chicago Fire. Jak do tego podejść, jak to odbierasz?
3: Myślę, że tutaj jest głębszy sens tej decyzji i znając trochę Roberta i obserwując jego kosmiczną karierę, jego decyzje i podejście strategiczne do tych decyzji, to tutaj zupełnie mnie to nie zaskoczyło. Wręcz gdzieś tam przypowiadałem i czułem, że podejmie wyzwanie w MLS. Robert ma to do siebie, że jakby dwie mocne, cechuje go wiele wspaniałych atutów, ale ma takie core, dwie cechy, przede wszystkim potężna, gigantyczna ambicja i zostawianie po sobie śladu. Więc w Europie, w Lidze Mistrzów, w jednym z największych klubów świata w Barcelonie, on zostawił już po sobie ślad. I teraz ta jego ambicja i takie holistyczne podejście i do życia, i do kariery, która jest też, co tu dużo mówić, to jest też biznes, jego marka personalna, te wszystkie projekty wokół jego postawy na boisku i jego nazwiska się kręcą. W związku z tym od razu poczułem, że ten MLS może być dla niego, ta liga może być dla niego niesamowitym wyzwaniem. Wejść tak naprawdę na rynek, na którym soccer rośnie i Mistrzostwa Świata, już gdzieś czytałem statystyki, że soccer przepycha trochę w tej hierarchii zainteresowania w Stanach, chociażby bodajże baseball, więc jakby tam się cały czas dzieje progresywnie. Rynek jakby trochę bardziej niszowy dla Europejczyka, takiej gwiazdy światowego formatu jak Lewy, w tle gdzieś już przetarte szlaki przez Messiego w kontekście wielkich gwiazd. No i przede wszystkim właśnie taki holistyczny projekt, całokształt życiowej kariery spięty też w biznes, czyli budowanie marki personalnej, czy może bardziej promowanie marki personalnej za oceanem, na potężnym rynku, wytworzenie z tego kolejnych nurtów rozbudowania swoich projektów biznesowych, chociażby poprzez właśnie karierę i granie w Chicago Fire, plus też te zaopiekowanie dla rodziny. To wszystko Robert zawsze sobie cenił i stąd myślę, że tutaj raz, że świetny wybór, a dwa, że tak też przeczuwałem.
2: Tak, na 2 lata kontrakt, tak pierwotnie 20 milionów euro, czy też dolarów, no tak to liczmy, czyli trochę więcej niż 20 rocznego zarobku. No i właśnie mówisz o rodzinie i też się nad tym wszyscy zastanawiają, bo rzeczywiście Chicago Fire roztoczył przed całą rodziną Lewandowskich no takie szerokie możliwości, perspektywy. Anna, prawda, małżonka, ma prowadzić jakieś swoje biznesy w Chicago, oczywiście najlepsze szkoły dla córek, ale ostatnio Robert Lewandowski z Anną, swoją małżonką, był widziany na pokazie i specjalnym takim wieczorze Dolce & Gabbana w Mediolanie. I dlatego wielu myślało, że to chodzi jednak o Milan, właśnie biorąc pod uwagę możliwości też Anny, prawda, która przecież to jest, tak jak powiedziałeś, no biznes rodzinny. I myślę, że Robert też mimo wszystko w jakiś sposób też analizował to, jak może się rozwijać na przykład kariera Ani dalej, prawda? Więc to też nie było do końca oczywiste. Więc to Chicago to jest takie, co, myślisz, że spełnienie biznesowo, też sportowe i państwa Lewandowskich w całości, tak?
3: Zdecydowanie. No, każdy, czy aktorzy chcieliby zrobić, czy tańcerze, karierę za oceanem. No my Polacy jakby mamy nad sobą ten parasol American Dream, tak. I jest to kraj, który odciska na nas takie piętno pewnego rozwoju, pewnej ścieżki, czyli życia w dobrobycie. I jakby tutaj nie dziwi mnie, bo rzeczywiście to jest gigantyczny kraj, gigantyczna gospodarka i dla właśnie małżeństwa Roberta i Ani, czy też już takie trochę marki Capo, jak można to tak nazwać, jest to dla nich niesamowity rynek do tego, żeby coś stworzyć wielkiego znowu, które będzie, co będzie podpisane ich nazwiskiem. W związku z tym i Ania może tam realizować siebie, to jest bardzo ważne, w zaopiekowaniu też rodzinnym, w dobrym klimacie. Barcelona ich na pewno mocno słońcem Katalonii rozgrzała i ten komfort życia sobie cenią. Więc
2: no ale w Chicago nie będą mieli takiej pogody, tam gdzie im wiało.
3: Słyszałem, wiem, interesuję się też oczywiście geografią, więc tam będzie trochę chłodniej zimą, pewnie Ania będzie wtedy w Barcelonie, a Robert będzie na obozach ciężko pracował, ale summa summarum rzeczywiście ta eksploracja ich marki, ich marek, ich projektów na Stany Zjednoczone, to jest dla nich niebagatelna szansa na to, żeby po prostu spełnia swoje ambicje, to jest niesamowicie ambitne małżeństwo i właśnie taki projekt jak MLS daje im, jak ja to mówię, morze możliwości, stąd taki kierunek.
2: Tak, i samo Chicago też rzeczywiście bardzo no, zakochało się od początku, można powiedzieć, właśnie w marce Lewandowscy, czy też no, Robert był tam i porównują, że to jest taki transfer, że to jest taki coś tak wspaniałego, jak przejście Messiego do Miami. Tak dzisiaj czytałem wszystkie doniesienia, że Robert, no Messi oczywiście rozbujał, rozhulał to MLS, nie tylko on, ale także kilku innych piłkarzy, ale on to takie oczywiste i właśnie Robert ma być tym drugim, ten wiatr od północy, bo Messi jest od południa, od Miami, prawda? Rzeczywiście to można porównywać, myślisz, takie cesarstwo Messiego i cesarstwo Roberta?
3: Tak, to jest ciekawe porównanie. Już oczywiście prasa donosi o tych zarobkach, więc jakby po Messim drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w MLS będzie Robert Lewandowski. To jest trochę też taka zdrowa rywalizacja właśnie wielkich projektów. Inter Miami z nowym stadionem, projekt budowany, współtworzony przez Beckhama i oczywiście właścicieli. Tutaj, tak jak zauważyłeś, fajnie kontrastuje północ z południem. To nadaje smaczku, jakby całe MLS na tym bardzo skorzysta. To nakręca i publiczność, czyli większe zainteresowanie soccerem i sponsorów. Jakby to cała, dzięki temu transferowi jest jakby totalna, wielka lawina pozytywnych zjawisk i korzyści dla nie tylko samego Chicago i Roberta, ale właśnie dla taka fala dla całej ligi. A też jeszcze warto zauważyć, że Robert lubi bardzo konkretne, profesjonalne projekty. On zawsze był top profesjonalistą. Jego interesowały najwyższe standardy.
2: Już u was w Lechu?
3: Oczywiście, tak. Dlatego wybrał Lecha wtedy, bo wiedział, że to jest klub, który już się ocierał o Europę i na polskiej mapie w tamtych latach był bardzo dobrze zorganizowany. I rzeczywiście trzyma tą tendencję. Wszystkie jego projekty, jego decyzje, jego wybory są oparte na takim szerszym właśnie poglądzie. I tutaj też ten Chicago Fire jest takim odświeżeniem projektu, nadaniem mu nowej wizji, ale wszystko właśnie pod egidą Roberta Lewandowskiego, a on to bardzo lubi.
2: Marcin, też ciekawe, to już kończymy ten wątek Roberta Lewandowskiego, bo musimy też porozmawiać o innych rzeczach, ale Cezary Kucharski wydał książkę Agent i będzie też gościem Radia Wnet. To jest ciekawe też, no wiadomo, lepiej, żeby tego nie było, ale tak w takich czasach żyjemy, no w takich faktach żyjemy, że Robert z Cezarym się bardzo poróżnili. Jest książka Agent. Nie wiem, czy jest sens to komentować, czy myślisz, że zostawmy to, może to, co powie Cezary, to, co jest w tej książce, no bo to jest różne spojrzenie na sprawy biznesu i też rozstania, wielkiego rozstania, takiego rozłamu między Lewandowskim a Kucharskim.
3: Ja myślę, że nie powinniśmy filtrować oceny Roberta przez pryzmat ich konfliktu. Przyznam się szczerze, odzyskałem relację z moim byłym menadżerem, a też miałem z nim konflikt, sytuację trudną i to było między nami. Gdzieś tam sobie to po latach wyjaśniliśmy, nie na taką skalę, więc jakby myślę, że to jest ich problem. Co tam się wydarzyło, jak to dalej potoczyć, jak to rozwiązać i ja bym do tego się nie odnosił, bo to na pewno nie powinno rzutować na to, co dokonał Robert.
2: Jasne, taki cytat tylko, tak mi teraz przyszedł do głowy. Robert Lewandowski do Cezarego Kucharskiego, 0 zł, 0 euro. Stawiamy kropkę na temacie Roberta Lewandowskiego. Marcinie, rozwój mentalny młodego sportowca. To jest twoja książka, e-book. Właśnie chciałbym, żebyś przybliżył nam możliwość poznania i właśnie dlaczego podjąłeś ten temat. Bo ja wiem, myśmy rozmawiali, że rozwój mentalny młodego sportowca jest bardzo ważny. Na przykładzie choćby Roberta Lewandowskiego, twojej kariery, tej drużyny Lecha, prawda? Tej wspaniałej mistrzowskiej drużyny Lecha. Dlaczego taka książka? No i żebyś, bardzo cię proszę, żebyś nam przybliżył ten swój projekt.
3: Tak, oczywiście, z przyjemnością, dziękuję. E-book ponad 100 stronny, także taki mały podręcznik. No dzisiaj przede wszystkim trzeba zaznaczyć jedną kwestię. Żyjemy w czasach, gdzie kryzys mentalny dociera naprawdę do wielu obszarów, nie tylko w sporcie, ale i poza. Ale oczywiście w sporcie też dostrzegamy, jak młodzi zawodnicy dysponują zupełnie innym charakterem, inną mentalnością związaną z czasami, w których żyją. Czyli te mocne czasy my wykrywaliśmy, jak ja to mówię, o pokolenie milenialsów, ale my znowu jako dzieci dojrzewaliśmy w trudnych czasach. No i jakby te trudne czasy bardziej nas zahartowały. Ten kryzys mentalny dzisiaj pojawiający się u wielu młodych sportowców, piłkarzy, jest bardzo widoczny, jest sygnalizowany. Ja to obserwuję, już pracowałem z dzieciakami, z dziesięciolatkami, nawet z pięciolatkami chwilę, później z młodzieżą, z seniorami w czwartej lidze, więc jakby poznałem ten pogląd i od dłuższego czasu, chcąc troszeczkę się przybliżyć do sportu, bo gdzieś uciekłem mocno, oddaliłem się, zaczął mi kiełkować ten pomysł, żeby stworzyć markę personalną, zebrać te swoje doświadczenia, bo jednak miałem tych kryzysów mnóstwo i zawsze z tych kolan trzeba było się podnosić i zebrać to w całość, opakować, ułożyć, no i właśnie wydać taki e-book oparty na faktach, na moim życiu, na moich doświadczeniach. Jest tam też również taka fajna, jak ja to mówię, z psychologii manifestacja, jak miałem 15 lat i ukazanie poprzez te rozdziały, cztery rozdziały, właśnie zrozumieć mentalność sportowca, czy rodzic jako trener, zespół, środowisko. Radość to podstawa, rozdziały, które mówią, pokazują, oczywiście dają dużo teorii, ale za teorią stoi autentyczność i moja praktyka. I pokazuję, pomagam trenerom, rodzicom, opiekunom, jak prowadzić tego młodego sportowca.
2: Marcin.

0: praca, walka, ale tutaj aspekt pewności siebie. I oczywiście jakiś czas temu pojawił się temat, rozmawiałem osobiście o tym z bratem, który jest na przykład w piłkarskiej ekstraklasie jako trener w Lechu Poznań i mówię, wrzuciłem hasło książka. Później skonsultowałem to też z ekspertami. No wiem, że to też jest dosyć trudny i mocny kawałek, ale kto wie, jeszcze tutaj może dojrzeje.
1: Marcin, powoli nasze spotkanie zmierza do końca, no ale Mistrzostwa Świata, Mundial, wszystkiego najlepszego, miałeś ostatnie urodziny, widziałem ciebie w koszulce Argentyny. Czy to jest jakaś
0: nie
1: przypowiednia?
0: Nie ma Polski, to druga ojczyzna to Argentyna. Diego Maradona, właśnie to dzieciństwo, te inspiracje.
1: A jednak, czyli można powiedzieć, że stawiasz na Argentynę w tym mundialu?
0: Tak, na każdym mundialu. Jeżeli jest Polska, to oczywiście serce jest biało-czerwone, ale zdecydowanie Argentyna. No jestem ciekaw, ciężko obronić mistrzostwo, bardzo ciężko. Chyba mi komuś to nie udało, o ile dobrze kojarzę.
1: Brazylii, ale
0: Brazylii. Argentyna.
1: Brazylia
0: raz.
1: Okay. 58-62, okay. Tak.
0: Okay. Pele, okay. Tak, to
1: młody Pele Garincha, tak.
0: Dokładnie.
1: Marcinie, dziś Brazylia, Japonia, Niemcy, Paragwaj, Holandia, Maroko, ale to będzie okazja, myślę, że jeszcze się spotkać do końca mundialu. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Marcin Kikut, popularny Kiki, mistrz Polski z Lechem, reprezentant Polski, trener mentalny. Dziękuję Marcinie za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, dzięki, pozdrawiam.
1: To my kończymy może piosenką taką szybką, żeby jeszcze do wpół do wypełnić czas mundialową. Krzysztof Krawczyk, wygrajmy jeszcze jeden mecz. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
4: Brawo, dajnia.
5: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Zygmunt Drożejko, prezes Stowarzyszenia Sędziowie RP. Dzień dobry panie sędzio.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
5: Panie sędzio, bardzo dużo dzieje się w wymiarze sprawiedliwości i w jego okolicach. No takim chyba jednym z bardziej przebojowych tematów, jeśli można tak powiedzieć, jest sprawa ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca dotyczącego tak

0: koncepcji tak zwanych prerogatyw pochodnych. Chodzi o to, czy w pewnych, ja to oczywiście tłumaczę słuchaczom, nie panu, czy w przypadku pewnych nominacji prezydenckich, takich jak na przykład nominacja asesorów, czy powoływania takich tymczasowych, nazwijmy to, prezesów Izb Sądu Najwyższego, prezydent potrzebuje mieć podpis premiera, tak, pod tymi swoimi decyzjami, i Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w przypadku niektórych wybranych takich decyzji prezydenckich ta kontrasygnata premiera nie jest wymagana. Pan to może za chwilę jakoś rozwinie bardziej fachowo niż ja tutaj to powiedziałem, no ale ta decyzja, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał prawdziwą furię tej strony rządowej, liberalnej, jak to nazwać, tak? No i przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, wprost w komunikacie stwierdziło, że, tu cytuję, Ministerstwo Sprawiedliwości jednoznacznie oświadcza, że decyzja wydana w budynku Trybunału Konstytucyjnego w dniu 25 czerwca 2026 roku nie jest legalnym orzeczeniem i nie będzie respektowana. No, nie wiem, czy było wcześniej aż tak takie dobitne oświadczenie dotyczące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No i pytanie do pana, panie sędzio, jak pan na to patrzy? Zarówno od tej strony merytorycznej, czy zgadza się pan jako prawnik z Trybunałem, no a niezależnie od tego, czy się pan zgadza, czy nie, jak pan postrzega tą odpowiedź ministerstwa Waldemara Żurka na samą tą decyzję?
1: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że wyrok zapadł. W związku z powyższym, czy to się komuś podoba, czy się komuś nie podoba, wyrok jest taki, a nie inny i on obowiązuje. Co to oznacza? Że jak pan powiedział, tymczasowych prezesów izby, czyli to jest tak mówiąc, pełniących obowiązki izb, może wyznaczać teraz prezydent bez uzyskania kontrasygnaty premiera. Również może powoływać asesorów w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych bez kontrasygnaty. Oczywiście pan redaktor tutaj raczył powiedzieć, że to była gwałtowna reakcja. Ja powiem w ten sposób, a czym jest odmowa publikacji orzeczeń? W związku z czym my już i tak żyjemy, można powiedzieć, w świecie abstrakcji prawnej, gdzie jakakolwiek stosowanie jakichkolwiek logicznych zasad stało się, nie chcę powiedzieć bezprzedmiotowe, ale nie ma dla strony rządzącej żadnego znaczenia. Tutaj można powiedzieć, mieliśmy już uchwały Sejmu, które miały być ważniejsze. Teraz mamy jako chyba nowe źródło prawa, mówiąc tak troszkę cynicznie, jednoznaczne oświadczenie ministra. Oczywiście, proszę państwa, komentować wyroki może każdy. I to przyczynia się do rozwoju prawa, rozwoju myśli prawniczej. Natomiast wyroki trzeba wykonywać. W związku z powyższym w tym momencie sytuacja jest taka, że prezydent nie tyle nie musi uzyskiwać, co nawet nie ma żadnej podstawy do występowania o tak zwaną prerogatywę, o podpisanie przez premiera Rady Ministrów swojej decyzji. Tutaj mówi się o tych kompetencjach pochodnych. Oczywiście nie ma w tym momencie żadnego uzasadnienia pisemnego, w związku z czym trudno tak bezpośrednio odnieść się do motywów, którymi kierował się Trybunał Konstytucyjny. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na pewne aspekty. Mianowicie generalnie, ponieważ o czym my mówimy? Generalnie powoływanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego należy do tak zwanej prezydenckiej prerogatywy. Powoływanie prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów NSA. To należy do prerogatyw pana prezydenta i Co do tego nie ma żadnych
0: wątpliwości. Tu może dopowiedzmy tego pierwszego prezesa, tak? Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tego...
1: Zarówno pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jak i w ogóle prezesów Sądu Najwyższego. To jest, bo akurat mowa o pierwszym prezesie, to jest w punkcie 20, natomiast jeżeli chodzi o prezesów Sądu Najwyższego, to jest punkt 23. Czyli wyjaśnijmy, pierwszy prezes Sądu Najwyższego to jest ten, który stoi na czele, natomiast każda izba Sądu Najwyższego ma też swojego prezesa i tych prezesów również powołuje prezydent bez prerogatywy. I teraz w czym myśmy się znaleźli? Otóż okazywało się, że w pewnych sytuacjach jest wakat stanowiska i w pewnych sytuacjach nie może prezes izby prowadzić postępowania, generalnie nie może prowadzić postępowania takiego zebrania, zgromadzenia sędziów, co uniemożliwia wskazanie na przykład kandydatów na prezesa izby. Ale w prawie mamy coś takiego, że obowiązuje taka zasada interpretacyjna i to można powiedzieć jest, tego uczą się studenci na pierwszym roku prawa. Mówi się w ten sposób, że co dozwolone jest więcej, to dozwolone jest również mniej. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że mieliśmy do czynienia właśnie z taką dosyć dziwną sytuacją. Mianowicie powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy też powołanie prezesów Sądu Najwyższego nie wymaga kontrasygnaty premiera. Ale już powołanie osoby, która pełni obowiązki, czyli jest kimś niżej, ponieważ nie jest prezesem, on nie zostaje powołany na prezesa, tylko zostaje powołany na osobę, która tymczasowo pełni te obowiązki. I okazywało się, czyli jest to coś mniej niż powołanie na prezesa, ponieważ tam już uruchamia się pewną kadencją. I okazuje się, że na to mniejsze uprawnienia prezesa potrzebna była kontrasygnata. Więc to jest jedna taka uwaga. Odnośnie natomiast
0: to ja może
1: tutaj,
0: tak, jeśli tak. Mogę, to jest coś, co mnie przekonuje pod kątem zdrowego rozsądku, tak? No jeżeli możesz powoływać prezydencie bez kontrasygnaty, na przykład sędziego Kapińskiego, tak, na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no to jeżeli jest taka sytuacja, że tego prezesa, takiego oficjalnego takiego prezesa, no prezesa powołać z jakichś powodów nie możesz, to tym bardziej możesz na pewien czas powołać te PO prezesa. I to jest całkowicie dla mnie zdroworozsądkowe. No ale ta strona rządowa się powołuje na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego sprzed lat i przytacza wyrok z 2006 roku, który miał stwierdzić, że nie można rozszerzać tych kompetencji, gdzie prezydent nie musi mieć kontrasygnaty, poza to, co jest ściśle powiedziane w Konstytucji. I tu pytanie, jak, no może zacytuję fragment komunikatu ministerstwa, dlaczego właśnie oni nie będą respektować tego orzeczenia Trybunału z 25 czerwca. Między innymi dlatego, bo jest sprzeczne z legalnym wyrokiem z 2006 roku. Rozstrzygnięcie pozostaje w rażącej sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 marca 2006 roku, wydanym przez pełny skład legalnie ukształtowanego Trybunału z udziałem wybitnych autorytetów prawniczych. Co istotne, także w obecnej sprawie zgłoszono zdanie odrębne. Sędzia Andrzej Zielonacki i zakwestionował próbę nieuprawnionego rozszerzenia kompetencji głowy państwa. No i pytanie moje, panie sędzio, jak pan się odniesie do tego argumentu, że już 20 lat temu, tak, bo to będzie mniej więcej 20 lat temu, zapadł wyrok w składzie pięcioosobowym, który no, według Waldemara Żurka uniemożliwia uznanie tegorocznego wyroku za legalny.
1: W prawie anglosaskim mamy taką zasadę precedensu. Ale na czym ten precedens polega? Polega na tym, że bierzemy pod uwagę ten sam stan prawny i ten sam stan faktyczny. I wtedy możemy mówić o precedensie, że w danym stanie faktycznym, w danych okolicznościach należy rozstrzygać to tak czy inaczej. W związku z powyższym należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście tamten wyrok w jakikolwiek sposób pozostaje adekwatny do tej sytuacji, którą mamy. I proszę Państwa, na to odpowiedź jest jednoznaczna. Oczywiście nie. Dlaczego? Po pierwsze, to dotyczyło przewodniczącego, ten wyrok, o którym mówił pan redaktor, dotyczyło przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I jeżeli popatrzymy na prerogatywy pana prezydenta, to w zakresie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do tych prerogatyw należy powoływanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy powołanie kogoś na członka Krajowej Rady Radiofonii, a powołanie na przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii, czyli powołanie kogoś dodatkowo na przewodniczącego danego organu, jest czymś więcej czy czymś mniej? Tak jak mówiłem wcześniej o takiej regule wykładni, że jeżeli coś jest dozwolone więcej, to jest dozwolone mniej. Ale jest też odwrotna zasada, że jeżeli coś jest w określonym sprawie dozwolone, no to nie można tych kompetencji rozszerzyć. Nie ulega żadnych wątpliwości, że powołanie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest czymś więcej niż powołaniem kogoś na członka tej Krajowej Rady. To jest tak jakby odnieść do sędziów. No, czymś innym jest powołanie na stanowisko sędziego, ale powołanie na prezesa sądu to już jest coś więcej, bo to trzeba być sędzią, żeby być powołanym na prezesa. Czyli w tym przypadku nie mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Po pierwsze, dotyczy w ogóle innej grupy osób, a poza tym w tamtym wyroku chodziło o to, że o rozszerzenie kompetencji, czyli po prostu prezydent nie miał tylko uprawnienia do powoływania zwykłych członków, a nie przewodniczącego. Natomiast w tej sytuacji mamy, tak jak już mówiliśmy wcześniej, odwrotną sytuację. To można powołać, prezydent może powołać prezesa danej izby, ale nie może powołać bez kontrasygnaty, nie mógłby powołać osoby, która tymczasowo pełni tą funkcję.
0: Mhm, czyli jest powoływanie się na ten wyrok nadużyciem, ale no to jeszcze przywołam tą opinię, bo to jest jednak no, ważna funkcja. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Wiącek w rozmowie z Business Insider również przywołał ten wyrok i wypowiedział coś takiego. Jest to, odnosząc się do tego czerwcowego wyroku TK, jest to błąd w interpretacji konstytucji. Już 20 lat temu, w 2006 roku, Trybunał Konstytucyjny jednomyślnie w pełnym składzie stwierdził, że brak jest podstaw do uznania, że, i tutaj jest cytat z tego wyroku, i tu pada coś takiego, że tym poglądem prawnym TK był związany. Pan już częściowo jakoś się do tego odniósł, ale chciałbym jeszcze, żeby pan się do słów rzecznika odniósł, do tego związania tym wyrokiem. Czy tu jednak można proszę mówić
1: państwa,
0: o...
1: Proszę państwa, no po pierwsze nie jest związany, bo dotyczy on innej sytuacji. Mhm. Gdyby to była taka sytuacja, że my mówimy o rozszerzeniu kompetencji prezydenta, czyli de facto powołaniu, gdybyśmy mówili o Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ustawodawca by wprowadził przepis taki jak wtedy w 2006 roku i wtedy, to wtedy moglibyśmy mówić o pewnego rodzaju związaniu. Natomiast, proszę państwa, no, sytuacja jest taka, że nawet niezależnie od tego, czy ktoś uważa tak czy inaczej, czy był związany, czy nie był związany, prawda jest taka, wyrok zapadł i on jest po prostu obowiązujący. W związku z powyższym, natomiast jak powtarzam, w mojej ocenie absolutnie nie był Trybunał Konstytucyjny związany tamtym wyrokiem z 2006 roku. Ponadto no, musimy pamiętać, dotyczyło zupełnie innej sytuacji, innych stanowisk. Ponadto no, można powiedzieć, że no, tak naprawdę to my jesteśmy związani sentencją wyroku. W polskiej doktrynie prawa przyjmuje się związanie sentencją. My nigdy nie jesteśmy związani motywami, które doprowadziły sąd do takich, a nie innych wniosków. A to, że my powołujemy się na te motywy, to oznacza, powiedzmy, uznanie autorytetu danego organu, danego sądu, danego trybunału i my się na niego powołujemy, ale to nie wynika jakby z jakichś no, prawnego obowiązku, tylko z uznania autorytetu. Jak mówię, związani jesteśmy sentencją orzeczenia. Mhm.
0: To teraz zadam takie pytanie trochę bardziej w cudzysłowie polityczne, w cudzysłowie mówię, bo wiem, że pan przecież do kwestii czysto politycznych się nie będzie odnosił, ale ja bym chciał zapytać, dlaczego w ogóle ta sprawa nagle się znalazła na tapecie Trybunału Konstytucyjnego i dlaczego to w ogóle jest ważne, bo no, wydaje się, że w normalnie działającym państwie, no to po prostu te wybory władz sądów, tak, tutaj prezesów konkretnych izb, powinny po prostu następować płynnie. Przecież już parę miesięcy temu prezydentowi przedstawiono bodajże chyba troje kandydatów na prezesów, na przykład Izby Odpowiedzialności Zawodowej. To ma sędzia Tomasz Demendecki, sędzia Barbara Skoczkowska i sędzia Maria Szczepaniec. Również przedstawiono kandydatów na prezesa Izby Karnej. Pani sędzia Małgorzata Bednarek, Antoni Bojańczyk i jeszcze bodajże chyba Igor Zgoliński, jeśli dobrze pamiętam. No i jak pan, panie sędzio, się zapatruje na to, że niezależnie od tego, że tak pan uważa, co pan uważa o tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ja się zresztą chyba prywatnie z panem zgadzam, bo to jest po prostu logiczna argumentacja, ale dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy? Dlaczego nie ma tych prezesów po prostu powołanych i ten wyrok wtedy byłby takim jakimś jurystycznym takim wyrokiem bez znaczenia?
1: Jedną uwagę trzeba powiedzieć, mianowicie jeżeli chodzi o wybór tych kandydatów na prezesów Izby Karnej i Izby Odpowiedzialności Zawodowej, to akurat on odbył się zgodnie z obowiązującą ustawą i tam nie było potrzeby, ponieważ dotychczasowi prezesi Izby nie kandydowali na stanowisko prezesa Izby. W związku z powyższym oni mogli prowadzić zgromadzenia sędziów, no i przeprowadzić wybór tych dwóch kandydatów. Problem polega akurat tutaj i tutaj to, że w tym momencie nie ma tych prezesów izb, to nie wynika z jakichś ograniczeń czy problemów prawnych, tylko problem polega na tym, że pan prezydent jeszcze po prostu nie podjął decyzji,
0: nie, no ja o to, kogo ale, wybrać. Ale nie, ja o to właśnie pytam. To ja to rozumiem, oczywiście. Ja właśnie
1: ale
0: o to pytam.
1: Ale to już jest kwestia w ogóle decyzji pana prezydenta. Aha, rozumiem.
0: Dlatego panu, powiedziałem kto o tej polityce, no bo w jakimś sensie tu wkraczamy.
1: Natomiast rzeczywiście istnieje problem w zakresie Izby Odpowiedzialności, przepraszam, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ tam wygasła kadencja i w ogóle nie ma kandydatów, ponieważ nie ma kto przeprowadzić tego zgromadzenia sędziów, które wyłoni kandydatów. Oczywiście od 13 grudnia 2023 roku obserwujemy dewastację państwa prawa, widzimy dewastację sądów, wymiaru sprawiedliwości i niestety po prostu jest to element walki politycznej. I po prostu premier, no ten problem wynikł, dlatego że premier odmawia. Premier odmawia udzielenia kontrasygnaty. To dotyczy przede wszystkim no nie tylko tych prezesów izb, ale też asesorów sądowych, w związku z czym jakby no, paraliżowana jest działalność wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście są to decyzje wyłącznie polityczne, dlatego że ja powiem tak, wyłącznie polityczne w kwestii asesorów, ponieważ tak naprawdę to przynajmniej asesorów sądów powszechnych to są osoby na, można powiedzieć, takim najniższym szczeblu orzeczniczym. Ja nie mówię, że nie są to osoby ważne, one są bardzo ważne, natomiast to nie są osoby, które decydują, które mają jakieś strategiczne znaczenie.
0: No, aczkolwiek panie sędzie, na przykład Sławomir Nowak, były minister, by się z panem nie zgodził, bo to właśnie asesor mu umorzył głośną sprawę korupcyjną, więc czasami ci asesorzy też podejmują decyzje bardzo doniosłe.
1: Oczywiście, że podnoszą bardzo doniosłe, ale jednak no, chyba wszyscy się zgodzimy, że zupełnie inna pozycja jest asesora sądowego w sądzie rejonowym, aczkolwiek może podejmować również takie bardzo istotne, bardzo ważne decyzje i podejmuje, no a inna jest jednak rola prezesa danej izby, to można, będąc no, prezesem danej izby Sądu Najwyższego, można z jednej strony sparaliżować wymiar sprawiedliwości, no a z drugiej strony można działać w ten sposób, żeby on działał sprawnie i dobrze, prawda? No tutaj mieliśmy chociażby taką sytuację, co pokazuje, jaka jest rola, mianowicie początkowo takim pełniącym obowiązki izby był sędzia, który uchylił decyzję pana prezesa Kapińskiego, jak on był prezesem izby. No, potem zmienił się, to dotyczyło przydziału spraw, mianowicie no tutaj chodziło o to, że ja tam dokładnie nie znam, ale generalnie chodziło o to, żeby te sprawy karne były rozpatrywane w Sądzie Najwyższym, a nie po prostu uchylane jak leci. Więc rola prezesa, chociażby przez sam fakt, no, prezesa izby powołuje prezydent, jest to jego prerogatywa, a więc nawet sam ustawodawca konstytucyjny uznał, że są to strategiczne stanowiska dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
0: Ale to pan, panie sędzie, tak zszedł z linii cioseł, to ja już nie będę pana męczył, ale to sam tu w takim razie wypowiem pewną ocenę. Ja jestem jednak zdziwiony mimo wszystko, że pan prezydent nie podejmuje decyzji dotyczące wyboru tych prezesów izby karnej, izby odpowiedzialności zawodowej. Jest to dla mnie po prostu niezrozumiałe. Tym bardziej, że no w przypadku na przykład Izby Odpowiedzialności Zawodowej no ma tam pełen spektrum kandydatów, tak? Jakby chciał jakoś...
1: No w Izbie Karnej też są kandydaci, tak, bardzo tak. Dobrzy kandydaci.
0: Ale mówię, że to jest pani Skoczkowska, gdyby chciał się przypodobać Unii, jest pani Maria Szczepaniec, no ma pełen po prostu, tak. Ma do wyboru, do koloru, jeżeli chodzi o kierunki. Mówię to oczywiście z przymrużeniem oka, bo nie sądzę, no to jest dla mnie oczywiste, że z uwagi na poglądy pana prezydenta dotyczące kwestionowania statusu sędziów, pewnie pani Skoczkowska ma małe szanse, ale no pani Maria Szczepaniec na przykład choćby wydaje się, że no ciężko jej cokolwiek zarzucić. No i z czym pan prezydent czeka? Nie rozumiem, to jest sytuacja dziwna.
1: I ja też jestem tylko sędzią sądu apelacyjnego w związku z powyższym. No ja też, no trudno mi tutaj, nie znam motywów, dla których pan prezydent akurat nie powołuje tych osób, no nie wybiera tego kandydata na prezesa izby. No miejmy nadzieję, że nastąpi to w miarę szybko. Mhm.
0: No a ta sytuacja z tym, tutaj z Trybunałem, z tym wyrokiem, z tym komunikatem, no pokazuje, że ten klincz wokół Trybunału się robi coraz większy, tak? Jest tu mowa o jakichś postępowaniach karnych dotyczących prezesa Bogdana Święczkowskiego jeszcze za te jakieś działania, kiedy był prokuratorem krajowym. Jak pan sędzia przewiduje, czy myśli pan, że prokuratura ma w sobie jeszcze jakąś taką energię i siłę, żeby tu przypuścić jakiś taki szturm, który miałby doprowadzić do, no jednak, nie wiem, jakiegoś usunięcia z fotela prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie wiem, zawieszenia na przykład w scenariuszu przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez tych wszystkich sędziów, którzy by uzyskali większość. Jak pan to widzi?
1: trudno mi tutaj oceniać i analizować takie kwestie polityczne, no ponieważ tak naprawdę to jest kwestia polityki. Natomiast powiem w ten sposób, no ja nie widzę żadnych realnych szans. Bardziej widzę to takie miotanie się w tym, co się chce zrobić, a w tym, co jest faktycznie możliwe. I cokolwiek, nic, i ja powiem więcej, w mojej ocenie z każdym dniem, z każdą decyzją jakby władza, ja mówię tutaj w zakresie oczywiście wymiaru sprawiedliwości, no daje coraz więcej argumentów panu prezydentowi i są argumenty, które gdyby postępowano inaczej, no nie byłoby po stronie pana prezydenta. Natomiast no popatrzmy na sam wybór kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no, którzy zostali wybrani, no ale jeszcze nie objęli urzędu, dopóki nie obejmą urzędu, dopóki nie przyjmą ślubowania. No już mówiliśmy wielokrotnie o tej sytuacji w przyjmowaniu tego składania ślubowania przed marszałkiem Sejmu, no co w mojej ocenie kompletnie kompromituje te osoby do pełnienia tak ważnej, tak istotnej funkcji i pan prezydent może tutaj swobodnie mówić, no zobaczcie, kogo ja mam powołać, czy tak chcecie. Może się zwrócić do narodu, czy tak chcecie, żeby zachowywał się sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który za nic ma jakiekolwiek normy tutaj postępowania. No ostatnia sytuacja też nie napawa optymizmem, no kiedy mamy sytuację, w której tutaj odnosząc się już bezpośrednio do tego komunikatu, którego pan zapewne mówi, bo pan redaktor ma na myśli ten komunikat związany ze zgromadzeniem ogólnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No proszę państwa, no przychodzi dwóch sędziów, którzy co jest powszechne, każdy sędzia przychodzi na zgromadzenie, to się podpisuje. A oni przychodzą i się nie podpisują. Czyli można powiedzieć, poprzez zaniechanie, no potwierdzają nieprawdę, ponieważ będąc na zgromadzeniu, odmawiając podpisu, de facto potwierdzają nieprawdę, bo brak podpisu świadczy o tym, że ich nie ma. No, mamy dwóch kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przychodzą na prezes Trybunału prosi ich o opuszczenie sali, a oni nie opuszczają. No, pytanie jest, czy takie osoby powinny być sędziami Trybunału Konstytucyjnego? No, moim zdaniem nie.
0: No i powoli na tym musimy niestety zakończyć, bo czas mija. Chciałem jeszcze porozmawiać o KRS-ie, ale na to już nam nie starczyło czasu. Może następnym razem, bo podejrzewam, że ten temat niestety nie zniknie. Myślę, że to nie będzie normalnie działająca instytucja.
1: No, niestety...
0: Trzy zdania, panie sędzio, o KRS-ie. Takie, ale takie naprawdę w punktach. Dosłownie 20 sekund.
1: No, jeżeli chodzi o KRS, no to tutaj rzeczywiście istnieją bardzo poważne wątpliwości z uwagi na naruszenia obowiązujących przepisów poprzez samo zachowanie, no powoduje, że istnieją bardzo, bardzo poważne wątpliwości, czy ten KRS będzie zdolny do podejmowania jakichkolwiek decyzji nominacyjnych na stanowisko sędziego.
0: No i tu muszę przerwać, bo już minęło 18. Bardzo dziękuję, panie sędzio. Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko był moim i państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Brawo, Dajnia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
4: To jak? Kto wygra mundial?
5: Nie wiem, a co ty myślisz?
4: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
5: No wszystko fajnie, ale z kim?
4: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
5: Dobra, a kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Za

0: pasną, wciąż we wtorki kabaret. Otto.
1: Wnet Kultura.
2: O kulturze szeroko.
1: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
2: głęboko.
3: De Profundis.
4: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
5: To była autopromocja.
6: Studio Ostoja.
7: Góry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten upalny lipcowy, już prawie lipcowy, jeszcze w sumie czerwcowy, a czujemy się już jak na początku lipca. Dzień, poniedziałek, 29. Dzisiaj mam dosyć wyjątkowego gościa, takiego gościa jeszcze w naszej audycji nie mieliśmy, bo porozmawiamy z osobą, która stoi po drugiej stronie lady, czyli nie producentem, nie autorytetem od upraw, tylko z Marcinem, który razem z mamą od wielu lat prowadzi warzywniak w Gdyni. Cześć Marcinie, czy mnie słyszysz?
8: Słyszę, cześć, witam wszystkich.
7: No więc czym Marcin i jego warzywniak różni się od pozostałych warzywniaków, które z nami? No to przede wszystkim dlatego, że ma bardzo szeroką współpracę z producentami oraz z dostawcami, których odwiedza w gospodarstwach, ogląda metody produkcji. Też wiem, że trochę się interesujesz metodami produkcji. Więc skąd, jak to się zaczęło, że nie giełda, nie hurtownia, tylko właśnie bezpośrednio od producentów?
8: Oj, zaczęło się od giełdy na początku, ale później zacząłem szukać lepszych jakichś towarów, czy tam, nie wiem, produktów rolnych. I w sumie to się zaczęło od poznania, co to jest permakultura, i od permakultury się zaczęło. A to już jest z 15 lat. No, okay. 15.
7: Czyli przepustką była edukacja własna, tak? Do tego, żeby zainteresować
8: tak,
7: się.
8: Tak, tak, tak.
7: Żeby
8: tak,
7: zainteresować się, skąd ta żywność się bierze. No i to takiego w tej, czyli jak dowiedziałeś się, czym jest permakultura, to nagle zapragnąłeś dostarczyć konsumentom, jakichś twoim klientom coś z wyższej półki, jednym słowem.
8: No, ja już od dzieciaka tak raczej, jak pracowałem, to trafiałem na takie szefostwo. No się za dzieciaka, mając tam, nie wiem, 17 lat, pracowałem na półwyspie, to trafiłem na takie szefostwo, które zwracało uwagę na jakość. I mnie ten pan zaszczepił tym. No i raczej sam staram się jeść lepsze rzeczy, żeby to było wartościowe. Nie wiem, no. Skieruję się zasadą na przykład, żeby coś naprawić, mieć lepszego, a nie kupować byle co. No stąd to się wzięło. No i tak zacząłem drążyć temat. Najpierw pierwsze takie permakulturowe rzeczy to gdzieś tutaj w okolicach od pierwszych takich ludzi. Zacząłem gdzieś tam coś zwozić. Było bardzo ciężko u ludzi uświadomić, co to jest, dlaczego to jest droższe, dlaczego to jest lepsze. No ale już teraz jest z każdym miesiącem lepiej, z każdym rokiem może bardziej.
7: Ale jak klienci,
8: ludzie są bardziej świadomi.
7: To raz, ale jak klienci produkowali tą żywność, tą z wyższej półki, czyli tą permakulturową, ekologiczną, regeneracyjną, to informowali cię o tym, że jest jakaś, poza ceną, że jest jakaś różnica w smaku, w zapachu?
8: Znaczy się najpierw to były rzeczy stricte ekologiczne z certyfikatem. Mhm. I się tyle razy przejechałem na tym, że później wprowadziłem zasadę, że praktycznie do każdego rolnika, no wiadomo, zagraniczne rzeczy to tak nie do końca, ale gdzie mogę, to staram się jechać na miejsce. Zawsze spojrzeć, zobaczyć, porozmawiać, poznać, bo no, już tyle razy zostałem kiedyś. Się przejechałem na tym, że teraz staram się to pilnować. No, miałem kilka takich naprawdę, że niby ekologiczna, a to tak zwana ekologia do 15, od 15.
7: Pryskamy, tak? To powiedz mi, dlaczego tak niewielu sprzedawców, jest tak niewiele sklepików z warzywami, z owocami, które chcą budować własne zaplecze dostawców? Dlaczego tak naprawdę prawie zawsze wygrywa ta giełda bądź hurtownia?
8: No bo to pracy wymaga. To jest jeżdżenie non stop. Zresztą sam wiesz, do ciebie na przykład jaki mam kawałek drogi, a to też tak nie jest. Nie jesteś jedyny. Ja praktycznie po takie generalnie rzeczy podstawowe to wszystko, po wszystko jeżdżę sam. No a tak jedziesz na giełdę, godzina, zakupy zrobione i tyle. Teraz chociaż się na tyle zmieniło, że ludzie, właściciele sklepów zwracają uwagę na jakość taką już na tej giełdzie, bo kiedyś to tak nie było, po prostu aby było tanio. No, a teraz chociaż na wygląd zwracają uwagę.
7: No bo tak naprawdę muszą konkurować z marketami, z miejscami wielkopowierzchniowymi, którymi ceną na pewno już nie wygrają, tak?
8: Bo jeżeli taki, no bo to jest błąd.
7: Bo taki market przecież kupuje setki, tysiące ton, no to on zawsze będzie miał lepszą cenę niż takie małe sklepiki stragane w różnych miejscach, które moim zdaniem mają szansę jedynie rozwoju w tym, że znajdą jakościowy towar i zbudują własną sieć dostawców, no i uświadomią tych odbiorców, czyli oni tak naprawdę, takie osoby jak ty, spełniacie bardzo ważną rolę, bo z jednej strony żyjecie z tego, ale z drugiej strony no, budujecie też, czyli macie wpływ, bo ja zawsze powtarzam, że żeby mieć wpływ na jakiś rynek, to trzeba mieć w nim udział. A żeby mieć udział w tym rynku, no trzeba brać w nim czynny udział, tak? Czy jako producent, czy jako właśnie podmiot sprzedający. Więc no, tutaj duży szacunek dla takich osób jak ty i wszystkich twoich kolegów w kraju, którym właśnie się chce i którzy bezpośrednio do tych producentów przyjeżdżają. A potem myślę, że też chyba to się przekłada na relacje z klientem, bo tak przynajmniej wiem, że tak jak byłeś u nas, czy byłeś w innych gospodarstwach, to masz o czym opowiedzieć tym klientom.
8: No, mam o czym opowiedzieć, ale też sam staram się gromadzić tą wiedzę, żeby właśnie ktoś mnie później nie naciął albo coś, żebym był pewny tego swojego towaru, chociaż jeśli mówimy o rzeczach typu regeneratywne, czy tam regeneracyjne, czy permakulturowe, to te rzeczy się bronią swoim smakiem, więc to zamiata tak i tak. To bardziej polega na tym, żeby tego klienta pierwszy raz przekonać, żeby kupił, bo on tak i tak wróci. To jest duża różnica w smaku.
7: No chyba najlepszym przykładem są jajka, prawda? Które
8: tak.
7: To jest jakiś taki bym powiedział najbardziej namacalny dowód.
8: No ale z jajkami to jest taki problem, że ludzie często myślą, że kupują wiejskie od tam sąsiadki, ktoś jej przywiezie coś tam i często nie chcą. Bo ja mam tam ze wsi, od teścia, od teściowej i coś tam. No to jak od ciebie dostałem od młodych kur te malutkie jajeczka, to je szybko popakowałem po dwie sztuki, ładnie jakoś tak, żeby były i w prezencie. I ludzie wracają, mówią, że jestem dla teściowej czy kogoś konkurencją, że mam smaczniejsze. No,
7: czyli
8: robi to się stąd.
7: Chów pasiskowy działa na smak i na jakość.
8: Działa, bo kury mają codziennie, czy tam załóżmy te 2-3 dni, świeże wszystko, a nie cały czas na tym samym klepisku, tak w cudzysłowie.
7: No raz klepisko, dwa w swoich odchodach, no bo to wszystko się łączy, więc nie dość, że mają kawałek pastwiska do przerobienia, co też jest z korzyścią dla mnie jako producenta, bo ja tak dokładny jak kura nie będę. Ja się zawsze śmieję, że to są moje najlepsze pracownice, bo one zaczynają pracę ze wschodem słońca i kończą zachodem i tak naprawdę cały dzień ulepszają te moje pola, a moja rola polega na tym, żeby zrozumieć, co one mogą w tym polu zrobić i w takiej symbiozie, a jeszcze na dodatek, na koniec dnia dostaję no, super dobre jajko, co potwierdza twoja klientela. Zresztą też mówiłeś, że brałeś od innych regeneratywnych rolników i też były podobnej jakości.
8: Tak, były podobne, tylko że zawsze jest problem na zimę, bo bardzo nośność spada i dlatego staram się mieć dużo punktów, żeby to zimą no mieć jakąś minimalną chociaż ilość.
7: No wiesz, nośność spada dlatego, że jeżeli nie ingerujemy w naturę, czyli nie doświetlamy jakoś nie dogrzewamy bardzo tych miejsc, gdzie one się w zimę znajdują, no to w sposób naturalny, ale z drugiej strony też patrząc na, to jest przeciwne do logiki dużych kurników, które biorą taką młodą kurę i ją w rok, półtora zajeżdżają, także ona już potem no, po prostu już nawet w stanie tych jajek nie jeść, bo ona sama z siebie już jest po prostu wyeksploatowana, tak? To tam jest, też ktoś to podawał, że każda kura ma jakąś tam tych ilość jajek, które w życiu może znieść i pytanie, czy ona zniesie to w rok, półtora, czy w 3 czy 4 lata, tak? To jakby do tego się chyba sprowadza, więc u nas ta zima, poza tym, że ta nośnia spada, no to jest też moment, żeby te kury mogły trochę odpocząć.
8: No ja mam też takie tradycyjne te jajka, tak, to typu wiejskie, ale takie, nie wiem.
7: Z przydomowych kurników, tak?
8: Tak. Więc klienci są cierpliwi, jak przyjdzie zima, to sobie po prostu na przeczekanie biorą te wiejskie i czekają, aż się na wiosnę pojawią pastwiskowe.
7: Powiedz, jak znaleźć dobry warzywniak, taki jak twój? Po czym w ogóle rozpoznać sprzedawcę i na co zwrócić uwagę w takim warzywniaku? Jak jesteś klientem?
8: To zależy, bo jak ja mam wiedzę, to ja to sobie szybko zweryfikuję, a tak jak człowiek nie ma wiedzy. Znaczy się ja w ogóle myślę, że żywność to jest bardzo ważna rzecz i to warto się trochę tym pointeresować. No i pytać, dopytywać, czy właśnie sprzedawca ma jakikolwiek kontakt z producentem, czy wie skąd to pochodzi, bo w moim przypadku na przykład ważną rzeczą jest to, że u mnie jest powtarzalność, tak? Ja mam co roku od tego samego człowieka czereśnie, od tego samego człowieka maliny, od tego samego człowieka ziemniaki i zawsze jest to od wysokiej jakości, a nie, że codziennie kupuję coś innego, odmiana jest codziennie inna no i nie wiadomo jaka jakość, bo nie zawsze wygląd odzwierciedla to, jak to smakuje.
7: Czyli taką podwójną relację tworzysz, bo tworzysz relację z producentem i z konsumentem i ty dbasz o to, żeby ten konsument na koniec dostał od dobrego producenta po prostu to, co najlepsze. I rozumiem.
8: No i też dla niego robię odsiew taki, tak, że już wiem, gdzie na przykład czego nie brać, a od kogo brać
7: A powiedz mi, czyli pierwsza rzecz, jaką konsument wchodząc do takiego warzywniaka powinien zrobić, to jest zapytać sprzedawcę, czy zna pochodzenie tych produktów, tak? I najlepiej, żeby wskazał konkretną nazwę gospodarstwa.
8: Tak, a jeśli to jest taki, wiadomo, że to będzie mój stały sklep, to wręcz bym się dopytał o skąd bierze, nie wiem, to najważniejsze rzeczy, takie główne i sobie pojechał na to gospodarstwo, bo bardzo często te gospodarstwa nawet chętnie zapraszają ludzi.
7: No tak jak nasze, a powiedz mi, bo też słyszałem, że właśnie wielu twoich klientów, tych z Gdyni, robi sobie wypady na te gospodarstwa, tak?
8: No chłopaków od pomidorów, od braci Dogor na przykład potrafili tak, aż na Podlasie podjechać, żeby odwiedzić, sprawdzić, zobaczyć. No i tak, ludzie robią, jak są ludzie świadomi. Chociaż mi ufają, to tak mnie sprawdzają.
7: No ale to chyba dobrze, no bo jeżeli, że tak powiem, jesteś szczery i prawdziwy i tym bardziej pokażesz im, że masz kontakt z tym producentem, no to tak naprawdę tylko wzmacnia tą waszą więź.
8: No tak, oczywiście. To później coraz większe zaufanie się buduje.
7: No a powiedz mi, jak rozpoznać świeże warzywa i owoce? Co jest takim twoim głównym wyznacznikiem? No załóżmy, że nie jedziesz do gospodarstwa, bo wiadomo, że jak jedziesz do gospodarstwa, a tak jak przyjechałeś do nas, no to ja ci wszystkie cykle i co mam w uprawy pokazuję, więc ty widzisz, nawet część rzeczy z tego, co pamiętam, było przy tobie ścinana praktycznie, jak żeś czekał na załadunek. Sałaty. Dokładnie. Te sałaty, zieleniny, wszystko było w ostatnim momencie przycinane. To powiedz mi, jak jedziesz na giełdę albo jedziesz do gospodarstwa, którego nie znasz, to na co zwracasz uwagę?
8: Znaczy się, na giełdzie to jest trochę inaczej, bo ja już tyle lat, to jest 24 rok, to ja już sobie nawet od tych ludzi, od których biorę, to już jest tak wypracowane, że no po prostu jestem pierwszy w kolejce. Ja mam też zasadę, ja się nigdy z rolnikami nie targuję. On wie, jaką on ma dać cenę, ma świadomość tego, że nie może za wysoko dać, tak, żeby to jakaś rotacja była, ale też to nie ma być, że oddaję za grosze jakiś swój towar. bo trzeba się szanować i szczególnie żywność trzeba szanować. To jest taka pierwsza zasada. I z racji tego buduję sobie to, że jestem klientem pierwszego wyboru, tak? Mam zawsze odłożone, przygotowane. Jak nie ma, to dla mnie jest, bo tak często bywa, że brak jakiegoś towaru, a on taki tak jest. No na tym, no a tak stricte to widać, nie wiem jak to nazwać, widać czy coś jest świeżo rwane, czy nie.
7: Okay,
8: wiadomo, to
7: zapach też ma pewnie duże znaczenie, nie?
8: Czyli tak, zapach ma. Tak.
7: Sposób zapakowania. No a powiedz mi, czy warto i dlaczego warto kupować sezonowe produkty, warzywa, owoce?
8: No tak, bo to w tym momencie ma najwięcej witamin, nie jest zleżałe, nie traci tego smaku, nie traci jędrności i tak dalej.
7: No i chyba też ważne, że wtedy mamy największą pewność, że pochodzi od lokalnego producenta, nie? Bo jeżeli jest na coś sezon, to raczej tak, to nie będzie importowane z zagranicy, no bo jeżeli kupujemy truskawkę w lutym czy w marcu, no to jest bardzo mała szansa, że to będzie polska truskawka. W czerwcu już mamy pewnie 90%.
8: Najgorszym takim okresem to jest początek i koniec sezonu, bo wtedy to się właśnie przenika towar zagraniczny, który dziwnym trafem staje się polski, okay. A nie jest. No i to są te okresy, takie początek i koniec sezonu, ale w pełni sezonu to już się nie opłaca tych rzeczy zagranicznych przekładać i sprzedawać jako polskie, bo tak się bardzo często dzieje. Tylko że to się chyba robi na wyższym etapie przy importerze.
7: Okej. Okay. Czy już nie na poziomie dystrybucji. Czy tak. Produkty ekologiczne zawsze są lepsze od konwencjonalnych? Jakie są twoje doświadczenia w tym temacie?
8: Nie. Wręcz wyznaję zasadę, że ważniejszą rzeczą jest to, żeby to miało witaminy, a nie były pozbawione chemii, w cudzysłowie. Bo jałowa żywność to jest taka papka, to do niczego nie służy. To jest takie tylko zapychanie się. Konwencjonalna żywność potrafi być lepsza od takiej stricte eko żywności. Tym bardziej takiej marketowej, nazwijmy to, ekomarketowe. Jest to bardzo często jałowe i to czuć. Ja mam też taki zwyczaj, się kiedyś to właśnie z permakultury się wzięło. Mam urządzenie do badania skali Briggs i sobie tak już badam gęstość danego warzywa czy owocu, czy czegoś, jaki jest w tej skali. I po tym tak poznaję, czy tam jest więcej wody, czy więcej jakichś minerałów, cukrów i tak dalej.
7: Okej, czyli jak to teraz się ładnie mówi, czy jest pędzone, czy nie?
8: No tak, tak, bo bardzo często się trafia taka żywność, w cudzysłowie marketowa, bo ona też może być w warzywniakach, to też się tak trafia. Tylko że po prostu ładniejszy sort. Ale te skale Briggsa są bardzo duże różnice, typu nie wiem, na przykład na pomidorach. To jak się w markecie trafi 4 w skali Briggsa, to jest wow. Mi się wydaje, że smaczny pomidor zaczyna się, nie wiem, od 6-7, to jest dużo.
7: A u braci ile wyszło? U naszych specjalistów pomidorów.
8: Tak, ale to też zależy od odmian, bo jeśli to będą koktajlowe, to one będą są zawyżone. I też jest ważne w badaniu skali Briggsa, czy kiedy to było rwane, tak? Żeby to było tak mniej więcej w tym samym czasie. No u nich chyba, jak dobrze pamiętam, to było coś koło 11.
7: No, czyli znacznie duża różnica. A powiedz, czy...
8: No niby w pomidorach max to jest 12.
7: Okej, czyli prawie idealnie.
8: Ale się jeszcze nigdy nie spotkałem z 12. Jeśli się takiego pomidora odłoży, on chwilę podwiędnie, to wtedy tak. Ale jak jest świeżo rwany, to jeszcze się nie spotkałem z 12.
7: Okej, a powiedz, czy... Bo jest taki trend, prawda, że coraz mniej jest tych bazarów i warzywniaków, a ludzie coraz częściej większość swoich potrzeb zapotrzebowują w sieciach handlowych, w marketach. Jak myślisz, czy to jest kwestia tylko ceny, czy przede wszystkim braku świadomości?
8: Raczej braku świadomości tych ludzi, bo działają na zasadzie szybko, Też tak zawsze się śmieję, że na telewizor, samochód i inne rzeczy ludzie stać, a na dobre jedzenie raczej nie, na tym oszczędzają i to nie jest dobry pomysł. Teraz tak się od ładnych paru lat się tak dzieje, że ludzie szukają dobrej żywności i szczególnie młodzi ludzie chodzą, szukają, się dopytują. Nie wiem, pewnie część robią tu, część tu, nie wiem jak to wygląda, ale zaczynają odżywać takie.
7: Czyli jest trend odwrotny niż się by wydawało, bo był taki trend troszeczkę wygaszenia tych rynków, prawda? Sporo tam tych rynków nawet pozamykano w naszym kraju, ale mówi, że teraz powoli zaczynają przeżywać znowu renesans. Ja sam wiem po sobie, bo my oferujemy nasze produkty na rynku na Grunwaldzkiej, to coraz więcej widzę takich nowych twarzy, które wcześniej się u nas nie pojawiały.
8: No tak, bo ludzie zaczynają szukać. Nie wiem jak to wygląda gdzieś w takich mniejszych miastach, ale w dużych miastach raczej tak, raczej szukają. I ci klienci stają się tacy nieprzypadkowi, tylko bardziej to są wszystko zawsze stali klienci, którzy szukają i chcą dobrych rzeczy.
7: Czy mówisz, że jest szansa też, że młode pokolenie zaczyna też szukać lepszych produktów i próbuje robić zakupy lokalnie, a nie gdzieś tam w międzynarodówkach?
8: Tak. Młode mam na znaczeniu, nie wiem, mniej niż 40 lat.
7: No, tak między 20 a 40,
8: tak. Tak. Jest coraz więcej tych ludzi, chociaż nie, no starsi ludzie też szukają dobrych rzeczy, ale ta fala taka wzrostowa, to myślę, że ludzie zaczynają to teraz, właśnie młodzi ludzie zaczynają to doceniać, szukać. Zresztą żywność się stała tak jałowa i tak nijaka, taka marketowa, że się wcale nie dziwię, że ludzie zaczynają szukać, jak coś naprawdę smakuje, bo to dużo robi.
7: Dużą różnicę robi. No ja tylko powiem, dodam od siebie, że w ramach tego, co mówiłeś o tej swojej edukacji, to w pełni potwierdzam, bo byłeś chyba jedynym nie producentem, który był uczestnikiem naszego spotkania z Joelem Salatinem i widziałem, że no, bo mi to bardzo zaimponowało, że ktoś, kto zajmuje się sprzedażą, a przyjeżdża się kształcić w kwestiach produkcji i w ogóle podejścia do regeneracji gleby i do takiego myślenia o budowie krótkich łańcuchów dostaw, o takiej bardziej sprzedaży, wspierania rolników w sprzedaży bezpośredniej, więc tu wielkie pokłony, że są takie osoby jak ty, które nie dość, że jakby zawodowo się zajmują dostarczaniem tej żywności, ale też chcą mieć pojęcie. I powiedz, jakie ten Salatin zrobił na ciebie wrażenie?
8: No, zrobił wrażenie, fajne podejście. Ja co prawda już tam parę książek przeczytałem, więc to tam jakieś rozeznanie miałem. Chciałem go bardzo spotkać osobiście. Fajne jest to, że tam byli tacy ludzie, którzy to dla nich było równie ważne jak dla mnie, tak podejście do żywności. W sensie na tym szkoleniu. Salatin to jest raczej taki wyznacznik dbania o to, żeby była jak najwyższa jakość i żeby była właśnie jak największa zawartość minerałów w danym warzywie, owocu. Co robi? Bierze się to z ziemi. Jak jest ziemia dobrze odżywiana, to rodzi dobre owoce.
7: Piękne słowo, że rodzi, a nie produkuje, bo teraz już wszyscy tylko produkują i ten, a jednak w Polsce zawsze nasi dziadowie mówili, że ziemia rodzi i że to są płody rolne, a nie żadna tam produkcja taśmowa. Więc fajnie, że nie tylko producenci, ale właśnie nawet osoby zajmujące się zawodowo tym rynkiem też chcą się dokształcać, ale myślę, że niestety takich osób, które aż tak głęboko idą jak ty w tej filozofii, jest niewiele, prawda? Ile jest takich prawdziwych warzywniaków w Trójmieście?
8: Tak na żywo to nie znam. Ale Facebook często łączy takich ludzi, co wie, co.
7: Czyli takie grupy są bardziej wirtualne niż realne miejsca, tak?
8: no może nawet i nie grupy, tylko po prostu tam, nie wiem, sklepy czy no ja się tym zajmuję, więc jak ja lajkuję takie strony, to one potem mi się spamują na Facebooku, więc to jest trochę inaczej. No ale tak, no mało jest takich ludzi, to tak, to fakt. Bardziej ludzie się wkręcają, na przykład sprzedawcy, nie wiem, typu wołowiny albo mięsa, albo czegoś takiego, to tak, to a na warzywa tak raczej patrzą tak.
7: Wszyscy,
8: to jako dodatek.
7: Tak, wszyscy patrzą na warzywa jako dodatek. No myślę, że jeszcze duże znaczenie mają owoce sezonowe, nie? Bo to jest coś, taka tradycja u nas w kraju, że jednak my Polacy lubimy te nasze owoce sezonowe.
8: No tak, to prawda. Tylko, że owoc sezonowy to jest tak na zasadzie, że musi być duży przemiał i ludzie też wtedy, no jakby to wytłumaczyć, że wolą...

0: też dobre, rzekłbym takie
1: konwencjonalne, tak?
0: Konwencjonalne, tak. No, ale... A jednak wolą małe, niepozorne, a takie jak były kiedyś.
1: Super to słyszeć. A powiedz mi, a jak to jest z klientami? Czy dużo osób ucieka, jak się dowiaduje, że ta cena jednak za ten towar premium jest trochę wyższa?
0: To jest różnie. Ale tak, zdarzają się ludzie, co się później bardzo zdziwią ceną. Mhm. No ale jajka. Jak Joel Salatin to mówił na spotkaniu, tak, że jak kogoś nie stać, to przecież zawsze może kupić sobie w markecie i chwilę odżywiać się takim czymś marketowym i po prostu niech pomyśli, co zrobić, żeby było stać na lepszą żywność i wtedy kupować tą lepszą. I to działa. Niektórzy się wycofują, niektórzy przełkną i tak i tak wezmą droższe i się przekonują później, już przychodzą. Też żeby nie było na przykład, że, bo faktycznie to są droższe rzeczy i nie każdego na to stać, ale ja mam takich klientów na przykład, co wiem, że nie są jacyś tam ekstra, nie wiem, bogaci albo coś i po prostu biorą mniejsze ilości, wolą mniej, ale dobre, a nie zapychać się byle czym.
1: Powiem ci, że też mam ogromny szacunek właśnie do takich osób. Ja mam dużo takich klientów, zwłaszcza starszej daty, którzy przychodzą do mnie i mówią, że no niestety, że nasza żywność jest dużo droższa niż ta marketowa, zresztą droższa niż pozostali wystawcy na bazarku, ale no i różnica w smaku i w jakości jest taka, że wolą wziąć jednego, dwa pomidory u nas niż 20 za tą samą cenę, z których i tak 3/4 potem ląduje w koszu, bo albo się nie da ich jeść, albo no, słabo się...
0: A w ogóle podejrzewam, że w tych dwóch pomidorach będzie tak i tak więcej witamin niż 20 tamtych.
1: No, więc też no, dla mnie ludzie właśnie z taką świadomością, właśnie nawet nie do końca z najbardziej zasobnym portfelem, no wiadomo, szacunek też jest dla tych z zasobnym portfelem, że wybierają jakość, natomiast na pewno im jest tą jakość łatwiej wybrać, no bo nie mają takich ograniczeń ekonomicznych, ale no fajnie, że coraz więcej ludzi rozumie też i jakby to też i Salatin i Richard powtarzają, że właśnie no może lepiej czasem kupić trochę mniej, ale zjeść to do końca i też no, nie marnować i wysłać sygnał do innych producentów, że no, szukamy jakości.
0: Tak, no to też trzeba wspierać tych producentów, bo to tak nie jest, że nie wiem, to niech pieniądze płyną strumieniami, to jest ciężka praca, wymaga, nie wiem, czy nawozy i tak dalej, wszystkie ekologiczne tego zrobić, a w ogóle to wymaga pracy ludzkiej o wiele więcej, a praca ludzka jest teraz strasznie droga, więc to, no, to trzeba takich ludzi wspierać.
1: Tu kolejny szacunek właśnie z tobą, że ty, no, twoim, że tak powiem, głównym wyznacznikiem nie jest ta cena i jak znajdziesz jakiegoś producenta, to z tą ceną idzie się dogadać tak, żeby obie strony były zadowolone, czyli żeby on też nie robił tego poniżej kosztów, bo też się spotkałem z tym, że na wielu właśnie, zwłaszcza tych takich hurtowych bazarach, czyli takich typu Bronisze, giełdach i tak dalej, no to często ci producenci są zmuszeni do sprzedawania w ogóle poniżej kosztów produkcji, bo jest taki trend akurat.
0: W tym roku tak było z ziemniakami, że sprzedawali za jakieś w ogóle pieniądze, to tak nie powinno być, nie wiem. Ja od lat biorę od tego samego chłopaka i mu powiedziałem, że jest taka sytuacja, że praktycznie za darmo rozdają te ziemniaki na giełdzie i mówiłem, ustal taką jakąś cenę, żebyś ty zarobił i żebym ja mógł obniżyć i żeby to jakoś zeszło, tak? De facto wyszło tak, że zostawiliśmy cenę z 2 lat do tyłu, nic z tego nie ruszaliśmy i sprzedaliśmy wszystkie ziemniaki.
1: Czyli on i ty byliście zadowoleni, tak? I klienci oczywiście
0: tak,
1: też.
0: I teraz klienci, jak w zeszłym tygodniu kopał pierwsze młode, tam to co prawda małe ilości, ale przywiózł mi pierwsze młode, to poszło, nie wiem, jeden dzień już tego nie było, chwila, moment i ludzie czekali na nie.
1: Okej, okay, a powiedz, jak daleko, bo poza tym, po pierwsze, ilu tak naprawdę masz takich dostawców, to ile to jest, żeby takich zaopatrzyć, taki sklepik jak twój, taki warzywniak, to ilu trzeba mieć dostawców, żeby tą jakość przez cały rok zagwarantować?
0: Ale mówimy tylko o owocach i warzywach, tak?
1: No tak, tak. Mówimy głównie o owocach.

0: Cach i warzywach, no to przecież, bo ty jeździsz też po całej Polsce, prawda? Bo to nie jest tylko lokalnie u ciebie, bo nie wszystko jesteś tak. w stanie dostać lokalnie.
1: To ile... No staram się tak do Warszawy mniej więcej, żeby to ogarniać. Pojechanie i powrót w jeden dzień. No ale jeśli o warzywa i owoce, nie wiem, nie licząc tych z giełdy, no to myślę, że z 10 osób.
0: Okej, okay. Ale na giełdzie też rozumiem, że jak jeździsz na giełdę, to też jeździsz, tam masz konkretne gospodarstwa, od których kupujesz.
1: Tak, nie... od konkretnych. Znaczy się, zdarzają się rzeczy, które biorę też od pośredników, ale raczej staram się bezpośrednio od producenta, żeby dorwać tego rolnika, bo... No, to jest różnie. Na giełdzie to mówię, to ja współpracuję z tymi samymi ludźmi od ponad 20 lat i to już jest takie... Często ci ludzie na giełdzie na przykład jeden produkt produkują, są producentem, ale asortyment mają większy, resztą handlują. No, ale to... No, wiadomo, zagraniczne rzeczy, no to trzeba tak wybrać z hurtowni.
0: No tak, no,
1: ale wszystko... polskie rzeczy.
0: Czyli wszystko to, co możesz dostać w Polsce, jest produkowane w Polsce, starasz się zdobyć w Polsce od polskich producentów, mieć z nimi tak, bezpośredni, to... nawiązać kontakt i utrzymać ich na lata we współpracy.
1: Tak, jest to priorytet, tak.
0: No to tutaj wielki szacunek, bo myślę, że coraz mniej niestety jest takich miejsc, które no, tak dbają o tą sieć powiązań. Myślę, że ci, którzy z tobą współpracują, a znam ich przynajmniej kilku, to na pewno szanują taką współpracę, bo większość tych odbiorców, z którymi ja mam do czynienia, no to jak najbardziej, wiesz, no, jakości naszej nie kwestionują, ale zawsze dochodzi do tego samego, czyli że chcieliby to kupić poniżej kosztów produkcji. No i niestety bardzo często ta współpraca po jednym, dwóch razach nam się zamyka, no bo żadnego producenta, rolnika ani hodowcy nie jest stać w dłuższym terminie, to tylko markety mogą tak naprawdę pozwolić sobie na dumpowanie cen, bo one to odrobią na wielu innych artykułach, ale tacy mali, lokalni, średni nawet producenci, no to mogą zrobić promocję raz, drugi, ale tak naprawdę, tak jak zauważyłeś, no my też chcemy z tego żyć, się utrzymywać.
1: No Joel Salatin mówił, tak, że jest pewien próg, poniżej którego lepiej nie schodzić i zrobić z tego kompost po prostu.
0: Tak.
1: Żeby mieć szacunek do tego, co urodziła ta ziemia, a nie oddawać za pół darmo.
0: Okej, no dobrze, powiedz, czyli co, najdalej do chłopaków od pomidorów jeździsz, z nimi się też spotykacie?
1: My się w połowie drogi umawiamy.
0: No wiem, często w mojej okolicy, ja tak już wiem, tak. Wiem po tym, więc pewnie będziemy się tam wspólnie docelowo spotykać. Was wszystkich Państwo, osób, którzy odwiedzacie Trójmiasto, to zapraszamy do Gdyni, do Marcina. Jego warzywniak znajduje się na, to jest Plac Staroślązki.
1: Plac Górnośląski.
0: A, Górnośląski, Orłowo. Tak. Gdynia Orłowo. Jest to też stary bazarek w sumie, tak? Bo to jest jeden chyba z takich najstarszych bazarków w Gdyni.
1: Znaczy się tam wcześniej przed tym bazarkiem było takie, całkowicie sprzedawali z podchmurki, ale ja tych czasów nie pamiętam, a sam bazarek to jest tak, nie wiem, właśnie 24 lata, bo ja prawie od początku jest.
0: Okej, ale wcześniej z tego, co patrzyłem w informatorach, no to też było takie miejsce właśnie przeznaczone do sprzedaży, na które wystawiali się producenci, czyli tradycja tego miejsca sięga kilkudziesięciu lat i no to właśnie bardzo fajnie, że takie miejsca, że dalej funkcjonują, nie zostało zamknięte i nie została postawiona tak zwana w kropeczki czy inny, że tak powiem, wielkopowierzchniowy sprzedawca. Tym samym ucinając tak naprawdę piękną tradycję, bo drodzy Państwo, to jest właśnie moim zdaniem, w tym jest siła, żeby jak najwięcej wspierać, no ja już zawsze powtarzam, żeby wspierać producentów i kupować u nas, ale no nie będę nikogo namawiał, żeby z Gdańska czy z Gdyni przyjeżdżał do mnie po zakupy 200 km co tydzień, bo to też ekonomicznie nie ma sensu, a jeżeli są tacy sprzedawcy jak właśnie tu kolega Marcin, no to czemu nie odwiedzić tego sklepu i nie wynagrodzić na sobie, czyli twojej pracy polegającej na tym, że ty zajmujesz się tą logistyką, dbasz o tą świeżość, dbasz o te relacje, a klient tak naprawdę przychodzi na gotowe praktycznie jak do marketu i jest w stanie w jednym miejscu w bardzo szybkim czasie zrobić praktycznie całe zakupy, tak, tego co w danym momencie jest na rynku dostępne.
1: No tak, ja mam, jak są pomidory na przykład od chłopaków z gospodarstwa Dogor, to mam klientów, co przyjeżdżają z Bydgoszczy, z Torunia, Piła, Poznań.
0: Czyli potrafią do ciebie pojechać po 200 km, tak?
1: Tak, tak, potrafią przyjechać, wykorzystują to wiadomo jako weekend nad morzem, ale przyjeżdżają, pamiętają, regularnie są to klienci.
0: No to też bardzo fajnie, bo ta legenda tych naszych produktów gdzieś tam idzie w świat i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi dzięki temu dowiaduje się, smakuje, a przy okazji no, wspiera tak naprawdę polskich przedsiębiorców, no bo rolnicy to też są polscy przedsiębiorcy i myślę, że jedni z ważniejszych, bo jednak żywność jest podstawą naszego żywota tu na tej planecie Ziemia, więc a ta żywność lokalna no, zawsze była czymś, no, o to się zabiegało i o to się walczyło, tak? No, wiadomo, że też są te trendy importowe, eksportowe i w dzisiejszych czasach ludziom już ciężko by było funkcjonować tak jak naszym dziadom, którzy naprawdę jedli zgodnie z sezonami i cieszyli się właśnie tym, co w danym momencie było, więc no tu myślę, że ta nasza rozmowa to głównie mi chodziło o to, żeby pokazać, że jeszcze są miejsca, małe warzywniki, małe stragany w różnych miejscach, które przepraszam, jeżeli państwo nie macie czasu pojechać do gospodarza i znaleźć tego gospodarza samemu, to warto chyba znaleźć właśnie takiego Marcina i taki warzywniak jak ten z Gdyni. Ja myślę, że w Polsce jeszcze trochę takich warzywniaków jest, nie? Czy są bazary ekologiczne w różnych miejscach, gdzie można spotkać tych producentów, więc no, drodzy państwo, można tych dostawców tej jakościowej żywności znaleźć, co bardzo polecam. Zawsze ideą naszej audycji jest to, żeby skracać ten łańcuch i wspierać tych polskich producentów, żeby to te pieniądze zostawały właśnie w polskiej gospodarce, to raz, a dwa, jak tutaj dobrze zauważyłeś, no to też myślę, że to dla zdrowia tych osób też będzie z dużą korzyścią.
1: No, będzie na pewno. Samopoczucie lepsze i inne takie rzeczy, to duży wpływ jest na to. I radość z jedzenia, tak? Jest to przecież jak się jajka takie, ja nie wiem, bo ja nie jem takich zwykłych, jakichś marketowych, ale zdarza mi się pójść do jakichś znajomych na jakiegoś grilla czy coś, to no, czuję różnicę między takimi jajkami pastwiskowymi a zwykłymi marketowymi, na przykład, albo w mięsie, albo w sałatach, o, to na przykład bardzo jest wyczuwalne w sałatach, albo rukola, jest to całkowicie inne warzywo albo owoc w porównaniu z
0: no, myślę, że najbardziej to chyba już jednak królem wszystkiego jest pomidor, nie? Bo to jest taka różnica w ogóle i w zapachu, i w wyglądzie, i w konsystencji, w zawartości pestek w środku, to jest takie warzywo, które warzywo, owoc tak naprawdę, które no, najłatwiej jest rozpoznać i daje obiektywnie to widać po prostu, a z pozostałymi no to już trzeba rzeczywiście tą wiedzę zdobyć, do czego państwa wszystkich bardzo serdecznie zachęcam. Poznawajcie swoich producentów, dowiadujcie się o metodach produkcji, dowiadujcie się tak jak kolega, który tutaj właśnie Marcin, poza tym, że sprzedaje ten towar, ale tak naprawdę wie doskonale, co powinno się zrobić, żeby on był właśnie taki, jak ma być, czyli co rolnik, jakie nawyki powinien mieć, jakie procedury powinien mieć zachowane w gospodarstwie, żeby ta żywność była i smaczna, i zdrowa. Coś nam chyba przerywa, więc słyszysz nas jeszcze?
1: Słyszę.
0: Okej. No to co, coś na koniec dodasz jeszcze od siebie?
1: Nie wiem, co mógłbym dodać, ale to, co powiedziałeś, to jest słuszna idea, tak? Trzeba wspierać to, co jest polskie, żeby te pieniądze zostawały u ludzi przede wszystkim, a nie w jakichś korporacjach i nie wiadomo, co później z tymi pieniędzmi się dzieje, tak? A to jest żywy dowód tego, jak ja, nie wiem, komuś, ktoś u mnie zostawi pieniądze, to ja idę równie dobrze kupić czy jakąś usługę, czy coś. Też ja wyznaję zasadę, że małe jest piękne, tak? Czym mniejsza firma, tym lepiej, tym jest lepsza obsługa, tym więcej się dowiem, tym więcej mi wytłumaczy, bo w korpo to jest ciężko o cokolwiek się dopytać, dowiedzieć. Oni bardziej informują o tym, o czym chcą.
0: Dobra, dziękujemy bardzo dzisiaj za rozmowę. Ja wszystkich Państwa, bardzo zapraszam, że jak jesteście w Gdyni, to zaglądajcie do Marcina. Znajdziecie też tam produkty nasze z Ostoi Natury. Znajdziecie tam. Dziękuję Ci bardzo, Marcinie. Dziękuję Ci. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Zapraszam.
0: No, zapraszamy do odwiedzin, zapraszamy do rolników w całym kraju. Też teraz coraz bardziej popularne są samozbiory, więc myślę, że to też taki fajny temat, żeby poznać tych producentów, zobaczyć, jak to wszystko na miejscu wygląda, dopytać się, no, zobaczyć, czy to jest tylko taka monokultura i w kółko to samo, czy może jest jakiś szerszy plan i pomysł. Ja ze swojej strony oczywiście zapraszam Was wszystkich serdecznie do zamawiania, zwłaszcza warszawiaków, do zamawiania paczek z natury, które dowozimy co tydzień. Staramy się poza produktami, które pochodzą z naszego gospodarstwa, my również budujemy taką sieć gospodarstw, powiedziałbym taką nieformalną grupę producencką, roboczo nazywamy ją Ekowarmia. Na nią składają się producenci ekologiczni, producenci regeneratywni i dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie co tydzień przygotowywać atrakcyjne skrzynki z dużą rotacją fajnych produktów, ale to są produkty powtarzalne, bo są to produkty pochodzące ze stałych gospodarstw członków tej naszej grupy. Więc tutaj bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do próbowania. My nie prowadzimy modelu RWS-owego, czyli u nas nie trzeba subskrybować się na cały miesiąc, rok czy życie, tylko wystarczy co tydzień tą paczkę sobie zamówić, wtedy w każdym tygodniu, w którym ma się na nią ochotę. Żeby taką paczkę zamówić, to trzeba wysłać do nas maila na zakupy@ostoinatury.pl. Myślę, że od września też wystartujemy, na głównej stronie będzie możliwość skorzystania z gotowego formularza, przez który będzie można się zapisać na takiego specjalnego newslettera właśnie o tych paczkach, który co tydzień jest wysyłany. Ze swojej strony jeszcze też oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na najbliższą niedzielę do nas, do gospodarstwa Ostoja Natury, gdzie zaczynamy pierwszy Biohub Bazar. Poza nami mam nadzieję, że dopiszą jeszcze inni wystawcy. Wiem już na pewno, że będzie nasz kolega z Nabiałem, z serami, właśnie z takiego małego rzemieślniczego gospodarstwa. Powinny się pojawić też miody pszczele, to maszyna. Mamy tam jeszcze paru wystawców, których też mam nadzieję gościć. No i wielki hit naszych letnich weekendów, czyli po bazarku, Biohub Bazarze, 2-3 razy w roku zawsze organizujemy pikniki z natury, których kierownikiem i głównym mistrzem jest Bartek, kucharz, z którym tu kilkakrotnie już w naszej audycji rozmawiałem, więc Bartek, też z Trójmiasta zresztą, tak, który potrafi, jak to mówimy, czarować z tego, co akurat jest dostępne i jest, dlatego ta współpraca nam się super układa i myślę, że ci, którzy już nas odwiedzali i próbowali, to jest naprawdę czarna magia i czary, co on z tą żywnością robi, jaki smak jej nadaje, jak potrafi wyciągnąć wszystko, co najlepsze, jakie połączenia potrafi zastosować, więc takie kulinarne przeżycie w wakacje, w najbliższy weekend, 5 lipca do środy można jeszcze się rejestrować na naszej stronie ostojanatury.pl w zakładce piknik, można tam się zgłaszać, jeszcze zostały ostatnie miejsca, więc jeżeli ktoś będzie w weekend na Mazurach, to jak najbardziej zapraszamy. Też z takich informacji ważnych, to postaramy się z Bartkiem może już od końca lipca, na pewno od końca sierpnia, przynajmniej raz w miesiącu porozmawiać na 15 minut i zaproponować Państwu przepis na to, na różne fajne klasyczne dania, często z małym jakimś takim smaczkiem. Dużo klasyki, ale z różnymi bonusami, które i postarać się przypomnieć różne potrawy, które często są zapomniane, więc, a które właśnie można przygotować z produktów, które w danym miesiącu są najbardziej atrakcyjne, więc myślę, że koniec lipca albo koniec sierpnia taki kącik raz w miesiącu wystartujemy. Też postaramy się, żeby te przepisy poza audycją były, potem pojawiły się zarówno na Facebooku Radia Wnet, jak i może i na stronie Radia Wnet, na pewno też na naszym Facebooku będziemy je publikować, więc tutaj taki ukłon od Bartka w stronę Państwa, żeby pomóc Wam tą żywność najwyższej jakości przyrządzić jeszcze w sposób super smaczny i na czasie. Dzisiaj moja audycja będzie ciut krótsza, bo ze względu na upał i szereg obowiązków jeszcze, które czekają mnie dzisiaj w gospodarstwie, będę się powoli z Państwem już dzisiaj żegnał. Bardzo serdecznie zapraszam za tydzień. Za tydzień gościem będzie gospodarstwo regeneratywne z Wielkopolski, więc też bardzo znane i fajnie funkcjonujące, więc jak najbardziej zapraszam na tą rozmowę. A co? No teraz wakacje, jeżeli Państwo się wybieracie na Warmię i Mazury, to co niedziela zapraszamy też do nas na nasz Biocha Bazarek, czyli mały gospodarski bazarek u nas. Poza samymi zakupami też chętnie pokażemy, oprowadzimy, opowiemy o tym, jak ta żywność powstaje i będziecie mogli to dotknąć, powąchać, spróbować. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
2: Studio Ostoja. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
3: Po reklamie.

0: promocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
2: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
3: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
2: Czas na motorsport.
3: Najszybsza audycja w Polsce.
2: Zapraszają
3: Piotr Nałęcz
2: i Kamil Kowalik.
3: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
7: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
6: A Radia Aktywni.
7: W każdą środę o godzinie 14.10.
6: Zapraszamy, będzie się działo.
7: Liczymy na Was.
0: To była autopromocja.
8: Czas nie tylko na country.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

Dzień dobry Państwu w ten upalny wieczór, właściwie popołudnie. Witam Państwa Jerzy Głuszek w audycji Czas nie tylko na country. W studiu jestem razem z panem Christianusem, który realizuje naszą audycję. No a przede wszystkim walczymy tu z upałem, skutkami tego upału i mam nadzieję, że dotrwam, proszę Państwa, pomimo podeszłego wieku do końca dzisiejszego naszego spotkania, które, przypomnę, w czasie Mistrzostw Świata rozpoczyna się nie o 20, a o 19, ale za to trwa pół godziny dłużej, bo do godziny 20:30, kiedy Jerzy Mazol wchodzi na antenę ze swoim pięknym programem. Proszę Państwa, no piosenka, którą otworzyłem dzisiejsze spotkanie, jak najbardziej jest aktualna. Tylko pytanie, czy te rady, które tutaj udzielają sobie panie nawzajem, mogą być skuteczne? No bo cóż one tu opowiadają? Jeśli mężczyzna nie potrafi ci dać tego, czego potrzebujesz, i pomimo poczynionych przez ciebie prób nadal nie wie, czego chcesz i nadal nie wie, co sprawi ci przyjemność, to nie płacz, nie wypłakuj oczu swoich, pozbądź się dramatu. Wyślij tego dzieciaka z powrotem do domu, do mamy, a sobie nalej kieliszek wina i uznaj, że nadszedł lepszy czas. To jest, proszę Państwa, piosenka z najnowszej płyty zespołu The War and Treat. To jest amerykański duet Państwa Michaela i Michaela Trottera i Tani Trotter. To jest małżeństwo. Ich pierwszy album został wydany w 2018 roku. Oni w ogóle bardzo płodni artyści. To jest duet generalnie rzecz biorąc. Tutaj akurat jeszcze w tej pierwszej piosence dołączyła do nich Wynona między innymi. Tam jeszcze jakaś kolejna piosenkarka. Ale wydali 5 płyt, byli doceniani przez akademie, które przyznają nagrody, bo byli nominowani między innymi do nagród Grammy w kategorii duetu, byli nominowani do nagród Country Music Association i byli de facto pierwszym murzyńskim duetem, który zdobył taką nagrodę. Wiecie Państwo, to się zdarza, szczególnie kiedy mamy taką gorący wieczór, że na przykład zdarzy mi się nie wyłączyć telefonu, ale już spieszę, żeby ten telefon wyłączyć. Już, mam nadzieję, że się udało. Cóż, proszę Państwa, mogę powiedzieć. Ciekawa jest historia tegoż dżentelmena. To jest człowiek, który właśnie dosyć późno, bo ona śpiewa już od kilku lat wcześniej niż on zaczął, jeszcze przed tym 2018. On był żołnierzem armii amerykańskiej i nawet dosłużył się tam jakiegoś stopnia w tej armii. W latach 2003 i 2007 służył w armii Stanów Zjednoczonych. Został przydzielony do batalionu piechoty, dywizji pancernej, służył w Iraku i Niemczech i tam nauczył się podczas tej służby, proszę Państwa, grać na fortepianie. Tam ktoś z jego przełożonych zobaczył, że jest pianino w tym miejscu obozowania. Zachęcił go, widząc, że on tam coś próbuje, żeby zaczął grać, ale generalnie rzecz biorąc okazało się, że on jest w większym stopniu predestynowany do śpiewania, a nie do gry. Wrócił do kraju, poznał tam tę swoją przyszłą żonę, która notabene wyciągnęła go z silnego takiego
rozstroju nerwowego. Właściwie to był daleko posunięty taki zespół pourazowy po tych jego służbie. Na dodatek on tam się potem bardzo szybko roztył. Przybyło go tam chyba o 100 kilogramów i był na takim progu załamania psychicznego. Podejmował próby samobójcze. Wtedy poznał ją i ona wyciągnęła go z tego kryzysu. Zachęciła do śpiewania, do wspólnego koncertowania i jest to w tej chwili jeden z lepszych duetów w muzyce country. Posłuchamy jeszcze dwóch utworów z tej najnowszej płyty wydanej przed tygodniem.

I proszę Państwa, tak brzmi ten duet. Myślę, że to bardzo ciekawi wykonawcy. Warto może sięgnąć po ich płyty, bo oni łączą to, co jest ładne w tradycji, ale jednocześnie śpiewają w nowoczesny dosyć sposób i tak jak czarnoskórzy wykonawcy. Dużo w tym jest takiej mocy w tym wokalu, też troszkę takiego bluesowego zaśpiewu, szczególnie w jego wokalnej sztuce, którą się posługuje. No, bardzo interesujący duet i na dodatek, proszę Państwa, to już piąta płyta. A teraz za chwilkę spróbujemy połączyć się, proszę Państwa, z Zaniemyślem. A dlaczego to już wyjaśniam? Otóż wiele, wiele lat temu na piknik Country do Mrągowa ściągali artyści w różny sposób. No po prostu niektórzy przyjeżdżali samochodami, inni koleją lub autobusami, a inni jeszcze wybierali trasę artystyczną. To znaczy tworzone były konwoje, to były jeszcze lata bodaj 90., które gdzieś ruszały z odległej części Polski, najczęściej południowej, gdzieś może z Wrocławia. I to były konwoje pojazdów z takim przenośną, mobilną sceną, które i artystami, które to pojazdy trafiały do kilku miast po drodze do Mrągowa i tam dawano koncerty, które były wywołaniem festiwalu mrągowskiego, takimi przystankami przed piknikiem country w Mrągowie. W tym roku organizatorzy postanowili wrócić do tej tradycji. No wprawdzie nie ma komu stworzyć konwoju, ale są za to życzliwi organizatorzy imprez, które nazywają się przystanki do Mrągowa. Pierwszy z nich, tych przystanków, jest w Zaniemyślu, stąd za moment będziemy się łączyli, żeby powiedzieć o tym wydarzeniu. W Bałtowie jest tydzień później, w Zaniemyślu 4 lipca, w Bałtowie 11 lipca, a potem, proszę Państwa, jeszcze na Mazurach, w Kinkajmach, tuż przed festiwalem w tygodniu poprzedzającym piknik country, bo piknik country w tym roku 24 i 25 lipca na scenie amfiteatru przy Jaszczurczej Górze, choć on zaczyna się wcześniej, podczas imprez towarzyszących temu festiwalowi, bo już w czwartek takim koncertem tradycyjnym już Wojciecha Dudkowskiego na scenie przy Molo, potem w piątek, sobotę, to już są koncerty zarówno w Małym Amfiteatrze, jak i na scenie promocyjnej właśnie przy Molo. Jeszcze w niedzielę, nawet już po zakończeniu imprezy w Dużym Amfiteatrze, jeszcze w Małym Amfiteatrze w Mrągowie koncerty na zakończenie tegoż pięknego, bo 45. festiwalu jubileuszowego. Są szykowane niespodzianki. Jest również zapewniony, jak słyszę, udział Telewizji Polskiej, która będzie pierwszy dzień festiwalu w piątek relacjonowała na antenę. No wiele się tam szykuje, proszę Państwa, ale zanim dojdzie do festiwalu w Mrągowie, będzie czas na to, żeby przyjrzeć się artystom, którzy w Mrągowie wystąpią podczas koncertów przystanki do Mrągowa. Na początek posłuchajmy, a my będziemy próbowali się połączyć, artystki Klaudii Medzika. To jest polska artystka, która próbuje robić karierę w Stanach Zjednoczonych i nawet z niezłym efektem, bo jej piosenka This is my time trafiła przed 2 laty na ogólnokrajową listę przebojów muzyki country w Stanach Zjednoczonych. Teraz nagrywa nowe piosenki w studiach nerwińskich. Myślę, że te nagrania spotkają się z dobrym przyjęciem także Państwa, bo w trakcie naszej rozmowy nadam jedną z tych najnowszych piosenek, która miała tydzień temu premierę. No i Klaudia będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich koncertów, o których mówimy, tych przystanków. Będzie gwiazdą tych koncertów. No ale posłuchajmy sobie najpierw Klaudii, też w niestarym, ale dosyć nowym utworze, który też przed miesiącem bodaj miał swoją premierę. Klaudia Medzika przed Państwem.

0: No, zdradziłem już Państwu, że jedną z gwiazd, jednym z wykonawców tej naszej, tego naszego przystanku, koncertu Przystanek Domrągowa, będzie Klaudia Medzika. Klaudia, proszę Państwa, pojawiła się na scenie mrągowskiej wiele, wiele lat temu. Jeszcze wtedy chyba była nastolatką, kiedy śpiewała duety, bo w takiej roli na początku występowała. Później jej los, właściwie kariera naukowa, której się też trochę poświęciła, spowodował, żeby jechała do Stanów, co było bardzo dobrym pociągnięciem. Ona tam kończyła studia, chyba marketingowe, i w Stanach no nie tylko poznała kulturę amerykańską, ale także wybornie nauczyła się języka amerykańskiego. Jest ponoć no nie do odróżnienia, mówią o niej Amerykanie, którzy są w stanie rozpoznać każdy obcy akcent, a w tym przypadku nie, proszę Państwa. Ona jak Amerykanka mówi. Ale dosyć już, proszę Państwa, o Klaudii. Do Klaudii jeszcze wrócimy, nadając kolejny utwór przygotowany dziś przeze mnie, bo udało nam się w międzyczasie połączyć, proszę Państwa, z panią dyrektor Katarzyną Kicińską, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zanimyślu. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No, nie będę ukrywał, że my z panią Katarzyną rozmawiamy ze sobą w formie bezpośredniej i tak też proponuję, żebyśmy nie oszukiwali siebie i nie przechodzili na per pani pan. Jeśli pozwolisz, oczywiście.
1: Oczywiście.
0: Bardzo cieszę się, słysząc twój głos, właściwie w przededniu ważnego wydarzenia, czyli tego pierwszego przystanku przed Mrągowem, koncertu, który przygotowałaś w Zanimyślu w najbliższą sobotę, 4 lipca. Powiedz, jak przygotowania z punktu widzenia organizatora?
1: Przede wszystkim witam serdecznie słuchaczy. Dziękuję Ci, Jurku, za ten wstęp. Cóż mogę powiedzieć o przygotowaniach? Słońce nam go nie ułatwia, ponieważ ostro daje nam popalić, ale wszystko jest na dobrej drodze do tego, żebyśmy w sobotę mogli po raz drugi już w Zanimyślu powitać Mrągowo, powitać miłośników muzyki country i spędzić ten cudowny wieczór razem.
0: A powiedz, jak to się stało, bo to jest drugi raz, ale jak to się stało z tym pierwszym razem? Jak to się stało, że muzyka country zawitała tam do ciebie?
1: Wszystko to jest inicjatywą burmistrza Zanimyśla, który osobiście jest wielbicielem tej muzyki. I to on natchnął mnie do tego, aby powrócić po wielu latach do tej tradycji, ponieważ w Zanimyślu w latach 90. odbywały się pikniki country. A udało się nawiązać partnerską współpracę z organizatorami pikniku country w Mrągowie. I dzięki temu możemy mówić o przystanku do Mrągowa w Zanimyślu. I dzięki tej współpracy myślę, że Zanimyśl może zaproponować gościom naprawdę świetny muzyczny repertuar,

0: tam gremialnie na ten koncert w przepięknym też miejscu. Zachęcam Państwa, to już upału nie będzie w najbliższą sobotę. Będzie normalna, letnia, dobra temperatura. Warto wybrać się do Zaniemyśla i kogoż tam będziemy gościć. No już mówiłem, Kasiu, że będzie to Klaudia Medzika. W zeszłym roku ona też wystąpiła, tylko w repertuarze z Rafałem Przysowskim, jeśli dobrze pamiętam, prawda?
1: Bardzo dobrze pamiętam.
0: A w tym roku będzie już we własnym repertuarze i w otoczeniu muzyków, którzy do niedawna stanowili zespół Kwiatu Jabłoni. Dopóki Kwiat Jabłoni się nie zawiesił na chwilę, czy może na troszkę dłużej swojej kariery, a zatem będziemy mieli okazję słuchać Klaudii w otoczeniu znakomitych instrumentalistów. Tam naprawdę są świetne. To jest jedna z najlepszych sekcji muzycznych w Polsce. Z Kowalskim na basie i Ścierańskim na perkusji, z tych Ścierańskich. No a sekcja rytmiczna, proszę Państwa, to w każdym zespole jest niezmiernie istotnym elementem. Ona nadaje tempo i po prostu często zła sekcja może wytrącić wykonawców, artystę z normalnej formy artystycznej na scenie, a tutaj jest wprost przeciwnie. Przeciwnie, bardzo oni potrafią ponieść wokalistę czy wokalistkę do... No dobrze, ale to tak, przygotowania są już w toku. Wiem, że nie można już w okolicznych hotelach łatwo znaleźć miejsca. Jeszcze w Środzie Wielkopolskiej słyszałem, jest trochę miejsc. Proszę Państwa, jedźcie do Zaniemyśla. A czy Ty, Kasiu, po tym ubiegłorocznym koncercie polubiłaś muzykę country, powiedz, bo mówiłaś, że takim motorem napędowym, żeby tam się w Zaniemyślu pojawić, był burmistrz, czy jest burmistrz, który jest fanem muzyki country, a czy Ty polubiłaś też tę muzykę, powiedz?
1: Myślę, że polubiłam to za małe słowo. Zdecydowanie stałam się fanką, jak cała moja rodzina. Po pikniku country w Zaniemyślu oczywiście musieliśmy pojechać do Mrągowa.
0: Wspaniale.
1: No i tam już przepadliśmy wszyscy, włącznie z moją najmłodszą, 7-letnią obecnie córką. Wszyscy mamy już kowbojskie kapelusze. I wszyscy tutaj nie możemy się doczekać ani wydarzenia w Zaniemyślu, ani wydarzenia w Mrągowie, bo tak faktycznie wydaje mi się, że muzyka country ma w sobie właśnie to ciepło, o którym ty wspomniałeś w naszym przypadku. To ja mam zwrotnie podobne odczucia, że to jest spotkanie ludzi serdecznych.
0: Tak.
1: I oprócz tej fantastycznej muzyki, to jest po prostu taka ciepła, serdeczna atmosfera, która no właściwie chyba nie jest takim standardem na wszystkich wydarzeniach, bo to tak jakoś rodzinnie mam poczucie, że to wszystko gdzieś nawet w tym tłumie przebiega, więc tak, zdecydowanie już jestem fanką muzyki country.
0: No bardzo dziękuję za tę nie tylko deklarację, ale no już ten ładny opis tej serdeczności, która towarzyszy muzyce country. Tak, bo muzyka country opowiada o naszych codziennych właściwie sprawach, o takich rzeczach, które nas otaczają, o miłości, o przyjaźni, o takiej braterskości ludzi. I to się przejawia na ulicach w Mrągowie. Ludzie się wzajemnie pozdrawiają, wymieniają zdania, wymieniają, wchodzą w rozmowę, w dyskusję o tym, czego posłuchali przed chwilą, co im się podobało, gdzie coś można obejrzeć. Tak, to jest dosyć powszechne, jeśli chodzi o imprezy, wydarzenia muzyki country. A powiedz, jakie jest otoczenie tego koncertu twojego? Tam będą jakieś też takie punkty gastronomiczne, w których można się będzie zaopatrzyć wodę, płyny, jakieś jedzenie podczas tego pikniku, tego koncertu, który jest wprawdzie u ciebie koncertem, a nie piknikiem, ale muzyce country często towarzyszy właśnie taki piknikowy nastrój, takie piknikowe otoczenie.
1: Zdecydowanie przede wszystkim miejsce amfiteatru w Zaniemyślu jest położone tuż przy plaży miejskiej naszego jeziora Raczyńskiego. więc już samo to otoczenie również powoduje ten piknikowy nastrój i oczywiście punkty gastronomiczne.

0: A gdyby jednak nie opuściły nas upały, to także dostęp do wody pitnej bezpłatny. No i oczywiście wszystkie standardy tego typu koncertów zostaną zapewnione. Także myślę, że nikt nie musi się obawiać, że będzie głodny czy spragniony. Także no nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu powiedzieć, że zapraszam, jeszcze raz zapraszam. To na pewno będzie coś, co zbliży nas do tej mrągowskiej atmosfery pikniku.
1: Bardzo Ci dziękuję też za to zaproszenie, ale jeszcze nie rozłączaj się. Ja teraz nadam piosenkę taką, którą tu zapowiadałem, premierową właściwie, bo to tydzień temu dosłownie premiera tej piosenki pod tytułem Light w wykonaniu Claudii Magica. Piosenki nagranej w studiu w Nashville z udziałem muzyków amerykańskich i wyprodukowany muzycznie przez jednego z ważnych producentów Dolly Parton. Claudia Magica i piosenka Light, a my wrócimy do rozmowy z Kasią zaraz po wysłuchaniu tego utworu.

0: To była, proszę Państwa, Klaudia Medzika, która rzeczywiście brzmi teraz jak piosenka zaśpiewana przez amerykańskich wykonawców, Amerykankę rodowitą. Rzeczywiście takie piosenki śpiewa się teraz w Nashville. One w przeciwieństwie do tej bardzo tradycyjnej muzyki country niosą ze sobą trochę takiej popowej świeżości i elektryczności, które dodają, że powiem, i tempa, i takiej energii tym utworom. A my, proszę Państwa, rozmawiamy z panią dyrektor Katarzyną Kicińską-Pajchrowską, panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zanimyślu, w którym to 4 lipca, czyli już za kilka dosłownie dni, w Zanimyślu odbędzie się pierwszy taki właśnie z cyklu 3 przystanek do Mrągowa. Kasiu, mówiliśmy o tym, że wystąpi Klaudia Medzika, ale w ogóle koncert u ciebie, jak patrzę tutaj na wasz plakat, otworzy zespół Colorado z Januszem Nastarowiczem. To będzie też bardzo interesujący punkt programu. To jest bardzo doświadczony artysta z wieloma nagrodami i wyróżnieniami polskiego rynku muzycznego. Potem wystąpi Mariusz Kalaga. No też jego przedstawiać nie musimy. Mariusz jest też firmą samą dla siebie. Jeszcze Kasiu, pamiętam Mariusza w latach 90., kiedy pojawił się w Mrągowie, chyba wtedy nawet z inicjatywy Korneliusza Pacudy, i mówiono o nim polski Roy Orbison, bo on ma taki mocny głos i taki zaśpiew orbisonowski, i śpiewał tam właśnie piosenki Roya Orbisona, i taka łatka przygnęła do niego na parę lat, ale on się potem wyzwolił na niepodległość i zaczął śpiewać już własny repertuar, który też bardzo przypadł do gustu ludziom. On ma milionowe odsłony dosłownie w tych mediach społecznościowych swoich piosenek. Jest chyba takim najbardziej popularnym artystą związanym z rynkiem country, który popularnym w sensie takim, że go słuchają nie tylko fani muzyki country, ale on także łączy tam jeszcze kilka innych stylów muzycznych w swojej twórczości. Jest bardzo ceniony na Śląsku, bo tam ma i programy telewizyjne swoje, i radiowe. Jestem ciekaw, jak publiczność w Zanimyślu go przyjmie. Sami to sprawdzimy, Kasiu, już niedługo. Ale chciałem ci jeszcze zadać jedno pytanie, no bo przecież piknik country, czy przystanek do Mrągowa, to nie jest jedyne wydarzenie, które organizujesz w Gminnym Ośrodku Kultury w Zanimyślu. Może jest warto czym się tu jeszcze pochwalić naszym słuchaczom, może nawet zaprosić ich jeszcze na jakieś inne twoje wydarzenia, które cykliczne, czy niecykliczne, czy takie właśnie pojedyncze, są warte przyjazdu do Zanimyśla i obejrzenia, wysłuchania.
1: Bardzo ci dziękuję za tę szansę, bo faktycznie mamy się czym chwalić. Już kolejny rok z rzędu, w zasadzie całe 2 miesiące wakacyjne są pod hasłem Lato w Zanimyślu, które naprawdę warto u nas spędzić. I począwszy od pikniku country, po festiwal podróżniczy, który co prawda już się u nas odbył w ubiegłym tygodniu, ale rozpoczął nam ten cykl. Ale takim największym wydarzeniem, na które serdecznie zapraszamy, jest impreza o tajemniczej nazwie Zanimyskie Bitwy Morskie. Tajemnicze o tyle, że do morza nam dosyć daleko. Ale historia bierze się z historii hrabiego Edwarda Raczyńskiego, który takie rekonstrukcje bitew na naszym Zanimyskim jeziorze urządzał w XIX wieku.
0: Tak, to
1: i stąd
0: ciekawe.
1: Wzięła się właśnie historia tego naszego największego w mieście wydarzenia. I te Zanimyskie Bitwy Morskie odbędą się u nas 18 lipca, czyli już 2 tygodnie po pikniku country. Tam będziemy grać trochę bardziej rockowo.
0: Po waszym pikniku, czyli po Zanimyskim pikniku.
1: Tak, po pikniku country, oczywiście w Zanimyślu, ale jeszcze przed piknikiem country w Mrągowie, więc jeszcze można zostać w Zanimyślu. 18 lipca u nas wystąpi między innymi młoda artystka Magda Bereda, a gwiazdą będzie zespół Fil, świętujący w tym roku 20-lecie. Będą też różne dodatkowe atrakcje, jak właśnie historyczny spacer z hrabią Edwardem, czy parada wodna na jeziorze. Także myślę, że każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Jeżeli będziecie Państwo w okolicy Poznania, to koniecznie musicie odwiedzić Zaniemyśl w ten lub każdy inny weekend, bo w zasadzie w każdy weekend coś się u nas dzieje. Koncerty, teatry, warsztaty. Jest tego naprawdę mnóstwo i liczę, że ktoś z Państwa słuchających nas teraz zostanie przeze mnie zachęcony i przy okazji wpadnie do nas na relaks w Zaniemyślu.
0: Bo tam jeszcze na dodatek jest pięknie, to jezioro, te lasy i to w ogóle urocze miasteczko. Przepięknie tam się w ogóle porusza po nim, bo tam jest co gdzie wejść, gdzie spędzić czas, nawet w jakichś kawiarenkach uroczych. Te rekonstrukcje bitew morskich mnie zaintrygowały. Jesteście może na dobrej drodze, żeby odtworzyć te wspaniałe pokazy, o których mówisz, XIX-wieczne.
1: Jest ku temu droga. Właśnie w tym roku rozpoczniemy paradą wodną, a ponieważ za 3 lata będziemy świętować 50-lecie tych właśnie bitew morskich w Zaniemyślu, to właśnie na ten moment szykujemy coś spektakularnego, także już teraz można przyjrzeć się naszym przygotowaniom, a za 3 lata to już koniecznie trzeba wziąć to pod uwagę w swoim kalendarzu.
0: Słuchaj, no bardzo Ci dziękuję za te zachęty. Ja też zachęcam Państwa do odwiedzenia tego miejsca, bo też jest ono urokliwe i też organizatorzy tych imprez są tak ciepli, jak powiedziała tutaj Kasia o tych wszystkich fanach muzyki country. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za rozmowę. My spotkamy się już niebawem, bo ja także będę uczestniczył w tych wydarzeniu zaniemyskim w najbliższą sobotę. I życzę powodzenia w tych Twoich ambitnych celach, które realizujesz wraz z całym swoim sztabem ludzi. Zresztą też bardzo takich profesjonalnych miałem okazję to oglądać w ubiegłym roku.
1: Katarzyna, bardzo dziękuję za miłe słowa. Zapraszam serdecznie do Zaniemyśla i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Pani dyrektor Katarzyna Kicińska-Pajchrowska była moim i Państwa gościem. Do zobaczenia, Kasiu, a my posłuchamy teraz Mariusza Kalagi, który wystąpi też u Ciebie w takim zestawie, w takim miksie piosenek, które zapewne zaśpiewa również u Ciebie w Zaniemyślu. Do usłyszenia, Kasiu.
1: Do usłyszenia.

Słuchaliście Państwo Mariusza Kalagi, który wystąpi w najbliższą sobotę, 4 lipca w Zaniemyślu. Będzie jedną z gwiazd tego, nie festiwalu, ale bardzo ważnego koncertu poprzedzającego Picnic Country. Zarówno Klaudia, jak i Mariusz będą oczywiście gośćmi tegorocznego pikniku Country i Folk w Mrągowie. Przypomnę, 24 i 25 lipca w amfiteatrze przy Jaszczuczej Górze. To jest ten nowy amfiteatr, wyremontowany na miejscu tego starego, a właściwie po prostu miejsce zostało, bo to jest już taki bardzo nowoczesny amfiteatr na 5500 osób nad chyba jeden z najpiękniej położonych amfiteatrów w Polsce nad jeziorem Czos, szczególnie jak już zmrok zapadnie i te światła miasta Mrągowa po drugiej stronie tego jeziora współgrają ze światłem księżyca, które się odbija w tafli jeziora i to wszystko przed publicznością, która nie tylko widzi właśnie te piękne z piękną scenografię koncertową w amfiteatrze, ale też te urocze widoki przyrody, które towarzyszą tym koncertom. Proszę Państwa, kolejnym gościem tego wieczoru w Zaniemyślu i także festiwalu w Mrągowie jest Colorado, zespół dowodzony przez Janusza Nastarowicza, zespół łódzki, też o dużym doświadczeniu. Janusz jest muzykiem, artystą, który współpracował z bardzo wieloma zespołami, taką grupą skiflową, znaną też łódzką wcześniej. Cóż więcej, z wieloma zespołami łódzkimi. Potem założył zespół Colorado Band. To chyba też były lata 90. I od tamtej pory jest liderem tego zespołu. Taka piękna piosenka, którą możemy też rozumieć metaforycznie, a nie dosłownie, wracam do Łodzi przed Państwem za chwilę. A potem najnowszy utwór Janusza. O spale coś tam jest w tytule. Posłuchajmy Nastarowicza, bo to artysta ważny też z punktu widzenia historii muzyki country w Polsce. Także będziecie mieli okazję posłuchać go w Mrągowie.

No i proszę Państwa, to kolejny gość w Zaniemyślu, Janusz Nastarowicz, też showman przy okazji jeszcze. On bardzo dobrze nawiązuje kontakt z publicznością, świetnie gra na gitarze, no a głos ma taki właśnie trochę z pogranicza bluesa, rocka, ale też i dobrze komponujący się z tymi dźwiękami nastrojowymi muzyki country. Proszę Państwa, no w międzyczasie, kiedy łączyliśmy się z Kasią Kicińską, to okazało się, że umknął nam jeden War and Treaty, czyli nasz murzyński duet amerykański. Mieliśmy przygotowanych więcej utworów, no to nagramy teraz kolejny. On chyba tutaj, ten gentleman, jest na planie pierwszym, choć i ona dodaje trochę wokalu. Jeszcze raz powiadam, to jest mało znany w sumie w Polsce duet, bo my Brooks and Dana znamy, to są rzeczywiście artyści, których właściwie każdy fan muzyki country w Polsce, o których słyszał, ale też ich słyszał i ceni. A tu, proszę Państwa, War and Treaty jest moim zdaniem bardzo takim duetem perspektywicznym. Oni świetnie brzmią, mają dobry aranż tych utworów, dobre piosenki piszą, bo te piosenki, które dziś słuchamy, to są ich kompozycje. Posłuchajmy jeszcze tego uzupełnienia, tego takiego suplementu pierwszej części naszej audycji.

Tak, to był War and Treaty. No, tragiczny właściwie byłby los tego dżentelmena, którego słuchaliśmy przed chwilą, gdyby nie pomocna dłoń zdolnej kobiety, która wyciągnęła go z tego bardzo głębokiego kryzysu psychicznego, wywołanego z jednej strony wojną, z drugiej strony okolicznościami losu, które go dotknęły. I pomyśleć, że muzyki uczył się właściwie w armii, przypadkowo, namówione przez swojego dowódcę, który udostępnił mu gdzieś tam w podziemiach budynku, w którym stacjonowali, pianino, też pewno gdzieś tam zdobyczne, i powiedział: naucz się grać, spróbuj. Nauczył się grać, ale przede wszystkim przepięknie śpiewa. War and Treaty. Proszę Państwa, a teraz, no to posłuchajmy pierwszego utworu, który przygotowałem Państwu z zestawu, tu kilku piosenek, i ciekaw jestem, czy odgadniecie Państwo, kogo tutaj słyszymy.

0: No jest, Henry.
1: Tak, no to jeśli państwo nie zgadliście, to śpieszę z podpowiedzią. To był Dale Watson i Ray Benson. Dwóch bardzo doświadczonych wokalistów z Teksasu. Dale Watson, który zwykł prowadzić swoją karierę pod własnym imieniem i nazwiskiem. Ray Benson kojarzony jest raczej, tak powszechnie, z zespołem Asleep at the Wheel, który to zespół założył przed 50-kilku laty. Proszę państwa, to już ponad pół wieku, jak zespół western swingowy z Teksasu zdobywa serca słuchaczy i podróżuje po całym świecie. Ja miałem okazję wysłuchać ich przepięknego, długiego, półtora godzinnego koncertu w Gstaad w Szwajcarii. Tam odbywa się co roku taki festiwal Noce w Gstaad. To jest na początku września zwykle. Organizator i promotor tego festiwalu o nazwisku Bach, to taki milioner, a może nawet już w tej chwili więcej szwajcarski, umyślił sobie taką imprezę, na którą zaprasza amerykańskie gwiazdy, to rzeczywiście pierwszej wielkości, nie szczędząc środków, i w tym uroczym alpejskim kurorcie, które mogliście państwo, ci, którzy nie mieli okazji słyszeć o nim, to poznać przy okazji, kiedy Amerykanie wytoczyli postępowanie o ekstradycję Romana Polańskiego, przebywającego w Szwajcarii wówczas, to Szwajcarzy niekorzystnie dla Amerykanów rozpatrzyli ten wniosek, ale w tym czasie Roman Polański przebywa w swojej posiadłości właśnie w Gstaad. Pod dozorem tam policji miał się stawiać na posterunki i oczekiwać na orzeczenie miejscowego sądu ekstradycyjnego. No więc Gstaad jest takim właśnie uroczym miejscem, właściwie milionerów, tam są posiadłości wspaniałe i odbywa się taki dwudniowy festiwal złożony właśnie z trzech, czterech zespołów amerykańskich. Drugiego dnia jest dokładnie powtórzony ten sam koncert i tam miałem okazję wysłuchać zespołu Asleep at the Wheel. Proszę sobie wyobrazić, że ja w ogóle Szwajcarów kojarzyłem raczej jako taki chłodną społeczność i nie spodziewałem się aż tak wspaniałego przyjęcia tego zespołu. To Szwajcarzy właściwie od pierwszej, drugiej piosenki zespołu Asleep at the Wheel, takiej klasyki western swingowej, tańczyli. Tamto to jest taki wielki namiot na 3000 osób postawiony. Tańczyli, bawili się, nie chcieli potem wypuścić Asleep at the Wheel ze sceny, dowodzony zespół właśnie przez Raya Bensona. Tutaj posłuchajmy jeszcze kolejnej piosenki, potem jeszcze może ze dwóch, bo zamysł tej płyty oparty jest na rozmowie obu tych dżentelmenów. Oni sobie tam trochę gwarzą, dośpiewują. Taki właśnie kameralna muzyka dwóch wielkich gwiazd muzyki country, którzy wspominają coś, o czymś opowiadają. Tak jak na przykład w tej piosence Feeling Haggard. No to jest ewidentne odniesienie do legendy muzyki country Merla Haggarda, który, jak się okazuje, miał ogromny wpływ na twórczość zarówno jednego, jak i drugiego artysty, czyli Dale Watson i Ray Benson.

No tak, proszę Państwa, śpiewa się i gra w Teksasie. To rynek kompletnie inny muzyczny niż Tennessee, niż Nashville, w którym ci główni majorsi funkcjonują, te największe wytwórnie płytowe, i one tak kombinują, jakby tu najlepiej sprzedać. Jeśli teraz ta muzyka trochę tak przenika różnymi klimatami popu, to może dodamy, troszkę rozmyjemy to country, bo się będzie lepiej sprzedawać. Tam w Teksasie tradycja, proszę Państwa, tam nie można odstąpić od tradycji. I dlatego tą tradycję wybrałem dziś dla Państwa w najlepszym gatunku, czyli Dale Watson i Ray Benson, dwóch dżentelmenów, którzy tworzą ten gatunek muzyki od lat, w przypadku Raya ponad 50, ale Dale'a także kilkudziesięciu, 40 może kilku. Proszę Państwa, ostatnie dwie piosenki zostały nam na dziś. I te dwie piosenki to będą właśnie z tego repertuaru Dale'a Watsona i Raya Bensona. Przy czym proszę zwrócić uwagę na ostatnią. To jest The Ballad of Dale and Ray. Napisali o sobie piosenkę. Posłuchajmy. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Pan Szymon Christianus zrealizował dzisiejszą audycję. Żegnam się z Państwem do środy, bo w środę magazyn filmowy o 19:00. Do usłyszenia.

0: Czas nie tylko na country.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Radio Wnet.
4: Autopromocja.
5: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
6: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
4: To była autopromocja.
7: Mazol, Arytmik Radio.
8: Witam Was serdecznie. Tak z dwa dni temu słuchaliśmy tej płyty i pomyśleliśmy sobie, czyj to głos, przypominam. I jest to utwór z najnowszej płyty, ze specjalnego wydania poszerzonego płyty Matthew Herberta i Momoko Gill. I posłuchamy teraz takiego miksu pod tytułem Baby Star, a później kobiety, której głos nam przypominał ten pierwszy. I wyszła nowa płyta i bardzo się cieszymy. The Ground Above Beth Orton. Słuchamy.

Beth Orton, wiadomo co to za głos i narracja, którą niesie. The Ground Above to tytuł tego utworu. A wcześniej Baby Star w nowym remiksie Matthew Herbert i Momoko Gill. A teraz kolejny duet przepięknych i zaskakujących nagle. Nduduzo Makatini. A później James Brandon Lewis ze swoim kwartetem Call to Worship. Słuchamy.

Jak ja uwielbiam te przejścia między utworem. James Holden, i to nie ten Holden Kryszak, co jest w Polsce, i oczywiście dlatego, że Kryszak już robi karierę warszawskie, że tak powiem, rykoszety. To James Holden Electronic, który zrobił coś z Wacławem Zimpelem, jednym z najlepszych polskich klarnecistów, a jest ich kilku wspaniałych. Ostatnio Zimpel coś z Masłowską zrobił, więc grali w Pardonie. Bądźcie czujni, bo mogą być to rzeczy ciekawe, ale mogą być to klisze, bo chłopak bardzo stara się zrobić karierę. Natomiast przed chwilą James Brandon Ellis, James Brandon Lewis i jego klasyczny kwartet, brzmiący po coltrane'owsku, potężny, piękny saksofon i brzmienie wszystkich instrumentów. Teraz James Holden, a później Matt Kerbert, dwóch wspaniałych elektroników z Momoko Gill. Słuchamy.

Matthew Herbert i Momoko Gill w nowym miksie Fallen Again z ich ostatniej płyty, czyli Special Edition. Płyty, której słuchaliśmy przez ostatnie chyba pół roku prawie bardzo często. Teraz dla bliskości Beth Orton i Before I Knew, a potem Duzo Macatini i Un Bono.

never go away.

ciekawy gość w progach Mazol, Rytmik Radio, na Katani. To muzyka piękna, bardzo różnorodna. Może więcej o niej będę opowiadał, a może sami poszukajcie. Duduzo Makatani. I tutaj też gościnnie na tej płycie. No, paru wspaniałych gości, między innymi Shabaka Hutchins. Teraz James Holden i Seven Stars i James Brandon Lewis potem, Line Upon Line. A ja chciałem złożyć życzenia wszystkim Piotrom i Pawłom. Pamiętam, że zawsze to była radosna data, bo moja mama, mieliśmy takiego wujka Mariana i ciocię Basię przyszywaną i oni mieli synków Piotra i Pawła i zawsze to już były chyba wakacje, albo tuż przed, bo kiedyś później następowały. I wielka to moja radość była Piotra i Pawła i rzeczywiście Piotr Komosiński napisał, że teraz się nie obchodzi imienin, a my u mnie w rodzinie obchodzimy i w tej byłej i w tej teraz. Słuchamy.

Line, open line. To był James Brandon Lewis. A teraz zapowiem, że w środę o godzinie 18 w hubie na bydgoskim Przedmieściu będzie premiera płyty Mazol Burno-Zdzieniawa pod tytułem Brombergerstrasse. I będzie koncert, i będzie podpisywanie płyt, i płyty będą, i to będzie początek. A to jest utwór, który tę płytę zamyka pod tytułem Grande Finale. I dedykuję ten utwór szczególnie Piotrowi, który się przyczynił do tego w ogóle, że ta płyta jest. Słuchajmy.

0: Tak, i jeszcze lepiej będzie w tę środę w Hubie Kulturalnym w Toruniu o godzinie 18. Koncert, a później spotkanie, rozmowa i podpisywanie płyt. I premiera tej płyty pod tytułem Brombergerstrasse. Napis, który znajdował się na belce konstrukcyjnej pruskiego muru, tego budynku, który odnowili włodarze miasta i przydzielili na działalność kulturalną. Teraz Nicole Lise i utwór pod tytułem Black Midi w wykonaniu Kronos Quartet. I to będzie nasza wspólna wieczorna medytacja. Życzę Wam pięknego wieczoru, spokoju, radości. Szymon Chrystianus realizował tę audycję w studio w Warszawie i spowodował, że usłyszycie to, co słyszycie w takiej kolejności i w takiej jakości i porządku, jakim to sobie wymarzyliśmy. A Szymon w studio mnie wspierał jak zawsze. Przepiękny utwór Nicole Lise. Jeszcze raz wszystkim Piotrom, Pawłom wszystkiego najlepszego, bo przypomniały mi się dziecięce czasy, kiedy ten dzień był dla mnie niezwykły. I kultywujmy imieniny, bo to czas, by być bliżej, by świętować. A poza tym niektórzy z Was mają w końcu patronów, którzy się chyba nie wstydzą imienników też, których lubią, więc warto. To była audycja Mazol, Arytmik Radio. Zapraszam Was o godzinie 20.30 za tydzień. Zostańcie z Radiem Wnet i pięknej nocy Wam życzę. Niech upał Was tylko lekko dotknie, a później już chłodzi noc. Pa!
1: But there was this envelope. And inside the envelope were a tuning fork, this ear, and some instructions, which said to place the ear on a clean, even surface, and to strike the tuning fork once and place it next to the ear. And when I do it, this happens.

0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: Wnet Kultura.
2: O kulturze szeroko.
1: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
2: głęboko.
3: De Profundis.
4: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
5: To była autopromocja.
6: Szczecin 98,9 FM.
7: Radio Wnet.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQNB ma CO wyrok. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak batan, jak syrop.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest. A w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Kraków 95 i 2 FM.
1: Radio Wnet.
2: Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

Mais la vie séparée.